To była serenata nocturna D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. W dalszej części koncertu, również w muzyce Mozarta, wystąpiły dwie solistki. Adriana Ferreira na flecie i Silvia Podrecca na harfie. I razem z Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia wykonały koncert C-dur w katalogu Kechla numer 299.

To był koncert C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta na flet i harfę. Grały Adriana Ferreira, Silvia Podrecka i Orkiestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod dyrekcją Ottavia D'Antone. Był jeszcze bis.

Entract. Taki tytuł ma ów utwór Jacques'a i Berta, który na bis wykonały Adriana Ferreira i Silvia Podrecka. Przed nami muzyka współczesnego kompozytora łotewskiego Peterisa Vasksa, muzyka Serena.

Muzyka Serena to była kompozycja Peterisa Vasquesa w wykonaniu Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod dyrekcją Ottavia D'Antone. Koncert z kwietnia 2025 roku zakończyła 38. Symfonia D-dur Praska Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Symfonia praska Mozarta zakończyła występ Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod dyrekcją Ottavia D'Antone w Parco della Musica w Rzymie 4 kwietnia 2025 roku. Teraz przenosimy się do Polski, do naszego studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Przed nami aria Già che morir non posso z Radamista Jerzego Fryderyka Händla, partii solowej Delphine Galou i zespół Les Ambassadeurs.

Delphine Galou i zespół Les Ambassadeurs pod dyrekcją Alexisa Kossenki wykonali arię Giacche morir non posso Jerzego Fryderyka Händla. Do końca tej części naszego spotkania będziemy słuchali muzyki Johannesa Brahmsa, jego pierwszej sonaty skrzypcowej G-dur op. 78. Grają Weronika Eberle skrzypce i Francesco Piemontesi fortepian.

Weronika Eberle i Francesco Piemontesi wykonali pierwszą sonatę skrzypcową G-dur op. 78 Johannesa Brahmsa. To nagranie zarejestrowano w Londynie 15 lat temu.

Słuchają Państwo Dwójki, w której trwa muzyczna noc Euroradia. Ja nazywam się Grzegorz Dąbrowski i zapraszam jeszcze do godziny piątej. Połowę tego czasu wypełni nam czwarta symfonia D-moll op. 120 Roberta Schumana, napisana najpierw w 1841 roku, a potem 10 lat później gruntownie przerobiona. To kameralna, pełna światła i energii symfonia, w której wszystkie części są ściśle połączone w jedną spójną epicką narrację. Gra Orkiestra Radia Norweskiego, dyryguje Oleg Kajetani.

Orkiestra Radia Norweskiego pod dyrekcją Olega Caetaniego wykonała czwartą symfonię D-moll op. 120, ostatnią symfonię Roberta Schumana. Na zakończenie posłuchajmy tria fortepianowego A-moll Maurice'a Ravela. Gra Altenberg Trio Wiena.

Altenberg Trio Wiena wykonał trio fortepianowe A moll Morisa Ravela na zakończenie muzycznej nocy Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony tydzień. Do usłyszenia.

Elżbieta Grin-Stasik, witam Państwa. Kompozytor, którego muzyka niebawem zabrzmi, pochodził z rodziny o bogatych tradycjach muzycznych. Pierwsze lekcje pobierał u ojca. Gdy przeniósł się w 1825 roku do Warszawy, pod opiekę przyjął go Józef Elsner. W raportach egzaminacyjnych w Szkole Głównej Muzyki Elsner ocenił studenta słowami: zdolność niepospolita. To Ignacy Feliks Dobrzyński. Późniejszy dyrygent, pianista, pedagog, oczywiście kompozytor. Autor ponad 170 utworów, w tym dwóch symfonii, kilku kantat, solowych utworów fortepianowych, także pieśni i muzyki kameralnej. I właśnie do twórczości kameralnej Dobrzyńskiego sięgamy obecnie. Oto Adagio molto espressivo z pierwszego kwartetu smyczkowego E-moll opus 7 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Wykonawcy: kwartet Camerata w składzie Włodzimierz Promiński i Andrzej Kordykiewicz skrzypce, Piotr Reichert altówka i Roman Hoffman wiolonczela.

To było Adagio Molto Espressivo, trzecia część pierwszego kwartetu smyczkowego E-moll opus 7 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Grali Włodzimierz Promiński i Andrzej Kordykiewicz, skrzypce Piotr Reichert, altówka i Roman Hoffman wiolonczela, czyli kwartet kamerata. Fantazja polska. Sięgniemy teraz do liryki polskiej. Regionem, który bodaj obok Podhala najsilniej działa na wyobraźnię naszych kompozytorów, jest ziemia kurpiowska. Zapewne wpłynęły na to oryginalna gwara z ciekawie układającą się prozodią, bogactwo tematyczne, a wreszcie archaiczna melodyka śpiewów. Stanisław Moryto, do jego spuścizny dzisiaj sięgamy, kilkakrotnie odwołał się do zbioru księdza Władysława Skierkowskiego, pisząc pieśni solowe, pisząc w 1979 roku cykl pięciu pieśni na chór żeński a cappella, a w 2008 roku napisał cykl sześcioczęściowy na głosy mieszane. Dzisiaj proponuję tę wcześniejszą kompozycję i oto trzy pieśni z pięcioczęściowego cyklu, A pod borem, Siwa gąska siwa i Leć głosie po rosie. Śpiewa grupa żeńska chóru, opery i filharmonii podlaskiej w Białymstoku, dyryguje Wioletta Bielecka.

dyrekcją Wiolety Bieleckiej, pieśni Stanisława Moryty. W kolejnej odsłonie dzisiejszej Fantazji Polskiej zabrzmi muzyka Ignacego Jana Paderewskiego. Będzie to utwór skrzypcowy, mianowicie jego romans A-dur z 1882 roku. Utwór odznaczający się niezwykle płynną meliką. Utwór dedykowany zaprzyjaźnionemu z kompozytorem skrzypkowi Władysławowi Górskiemu. On był dobrym duchem niespełna wówczas 30-letniego Paderewskiego i był pierwszym wykonawcą owego romansu. Gdyby skrzypek wiedział, że kilka lat później przyjaźń zostanie zerwana, gdy okaże się, że jego żona Helena opuści go właśnie dla Paderewskiego, życie. Zatem posłuchajmy. Romans A-dur. Wykonawcy skrzypek Sławomir Tomasik, artysta gra na XVII-wiecznym instrumencie z pracowni Marcina Groblicza i pianistka Izabela Tomasik.

pieśni kurpiowskie na chór głosów żeńskich, nagraniu chóru, opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku pod dyrekcją

duet skrzypek Sławomir Tomasik i pianistka Izabela Tomasik wykonali romans A-dur Ignacego Jana Paderewskiego. Fantazja Polska. Sięgamy teraz do nagrań chóru Polskiego Radia, do wydanego w 1999 roku albumu płytowego zespołu zatytułowanego Liryka Polska. Oto trzy pieśni z przełomu XIX i XX stulecia. Władysław Żeleński, słowa Zygmunta Krasińskiego, przy rozstaniu. Zygmunt Noskowski, tekst Sławomira Steckiego, Białe mgły. Eugeniusz Pankiewicz, on i ona. Tu słyszymy tłumaczenie Marii Modrakowskiej, francuskiego wiersza autorstwa Mieczysława Romanowskiego. Chórem Polskiego Radia dyryguje Marek Kluza. Przy fortepianie Iwona Popławska.

Słuchaliśmy chóru Polskiego Radia pod dyrekcją Marka Kluzy. Akompaniowała Maria Popławska. A zabrzmiały trzy liryki Władysława Żeleńskiego ze słowami Zygmunta Krasińskiego przy rozstaniu, Zygmunta Noskowskiego z tekstem Sławomira Steckiego Białe Mgły oraz Eugeniusza Pankiewicza On i Ona. Tutaj słyszeliśmy tłumaczenie Marii Modrakowskiej francuskiego wiersza autorstwa Mieczysława Romanowskiego. Fantazja polska. W jej finale zabrzmi muzyka Pawła Łukaszewskiego, mianowicie część trzecia jego pierwszej symfonii, symfonii o opatrzności. Muzyka z lat 2006-2007 dedykowana jest wybitnemu angielskiemu dyrygentowi Stephenowi Leightonowi, a trzecia część, ten utwór funkcjonuje też jako samodzielna kompozycja. Powstał w ramach zamówień na 60-lecie Związku Kompozytorów Polskich. Nadrzędną rolę wykonawczą pełni tu chór mieszany. Towarzyszy mu orkiestra smyczkowa, śpiewacy intonują wybrane przez kompozytora wersy łacińskie z Apokalipsy świętego Jana, początkowe wersy, przypomnę państwu, ale wcześniej podam wykonawców. A są to Chór Polskiego Radia i Orkiestra Symfoniczna Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. No i obiecany cytat. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły.

0: wybrzmiały ostatnie dźwięki trzeciej części symfonii o opatrzności Pawła Łukaszewskiego. Przypomnę wykonawców: Chór Polskiego Radia i Orkiestra Symfoniczna Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. To wszystko w dzisiejszej Fantazji Polski. Dziękuję za uwagę. Elżbieta Gryń-Stasik.
1: Słowo na dzień. Dzisiaj dla naszej modlitwy bardzo ważny moment w kalendarzu liturgicznym, a mianowicie uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Ten człowiek duchowny Kościoła katolickiego z początków historii naszej ojczyzny jest tak ważną postacią symboliczną, honorową, wymowną ikoną, że w kalendarzu liturgicznym katolików wysłużył sobie miano głównego patrona Polski. To on dzisiaj jest przewodnikiem modlitwy katolików. Święty Stanisław miał trudne życie, był wyjątkową postacią, bardzo radykalny biskup Krakowa. Miał trudność tylko jedną, że rozwój jego życia, jego posługi w Krakowie spotyka się z innym wybitnym władcą, Bolesławem.

0: który jednak jest przede wszystkim niespokojnym wojownikiem. Bolesław prowadzi wiele wojen, jest ciągle nieobecny. W miejscu, w którym powinien rządzić, sądzić, decydować, pilnować administracji, jest władcą wybitnym, o dobrym charakterze, choć o gniewnym temperamencie. Tylko to utrudni więź biskupa Krakowa z władcą Krakowa, Bolesławem. Stanisław wielokrotnie zwraca uwagę władcy, że nie można tak długo opuszczać swojej stolicy, bo to sprawia, że społeczeństwo wpada w zamęt. Konflikt między władcą a głową kościoła urósł aż do momentu tragedii męczeńskiej śmierci Stanisława. Ale co nam mówi ta postać, poza kontekstem niełatwej, choć bohaterskiej historii? Przede wszystkim od tego momentu, od śmierci Stanisława, przewodnika dusz, zatroskanego również o etykę społeczną, w Polsce katolicyzm nabywa tej niezwykłej cechy, nieraz niełatwej, że wiara idzie zawsze w parze z patriotyzmem. Miłość do Boga, szacunek do dekalogu i Ewangelii bardzo często łączy się w duszy Polaka z upodobaniem do ojczyzny, z patriotyzmem. Ale to głęboka prawda duchowa. Trudno jest kochać ojczyznę wieczną, jeśli zaniedbuje się praktykę cnót w ojczyźnie doczesnej. Czasem ludzie odlegli od Kościoła mówią, Kościół nie powinien się wtrącać do polityki. Owszem, ani biskupi, ani proboszczowie, ani duszpasterze, ani spowiednicy nie są ani uczestnikami, ani komentatorami publicznymi życia politycznego. Niemniej jednak Kościół posiada bardzo piękną linię teologii, swojej refleksji, nazywanej nauką społeczną. Bo Ewangelię można również stosować do budowania pedagogiki życia publicznego. Warto wrócić do pięknej księgi, nazywanej Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. W niej ci, którzy pragną praktykować wiarę i zachować patriotyzm, znajdą wiele cennych, praktycznych wskazówek, jak być dobrym obywatelem ojczyzny doczesnej i ojczyzny wiecznej. W Ewangelii spotkamy dzisiaj, a jest to 10 rozdział Dobrej Nowiny według Jana, obraz dobrego pasterza. Chrystus, dobry pasterz, to ikona, to symbolika zaczerpnięta z funkcji społecznej. Pasterz był jednym z zawodów starożytnego Izraela. Zawodem bardzo ważnym. Pasterz chronił swoje owce, budował dla nich specjalne miejsce na nocny spoczynek. Pasterz to zawód społeczny, który w Ewangelii nabywa duchowego sensu. Czy jesteś katolikiem dwóch ojczyzn, doczesnej i niebieskiej? Czy nie praktykujesz swojej wiary w sposób odrealniony, myśląc tylko o modlitwie, a zaniedbując cnoty publicznego życia? Czy czytałeś kiedyś choćby jeden z fragmentów Kompendium Nauki Społecznej Kościoła? W złożonych czasach, kiedy musimy dokonywać karkołomnych nieraz wyborów społecznych, etyka katolicka, etyka życia publicznego będzie dla ciebie ogromną pomocą.
1: Mówił ksiądz Jarosław Tomaszewski, sekretarz krajowy papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: I tak ten w większości słoneczny tydzień doprowadził nas do piątku. Mamy 8 maja, to 128 dzień roku. Zachód słońca będzie o 20.12, co oznacza, że w porównaniu do najdłuższego dnia w roku, ten dzisiejszy będzie krótszy o niespełna półtorej godziny.
1: Pogoda.
0: Zachmurzenie dziś spore, to znaczy duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie tylko rozpogodzeniami, co oznacza opady deszczu. Na krańcach południowych mogą pojawić się także burze, ale relatywnie ciepło. Na przeważającym obszarze kraju od 18 do 20 stopni Celsjusza, już nie tak ciepło jak w poprzednie dni, no ale nadal nie jest źle. Co prawda na północy maksymalnie 11-12 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast wiatr będzie słaby na północy.

nocy umiarkowany, a na wybrzeżu okresami dość silny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali, potem będzie delikatnie rosło.

0: śpiewała Nora Jones. My śpiewać nie będziemy, mamy tu w studiu nieco inne obowiązki, a meldujemy się w składzie Monika Kopcik, Paweł Worobiej, Andrzej Zieliński i Roch Siciński. O czym dziś w poranku dwójki zastanawiają się państwo od świtu? No to już odpowiadam. Naszym głównym gościem będzie perkusista Krzysztof Gradziuk, 1/3 zespołu RGG, który w tym roku świętuje 25-lecie. Czy w ramach tego świętowania szykują się prezenty nie tylko dla tria, ale również dla nas, słuchaczy? O tym w rozmowie o 8.30. Ale po kolei. Jeszcze przed 7.00 zajrzymy na dwie wystawy. W Warszawie przyjrzymy się wystawie Gwiazdy Street Artu. Polska malarka, kojarzona jednak głównie z Portugalią, to Berry Blue. Przed 7.00 zaprosimy też do nowego Muzeum Sztuki w Gdańsku na wystawę Kątem Oka.
1: Ideą wystawy jest pokazanie osób tworzących fotografie. To są zarówno osoby, które są fotografami i fotografkami, ale też osoby, które oglądając zdjęcia nadają im nowy sens.
0: Tak mówi kuratorka ekspozycji Maja Bieńkowska. W poranku dwójki nie zabraknie wiersza na dzień dobry, przeglądów prasy czy płyty tygodnia, ale skoro dziś piątek, to nie może również zabraknąć z cyklu Jazzowa Rozmowa. A w tym cyklu dziś saksofonista Rafał Jackiewicz, który opowie o swoim albumie, ale też o swoich największych inspiracjach.
2: To połączenie Stańki z Komedą, czyli płyta Litania, to chyba płyta, której najwięcej razy przesłuchałem. Z niezliczoną ilość.
0: Więcej o 7.

0: 7.30. Trochę inną pozycję fonograficzną poleci Państwu do wielokrotnego przesłuchania Krzysztof Pietraszewski. To w ramach porannych rekomendacji kulturalnych.
1: To płyta na wskroś amerykańska. Album o stracie, o żałobie i cichej akceptacji przemijania.
0: A jeśli preferują Państwo słuchać muzyki z płyt winylowych, to nie lada gratka czeka na Państwa na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity film Tokio na winylach, o którym opowiemy w ostatniej godzinie naszego spotkania.

0: Łatwo, lekko i przyjemnie. Tak grał dla Państwa Keith Jarrett, legendarny pianista, właściwie to multi-instrumentalista, a złośliwi mówią też, że wokalista, bo jego gra nigdy nie była pozbawiona wokalizm, mruczenia i pojękiwania. Bez wątpienia jeden z największych pianistów jazzowych obchodzi dziś 81. urodziny.
1: Kalendarium.
0: Co łączy się z datą 8 maja? Dziś między innymi Międzynarodowy Dzień Bibliotekarzy, Bibliotekarek i Bibliotek. Święto tych, którzy z książką wolą się nie rozstawać. Natomiast z kalendarzem nie rozstaje się z kolei Jakub Jamrozek. Kartki

0: tym kalendarzu przerzuca dziś z Towarzyszeniem Muzyki. Don't wanna leave her now.
1: To jedna z najbardziej znanych piosenek z albumu Abbey Road grupy The Beatles. Zresztą tak jak znana jest sama płyta, znana jest też jej okładka. Fotografie zrobiono na ulicy podczas przerwy w nagrywaniu. Zdjęcie stało się jedną z najsłynniejszych i najczęściej imitowanych okładek w historii rocka. Mówię o tym nieprzypadkowo, bo 20 lat temu zmarł Ian McMillan, brytyjski fotograf, którego rozsławiło zdjęcie członków zespołu The Beatles. Przed oczu zabieramy zdjęcie, żeby zrobić miejsce dla płótna. W 1903 roku zmarł Paul Gauguin, francuski malarz i przedstawiciel postimpresjonizmu. W 1891 roku w poszukiwaniu nietkniętej cywilizacją natury i obyczajowości wyjechał na wyspy Tahiti i Martynikę, gdzie pozostał do końca życia. Jest autorem m.in. obrazu Wizja po kazaniu.
2: Ta krwistość tej sceny jest tutaj przedstawiona, podkreślona czerwonym tłem, na którym się ta scena dzieje i tutaj Gauguin, tak jak później Van Gogh, traktuje kolor jako element ekspresji.
1: Ciekawy jestem, jaką wizję odnośnie do swojej kariery miał wybitny lotnik Stanisław Skarżyński. Co wydarzyło się w roku 1933?
3: Dokonał nasz bohater samotnego tym razem przelotu do Brazylii na turystycznym RWD-5 bis, ustanawiając 20-godzinnym lotem międzynarodowy rekord odległości w kategorii samolotów sportowych. W kraju czekał nań krzyż oficerski orderu Polonia Restituta, awans na majora, wreszcie medal Bleriota. Czytelnicy zyskali kolejny tom jego wrażeń na RWD-5 przez Atlantyk i szereg artykułów w Gazecie Polskiej i Polsce Skrzydlatej.
1: Samolot wylądował tym razem na scenie. 126 lat temu w Bronowie koło Łomży urodziła się Tola Mankiewiczówna, aktorka, piosenkarka, która wystąpiła między innymi w filmach Pani minister tańczy, Manewry miłosne i Co mój mąż robi w nocy.
4: Ona reprezentowała ujmującą, wysmukłą, pełną wdzięku i kobiecości sylwetkę, subtelna uroda, pełny wyrazu oczy, kunszt wokalny i aktorski. Oto suma walorów, dzięki którym piękna, jasnowłosa śpiewaczka zdobyła sympatię publiczności i uznanie krytyków.
1: Taka była Tola Mankiewiczówna. 21 lat temu w Warszawie zmarła natomiast Małgorzata Lorentowicz, aktorka i odtwórczyni między innymi roli radczyni w Weselu Andrzeja Wajdy, znana także z serialu W Labiryncie oraz filmu Kogel Mogel i Galimatias, gdzie wcieliła się w postać babci Wolańskiej, zakochanej w swoim pudlu Pusi.
5: Pani Kasiu, trzeba będzie rozejrzeć się za cielęcinką.
6: Ale proszę się nie martwić, ja będę gotowała dla wszystkich.
5: No oczywiście, naturalnie, moje dziecko. Ale ja myślę o Pusi. Dla niej to już ja sama będę przygotowywała jedzonko. Ona codziennie musi jeść cielęcinkę.
6: Pies?
5: I kochanie, suczka. Chłopsik, chłopsik, mój kochany chłopsik.
1: Znakomicie odnajdywała się w klimatach komediowych, ale warto pamiętać, że Małgorzata Lorentowicz była też sanitariuszką w czasie Powstania Warszawskiego.
0: A dzisiejszy zbiór rocznic jubileuszów przygotował Jakub Jamrozek. No to teraz pora na muzykę, a widzę na porannej playliście, że będzie energetycznie.

Przenieśliśmy się do połowy lat 70. oczywiście do Stanów Zjednoczonych. Brecker Brothers i utwór Grease Peace. A skoro Brecker Brothers, czyli Michael Brecker i Randy Brecker, no to musiało to w latach 70. brzmieć dokładnie w ten sposób, szczególnie, że autorem tej kompozycji David Sanborn, żeby było śmieszniej. 20 minut po 6:00. Opowiadałem już o tym, co czeka nas w jazzowym poranku dwójki. Nie powiedziałem natomiast, a warto może uprzedzić, że mamy dziś dla Państwa sporo prezentów. Zaproszeń na koncerty przede wszystkim. O tym wszystkim już niebawem powiemy. Natomiast po muzyce Jerry'ego Mulligana, wiersz na dzień dobry.

0: klimat muzyczny kojarzony przede wszystkim z triem Billa Evansa. No, jako pierwszy nagrał go jednak Miles Davis na słynnym albumie Birth of the Cool, a teraz wykonał zespół, którym przewodził jeden z wyznawców Coolu, Jerry Mulligan.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: A my już po raz ostatni w tym tygodniu posłuchamy w poranku wiersza Jerzego Ficowskiego w interpretacji autora. Zmarły 20 lat temu poeta, tłumacz, eseista, był w czasie wojny żołnierzem Armii Krajowej. W 1943 roku został aresztowany przez Niemców i osadzony na Pawiaku. Z więzienia udało mu się wyjść i w okupowanej Warszawie doczekał do wybuchu powstania. Ficowski, pseudonim Wrak, został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po powstaniu trafił do niemieckiej niewoli, był więźniem obozów jenieckich na terenie Rzeszy. Do Polski powrócił po zakończeniu wojny. W 1975 roku Jerzy Ficowski podpisał słynny Memoriał 59 w proteście przeciwko proponowanym zmianom w Konstytucji. Był to początek jego działalności opozycyjnej. Należał do Komitetu Obrony Robotników, a jego twórczość objęto zakazem druku, który utrzymano aż do roku 80. Kilka miesięcy przed śmiercią, na początku 2006 roku, Jerzy Ficowski przeczytał specjalnie dla słuchaczy Dwójki kilkanaście swoich wierszy. Oto jeden z nich.
2: Znowu ten oddech. Znowu ten oddech. Znowu wystarczy na zawsze. Na spacer trójwymiarowy, pod fidiaszowy kamień, co zastygł mój Hamlecie, żeby być, a być, a czy będzie. To kwestia nie na czasie, pytanie nie do mnie, tylko szkoda, że to, co najważniejsze, służy do przemijania. Czekaj jeszcze, poczekaj, dniu za dniem. Nie zdążyłem upewnić się w tobie,

0: I do dziś nie wiem, czy byłeś świętą księgą przetłumaczoną na mnie, czy landszafcikiem bliźniaczym z fotoplastikonu.
1: Wczoraj minęła 60. rocznica śmierci Stanisława Jerzego Leca. Znamy go przede wszystkim jako autora Myśli nieuczesanych, ale był także poetą, autorem wierszy satyrycznych i tłumaczem poezji. Wierszy Stanisława Jerzego Leca posłuchamy w Poranku Dwójki już od poniedziałku. A po porannej dawce poezji przy fortepianie siada Adam Makowicz.

połączeniu muzyki Fryderyka Chopina z estetyką jazzową będziemy dziś jeszcze mówić w jazzowym poranku dwójki. Tymczasem wspomniałem Państwu, że będziemy mieć zaproszenia, bilety na koncerty. No to od razu sypią się maile. Pani Ela napisała do nas, że marzą jej się dwa koncerty. Koncert Nory Jones i Diany Krall. No my akurat na te artystki biletów nie mamy, ale a propos Chopina, możemy się z Państwem podzielić biletami do nas, do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Już w poniedziałek Jehuda Prokopowicz dwukrotnie zaprezentuje dwa różne programy, ale zbudowane jednak wokół muzyki Fryderyka Chopina. My mamy dla Państwa zaproszenie na ten drugi koncert, a więc poniedziałek, godzina 20, Warszawa, studio koncertowe Polskiego Radia. 22 645 22 22. Proszę dzwonić, jeśli domownicy jeszcze śpią, można gdzieś się schować w kąt i szeptem, ale zawsze warto spróbować. Może uda się wygrać bilety na ten koncert. Poniedziałek, godzina 20, Jehuda Prokopowicz w naszym studiu w Warszawie. 22 645 22 22. Życzymy powodzenia.

Wokalista Billy Eckstein, ale także postać niezwykle wpływowa, no bo wpłynął na niemal wszystkich artystów reprezentujących nurt bebopowy, a towarzyszyła mu orkiestra Quincy'ego Jonesa. To za nami, a przed nami jedna z dwóch zapowiadanych wcześniej wystaw. Czyja? Berry Blue to pochodząca z Polski malarka, której znakiem rozpoznawczym są obrazy wykonane z kafli.

0: ceramicznych umieszczane w przestrzeni miast. Jest dziś uznawana za jedną z najważniejszych artystek street artowych w Portugalii, a jej charakterystyczne prace można podziwiać m.in. w Porto, Lizbonie, ale także w stolicach Francji i Polski. Dziś w warszawskiej Galerii Jednostka otwiera się wystawa Berry Blue zatytułowana Pająk. Mottem ekspozycji są słowa Marcela Prousta. Człowiek, który śpi, trzyma w krąg siebie nić godzin, porządek lat i światów. O wystawie opowiadają Joanna Trzęsała z Galerii Jednostka oraz Berry Blue.
1: Bardzo ważne są wszystkie obrazy w Porto, bo w Porto mieszkałam przez 8 lat, stąd ta miłość do kafli i stąd i technika i wszystkie glazury stamtąd też sprowadzam. Ale też jako odnogę do tej wystawy teraz jest dużo prac w Paryżu, które można tam zobaczyć, które są jakby częścią wystawy tutaj w Warszawie.
2: Berry jest, co należy wspomnieć, malarką, ale też artystką pracującą w sferze publicznej, artystką street artu i swoje prace właśnie umieszcza i tworzy specjalnie dla przestrzeni publicznej. Miałyśmy tę okazję, żeby porozmawiać trochę o twórczości, o planach i o różnych pomysłach na jej przedstawianie. No i w wyniku naszych kilku spotkań i rozmów ta współpraca się nawiązała, której efektem jest wystawa Pająk.
3: Tytuł Pająk kojarzy się z siecią, również cytat z W poszukiwaniu utraconego czasu Prousta jest mottem tej wystawy. Jak należy rozumieć ten tytuł?
2: Ten tytuł należy właśnie rozumieć z tymi skojarzeniami, które się tutaj przed chwilą pojawiły, ze skojarzeniami przędzenia, sieci, łączenia, czasem wątków, które mogą wydawać nam się odległe, a które przy bliższym przyjrzeniu się łączą się w jakiejś całości albo korespondują ze sobą, dialogują. No i w przypadku wystawy Pająk Berry Blue, która jest taką siecią właśnie trochę wizji, snu, marzeń, pamięci swojej, też nie swojej, różnych doświadczeń, których doświadcza artystka, bo trzeba powiedzieć, że wystawa Pająk jest, jak mówi o niej sama Berry, bardzo intymnym autoportretem. Jest pomyślana tak, żeby funkcjonować jako pewna całość, żeby wpływać na widza jako pewna całość. No i też nawiązywać do różnych sfer doświadczenia, właśnie nie tylko tych takich wizualnych, ale również i dźwiękowych, bo też w przestrzeni drugiego pokoju w galerii pojawiają się prace bardziej intymne, bardziej związane właśnie z jakimiś takimi personalnymi i bliskimi sercu artystki, czy też myślą artystki prace. Wypełnia ten pokój właśnie ścieżka dźwiękowa złożona z drogich jej dźwięków albo takich, które wypełniają jej codzienność, bo w tej ścieżce możemy usłyszeć i rozmowy z bliskimi, i jakieś dźwięki nagrane właśnie w przestrzeni, ale też, co bardzo ważne dla procesu tworzenia tych prac, dźwięki kafli, dźwięki pracy przy materiale, z którego tworzy Berry. Więc ta wystawa jest pomyślana tak, żeby oglądać ją wizualnie, ale też odczuwać w pewien sposób również i dźwiękowo.
3: Znakiem rozpoznawczym Berry Blue jest właśnie praca z kaflami ceramicznymi. Wspomniałaś o autoportrecie i też centralna praca tej wystawy to jest taki przestrzenny autoportret w postaci sześcianu złożonego z płytek. Jak podzielona jest ta wystawa? Bo ta praca nie jest widoczna na pierwszy rzut oka, kiedy wchodzimy do galerii, tylko należy się do niej dostać szczególną ścieżką.
2: Tak, wystawa podzielona jest na dwie, właściwie trzy części, chociaż ta trzecia jest zarezerwowana, czy też przeznaczona dla osób, które są bardzo uważne, dlatego że znajduje się, a właśnie może nie będę mówić w jakim miejscu, żeby też Państwo odwiedzający mogli się bardziej przyglądać i poszukiwać tej trzeciej części. Wspomnę o tych dwóch pierwszych. Po wejściu do galerii znajdujemy się w jednej najbardziej otwartej przestrzeni i tutaj znajdują się takie prace, które kojarzą się bardziej z zewnętrznością, z tym, co pokazujemy na zewnątrz. Pojawiają się motywy masek, pancerza pewnego rodzaju, dlatego że prace prezentowane w tej sali wszystkie mają nazwę Żuk. No i one nawiązują właśnie do jakiegoś czegoś, co pokazujemy na zewnątrz. I później w drugiej sali jest to przejście do sfery bardziej intymnej, też do tej jednej z centralnych, czy centralnej pracy największej, złożonej prawie z 60 kafli, sześcianu, który został złożony na wymiar, jak powiedziała artystka, na wymiar łóżka i miał funkcjonować troszkę jako sarkofag. Ta praca przedstawia artystkę

0: śpiącą. I wokół, w tej drugiej sali, właśnie wokół tego sześcianu pojawiają się inne prace, które są takim nawiązaniem do snu, są nawiązaniem też właśnie do tych wszystkich elementów, o których wcześniej wspomniałam, do wspomnień, do wizji, do tego, co być może często w takim codziennym funkcjonowaniu, a może nie, jeśli jesteśmy uważni, może nam umykać, albo o czym sobie przypominamy, czyli do czegoś takiego, co dzieje się w naszych głowach. No i tutaj jeszcze nawiązując do tej ścieżki dźwiękowej, właśnie te wszystkie dźwięki złożone w całość, to jest tak jak chciałabym mówić o tym sama artystka, to jest to, co dzieje się w jej głowie, czyli ta praca, dźwięki pikających czy śpiewających, jak ona sama mówi, kafli, rozmowy z ważnymi, bliskimi dla niej osobami. Wszystko to, czego może doświadczyć ona, możemy też my doświadczyć jako widzowie. Taki jest zamiar wystawy, żeby doświadczyć tego w tym drugim pokoju.
1: Z Joanną Trzęsałą i Berry Blue rozmawiała Monika Kopcik. Wernisaż wystawy Pająk rozpocznie się dziś o 18:00 w Galerii Jednostka w Warszawie. Ale jeśli dziś Państwo nie mogą, to proszę się nie martwić. Wystawa będzie otwarta do 27 czerwca. No a potem to już wakacje.

0: Road Song, a więc dedykujemy ten utwór wszystkim, którzy w trasie, szczególnie jeśli w trasie do pracy na godzinę 7, to jeszcze mają państwo równo 13 minut. Zdążą państwo. A teraz dwa pytania. Jaka jest natura fotografii? Jak osoby tworzące fotografie próbują uchwycić rzeczywistość? Te pytania zadajemy za pośrednictwem dwójki, zadajemy je państwu, słuchaczom, ale takie też pytania zadają widzom twórcy wystawy Kątem Oka, która odbywa się w Nowym Muzeum Sztuki, oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zobaczyć można zdjęcia ponad 30 autorek i autorów, zarówno uznanych, jak i mniej rozpoznawalnych, oraz zdjęcia anonimowych osób, mówi kuratorka Maja Bieńkowska.
1: Ideą wystawy jest pokazanie osób tworzących fotografie. To są zarówno osoby, które są fotografami i fotografkami, ale też osoby, które oglądając zdjęcia nadają im nowy sens. Fotografie pochodzą przede wszystkim ze zbiorów Gdańskiej Galerii Fotografii, ale także jest jedna praca Doroty Walentynowicz z depozytu Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej. Są też trzy wypożyczenia od artystów, m.in. od Tomka Zerka i Rafała Placka.
2: Na co fotograf kieruje swój obiektyw, kiedy wybiera obiekt, który chce uwiecznić?
3: Na rzeczywistość, która go otacza.
2: Tomek Zerek.
3: Praca z fotografią to jest właśnie praca oparta na tym, co się dzieje wokół, na tym, żeby wyczuć ten moment, kiedy coś ma potencjał stania się obrazem.
2: Rafał Placek.
4: Ja jestem portrecistą, także ja kieruję głównie na osobę, która przede mną stoi.
2: I na tej wystawie jest portret taki wyjątkowy, bo można powiedzieć, że od tyłu i od przodu.
4: Tak, bez użycia luster. Jest Karolina Breguła, która stoi tyłem do widza i trzyma w rękach swój wizerunek, który jest umieszczony w medium elektronicznym, czyli w tablecie. I to jest taki portret dualny, nazwijmy go, czy też i dwustronny, jednoczesny.
2: I z jednej strony też pokazuje, że my ciągle jesteśmy zapatrzeni w te ekrany, więc jest taka myśl do widza, taki może mrugnięcie okiem, że spójrz, czy cały czas tylko patrzysz w ekran.
4: No pewnie tak. Ja raczej zastanawiałem się nad tym, jak kreujemy swoją rzeczywistość w social mediach i jak ją przetwarzamy, jaka ona jest potem w spotkaniu, w realności. Jak sami też w ogóle stajemy się obiektami instagramowymi i na ile nasze życie podlega potem takiej kreacji, ile gestów wykonujemy w stronę wytwarzania swoich wyobrażonych postaci.
2: Pan z kolei na tej wystawie pokazuje swój autoportret, ale to autoportret, który też był wynikiem chwili, skierowania obiektywu na taką sytuację domową, powiedzmy.
3: To była rzeczywistość domowa, ale dostrzeżenie potencjału, że ta chwila, która była jakby oparta na zabawie z dziećmi, że coś się dzieje ciekawego, co może przemieni się właśnie w fotografię. I też w tej mojej fotografii jest to jakby to też zabawa z autorstwem. To, że ja jestem tam podpisany, ale gdzieś tam też swój udział mają moi synowi, którzy w sposób taki właśnie w formie zabawy stworzyli tą kompozycję, która tam na tym zdjęciu się pojawia.
2: To tylko zdradzę, że chodzi o wąsy, które doklejają dzieci swojemu tacie.
3: Dokładnie tak. Także że pojawia się portret, który jest właśnie taką zabawą pomiędzy fotografowanym, a tymi małymi twórcami zewnętrznymi.
4: Jeszcze chciałem powiedzieć o tym portrecie Karoliny Breguły, że portret na tablecie wykonał Łukasz Gawroński, a więc w tej fotografii jest dwóch fotografów, jedna osoba fotografowana w dwóch opcjach. Także to jest taki miks dość interesujący, wydaje mi się. Właśnie to było też dla mnie ważne, żeby nie wykonać tej fotografii, która jest w tablecie, że ona nie będzie mojego autorstwa po prostu, że tam będzie się zbiegał świat wielu autorów.
2: Mnie też wzruszyły, oglądając tą wystawę, fotografie nawet XIX-wieczne, które pokazują właśnie fotografów. Czyli tak naprawdę pani jako kuratorka pokazuje nam pracę od kiedy powstała fotografia, pracę fotografów.
1: To prawda, jest właśnie jedno zdjęcie wykonane w lustrze, które też, kiedy je ujrzałam po raz pierwszy, było dla mnie niesamowitym zaskoczeniem, że no właśnie, niemal od samego początku istnienia fotografii była ta potrzeba fotografowania się przez osoby, które trzymały aparat fotograficzny. I okazuje się, że lustro to wcale nie jest wymysł XXI wieku, tylko no właśnie, od samego początku, tak, przełomu XIX i XX wieku już pojawiały się te motywy.
2: Czyli selfie XIX-wieczne.
1: Dokładnie tak.
2: Na tej wystawie też są lustra. Dlaczego?
1: To też jest właśnie taki trochę uśmiech w stronę widza i tego, że no właśnie, my kiedy oglądamy wystawę, to też możemy być obiektem oglądania i też są takie fotografie wykonane przez autorów znanych i anonimowych na przestrzeni wystawy, ale chciałam też właśnie zrobić taki ukłon i jak gdyby w czasie rzeczywistym móc udostępnić

0: mieć po prostu przestrzeń, która odbija swoje wizerunki, żeby osoby, które będą oglądały zdjęcia, też mogły siebie zobaczyć na tej wystawie.
1: A z kuratorką tej wystawy, Mają Bieńkowską, oraz z fotografami Tomkiem Zerkiem i Rafałem Plackiem rozmawiała Marzena Bakowska z Radia Gdańsk. Wystawę Kątem Oka w Gdańsku można oglądać do 26 lipca. Powoli, powoli zbliżamy się do godziny 7. Pierwsze wydanie wiadomości kulturalnych przed nami, w nim między innymi o filmach, również tych minutowych. A teraz już Jose James i Big Band Christiana McBride'a.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się ze sztuką w epoce niekończącej się reprodukcji? W świecie, w którym bunt natychmiast zamienia się w towar, a gest niezależności znajduje swoje naturalne dopełnienie w kasie fiskalnej. Film Wyjście przez sklep z pamiątkami Banksiego nie tyle dokumentuje ten proces, ile go przeprowadza. Na naszych oczach i naszym kosztem. O relacji Banksy i Mr. Brainwash porozmawiamy w niedzielę o 13.30. Do usłyszenia. Michał Nowak.
2: Trwa kolejny sezon klubu jazzowego programu Drugiego Polskiego Radia i TVP Kultura. Za nami Atom String Quartet, Maciej Sikała, Kratisa Q, Stryjo. Te wszystkie odcinki mogą już Państwo oglądać na naszym kanale YouTube. A przed nami perła polskiej wokalistyki jazzowej. Nasza ambasadorka, nasza duma Aga Zarian. Zabrzmi m.in. właśnie ten wielki przebój, który Państwo słyszą, Throw It Away. W jakiej wersji? To już dziś o godzinie 18 na naszej antenie. Do usłyszenia, Andrzej Zieliński. A do zobaczenia w niedzielę o tej samej porze, czyli o godzinie 18 na naszym kanale YouTube.
0: Autopromocja.
3: I już jest 7.
4: Dwójka. Jesteś Amistu. Luis Clavis.
3: Program wydaje Monika Kopcik, muzykę wybrał Andrzej Zieliński. Za heblami konsolety siedzi Paweł Worobiej, a ja po drugiej stronie przed mikrofonem Roch Siciński. Będę Państwu towarzyszył jeszcze przez 2 godziny.
0: Poranek Dwójki.
3: Dziś piątek, 8 maja. Imieniny obchodzą Benedykt, Dionizy, Ida, Izabela, Michał, Stanisław, Stanisława i Wiktor. Przekazujemy najlepsze życzenia imieninowe, a najważniejsze informacje ze świata sztuki ma dla Państwa Aldona Łaniewska-Wołk. Posłuchajmy wiadomości kulturalnych w Dwójce.
5: Dzień dobry Państwu. Rozpoczyna się 23. Festiwal Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. W tym roku zaprezentowanych zostanie 180 produkcji z kilkudziesięciu krajów. Festiwal odbywać się będzie w 7 miastach Polski: Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy. Tegoroczne hasło wydarzenia to poszukiwania.
6: Prezentowane na festiwalu filmy zabiorą wielbicieli dokumentu w niezwykłe podróże i na zaskakujące spotkania. Dlatego podczas wczorajszej gali otwarcia dyrektor festiwalu Artur Liphardt zapraszał do uczestnictwa w święcie kina dokumentalnego.
7: Aby przez wspólne przeżywanie sztuki filmu dokumentalnego poczuć na nowo wspólnotę wartości, empatii i otwartych serc.
6: W konkursie głównym o Grand Prix festiwalu będzie walczyło 12 tytułów. Dyrektor artystyczny festiwalu Karol Piekarczyk wyjaśnia, że są to produkcje

0: wybitne.
1: To są filmy, które są odważne formalnie, które są ciekawe tematycznie, które są spełnione całościowo, które też odkrywają jakieś kompletnie nowe obszary dla nas.
0: Festiwal potrwa do 17 maja. Program pokazów można znaleźć na stronie mdag.pl. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Tymczasem Emi Buchwald, Kasper Bajon, Magdalena Grzebałkowska i Piotr Bucki będą gośćmi rozpoczętego właśnie w Gdańsku festiwalu filmów jednominutowych. Odpowiadając na potrzeby naszych odbiorców, zaproponowaliśmy trzy ścieżki programowe, mówi koordynator festiwalu Bartosz Filip.
3: Pierwsza odnoga to jest dzień warsztatowy. Chcemy dać szansę, aby ludzie się, krótko mówiąc, rozwijali, żeby na tej ścieżce filmowej jeszcze mocniej mieli szansę konfrontować się, ale także nauczyć od mistrzów i mistrzyń, więc warsztaty praktyczne, scenopisarskie, montażowe, pracy z aktorem. Druga ścieżka jest, bym powiedział, integracyjna, czyli możliwości rozmowy, speed datingi filmowe. Wreszcie trzecia ścieżka, najistotniejsza, filmowa, pokaz finałowy, kilkudziesięciu filmów, efektów konkursu ogólnopolskiego.
2: Gala konkursowa, o której mowa, odbędzie się jutro w Centrum Świętego Jana. Festiwal filmów jednominutowych potrwa w Gdańsku do niedzieli. Sprawdzam to. Pod takim hasłem ruszyła wspólna inicjatywa Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i Polskiej Agencji Prasowej. Jej celem jest skuteczna walka z dezinformacją. Projekt wspiera Ministerstwo Cyfryzacji.
4: Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że misją mediów publicznych w czasach wojny hybrydowej jest odpowiedzialność za prawdziwą, zweryfikowaną informację.
5: Gratuluję panom prezesom, ale też bardzo się cieszę, że mocno angażujemy państwo i mówimy, sprawdzamy to wspólnie.
4: Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher powiedział, że w walce z dezinformacją ważna jest szybka, wspólna reakcja.
6: Łącząc nasze kanały dystrybucyjne, będziemy mogli szybciej informować naszych odbiorców o tym, jakie fake newsy rządzą w internecie i będziemy mogli szybko je gasić.
4: Centralnym elementem inicjatywy będzie portal sprawdzamto.pl. Znajdą się w nim newsy, analizy i raporty oraz jakościowa publicystyka wyjaśniająca mechanizmy manipulacji w mediach. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: Na koniec Lublin i wystawa zatytułowana Afryka, ślady chwili, którą można oglądać w Galerii Gardzienice. Autorką prac jest Dorota Nowakowska, fotografka i reżyserka filmów dokumentalnych. Ekspozycja pokazuje codzienne życie ludzi w Afryce, mówi Dorota Nowakowska.
7: Każdy wolny czas brałam aparat fotograficzny i po prostu starałam się podglądać życie Afryki. Byłam w kilku krajach. To był Mozambik, Lesoto, Tanzania, Zanzibar, Kenia i Republika Południowej Afryki. Te zdjęcia, które tutaj są na tej wystawie, to są zdjęcia z 4 lat moich podróży. Chodziło mi o to, żeby pokazać nastrój Afryki.
2: Wystawę pod tytułem Afryka, ślady chwili autorstwa Doroty Nowakowskiej można oglądać w Galerii Gardzienice w Lublinie do końca maja. To wszystko w pierwszym dziś wydaniu Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 9:00. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
8: Pogoda.
9: U nas bez afrykańskich temperatur dziś. Teraz o poranku najchłodniej w Bydgoszczy i w Szczecinie, tam 6 stopni Celsjusza zaledwie, ale wszędzie rzeźko, najcieplej o tej porze w Rzeszowie, 12 stopni na plusie. No i więcej niż 12 nie ma być dziś na północy. Na tej temperaturze wzrost się zatrzyma w najcieplejszym momencie dnia, około 18-20 na przeważającym obszarze naszego pięknego kraju. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, a na wybrzeżu, jak już wszyscy przyzwyczajeni, okresami dość silny.
10: Reklama.
11: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diametowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi 8 taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskiej Radio.

0: Radiobilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia. Przyszłość dzieje się na naszych oczach. Czy jesteśmy na nią gotowi? Czy sztuczna inteligencja może czuć i gdzie dziś przebiegają granice człowieczeństwa? Androidy, balet Roberta Bondary, inspirowany światem science fiction w estetyce neo-noir i cyberpunk. Muzykę stworzoną specjalnie na potrzeby spektaklu skomponował Przemysław Zych, dyryguje Marta Kluczyńska. Na premierę 10 maja zaprasza Polski Balet Narodowy, patron medialny Polskie Radio.
1: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
2: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
3: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
4: Kiedy ostatnio coś naprawdę Cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja, Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
5: Reklama.
6: Większość z Państwa już wie, ale i tak przypomnę. Od poniedziałku nasza płyta tygodnia to najnowsze nagranie koncertów fortepianowych Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Jana Lisieckiego i orkiestry Bamberger Symphoniker pod dyrekcją Manfreda Honecka. Teraz posłuchamy fragmentu pierwszej części 9 koncertu S-dur, co oznacza, że już można do nas pisać pod adres poranek2@polskieradio.pl. W treści wpisują Państwo hasło płyta tygodnia, w treści tematu, a w treści wiadomości swój adres. No i może jakieś uzasadnienie, czemu właśnie pod ten adres powinniśmy nadać dzisiejszy egzemplarz z muzyką Mozarta. Jeśli w tytule maila wpiszą Państwo płyta dodatkowa, to mają Państwo szansę na zdobycie płyty zespołu EAPS. To świetny krążek, który jest muzycznym hołdem nie dla Mozarta, a dla Sun Ra. Poranek dwójki @polskieradio.pl.

0: I tak brzmi fragment, kolejny fragment z naszej płyty tygodnia. Na Państwa wiadomości czekamy pod adresem poranek@polskieradio.pl.
1: Przegląd prasy.
0: Kwadrans po siódmej, a więc w naszym studiu Tomasz Cudowski z gazetami. Witaj.
2: Dzień dobry.
0: Zanim przegląd prasy, to mam dla ciebie propozycję i pytanie. Przenieś się do ubiegłego wieku. Dziś matury z dwóch przedmiotów. Możesz sobie wybrać. My oczywiście trzymamy kciuki za zarówno tych, którzy podchodzą do pierwszego przedmiotu, który przedstawię, jak i do drugiego. A ty, Tomku, wybierz, do którego byś czuł się na siłach. Biologia?
2: Nie, ten drugi.
0: No tak myślałem. Drugi to filozofia. Mocno trzymamy kciuki i z tymi zaciśniętymi kciukami zaglądamy do gazet.
2: Zaglądamy do gazet, a w Gazecie Polskiej codziennie znajdujemy recenzję filmu kinowego, ale właśnie nie wiem do końca, czy to jest rekomendacja, bo do polskich kin trafił chiński film o masakrze w Nankinie. Widz ma uwierzyć, że to tylko kino historyczne, a tak nie jest, pisze Hanna Shen. Masakra w Nankinie to przykład, jak realna tragedia z czasów II wojny chińsko-japońskiej zostaje przerobiona na narzędzie współczesnej walki o wpływy. Nie chodzi o fakty, setki tysięcy zamordowanych cywilów, gwałty i inne zbrodnie japońskiej armii cesarskiej z grudnia 37 i stycznia 38 roku. To prawda historyczna, której nikt rozsądny nie kwestionuje. Chodzi o to, co się z tymi faktami robi dzisiaj i dlaczego akurat dzisiaj, pisze pani Hanna.

0: Film wyprodukowano oczywiście w Chinach, wyprodukowała ją China Film Group Corporation, czyli państwowy gigant podlegający bezpośrednio chińskim władzom. Tutaj pani Hanna przypomina jakby historię promowania tego filmu w Europie i prawdziwy wybuch, jeśli można tak powiedzieć, promocji nastąpił po listopadzie ubiegłego roku, gdy nowa konserwatywna premier Japonii Sanae Takaichi powiedziała w parlamencie, że chińska napaść na Tajwan mogłaby uruchomić japońską interwencję wojskową. Po raz pierwszy w historii urzędujący szef japońskiego rządu mówił to wprost. Pekin zażądał wycofania tych słów, Takaichi odmówiła i wtedy właśnie chińskie placówki dyplomatyczne zaczęły wyjątkowo agresywnie promować film na rynkach europejskich, w tym właśnie w Polsce. No tu jest cała dyskusja na ten temat, czy wobec tego powinno się zakazać takich filmów, czy jakby zastosować swego rodzaju cenzurę, no ale między zakazem wyświetlania, a wyświetlaniem w multiplexach z odpowiednią oprawą, z udziałem przedstawicieli ambasad, to jest jednak dużo takich, powiedzmy, form pośrednich. A teraz również o sprawie kontrowersyjnej, ale już znacznie przyjemniejszej, za sprawą felietonu, kolejnego felietonu profesora Ryszarda Tadeusiewicza w dodatku Rzecz o historii, czyli dodatku do Rzeczpospolitej. Profesor Tadeusiewicz przedstawia w felietonach rozwój radiotelegrafii i pierwsze próby przesyłania dźwięków za pomocą fal radiowych, a w dzisiejszym felietonie opisuje początki radia jako nośnika rozrywki. No i okazuje się, że...
1: Nie tylko w Polsce, tylko
0: tak,
1: w ogóle.
0: Na świecie. I okazuje się, że oficjalnie uznanym pionierem, czyli osobą, która pierwsza dokonała transmisji dźwięku przez radio, był niejaki Lee DeForest. W 1907 roku przeprowadził pierwsze udowodnione przesłanie muzyki przez radio. Była to piosenka w wykonaniu Eugenii Farrar, amerykańskiej wokalistki. Piosenka nosiła tytuł I Love You Truly. Natomiast po jakimś czasie okazało się, że możliwe, że pan DeForest miał prekursora, chociaż...
1: Zawsze tak jest, nie? Że jak ktoś był pierwszy, to jednak ktoś był pierwszy.
0: I tutaj nie ma właściwie żadnych właśnie potwierdzonych, dokumentowanej emisji wcześniejszej, ale są źródła, które podają, że pierwsza emisja nastąpiła wcześniej, a dokładnie w Wigilię Bożego Narodzenia 1906 roku z domowego studia pana Reginalda Fessendena. Właśnie wtedy nadał on ze swojego nadajnika, no bardzo prymitywnego, ale domowym sposobem wykonanego, w miejscowości Brent Rock, audycję rozrywkową, której mogli wysłuchać właściciele urządzeń odbierających fale radiowe aż po Norfolk, jak piszą, czyli tak ładny kawał Stanów Zjednoczonych, mówiąc obrazowo. Niestety odbiorcy byli bardzo nieliczni, nie zachowało się żadne świadectwo pisane tego wydarzenia. Prawdopodobnie znacznie liczniejszymi słuchaczami byli radiotelegrafiści dyżurujący przy odbiornikach radiowych na statkach znajdujących się na morzu w pobliżu wschodniego wybrzeża USA. No tu jest ciekawy repertuar tej audycji.
1: A, czyli też wiadomo, co grał.
0: Tak, to już właśnie udokumentowano, że pan Fessenden najpierw nadał z gramofonu arię Ombra Maifu Händla, następnie sam zagrał na skrzypcach do mikrofonu kolędę O Holy Night i zaśpiewał pieśń Adore and Be Still Gunoda, a zakończył fragmentem biblijnym Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. No, piękna wigilijna audycja.
1: Tak, brzmi jakby to jednak on był pierwszy.
0: A teraz o innej postaci.
1: Jeszcze mi przyszło do głowy, że w takim razie to hasło autopromocja jest w radiu od zarania.
0: Dokładnie tak. A w dodatku telewizyjnym Gazety Wyborczej bardzo ciekawa postać, zupełnie niekontrowersyjna. Mianowicie Wyborcza przypomina, że właśnie dzisiaj setne urodziny obchodzi sir David Attenborough.
1: Tak. Co się śpiewa wtedy? Co się śpiewa?
0: I przypominają autorzy notki życiorys. Nie będziemy oczywiście cytować, tym bardziej, że tutaj był bardzo barwne życie sir Davida, ale najważniejsze takie punkty kluczowe. W 1950 roku poszedł na casting do programu radiowego BBC. Nie przyjęli go, ale zaproponowali pracę w telewizji. I tak został producentem. Przed kamerą pojawił się przypadkiem.

W 1954 roku wpadł na pomysł nowego programu zatytułowanego Zoo Quest, który miał pokazywać, jak pracownicy londyńskiego zoo szukają nowych okazów w tropikalnych krajach. Ale prowadzący, Jack Lester, rozchorował się i Attenborough musiał go zastąpić. Program został bardzo dobrze przyjęty. W ciągu 9 lat nagrano 7 serii, w sumie 42 odcinki. W końcu zaproponowano

0: Ziemi, czyli już jego autorski serial, który zrobił furorę. Od końca lat 70. obejrzało ten serial 500 000 osób na całym świecie. I jeszcze jedna duża liczba. W roku 2020 Sir David założył sobie konto na Instagramie. Tak. W niecałe 5 godzin zdobył ponad 4 miliony obserwujących, pobijając tym samym rekord Guinnessa.
1: A to wszystko gatunek ludzki. Gdyby te inne mogły obserwować, to pewnie byłby pierwszym wyborem.
0: No właśnie, a sięgnęliśmy po wyborczą telewizyjną, dlatego że z tej okazji BBC Earth pokazuje zarówno początki działalności Davida, jak i najnowszy film zatytułowany Londyn Davida Attenborough. Tak. Widziałem zwiastun, to po prostu fantastyczna możliwość obserwowania, jak w centrum wielkiego, gigantycznego miasta rozwija się przyroda no, w niepowtarzalnym stylu pana Attenborough.
1: Polecamy. Ciekawe, kiedy przyjdzie czas na emeryturę zasłużoną,
0: nie ma takiego słowa,
1: ale mamy nadzieję, że będzie działał jak najdłużej aktywnie.
0: I na zakończenie jeszcze jedna notka właściwie naukowa. My zaglądamy na portal amerykańskiego Narodowego Centrum Biotechnologii i tutaj znajdujemy wyniki badań naukowców, którzy udowodnili, że ziewanie, bardzo dobry temat poranny. Tak. Ziewanie, zwłaszcza zaraźliwe, nie tylko wentyluje nasz organizm, bo to było wiadomo od dłuższego czasu, ale również nas odmładza. I dzieje się to w ten sposób, mówiąc zupełnie na skróty, że ziewanie wydatnie zwiększa w naszym organizmie przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego, który wypłukuje produkty przemiany materii z mózgu i dostarcza mu nowych składników odżywczych.
1: A ciekawe, czy ziewanie jest zaraźliwe też przez fale radiowe.
0: A właśnie. To państwo może dadzą znać, czy słuchając o ziewaniu sami ziewali. Czyli obserwacje wykazały, że ziewanie nie jest po prostu takim intensywnym oddechem, jak to kiedyś twierdzono, ale odrębnym zjawiskiem krążeniowo-oddechowym, który, tu też cytat, reorganizuje przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego i odmładza mózg. No właśnie nie bardzo wiadomo, czy wypada zachęcać do intensywnego ziewania, ale pod rozwagę zakończę jednym z komentarzy czytelników zamieszczonym pod artykułem: lepiej być młodym niż dobrze wychowanym.
1: Dobranoc, Tomasz Cudowski, bardzo dziękuję, ale powiem ci jeszcze jedną rzecz i państwu powiem jedną rzecz, ponieważ dziś mamy tak dużo prezentów, że ja muszę teraz zaproponować państwu kolejne bilety, bo już potem nie będę miał kiedy, bo będą i kolejne. Nie wiem, czy wiesz, co robisz 3 lipca, ale w Warszawie wtedy wystąpi Markus Miller ze swoim gwiazdorskim składem. To wszystko w związku z 100. rocznicą urodzin Milesa Davisa. Zagrają w jego septecie między innymi Mike Stern, Bill Evans, saksofonista oczywiście, nie pianista, Milo Sinelu. A na ten koncert w Warszawie mamy zaproszenia pod adresem poranek@polskieradio.pl. Zaproszenia podwójne. 3 lipca, Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury. Wielkie gwiazdy z wielkiej okazji. Czekamy na maile.
0: To już wiem, co robię. Do usłyszenia.

0: 7:31.
1: You gone fishing.
2: Now how do you know?
3: Jazzowa rozmowa.
2: Aha. Gone
0: fishing. O czym dziś w piątkowym cyklu? Dziś o Litwie i o Polsce. O Wilnie, Gdańsku, saksofonie, orkiestrach i stańce. O to wszystko pytać będzie Andrzej Zieliński.
4: Gościem cyklu Jazzowa Rozmowa jest w tym tygodniu pan Rafał Jackiewicz, saksofonista, bandleader, dyrygent, producent muzyczny. Wszystko się zgadza?
5: Tak, wszystko się zgadza.
4: Rafał Jackiewicz wydał swoją drugą płytę Sea Poetry, poezja morza. O niej za chwilę porozmawiamy, ale skoro jest pan po raz pierwszy w dwójce, to powiedzmy kilka słów o pana dotychczasowej drodze. Ma pan paszport litewski czy polski?
5: Litewski.
4: I patrzyłem dzisiaj na pana dowód osobisty, gdy pokazywał pan przy wejściu. Czyli rozumiem, że pan jest z mniejszości Polski na Litwie.
5: Tak,
4: urodził się pan na Litwie.
5: Urodziłem się na Litwie, tak. Mieszkałem tam 20 lat i później wyjechałem na studia.

0: Polski i zostałem po studiach.
1: Ten początek był na Litwie w rodzinie muzycznej?
0: Nie była to rodzina muzyczna. Początek zaczął się w Wilnie, a tak naprawdę pod Wilnem w Niemenczynie, miejscowości, z której pochodzę. No później konserwatorium wileńskie w Wilnie, czyli takie liceum muzyczne.
1: Drugi stopień u nas, tak?
0: No coś takiego jak muzyczno-kształcące liceum muzyczne. Tam się to nazywa konserwatorium. Później akademia w Polsce muzyczna.
1: Jeszcze te korzenie litewskie mnie interesują, to Wilno. Czy pochodzi pan, rozumiem, że z polskiej rodziny?
0: Z polskiej rodziny,
1: z jakiejś szerokiej społeczności polskiej? Jak to wygląda?
0: Moi dziadkowie byli urodzeni w Polsce, a po wojnie terytorium Okręgu Wileńskiego zostało przedzielone dla Litwy. Te granice się przesunęły, podobnie jak w Polsce, nie wiem, Wrocław, Gdańsk też. Przed wojną to nie były polskie miasta, a osoby później...
1: W drugą stronę się przesunęły po prostu.
0: Więc tak samo to było tam na Litwie, więc pochodzę z polskiej rodziny, chodziłem do polskiej szkoły podstawowej w Niemenczynie. Tam społeczność polska na Litwie szeroko funkcjonuje, od przedszkoli mają nawet teraz po uniwersytet, nawet polski. Hmm. Więc całą edukację można skończyć na Litwie w języku polskim, ojczystym.
1: Wciąż można skończyć.
0: Wciąż można, tak.
1: Tak. Jak ta sytuacja wygląda Polaków na Litwie?
0: Coraz lepiej.
1: Coraz lepiej, tak. W tą stronę idzie, tak? Tak? Alarmistyczne były doniesienia, jeżeli chodzi o pewne ucinanie polskich nazw ulicy, edukacji.
0: Tak, ale od ostatnich tam 8-10 lat jest bardzo dobra poprawa w dobrą stronę.
1: Rodzina wciąż mieszka na Litwie?
0: Tato na Litwie, mama w Polsce.
1: A jak wygląda scena jazzowa na Litwie?
0: Istnieje, jest mocno oparta o scenę free jazzową, nawet bardziej taką awangardową, czyli taką muzykę improwizacyjną bardziej. Brakuje tam tradycji, chociaż teraz dużo osób wyjeżdża za granicę na studia, wracają i gdzieś tam te podstawy zaczynają przekazywać innym swoim kolegom młodszym. Więc...
1: Ta tradycja środowiska jazzowego nie jest długa tak naprawdę na Litwie. Z tego, co pan mówi, jeżeli jakieś środowisko skupia się na free jazzie, to najczęściej jest tak, że te korzenie są dopiero rodzące się. Czy może ja się mylę? Czy,
0: tak.
1: Czy tak jak w Polsce to jest od lat 50. czy
0: tam później ta tradycja została zapoczątkowana przez trio GTC, Ganelin, Tarasow, Czekasin. Takie znane trio i właśnie Czekasin miał największy wpływ w nauczanie młodych osób w Wilnie. Zapoczątkował tak zwaną tą wileńską szkołę jazzową.
1: Mhm. Jakie to lata?
0: To są lata 80., mhm. więc 70., 80., więc dosyć późno i ta cała szkoła jazzu powstała na free jazzie.
1: Czyli zaczynaliście od free jazzu, a pan chciał pójść w stronę bardziej tradycji,
0: tak,
1: i brzmienia ICM-owskiego, brzmienia europejskiego, może w ten sposób powiedzmy. Ale tak jak pan wspomniał, zaczynał pan studiować na Litwie i wyjechał pan do Polski. Na którą akademię pan trafił?
0: Licencjat robiłem w Wyższej Szkole Państwowej w Nysie, a magisterkę na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
1: W Bydgoszczy. I tak. Tam studiował pan dyrygenturę u Andrzeja Zupka?
0: U Andrzeja Zupka, tak.
1: A rozumiem, że w Nysie saksofon.
0: Saksofon. W Bydgoszczy też studiowałem saksofon u profesora Macieja Siekały.
1: A jeżeli chodzi o tą dyrygenturę jazzową, to chyba jedyny wydział, gdzie można uczyć się...
0: Tak, to jest autorski program profesora Andrzeja Zupka, tak.
1: Czy mieli się tam elementy też dyrygentury symfonicznej? Jak wygląda ten proces kształcenia dyrygenta jazzowego?
0: To znaczy, on wygląda tak, że bardziej jest kształcony tak zwany band leader. Egzaminy się odbywają z big bandem, więc jest do przeprowadzenia próba. Więc to jest tak dobry weryfikator, na jakim poziomie po prostu jest dany band leader czy dyrygent, gdyż ma do przeprowadzenia w czasie egzaminu próbę i wskazania poprawienia tego utworu w czasie rzeczywistym. W czasie egzaminu po prostu gram, zatrzymuję, poprawiam.
1: Trzeba wyłapać te wszystkie...
0: Tak, wszystkie niuanse i po prostu też zrobić tak, żeby po tych tam 10-15 minutach big band brzmiał lepiej.
1: I to się udało?
0: Tak, skończyłem akademię z wyróżnieniem. Obecnie robię doktorat właśnie z dyrygentury jazzowej na Uniwersytecie w Olsztynie u profesora Marcinowa Wruka. Tematem mojej pracy badawczej jest rola dyrygenta w adaptacji orkiestrowych zespołów klasycznych do repertuaru jazzowego i rozrywkowego.
1: Okej, czyli przeniesienie niejako muzyków klasycznych w świat muzyki jazzowej? Trudna sytuacja?
0: Jestem od kilku miesięcy, prowadzę badania, takie wywiady z dyrygentami, 20 dyrygentów mam do przebadania. Sprawdzam, jak to wygląda z ich perspektywy, od starszych kolegów, którzy mają większe doświadczenie.
1: I jak to wygląda na razie?
0: Dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem.

0: Byłem. Też sam współpracowałem z niejedną orkiestrą, ale po prostu w ramach pracy muszę to szerzej przebadać i spotykam się z dyrygentami, zadaję pytania.
1: No ja rozumiem, ale mnie ciekawią wnioski. Czy ma pan jakieś pierwsze wnioski?
0: A pierwsze wnioski jeszcze nie. Dopiero będę miał gdzieś tak na jesień.
1: Czy ciekawi mnie, bo ta granica pomiędzy gatunkami jest cienka, ale dość istotna, jeżeli chodzi o improwizację. To jest chyba ten najtrudniejszy.
0: Najtrudniejszym też takim momentem i zagadnieniem w interpretacji jazzu lub muzyki rozrywkowej przez muzyków kształconych klasycznie jest puls, rytm, swingowanie, to chyba stanowi największą barierę. Też wspomnę, że w Polsce mieliśmy świetne orkiestry jazzowe, rozrywkowe w latach 60., tylko zostały zlikwidowane. Jak patrzymy na tradycję zachodnią, na przykład taki Metropol Orkiestra, brakuje w Polsce czegoś takiego. Więc mamy mnóstwo klasycznych orkiestr dofinansowanych przez państwo, a jazz gdzieś jest na boku. Nie mamy nawet Big Bandu żadnego w Polsce etatowego.
1: Etatowego nie, no tak. Jest ten Big Band śląski, który się uchował, ale już jako tak już naprawdę nieetatowy tak. Zespół tylko zbierany. Nam się udaje raz na jakiś czas studio jazzowe też na zasadzie angażowej.
0: Mnóstwo i Adama Sztaby i Tomasza Siemusia, ale to wszystko.
1: Nikoli Kołodziejczyka. Tak. Tego trochę jest, ale to nie jest wciąż etatowy zespół. No, lata 90., proszę państwa, były okrutne dla polskiej sceny big bandowej, która no, w każdym większym mieście miała swoją orkiestrę, swój big band, a dzisiaj no,
0: pusto. Ciekawostką taki mały kraj jak Litwa ma 3 big bandy etatowe.
1: Naprawdę?
0: Tak. Trzech milionowy
1: kraj. To pan mnie zasmucił trochę.
0: Trzech milionowy kraj, więc w Polsce znaczy, musiał
1: cieszę się waszym szczęściem, ale...
0: być.
1: Cieszę się waszym szczęściem, ale jednak jest to u nas smutne. Dobra, przejdźmy do pana muzyki, pana twórczości. Sea Poetry, czyli poezja morza, tak moglibyśmy to przetłumaczyć?
0: Tak.
1: Pan mieszka w Gdańsku?
0: Tak, od 7 lat mieszkam. Okay. Przeprowadziłem tam, po studiach zostałem i tak już chyba zostanę na długo.
1: No właśnie, to może to pana... Fascynacja to coś, to miejsce, które jest dla pana domem, jakimś takim centrum?
0: Ono jest gdzieś obok, nie jest w centrum uwagi. Jest obok, ale ma duży wpływ na mnie. Chyba muszę się przyznać, że jak mieszkałem w innych miejscach, to bywałem częściej, więcej dni w roku nad morzem niż teraz jestem. Więc taki paradoks, że jak się jest blisko, to
1: zawsze tak jest. Tak.
0: Zaniedbuję. Ta muzyka, którą tworzę, jest słychać tam po prostu tą przestrzeń i gdzieś to, podświadomie gdzieś to jest u mnie po prostu cały czas ze mną.
1: Tak, ta przestrzeń to jest chyba pana cecha charakterystyczna. Przestrzeń, zamglone brzmienie, jakaś melancholia też, tęsknota za brzmieniem Tomasza Stańki i Krzysztofa Komedy naraz.
0: Dwóch moich mistrzów, których dużo...
1: Wpływy i Siemowskie, to wszystko jest, to jest coś, co pana fascynuje. Z jednej strony właśnie ta techniczna, brzmieniowa strona, która jest tu absolutnie bezbłędna i trochę nawiązująca do ICM-u, ale też i stylistyka niejako jest nawiązująca do tej europejskiej sceny jazzu, contemporary jazz, tak o tym się mówi.
0: Od zawsze mnie fascynował europejski jazz. W czasie studiów w Polsce większość uczelni kształci w takiej charakterystyce bardziej hardbopowej, powiedziałbym. Więc zawsze gdzieś mi brakowało tego europejskiego jazzu, bo przed studiami dużo bardzo słuchałem Tomasza Stańko, Boba Stensona, Leszka Możdżera, też duży wpływ Krzysztofa Komedy i tam te połączenie Stańki z Komedą, czyli płyta Litania, to chyba płyta, której najwięcej razy przesłuchałem. Z niezliczoną ilość.
1: Wszyscy mam to na półce, ten album. Zderzenie kultury, myślę, że u pana też następuje, tej bałtyckiej, litewskiej, no bo nie oszukujmy się, ta słowiańskość, która jest iście polska, z tą bałtowską kulturą też może tworzyć pewne zderzenie stylistyczne. Czy tu się doszukuje jakichś wpływów, czy rzeczywiście tak jest?
0: No, chyba nie. Byłem wychowany w polskim społeczeństwie na Litwie, więc...
1: Wpływów litewskich u pana próżno szukać.
0: Raczej. Jedynie co może tam melancholia i ten spokój, bo Litwa jest krajem po prostu bardziej takim spokojnym, powiedziałbym, temperament ludzki jest takie wszystko bardziej już w stronę Skandynawii.
1: Więc... Ty rozumiem, dlaczego pan nie wprowadził się do Warszawy. To... Polecamy płytę Sea Poetry. Mamy też dla państwa te albumy w wersji CD. Rok się ci

0: I tak w drobnej dawce prezentujemy Państwu nastrój, który można spotkać na płycie Rafała Jackiewicza, Sea Poetry. Ten album w formie CD do zdobycia właśnie teraz w jazzowym poranku dwójki. Proszę pisać poranek2@polskieradio.pl. A to jeszcze nie koniec prezentów, które na dziś przygotowaliśmy.
1: Rekomendacje.
0: Gospodarzem cyklu w tym tygodniu jest Krzysztof Pietraszewski, kurator, menadżer kultury, dziennikarz muzyczny, który od 2016 roku jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki Nowej Sacrum Profanum. Przed nami ostatnia z jego rekomendacji.
2: Dzisiaj polecam płytę Jesse Sykes and the Sweet Hereafter, Forever I've Been Being Born. To płyta, którą zespół wraca po 15 latach milczenia, wydana w Ideologic Organ w Europie, wydawnictwie, do którego owe quality country niespecjalnie pasuje, bo to płyta na wskroś amerykańska, album o stracie, o żałobie i cichej akceptacji.

0: stacji przemijania. Także o Ameryce, która istnieje bardziej już w wyobraźni niż w rzeczywistości, o rozczarowaniu tym, jaką Ameryka się stała. Nagrany przez artystkę, która wie, że czasem jedyne, co można zrobić, to opowiedzieć historię. I ten album jest pełen właśnie takich historii. Głos Jesse Sykes jest absolutnie hipnotyzujący. Już od pierwszego spotkania z nim nie potrafiłem nie przestać śledzić tego, co ta artystka ma do powiedzenia swoją muzyką. Wspierana przez Phila Wontschera, gitarzystę, który mistrzowsko, koronkową robotą potrafi zornamentować jej głos, tak by tego nie przeciążyć, nie przegadać, wskrzeszając ducha najlepszych nagrań nie tylko Johnny Mitchell, ale i Neila Younga. Ciężar tej muzyki nie wynika z przesteru gitar. On czai się w tle, więc choć to country, to potrafi być zaskakująco ciężki. Sykes mierzy się na tej płycie z tematem śmiertelności, zresztą inspirując się rokiem magicznego myślenia Joan Didion, czyli eseju o żałobie, w którym autorka przygląda się granicznym doświadczeniom w swoim życiu, śmierci męża i chorobie córki. Trudno nie odnieść wrażenia, że powracający temat straty i godzenia się z nią ma też osobisty wymiar. W czasie, gdy ten album powstawał, w czasie, gdy był już promowany, artystka także mierzyła się z ciężką chorobą własnej matki. Na płycie znajdziemy także Marisę Nadler z gościnnym wokalem w utworze Gentle Chaperon. To folkowy w charakterze utwór nawiązujący do lat 70. w swoim charakterze i myślę, że bardzo dobrze oddający charakter całej tej płyty.
1: Rekomendował Krzysztof Pietraszewski. Dziękujemy tym samym za cały tydzień spędzony właśnie z poleceniami od Krzysztofa Pietraszewskiego. Wyczekujemy nowej bohaterki albo nowego bohatera w cyklu rekomendacji kulturalnych już od poniedziałku. A teraz sięgamy po muzykę Johna Lennona. Dziś w kalendarium Jakub Jamrozek wspominał o Beatlesach. No to teraz posłuchajmy lennonowskiego Please, Please Me w wykonaniu Billa Frizella.

Bill Frisell na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Nieco ponad 8 minut pozostało do 8, a my, nie wiem czy już Państwu wspominałem, mamy cały worek prezentów. Chyba wspominałem. Czas na kolejne bilety na koncert, tym razem na koncert w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a więc w Katowicach. To w ramach festiwalu Katowice Kultura Natura. Już 18 maja w sali koncertowej wystąpi duet Bill Lawrence i Michael League. Ten drugi znany przede wszystkim jako założyciel Snarki Papi, ale jako duet panowie nagrywają. Jeśli znają państwo ich aktowską płytę, no to wiedzą państwo, czego się spodziewać. A zaproszenia podwójne.

Zaproszenia na koncert 18 maja czekają pod numerem 22 645 22 22. Pozdrawiamy Katowice i okolice.

0: Autopromocja.
1: Już 9 maja o godzinie 17 w studiu imienia Władysława Szpilmana w cyklu z klasyką przez Polskę wystąpi Polish Violin Duo, czyli Marta Gidaszewska i Robert Łaguniak. W ich wykonaniu usłyszymy muzykę XX i XXI wieku, repertuar związany z Polską i Węgrami. To przegląd możliwości duetu skrzypcowego, różnorodność stylów i brzmień. Obok kompozycji Gabora Barty i Miklosza Roży zabrzmi sonata na dwoje skrzypiec Grażyny Bacewicz. Wejściówki czekają na Państwa pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia już w sobotę o 17. Klaudia Baranowska.
2: Koncert powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Autopromocja.
3: Minęła ósma.
4: Wojka, jesteś na miejscu. Mark Feldman.
3: Od najdłuższego dnia w roku dzieli nas już niespełna półtorej godziny, to naprawdę niewiele. Jest 8 maja, tak się składa, że to piątek, więc od rana w programie drugim nastroje jazzowe.
2: Poranek dwójki.
3: Roch Sieciński, kłaniam się Państwu w imieniu porannej zmiany w naszym studiu. Na stanowisku wydawcy Monika Kopcik, na krześle realizatora Paweł Worobiej, muzykę na poranny program wybrał Andrzej Zieliński. Pytanie tylko, czy ktoś zdążył zamówić pogodę na weekend?
2: Pogoda.
3: W porównaniu do weekendu majowego, no to nie będzie ani tak ciepło, ani tak pięknie, ani tak słonecznie. No sobota to przede wszystkim zachmurzenie, i to spore, i to praktycznie w całym kraju. Średnia temperatura maksymalna na jutro, czyli w tym najcieplejszym momencie dnia, to około 14 stopni Celsjusza. Będą, rzecz jasna, regiony, w których będzie nieco cieplej, będą też takie, w których będzie nieco chłodniej. Trochę wyższe temperatury w niedzielę i w niedzielę też więcej słońca. 18 stopni to średnia maksymalna temperatura, a przejaśnień można spodziewać się właściwie w całym kraju. Co będzie w kolejnym tygodniu, to na razie mówić nie będę. Przekonajmy się oczywiście. A teraz czas na muzykę i niezapomniane brzmienie pewnego tenorzysty.

0: sięgnęliśmy po fonograficzny debiut Agi Zarian. Towarzyszył jej na saksofonie tenorowym Tomasz Szukalski. A Agę Zarian usłyszą Państwo dziś ponownie na naszej antenie o godzinie 18 w klubie jazzowym. Premiera kolejnego odcinka aktualnego sezonu klubu jazzowego. Zapraszamy bardzo serdecznie. W sobotę ten sam odcinek będą mogli Państwo zobaczyć w TVP Kultura, a w niedzielę trafi on na kanał YouTube Radiowej Dwójki.
1: Przegląd prasy.
0: A w studiu Dwójki ponownie Tomasz Cudowski, witaj.
2: Ponownie dzień dobry.
0: I cóż tam prasa donosi?
2: Zaczynamy od dziennika, a dokładnie od Gazety Wyborczej. Tutaj bardzo ciekawy wywiad z Alicją Kobzą, autorką książki zatytułowanej Graficzki. Niedopowiedziane historie polskich projektantek grafiki użytkowej z lat 1945-89. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Charakter. No, tytuł mówi właściwie wszystko, ale ciekawy jest wywiad duży, rozkładówkowy właśnie z autorką. Emilia Dłużewska pyta, jak się zainteresowałaś historiami graficzek z czasów PRL. W 2016 roku przeczytałam na portalu gazeta.pl wywiad Aleksandry Boćkowskiej z Elżbietą Magner, autorką logo Peweksu. Nie miałam o tym pojęcia, choć poznałam ją osobiście, odpowiada Alicja Kobza. Pani Magner była żoną mojego profesora malarstwa, Zygmunta Magnera. Zapamiętałam ją jako starszą panią, która nam serwowała kawę i ciasteczka. Uderzyło mnie to, tym bardziej, że skończyłam Wydział Grafiki na ASP w Warszawie. Mimo tego nie byłam w stanie wymienić ani jednego nazwiska kobiety projektującej w czasach PRL. Mimo, że tych pań, tych nazwisk jest po prostu mnóstwo. Co istotne, wiele moich bohaterek było partnerkami bądź żonami uznanych grafików, mówi dalej Alicja Kobza. Kiedy zaczynałam pracę nad książką, myślałam, że będzie to opowieść o silnych, niezależnych kobietach, że z moimi bohaterkami będę rozmawiać o pracy i pasji. Tymczasem większość moich rozmówczyń zaczynała od

0: opowieści o partnerach i o dzieciach. Jeśli partnerami byli graficy, zdecydowana większość podkreślała, że oni byli zdolniejsi i ciekawsi. Tendencja do dyskredytowania własnego dorobku była bardzo silna, mówi Alicja Kobza. No i zachęcamy do sięgnięcia po książkę. Przypomnę tytuł: Graficzki. Nieopowiedziane historie polskich projektantek grafiki użytkowej. Lata 1945-89. A w magazynie Na Weekend dziennika Gazety Prawnej również ciekawy artykuł o polskich markach kulturalnych, czasem popkulturalnych czy popkulturowych, które wyrabiają sobie coraz intensywniej, rozpychają się za granicą i stają się coraz bardziej rozpoznawalne.
1: Zdefiniujesz pojęcie marka kulturalna czy też kulturowa?
0: No tutaj odniosę się do kilku, może państwo wyciągną do kilku przypadków, ale jeszcze tytułem wstępu: możliwość zarabiania dużych pieniędzy na twórczości nie jest zarezerwowana tylko dla państw najwyżej rozwiniętych, w których większość bogactwa wytwarzają inne poważne gałęzie. Tak zaczyna artykuł Piotr Wójcik. Na przykład stosunkowo biedna Jamajka zrobiła z muzyki swój flagowy towar eksportowy. Duży popyt na krajowe dobra kultury nie zależy również od globalnej znajomości lokalnego języka. Po koreańsku nie mówi niemal nikt poza mieszkańcami Półwyspu Koreańskiego, a jednak K-pop stał się światowym fenomenem, pisze dalej publicysta. Jeśli chodzi o polską branżę, o Polskę i o polską branżę muzyczną, tutaj autor pisze o niszy w światowej muzyce elektronicznej, gdzie słowa mają drugorzędne znaczenie albo w ogóle ich nie ma. I Polska tę niszę właśnie znalazła i ją wypełnia. Zdecydowanie najpopularniejsi za granicą muzycy znad Wisły to ci, których większość krajowych konsumentów kultury, szczególnie z grupy 40+, najpewniej w ogóle nie zna. No właśnie, i teraz test. Czy znacie państwo DJ-a nazwiskiem Ogryzek? To producent tworzący przesycony elektroniką hip-hop instrumentalny, oparty na dosyć wolnych i ciężkich bitach. Jego najpopularniejszy utwór, zatytułowany Aura, ma na Spotify'u niemal ćwierć miliarda odsłuchów. A drugi, podobny, prawie 200 milionów. Stawia to go w czołówce twórców na tej platformie, chociaż za mega gwiazdami, których odsłuchania są liczone w miliardach.
1: Myślisz, że powinniśmy sięgnąć po te hity?
0: No, nie wiem, spróbujmy.
1: A nie ma tam nic o takiej marce kulturalnej, jeśli chodzi o muzykę polskiej, jak Chopin?
0: Jakoś nie. Pisze jeszcze pan Piotr Wójcik, że Ogryzek jest na przykład bardzo popularny w Ameryce Południowej, gdyż niektóre jego produkcje można zaklasyfikować jako brazylijski funk, czy też funk. Tak się ten gatunek nazywa. No jest też osobny rozdział o twórcach gier komputerowych, ale to już zostawmy państwu. Warto sięgnąć po dziennik Gazetę Prawną, magazyn Na Weekend. Tu rzeczywiście jest sporo do poczytania. A jeśli sięgniecie państwo po Plus Minus, czyli dodatek Rzeczpospolitej, tutaj również o kulturze współczesnej i o pewnym znaku czasów, można by powiedzieć. Zmarły w zeszłym roku Val Kilmer zagrał właśnie w filmie, choć nie spędził ani jednego dnia na planie filmowym. Wszystko dzięki AI. No właśnie, to są różne teorie. Cyfrowe ożywienie aktora jest początkiem procesu, który nieuchronnie wchodzi do branży filmowej, pisze Łukasz Adamski. No i przypomina, że powroty w cudzysłowie z zagrobu uwielbianych aktorów i aktorek nie są niczym nowym. Na przykład legenda Jamesa Deana wzięła się między innymi stąd, że dwie z jego zaledwie trzech ról w karierze widzowie zobaczyli po jego śmierci. Zdjęcia do Buntownika bez powodu i Olbrzyma. Dean skończył kilka miesięcy przed swoją tragiczną śmiercią. No tutaj są przywołane też nazwiska Heatha Ledgera, który dostał pośmiertnie Oscara za rolę Jokera w Mrocznym Rycerzu. Także przywołany jest przykład Parnassusa, Terry'ego Gilliama. Jego rolę w pomysłowy sposób dokończyli przyjaciele Johnny Depp, Jude Law i Colin Farrell. A wracając do Vala Kilmera, nie bój się zmarłych i nie bój się mnie, mówi bohater grany przez właśnie wspomnianego Kilmera w westernie As Deep As The Grave, którego zwiastun pokazano niedawno w Las Vegas. Cała rola Kilmera zdaje się być skonstruowana w kontekście jego pozagrobowego, cyfrowego życia. Gwiazda kinowej wersji świętego wciela się w katolickiego księdza i duchowego przewodnika rdzennych Amerykanów. No, tak jak wspomniałeś, zwiastun wywołał poruszenie i opór części komentatorów. Jednak twórcy bronią się, że wizerunek Kilmera został wykorzystany zgodnie z wytycznymi

0: no, silnych w Hollywood związków zawodowych, a rodzina Kilmera dostała za rolę normalną garzę. Na przykład córka aktora powiedziała nawet, że jej tata zawsze wspierał nowe technologie.
1: Nie skomentuję.
0: No właśnie, ale chcemy tego, czy nie chcemy, cyfrowe ożywienie aktora jest początkiem procesu, który nieuchronnie wchodzi do branży filmowej, pisze Łukasz Adamski. I na zakończenie jeszcze trochę o współczesności i o technologiach. Zaglądamy na portal agencji NASA. Tu polecam Państwu, naprawdę czasem się ogląda niektóre relacje z zapartym tchem. Portal ostatnio relacjonował misję ratunkową na Marsie. Pomocy potrzebowali jednak nie astronauci, no jeszcze nie, ale łazik Curiosity, czyli ten dzielny maluch.
1: Wziął się i przewrócił?
0: On od 14 lat już tam spełnia swoją misję i kilka dni temu podczas wiercenia w marsjańskim gruncie wyciągnął wiertło wraz z zaklinowanym ogromnym kawałkiem skały. No, był dramat, bo skały usuwano prawie tydzień. Nie pomagało wibrowanie. Udało się odblokować wiertło dopiero po wykonaniu skomplikowanej sekwencji przechyłów, obrotów i wstrząsów, jak to opowiada NASA. Wszystko to można było oglądać na żywo właśnie na tym portalu. No, sprawa jest poważna, bo wiertło łazika Curiosity jest uważane za jeden z najbardziej złożonych, ale i też najważniejszych elementów misji, no bo pomaga zebrać ważne dane o dawnym Marsie, na przykład także cząsteczki organiczne, które tam się pojawiają.
1: To ja nie wiem, czy nie wolałbym obejrzeć tej relacji od strony Houston i tam te panie i panowie, którzy, no może potrząsnąć ten wiertło, może wibracja, może przechyl w lewo,
0: kopnij,
1: w lewo. Aż wreszcie ktoś usiadł, obliczył, tak. AI pewnie pomogła. I się udało, spadła skała.
0: No właśnie, warto wspomnieć, że Curiosity nie jest tak do końca samotny na tym Marsie, bo od kilku lat po sąsiedzku działa łazik Perseverance.
1: No, tak.
0: No właśnie, jednak chłopaki są od siebie tak oddaleni, że nie mają szansy się spotkać i sobie pomóc. Na przykład w weekend, nawet w celach rozrywkowych. Za to w każdą kolejną rocznicę, to jest ciekawe, w każdą rocznicę swojego lądowania na Marsie łazik Curiosity przy użyciu elektronicznego syntezatora w całkowitej ciszy pośrodku tej marsjańskiej pustyni sam sobie odtwarza melodię Happy Birthday. Piękne, ale trochę smutne.
1: Trochę smutne, samotne. Bardzo ci dziękuję za ten przegląd prasy. Życzę ci dobrego piątku i udanego weekendu. Tomasz Cudowski dziś był przewodnikiem po prasie, także tej elektronicznej. Dziękuję
0: bardzo.

0: włoskie skojarzenia jak najbardziej na miejscu, ale grał zespół amerykański. Natomiast to nam w ogóle nie przeszkadza, żeby w mgnieniu oka przenieść się ze Stanów Zjednoczonych do Japonii. W samym sercu Tokio istnieją miejsca, gdzie czas płynie zupełnie inaczej. Ongakukisa, czyli muzyczne kawiarnie, to przestrzenie stworzone do słuchania muzyki. Są to zazwyczaj małe, ciasne lokale, mieszczące do kilkunastu gości, w których właściciel serwuje dźwięki z płyt winylowych, odtwarzanych głośno, no i na najwyższej jakości sprzęcie audio. Każda kawiarnia specjalizuje się w konkretnym gatunku muzycznym, a ich gospodarze to prawdziwi pasjonaci. Fenomenowi Ongakukisa poświęcony został dokument Tokio na winylach w reżyserii Nicka Dwyera. Będzie on wyświetlany w czasie rozpoczynającego się dziś 23. festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. O filmowym hołdzie dla muzycznych kawiarni Tokio Krzysztof Dziuba rozmawiał z nowozelandzkim reżyserem.
1: Zupełnie nie wiedząc, czego szukam, trafiłem w 2014 roku do pewnej kawiarni z muzyką klasyczną. Cafe Lion w dzielnicy Shibuya, która miała wtedy 90 lat. To było doświadczenie, które kompletnie mnie odmieniło. Zrozumiałem, że istnieje kultura słuchania. Miejsca, w których muzyki z płyt doświadcza się tak, jak chodzi się do kina. W ciszy, z pełnym skupieniem, z szacunkiem. Uderzyło mnie to bardzo mocno. Uświadomiłem sobie, że zapomniałem, jak się słucha. I zakochałem się w tej kulturze. Ona nauczyła mnie słuchać od nowa. Bardzo szybko zacząłem zanurzać się w to coraz głębiej. Najpierw w Tokio, potem w całym regionie, a w końcu w całej Japonii, tropiąc kolejne takie miejsca. Dla słuchaczy, którzy mogą nie znać pojęcia Ongakukisa, jak opisałbyś atmosferę takich miejsc? Zwłaszcza dla kogoś, kto nigdy nie był w Japonii ani w Cafe Lion czy w Jazz Kisa. Cieszę się przede wszystkim, że użyłeś określenia Ongakukisa, bo dziś na świecie funkcjonuje raczej termin listening bar. Korzenie tej kultury sięgają 1926 roku. Ongaku to po japońsku muzyka, a kisa to skrót od kisa.

czyli herbaciarni, później także kawiarni. Były to miejsca, gdzie można było słuchać muzyki z płyt w wyrafinowanym otoczeniu, przy kawie, w skupieniu. Wraz z rozwojem kultury audio w XX wieku powstały warunki idealne. Te lokale stały się przestrzenią, w której można było słuchać muzyki tak, jak powinna być słuchana. Istotny był też japoński stosunek do rzeczy,

0: Do tego dochodził powojenny kontekst. Tokio było biedne. Ludzi nie było stać ani na gramofony, ani na płyty. Dlatego właśnie chodzili do Ongakukisa i słuchali w ciszy. Właściciele tych miejsc robili wszystko, by stworzyć systemy dźwiękowe jak najwierniej oddające brzmienie koncertu na żywo. To były i są kina dla muzyki.
1: The owners of these Ongakukisa would do their very best to create sound systems where the sound that you hear would replicate a live performance. And as I said earlier, these were like, you got to think of them like movie theaters for music. People go, there are so many bars, there are so many cafes.
0: Jeśli chcesz porozmawiać, masz tysiące barów i kawiarni. Ale jeśli chcesz słuchać, idziesz do Ongakukisa. I to niezależnie od gatunku. Muzyka klasyczna, jazz, tango, chanson, reggae, rock. Wszystko ma swoje miejsce. W całej Japonii znajdziesz przestrzeń, gdzie możesz zanurzyć się w swojej ulubionej muzyce w idealnych warunkach. Z jednej strony mamy więc te niezwykłe miejsca, a z drugiej ich właścicieli. Często są to fascynujące osobowości, całkowicie oddane temu, co robią, czasem wręcz obsesyjnie. Czego się od nich nauczyłeś? Przede wszystkim tego, że sednem tej kultury, sekretnym składnikiem, czego absolutnie nie widać na Instagramie ani na estetycznych zdjęciach sprzętu, to jest po prostu miłość. Miłość i szacunek do muzyki i artystów. Chęć stworzenia przestrzeni, w której słuchacz może jak najbardziej zbliżyć się do tego, co artysta chciał przekazać.
1: For their favorite artists and wanting to create an environment where people can get as close as they possibly can to understanding what it was that the artist wanted to convey or express through music. They're so lovely and they're so welcoming.
0: To jest naprawdę piękne. Ci ludzie są niezwykle serdeczni, otwarci. I właśnie to chcemy pokazać w filmie, że to kultura głęboko ludzka. Każde kisa jest inne, bo jest odbiciem osobowości właściciela, jego pasji, jego świata. To nie tylko muzyka, to cała kultura. Wchodzisz tam jak do czyjegoś umysłu. Ja przyszedłem dla muzyki, ale zostałem dla tej miłości.
1: And yeah, that's the real magic of the culture. It's the owners, and I guess that's what I learned. You know, I came for the music, but I stayed for the love.
2: O fenomenie japońskich kawiarni muzycznych Krzysztofowi Dziubie opowiadał Nick Dwyer, reżyser dokumentu Tokio na winylach. Film do zobaczenia na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. A że patronujemy temu festiwalowi, no to mamy dla Państwa pojedyncze wejściówki na seanse. Co trzeba zrobić, aby je zdobyć? Proszę wysłać mail na nasz dobrze znany adres poranek2@polskieradio.pl, a potem należy trzymać kciuki, no i może szczęście się do Państwa uśmiechnie.

0: Oklaskiwani muzycy z NDR Big Band, a także Jan Ptaszyn Wróblewski. Słuchają Państwo Dwójki, jest 8:30.
1: Gość poranka Dwójki.
0: A ze mną w studiu perkusista Krzysztof Gradziuk, witaj.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Dziś nie by opowiadać o autorskich projektach, własnych projektach fonograficznych również, ale przede wszystkim by reprezentować trio RGG, 1/3 tego składu. Składu, który wciąż nie ma lidera, czy jak to jest właśnie? Może to jest dobre pytanie na początek, bo często jesteś reprezentantem całości.
2: Jestem, bo gdzieś takie mam poczucie, że zawsze jakoś jestem pierwszy chyba w gotowości. Nie wiem, może to jest związane z jakąś logistyką, bo jednak tu jestem warszawski. Łukasz jest podwarszawski, no a z Maciejem może być największy problem, bo katowicki. Jest katowicki. Niemniej jednak nie jest to problem w tym, żeby od 25 lat funkcjonować.
0: Dwie kluczowe informacje właśnie padły. RGG istnieje od 25 lat. Mamy rok jubileuszowy i z tej okazji się dziś spotykamy w Dwójce. Druga ważna informacja to te imiona Łukasz i Maciej, czyli Łukasz Ojdana, pianista, i Maciej Garbowski, kontrabasista. 25 lat, a jest data znana, bo wiem, że adres jest znany, miejsce założone tego tria, to będzie Krasińskiego 27 w Katowicach, czyli Parnas, a kiedy dokładnie?
2: Wspaniale jesteś poinformowany, tak, to no data tak umownie to jest czerwiec 2001, bo wtedy odbył się ten nasz pierwszy publiczny wykon podczas egzaminu na studiach licencjackich w Katowicach, po czym później, miesiąc później były egzaminy na studia dzienne, no i wtedy wszyscy, cała trójka, jeszcze wtedy z Przemkiem Raminiakiem, dostaliśmy się na studia dzienne na Wydział Jazzu Akademii Muzycznej.
0: Niedługo potem konkurs na Bielskiej Zadymce Jazzowej i już pierwsza płyta. I potem poszło, jesteśmy 25 lat później.
2: No i potem poszło i właśnie 17 płyta pojawi się niebawem.
0: Pytać, co to był za czas, to zbyt ogólne pytanie, ale może właśnie od takich

0: podstaw powinniśmy zacząć? Spytałem o to, czy jest to zespół bez lidera, to może spytam, czy to jest trio jazzowe?
1: No właśnie tu jest chyba największy problem, przepraszam, że to powiem, ale największy problem chyba mają ci, którzy piszą często o naszej muzyce, bo trochę ciężko to sklasyfikować. Bo RGG potrafi chyba za każdym razem zaskakiwać, co oczywiście dla nas jest przede wszystkim największą mobilizacją do pracy. Nie będę ukrywał, ale to jest największa mobilizacja do pracy, dlatego że to daje poczucie tego, że jeszcze jest coś do powiedzenia, jest jeszcze coś do zbadania, jest jeszcze pójście w jakimś kierunku. Dlatego jest to odnóże takie bardzo klasyczne tria RGG. Jest to bardzo eksperymentalne, bardzo wykraczające poza ramy klasycznego jazzu, a może nawet i w ogóle jakiegokolwiek jazzu. Mhm. No bo jednak spotkanie z Robertem Więckiewiczem i płyta Planet Lem no, całkowicie wychodzi poza te ramy jazzowości jakiejkolwiek, nawet chyba poza jazzowość taką, poza taką free jazzowość nawet, bo tam pojawiają się, myślę, że to już jest, są zabiegi związane w ogóle z muzyką współczesną. Mhm. Także...
0: Także za którą płytę się sięgnie, po którą płytę się sięgnie, to takie RGG się pozna albo usłyszy. No mamy nadzieję, że państwo znają ten zespół, 25-lecie. To ciekawa okazja, może ciekawa okazja, by trochę podsumowywać, by wybiegać w przyszłość, ale ja jednak o konkrety spytam. Rok jubileuszowy to także świętowanie koncertowe i fonograficzne. Zacznijmy od tego koncertowego. Co za wami, co przed wami?
1: Za nami bardzo piękny tydzień koncertowy, mianowicie graliśmy w różnych składach, w różnych konstelacjach z nowym materiałem. Były to miejsca takie jak Pałac Ostromecko, CSK Lublin. W galerii w Częstochowie graliśmy ciekawy projekt z Tomkiem Dąbrowskim upamiętniający Johna Coltrane'a. Ale nie graliśmy tam Johna Coltrane'a, tylko graliśmy tam Krzysztofa Komedę Requiem dla Johna Coltrane'a. Następnie były Ciągoty i Tęsknoty, czyli był taki Łódź, czyli dosyć free jazzowy set z Tomkiem Dąbrowskim również. No i później trzydniowa rezydencja w ramach festiwalu Jazz Art w Katowicach. To było takie święto RGG, bo występowaliśmy tam piątek, sobota, niedziela i to były trzy różne materiały.
0: No zespół rezydent, to chyba było też wprost powiedziane.
1: Dokładnie tak, czyli był Planet Lem z Robertem Więckiewiczem. Następnego dnia był premierowy materiał z naszej nowej płyty, która ukaże się we wrześniu. No i zwieńczeniem tego trzydniowego festiwalu był koncert City of Gardens Special Edition, który to koncert był nagrywany z udziałem gości Adama Pierończyka, Tomka Dąbrowskiego oraz Pauli Litinena. To będzie volume 3, ponieważ nagraliśmy już wcześniej volume 1 i volume 2.
0: I Litinen akurat też pojawia się bodaj na części drugiej, prawda?
1: Tak jest.
0: No tych płyt sporo, projektów sporo, no i lat już też niemało. Jak zachować świeżość? Wiem, że no, nie w jednym składzie, bo rzeczywiście Łukasz Ojdana dołączył bodaj 13 lat temu do RGG w miejsce Przemka Remy. No ale jak nie wpaść w rutynę i nie odpowiadaj proszę, że właśnie grając różne projekty. Pytam o taki moment, kiedy jesteście samym triem, bez gości specjalnych i improwizujecie. No i nie uwierzę, że nie wiesz, co zrobią twoi koledzy po kolejnym chorusie na przykład.
1: No... Z jednej strony oczywiście te energie już po tylu latach się tak przenikają, że jesteśmy w stanie, no nie wiem, no chociażby teraz te projekty, Tomek Dąbrowski do nas przyszedł i mówi, no, a to były nasze pierwsze spotkania muzyczne i mówił, trochę się tego może nie obawiałem, ale wiedziałem, że wchodzę w zespół, który już zna się tak dobrze, że ta reakcja jest natychmiastowa. No i faktycznie to jest. Niemniej jednak... Myślę, że dużo innych aspektów pozamuzycznych wpływa mocno na to, że potrafimy się zaskakiwać. Chociażby bardzo prozaiczna rzecz taka, że słuchamy bardzo dużo muzyki.
0: I różnej muzyki.
1: Różnej muzyki. I myślę, że to jest jeden z tych aspektów, które nas popychają do tego, żeby jednak szukać jakichś różnych nowych rozwiązań i czegoś, co wpłynie na to, że kolejna płyta, kolejny projekt, choć nie lubię tego słowa, zwłaszcza w kontekście zespołu, który tak długo

0: funkcjonuje. Kolejna aktywność muzyczna no, będzie czymś, co da nam możliwość pójścia w jakimś jeszcze innym kierunku.
1: No właśnie to słowo projekt, zastanawiałem się przed naszą rozmową, że w dobie, w tym czasie wielu krótkich projektów, wydarzeń specjalnych, składów skrzykiwanych na jeden koncert, w najlepszym wypadku na jedną trasę, no wy jesteście tak zwanym przykładowym working bandem, zespołem, który istnieje na solidnych podstawach, fundamentach i się nie zmienia od tych 13 lat, jeśli chodzi o skład, a jednocześnie no jesteście bardzo projektowi. To znaczy, że trio jest na tyle elastyczne, że chętnie zaprasza do siebie innych artystów i przemierza różne kierunki, więc ciekawe, że słowo projekt pojawiło się w twoich ustach, ale już chyba wytłumaczyłeś, że to was napędza i to jest dla was paliwem. To ja jeszcze spytam o inspiracje, które wydają się być czymś niezwykle potrzebnym dla was, by zarejestrować na przykład nową muzykę. Bo co sięgniemy po album, czy pójdziemy na koncert, to stoi za tym jakaś idea, jakiś pomysł. Powiedziałeś o projekcie z Robertem Więckiewiczem, Planeta Lem, ale to nie jedyny projekt kosmiczny, że tak to nazwę. Był Szymanowski, był Mieczysław Kosz. Inspirowaliście się też nie muzycznymi kwestiami, bo pamiętam David Lynch chyba był jakąś
0: oczywiście, tak,
1: inspiracją.
0: Story.
1: Tak, no, no to jak to jest? Wyszukacie tych inspiracji, żeby od czegoś się odbić, o coś zahaczyć?
0: Myślę, że czasami to one bardziej nas znajdują, niż my ich poszukujemy. Myślę, że to jest związane z tym, że generalnie jesteśmy w centrum ogólnie sztuki. Podążamy na co dzień po prostu za sztuką. I to nie chodzi tylko o muzykę. Chodzi o malarstwo, o rzeźbę, chodzi o sztukę współczesną, czy też poezję, czy prozę. No teraz Wiesław Myśliwski się pojawił no z racji jego niedawnego odejścia i tutaj myślę, że te energie się przenikają, bo jadąc autem z Robertem Więckiewiczem okazało się, że kilka dni przed śmiercią pana Wiesława Robert Więckiewicz zakończył nagrywanie audiobooka właśnie z twórczością Myśliwskiego. No i zaczął nam opowiadać o tym wszystkim. No i gdzieś te wszystkie aspekty ogólnie sztuki się przenikają i one nas też popychają do tego, żeby poszukiwać, czyli one troszeczkę nas znajdują, a my później dajemy się jakby skusić temu wszystkiemu i staramy się gdzieś tam za tym wszystkim podążać. No myślę, że tak samo będzie z naszą najnowszą płytą.
1: I do tego zaraz dojdziemy, ale jak państwo słyszą, RGG ma oczy i uszy szeroko otwarte, ale powiedziałeś o Wiesławie Myśliwskim, czyli w takim razie mamy się spodziewać po prozie Lema fragmentów powieści Myśliwskiego w wykonaniu Roberta Więckiewicza i RGG?
0: Nie, tego na pewno nie będzie, ponieważ z Robertem przedyskutowaliśmy całą sprawę i stwierdziliśmy, że na tym zakończymy, ponieważ jakby stwierdziliśmy, że to jest na tyle dzieło doskonałe z naszej strony, naszym zdaniem, że byłoby to już troszeczkę no ewidentnie pójście troszeczkę na łatwiznę i bardziej mruganie do publiczności, a staramy się od 25 lat tego nie robić.
1: Bardzo rozważne to, a no właśnie, napomknąłeś o płycie, która przed nami. Mnie z takiego branżowego punktu widzenia zastanawia często, kto wyda waszą kolejną płytę, no bo zaczęliście właściwie od Polskiego Radia Katowice, potem była Fonografika, przez chwilę Katalog Polish Jazz, czyli Warner, potem Okech, czyli Sony, Fundacja Słuchaj od wielu lat. Nigdzie na stałe, można byłoby powiedzieć. Uderzaliście kiedyś, mówiąc kolokwialnie, do tych największych graczy, bo no, na początku waszej kariery mówiło się, że jesteście takim potencjalnym ICM-owskim zespołem z Polski.
0: No to już wymieniłeś tą nazwę. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Byliśmy bardzo blisko.
1: To kto wyda kolejną płytę? W takim razie nie będę cię męczył, jeśli chodzi o te zagraniczne sytuacje.
0: Kolejną płytę albo wydamy ją sami i prawdopodobnie tak to będzie wyglądało, że wydamy ją sami. Znaczy przy współpracy od trzech albo czterech wydawnictw bardzo pomaga nam Music Corner Records, czyli Tomek Kołodziejczyk, który robi to z racji przyjaźni z nami i wielkiego szacunku do naszej muzyki. Także, a poznaliśmy Tomka jeszcze właśnie za czasów Warnera.
1: To przejdźmy do tego, co najważniejsze i to może być duże zaskoczenie dla tych z państwa, którzy znają.

0: RGG i dla tych z Państwa, którzy nie znają, a może ktoś, kto nie był na koncertach w Katowicach, co pojawi się na płycie i kiedy ta płyta ujrzy światło dzienne?
1: Planujemy premierę płyty na wrzesień. Nie znamy jeszcze dokładnej daty.
0: Ale jeszcze w ramach roku jubileuszowego.
1: Tak, absolutnie tak. Taki był plan, że chcemy troszeczkę pojawić się na różnych scenach i dopiero wtedy po prostu jesienią wydać. Myślę, że ta płyta też jakby w ten klimat jesienny troszeczkę się bardziej wklei. Wiem, uśmiechasz się, ja też jestem trochę zaskoczony, że wydaliśmy taką płytę z taką muzyką. No już mogę Państwu zdradzić, no będzie to 9 kompozycji Fryderyka Chopina. I wiem, że tutaj niektórzy mogą się skrzywić. Niemniej jednak w ubiegłym roku byliśmy na koncercie w Japonii, w Osace, w ramach Expo. I to był taki projekt, mogę powiedzieć projekt, mówię całościowo, nie tylko o naszym występie, ale to był projekt, bo tam przecież bardzo dużo było wykonawców. 4 zespoły zostały zaproszone przez Instytut Fryderyka Chopina, żeby zaprezentować po prostu muzykę Fryderyka Chopina, ale oczywiście na tą bardziej jazzową modłę, w interpretacjach po prostu muzyków jazzowych. Był tam Janek Smoczyński ze swoim...
0: I to płyta Fryderyk Lis,
1: dokładnie,
0: która
1: tak.
0: Zdobyła Fryderyka.
1: Był Artur Dudkiewicz oraz oczywiście nasze znamienite trio Andrzeja Jagodzińskiego, który jak wiemy od wielu, wielu lat kultywuje tą tradycję chopinowską. No i...
0: Przyjęliście wyzwanie.
1: Przyjęliśmy wyzwanie. Oczywiście długo się zastanawialiśmy, czy chcemy to robić, czy nie, czy zbyt to nie będzie trywialne, no ale ja znając podejście i Macieja, i Łukasza, wiedziałem, że po prostu na pewno będzie to zrobione na najwyższym poziomie i absolutnie grając tą muzykę, jak tylko siedliśmy pierwszy raz do tych interpretacji, poczułem, że i tak tam cały czas jest pod spodem RGG. A ten romantyczny duch Chopina, myślę, że zawsze też się przejawiał w muzyce RGG. Zresztą od tego zaczynaliśmy i tak dalej. I nigdy się nie chcieliśmy tego wyzbyć, tego typowego, triowego, może czasami zimnego podejścia, takiego chłodnego pod względem brzmienia albo nienachalnego dozowania energii, emocji, czy też może emocji dużych, ale jakby ilości dźwięków, którymi się posługiwaliśmy. No i jak wróciliśmy z tej Japonii, wspaniale nam się grało ten materiał, no to planując ten rok jubileuszowy stwierdziliśmy, no to w sumie jak tyle pracy w to włożyliśmy i ten materiał nam się bardzo dobrze gra przede wszystkim, bo to też chodzi o to, że
0: to
1: na koncertach... To czemu go nie wydać? I taka decyzja.
0: No to czekamy na tę płytę. Ja mam dla Państwa dwie dobre wiadomości. Po pierwsze, za chwilę absolutnie przedpremierowo, bo to jeszcze nigdzie nie było prezentowane.
1: Tak, my możemy. My jesteśmy tym zespołem, który może przedpremierowo, popremierowo, kiedy tylko chce i nie jest obłożony żadnymi, nie ma żadnych obostrzeń ze strony jakiejkolwiek wytwórni. Właśnie to sobie bardzo ceniliśmy całe życie.
0: Już za chwilę, po raz pierwszy, radiowa prapremiera Mazurek Amol, opus 67, numer 4 w wykonaniu RGG, a druga dobra wiadomość jest taka, że Krzysztof Gradziuk w związku z jubileuszem przyniósł kilka wcześniejszych płyt z katalogu grupy RGG. Mogą Państwo do nas pisać. poranek@polskieradio.pl. Te jubileuszowe płyty chętnie wyślemy w Polskę. Krzysztof, gratulacje jubileuszu. Ostatnie pytanie musi być takie. Czego wam życzyć z okazji tego ćwierćwiecza?
1: Żebyśmy pozostawali na tej samej dobrej drodze, którą kroczymy.
0: A dłuższa audycja z udziałem muzyków RGG już niebawem. W dwójce mówisz w czerwcu. To jeszcze musimy ustalić konkretny dzień. Wrócimy do Państwa z tymi tematami, bo jest o czym mówić. Umówmy się. 25 lat to szmat czasu. A teraz już absolutnie premierowo. Mazurek Amol, opus 67, numer 4 Fryderyka Chopina w wykonaniu RGG, czyli Łukasz Ojdana, Maciej Garbowski i Krzysztof Gradziuk, który był Państwa i naszym gościem.
1: Dziękuję serdecznie.

tak będzie brzmiała nowa płyta zespołu RGG. Musimy na nią poczekać do września. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie wiadomości, bo wszystkie płyty, które w ramach jubileuszowego prezentu do naszego studia przyniósł Krzysztof Gradziuk, znalazły już swoich nowych właścicieli. Natomiast my nie przestajemy rozdawać prezentów. Dziś jakby prawdziwe święto w jazzowym poranku dwójki. Za nami muzyka Chopina. Jeśli tęsknią Państwo za bardziej klasycznymi wykonaniami, to mamy dla Państwa bilety na koncert które odbędą się w poniedziałek, czyli 11 maja u nas w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jehuda Prokopowicz wystąpi dwukrotnie. Jego dwa recitale w poniedziałek o godzinie 18 i o godzinie 20. Jeśli mogą Państwo pojawić się w studiu koncertowym imienia Polskiego Rady, imienia Witolda Lutosławskiego, to zapraszamy serdecznie do wysyłania wiadomości pod adres poranek@polskieradio.pl. Dwa koncerty Jehudy Prokopowicza, proszę napisać, czy 18, czy 20.

śpiewała Maja Kleszcz. Drodzy Państwo, rozglądam się po naszym redakcyjnym biurku i wydaje mi się, że już wszystkie płyty i wszystkie bilety, które mieliśmy na dziś do rozdania, zostały rozdane, zaadresowane. A więc, cóż tu po nas. Kończymy jazzowy poranek dwójki, bardzo dziękując za Państwa towarzystwo. Monika Kopcik, Paweł Worobiej, Andrzej Zieliński i Roch Siciński. Kłaniamy się nisko. Zapraszamy już o 9:00. Aldona Łaniewska-Wołk i wiadomości w dwójce, czyli za 3 minuty i 5 sekund. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument, pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer Studia Koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu Nowa Tradycja.
2: Skrzypaczka, dyrygentka, jedna z najważniejszych postaci polskiego wykonawstwa historycznego, kierująca jednym z najciekawszych zespołów muzyki dawnej w Europie. Gościem audycji Cafe Muza będzie Martyna Pastuszka, założycielka i artystyczna liderka Och Orkiestry. Porozmawiamy o ostatnich sukcesach zespołu, o pracy nad repertuarem i o tym, jak dziś brzmi muzyka dawna. Zapraszam w niedzielę o 10:00. Klaudia Baranowska.
0: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 9:00.
4: Wujka, jesteś dla misty. Paul Grabowski.
3: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Dzień dobry. Zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości Kulturalnych. Arcydzieła z kolekcji Landskoroński, opowieść o antyku. To nowa wystawa w Zamku Królewskim na Wawelu. Trzon ekspozycji stanowią dzieła sztuki starożytnej. Greckie i rzymskie rzeźby, elementy architektury, prace z ceramiki. Karol Landskoroński tworzył swoją antyczną kolekcję w czasie archeologicznych wypraw na Bliski Wschód. W XIX wieku liczyła ona około 400 obiektów. Dziś jest najmniej znana, ale dla samego kolekcjonera była najważniejsza, podkreśla kuratorka wystawy Joanna Winiewicz-Wolska.
5: W czasach, kiedy ta kolekcja była tworzona, kiedy Landskoroński budował pałac jako schronienie dla dzieł sztuki minionych epok, jak to mówił, ta kolekcja była najważniejszą częścią tego jego sanktuarium, tego jego muzeum. Zresztą tutaj nadmieniam od razu, że on tego słowa bardzo nie lubił i pewnie by się nie ucieszył, że my używamy słowa muzeum.
3: Pokazywane na Wawelu starożytne dzieła sztuki wypożyczone zostały ze zbiorów najważniejszych instytucji muzealnych na świecie. Rozpoczyna się Tydzień Bibliotek. Z tej okazji w Poznańskiej Bibliotece Uniwersyteckiej w południe zostanie otwarta wystawa zatytułowana Mirabilium Collectio. Tak nazywa się platforma, która udostępnia online cenne zbiory specjalne tej placówki. Z kolei na poniedziałek zaplanowano tu kiermasz taniej książki, a w sobotę w Poznańskiej Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Prusa spotkanie wokół literatury dziecięcej. Sporo będzie się działo także w Bibliotece Raczyńskich, zaprasza Katarzyna Wojtaszak.
6: Będzie można wziąć udział w wykładzie o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i safonie, czyli nieoczywistym, ale bardzo jasnym połączeniu poetyckim. Ideą Tygodnia Bibliotek jest przypomnienie o tym, jak ważne są biblioteki oraz pokazanie przeróżnych form działalności bibliotek i wystaw, i spotkań, i warsztatów dla dzieci, i spotkań z przedszkolakami i uczniami, i warsztatów dla studentów. Biblioteki dzisiaj to bardzo prężnie działające instytucje, które pokazują się na różnych polach.
3: Ogólnopolski Tydzień Bibliotek odbywa się po raz 23. Potrwa do 15 maja. Tymczasem w tegorocznym programie rozpoczynającego się dziś festiwalu Millennium Dogs Against Gravity znalazły się także produkcje krótkometrażowe. W tej sekcji można obejrzeć 22 filmy z całego świata. Tematy, które pojawiają się w konkursie krótkich metraży, odpowiadają programowi całego festiwalu, przyznaje Mateusz Gór.

0: Ura z Millennium Dogs Against Gravity.
1: Z jednej strony są to tematy dotyczące naszej relacji z zwierzętami. W tym roku mamy wspaniały film Air Horse One o końskiej celebrytce, która lata po całym świecie biorąc udział w zawodach. Z drugiej strony mamy film Mamo, czy żyrafy płaczą, opowiadający o losie zwierząt, które żyją w zoo. Mamy także filmy dotyczące praw człowieka, tego co dzieje się obecnie w Palestynie. Film Hassan, wyprodukowany w Gazie przez palestyńskiego reżysera. Film opowiadający o chłopcu, który stara się wrócić do swojej rodziny, bo zostaje rozdzieleni przez działania wojenne.
0: Festiwal Millennium Dogs Against Gravity potrwa w 7 miastach Polski do 17 maja. Będzie tam także program drugi. Jutro o 15 nadamy z tego wydarzenia audycję Dwójka na miejscu. Słynny brytyjski biolog i twórca filmów dokumentalnych David Attenborough świętuje setne urodziny. Z tej okazji w Zoo Artis w Amsterdamie odbędzie się europejska premiera jego ostatniego filmu Nasza historia.
2: Their bite is highly venomous and paralyzes their victims.
3: Ten głos znają wszyscy miłośnicy przyrodniczych filmów dokumentalnych. David Attenborough od ponad 70 lat pokazuje świat zwierząt lądowych i morskich. W filmie Nasza historia zabiera widzów w podróż przez historię Ziemi i ludzkości. To opowieść o konsekwencjach działań człowieka i konieczności powrotu do życia w harmonii z naturą. Dzisiejszy pokaz ma być wyjątkowym doświadczeniem. Sferyczny film będzie wyświetlany w planetarium, dzięki czemu widz odniesie wrażenie, że jest jego częścią. Ci, którzy film widzieli, mówią o zapierających dech animacjach i ujęciach przyrody. David Attenborough urodził się w Londynie. Studiował nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Cambridge. Jego film Życie na Ziemi obejrzało 500 milionów ludzi. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Davidowi Attenborough w dniu jego urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. To wszystko w tym wydaniu Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 13, a więcej znajdą Państwo na naszej stronie. Dwójka, polskieradio.pl.
4: Pogoda.
0: Na dziś przewidywane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu. Na krańcach południowych możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 8-12 stopni Celsjusza na północy, około 15 na przeważającym obszarze kraju, do 18-20 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, a na wybrzeżu okresami także dość silny i porywisty, z kierunków północnych.
5: Reklama.
6: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
7: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
6: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
8: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
5: jak brzmią dwa bieguny uczuć, dokąd

0: prowadzą skrajne emocje. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura – Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leake. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
1: Reklama. Słuchają Państwo Dwójki, 8 minut po 9:00.

A słuchają nas Państwo. W piątek to 8 dzień maja. Za konsoletą niezmiennie Paweł Worobiej, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dzień dobry, zapraszamy.

kolejnych spotkaniach pokazuję Państwu inne Ciacone z albumu z tytułem Ciacona z wykrzyknikiem. Ale to piękne nagranie warto dzielić na porcje i od razu zapowiedzieć spotkanie ze sztuką wykonawczą Leili Szajek. La Centifolia to zespół tej szwajcarskiej skrzypaczki, który jej właśnie towarzyszył. No i poznając kolejne piękne folie czy ikony, dotarliśmy do muzyki Corellego. To jego sonata Da Camera, Tre Opus II, numer 12, zabrzmiała właśnie z albumu, który jest naszą piękną, rozkładaną jak serial na odcinki zaległością. Dawno, niedawno. Chyba jeszcze nie przypomniałam Państwu, że skoro piątek, to właśnie ta audycja, przypomniał to już sygnał i pod tym szyldem oczywiście

Przede wszystkim poznajemy nowości płytowe. Chcę wrócić do tematu, który obszernie muzycznie przedstawiałam Państwu w niedzielnym specjalnym dwugodzinnym spotkaniu, wybierając wyłącznie utwory z tytułem Salve Regina. To rozmaite opracowania z różnych stuleci, w różnych stylach tej antyfony maryjnej były tematem niedzielnego spotkania. I teraz z wydanej dziś właśnie organowej płyty Bernarda Faucruy opracowanie tej antyfony, które najprawdopodobniej, bo autor wybrał tylko 5 zwrotek antyfony opracowanych oczywiście kunsztownie i polifonicznie, przeplatane być miały ze śpiewem chorałowym bądź polifonicznym. Do takiej oryginalnej wersji wokalno-instrumentalnej dziś nie dotrzemy, ale z nowej płyty, o której zaraz opowiem, teraz owo Salve Regina Johna Bulla.

John Bull i jego opracowanie antyfony maryjnej Salve Regina. 5 zwrotek w takiej bardzo kunsztownej i też no, dającej do myślenia, że pewnie między tymi częściami pobrzmiewał śpiew chorałowy bądź polifoniczny, tworząc wspaniałą całość podczas liturgii. Nowe nagranie dziś się ukazało. Album nagrany przez belgijskiego organistę specjalizującego się w wykonawstwie historycznym, nagrany na historycznych też organach, zaraz powiem skąd. No i oczywiście to także dyrygent, kompozytor, człowiek związany swego czasu z operą, którą również zarządzał, bo różne rozdziały działalności miała na swym koncie, Bernard Faucruy. Był także członkiem zespołu Richard Gere Consort. W różnych nagraniach znajdą Państwo jego nazwisko. Tym razem w tej nowej płycie prezentuje historyczne instrumenty i przypomina o niezwykłym rozwoju, rozkwicie muzyki organowej w Niderlandach. A to oczywiście związane było z powstawaniem nowych

instrumentów, budowaniem kolejnych wspaniałych organów, z czego ten rejon słynął. Złotym okresem był przełom XVI i XVII wieku. Niderlandy, księstwo Liège, obejmujące mniej więcej terytorium dzisiejszej Belgii, wliczając w to część sąsiedniej Francji i Holandii. Choć na terenie dzisiejszej Belgii nie ma wielu wspaniałych instrumentów z XVII

flamandzcy i wallońscy organmistrzowie budowali, uwaga, w Hiszpanii, Francji, we Włoszech, w Szwecji i innych krajach, w których bardzo byli pożądani i w których znajdowali natychmiast zatrudnienie. Z kolei zanim jeszcze oni zaczęli wyjeżdżać, opuszczać Niderlandy, do tych ziem przyjeżdżali świetni kompozytorzy i organiści. W tej miłej grupie był i John Bull, których przyciągały oczywiście i budowane tu przez tych organmistrzów instrumenty, jak też przychylność panujących na dworze w Brukseli dla tej muzyki i dla budowania nowych organów. Wśród tych organistów byli i kompozytorów, oczywiście właśnie John Bull, którego muzyki słuchaliśmy, był też na płycie przedstawiany muzycznie Peter Phillips, Peter Cornet z Brukseli, no i miejscowi twórcy tacy jak autor fantazji, której teraz posłuchamy.

0: Fantazja Abrahama van der Kerkhovena to flamandzki autor, a słuchaliśmy z nowej wydanej dziś płyty belgijskiego organisty Bernarda Faucruy instrumentu, który jest zabytkiem i świadectwem owej sztuki organmistrzowskiej uprawianej w dawnych Niderlandach w rejonie Liège. To organy Andrisa Severena z połowy XVII wieku, które znajdują się w kościele świętego Marcina w Keuk w prowincji Brabancji Północnej, a więc to dziś Holandia. I na tych organach wykonał zarówno słuchaną wcześniej kompozycję Johna Bulla, Salve Regina, jak i fantazję holenderskiego autora. Słuchają Państwo Dwójki, 9:32.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Przed nami ostatni już fragment najnowszej powieści Jerzego Żurka zatytułowanej Zabić Kasanowe, która ukazała się nakładem wydawnictwa Lira. Książka opowiada o jednym z najsłynniejszych awanturników XVIII-wiecznej Europy, legendarnym kochanku Giacomo Casanowie, jego podbojach miłosnych, podróżach i przygodach, wszystko na 600 stronach powieści. Czyta Marcin Przybylski.
3: Najjaśniejszy panie, muszę wyznać coś strasznego.

0: już łagodności w spojrzeniu króla. Domyśla się, czy wie? Mów. Nie zdąży. Już nawet najmniejsze słowo nie może się przecisnąć przez gardło. Ja...
1: Zresztą możesz nie mówić. Wiem wszystko. Też mam swoich ludzi tam, gdzie trzeba. I co zamierzasz?
0: Teraz dopiero poczuł się jak owad nadziany na szpilkę. Opuścił głowę jeszcze niżej. Król nie musi czytać w myślach. Wie. Wiedział od początku. Sprzysięgli się wszyscy. Niech ich piekło pochłonie za jego krzywdę. Nie ma już ratunku. Koniec. Co zamierza?
1: A cóż może zamierzać owad nabity na szpilkę?
0: Jeszcze chwila i dotknie czołem podłogi. Błagać o łaskę i przebaczenie.
1: Masz i jedno, i drugie.
0: Poczuł na ramieniu dłoń króla, a zamiast piekielnych wyziewów delikatną woń jego perfum. Cud. To dopiero cud prawdziwy. Król go podnosi z podłogi, sadza w fotelu, poklepuje po twarzy. Zemdlał czy zwariował? Nie był już pewien. Nieźle mu się chyba pomieszało we łbie, bo język go głupka szczypie. Zgaga. Od co? Od tego się jeszcze nie umiera. Dobrze, że król zajęty czymś przy komodzie. Nie widzi jego durnej miny. Znowu zaczął rysować? Nie, rysik i kartka zostały na stole.
1: A to na dowód, że nie chowam urazy. Oni chętniej straszą, niż płacą.
0: Rulon złota, drugi, trzeci. To dopiero szok. Popłakać się z wdzięczności, czy zapaść pod podłogę ze wstydu?
1: Nie mam prawa tego przyjąć. Bierz, królowi się nie odmawia.
0: Co prawda, to prawda. Przypadł więc do królewskiej ręki, tej ręki, którą wykręcić miał brutalnie, może nawet związać na plecach. Dotknął wargami tę delikatną skórę, którą mógł posiniaczyć albo wręcz pokrwawić w szamotaninie. Niech z piekła nie wyjdą ci, którzy chcieli go do tego zmusić. Co to za pieniądze? Dukaty czy ruble? A może holenderskie guldeny? 100, 200?
1: Co mi miałeś zrobić? Udusić czy poderżnąć gardło?
0: To było jak cios w podbrzusze.
1: Boże, broń!
0: Boże, broń! Przyznać się teraz do czegokolwiek. 150 będzie na pewno.
1: Utopić w łyżce wody?
0: Rozejrzał się, jakby wokół szukał ratunku, ale wszystko trwało obce i wrogie. Stół, owoce na kryształowym talerzu, groźne czerwone wino i zamknięte drzwi. A i ten dziwny uśmieszek na twarzy króla stężeć mógł w sekundę w grymas wściekłości i nici ze wszystkiego. Musi powiedzieć.
1: Porwać. Miałem porwać waszą wysokość.
0: Już same te słowa mogły go zadławić, ale król nie przestawał się uśmiechać.
1: Porwać? I co?
0: Tego nie wiem, przysięgam. Nie znam żadnych szczegółów i przysięgam jeszcze, że nie zamierzam ich poznać. Jestem filozofem, nie bandytą. Żyję. Żyję i żyć będzie. Ten młody ciągle mężczyzna naprzeciwko, o pięknej głowie, którą musiałby omotać kapturem i rzymskim nosie, łatwym do złamania byle jakim ciosem pięści, był wyraźnie poruszony jego słowami. Nie ujmie niczego, raczej doda.
1: Wiesz, dlaczego ciebie wybrali?
0: To nie było pytanie, ale zaprzeczył, zanim to zrozumiał. Stanisław August ważył coś chwilę w myślach.
1: Jesteś dla nich człowiekiem Zachodu, a Zachód, tam w Rosji, to nazwa wszelkiego zła. Jakieś parlamenty, prawa człowieka, gazety, czysta zgroza.
0: No, to i ludzie stamtąd muszą być diabłami wcielonymi, zdolnymi do wszystkiego. Rozumiesz? Co tu rozumieć? Wiedział przecież, jak było naprawdę.
1: Diabeł wcielony sprałby kuca po pysku, a imperatorową wyzwał od dziwek –

0: a nie trząsł się przed nim jak świńska galareta. Nie wiesz, panie, co to strach? A o czym ja z tobą przez cały czas rozmawiam? Jak sądzisz, po co? Bo i dla mnie jesteś człowiekiem Zachodu. Pomawiają nas tam u was często o głupotę, barbarzyństwo, czasem o niewdzięczność albo, co na jedno wychodzi, o uległość wobec potężnych sąsiadów. Może choć ty, filozofie, zrozumiesz coś więcej z tego, co się tu dzieje. Nie jesteśmy głupcami. My po prostu niewiele czasem możemy. Co to za słowa jasne i piękne? Jakie mądre spojrzenie! I jakby tego było mało, najlepszy z najlepszych obywateli tego kraju, król Polski, wielki książę, tuzina krain, od których imiona bolą zęby, Stanisław August, przez przyszłe pokolenia nazwany może wielkim, postąpił krok do przodu i objął serdecznie jego, najmarniejszego z marnych, przelotnego ptaka, szpiega i oszusta, króla dziewic i wielkiego księcia tuzinów ladacznic, od których wdzięków bolą jądra, Giacomo Casanowe, przez potomnych zwanego może krzepkim. Co za chwila! Wszystko było warto znieść, żeby jej dożyć. Ktoś go wreszcie docenił. I to kto? Zostanie sekretarzem króla, jego prawą ręką, kanclerzem, kto wie kim jeszcze? Wiktoria! Odwzajemnił delikatnie uścisk. Rozumiem. Wszystko teraz rozumiem. Liczę na to, przyjacielu. Już choćby za to jedno słowo będzie służył wiernie i mądrze. A tamtym zaśmieje się w pysk. Niech go spróbują tknąć. Tyle władzy, żeby ich posiekać na kawałki, to i ten król znajdzie. Już on mu w tym dopomoże. Na razie warto pomóc sobie. Złoto do kieszeni. I może ten portret. Więcej by mu przyniósł korzyści niż dukaty. Teraz jeszcze milczeć, nie wyrywać się, w pokorze czekać. Zaraz padną najważniejsze słowa w jego życiu. Byle je zrozumieć. Od nazw urzędów w tym kraju też można stracić zęby. Król, nagle spoważniały, odsunął go na odległość ramion. A teraz bierz co twoje i idź już. Giacomo z trudem przełknął uśmiech. Więc nie wszystko od razu. Niech będzie. Od razu tylko złoto. Nie tylko, jeszcze przynajmniej portret. Wracaj jak najszybciej do swoich, panie Casanowa. Cóż to znaczy, jak to tak? Kątem oka dojrzał królewski rysunek. Boże, jego na nim ani śladu. Tylko kilkoma kreskami naszkicowany fotel, na którym siedział. Wybełkotał coś, czego sam nie zrozumiał. Nie martw się o nic. Dostaniesz, co trzeba. Żegnaj. Audiencja była skończona. Tyle pojął. Nie chcę chyba, żeby go stąd usunięto siłą. Ale wrócę, prawda? Szeptał do siebie, zgięty w pożegnalnym ukłonie, pragnąc, żeby i teraz król poznał jego myśli. Wróci na pewno. Jutro, pojutrze, może nawet dzisiaj. Któż jak nie on rozumie kaprysy królów? Sam jest cały z kaprysów. Dziś to, jutro tamto. Chociaż złoto dziś. Najjaśniejszy panie, modlił się prawie całując królewską dłoń. Tak, tak, żegna się z nim teraz, ze zwykłym śmiertelnikiem, żeby go później powitać jako kogoś zupełnie innego. Jutro. Omal nie rozkrwawił warg o gorejący na palcu rubin. Kiedyś może i ten rubin znajdzie się na jego palcu. Kto wie? Był już przy drzwiach, kiedy król podniósł głowę i głos. Co do twojego wyjazdu, to rozkaz.
1: Marcin Przybylski przeczytał ostatni już fragment powieści Jerzego Żurka Zabić Casanowe. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Lira.

Słuchają Państwo cały czas Dwójki, a skoro to piątek, to trwa audycja Dawno, niedawno. Paweł Worobiej i Magdalena Łoś. Zapraszamy na drugą część spotkania muzycznie, najdłuższą i w niej kolejna nowość. Zaraz wszystko Państwu opowiem. Dodam jeszcze, że z szefem Ensemble Correspondance, bo to ten zespół nagrał przedstawioną za chwilę nowość, spotykali się Państwo dwukrotnie w Wielkim Tygodniu podczas inauguracji Actus Humanus Resurrectio, gdzie opowiadał o przedstawianym w Gdańsku programie bachowskim, a potem też w Wielką Sobotę znalezione w dźwiękach i opowieści Sebastiana Dose o francuskiej muzyce na czas Wielkiego Tygodnia. Muszę przyznać, że gdy spotkaliśmy się w Gdańsku i pięknie tłumaczył trudności, wyzwania i miłość do Bacha, życie z Bachem, Ensemble Correspondance i własne, oko zapaliło mu się najbardziej, rozbłysło, gdy rozmawialiśmy o tej płycie, która ukazała się pod koniec kwietnia. To nagranie, które rzeczywiście jest fantastycznym realizacją, fantastyczną realizacją jego marzeń, bo gdy w dzieciństwie wpadła mu w ręce, dostał w prezencie nagranie, no, nagranie bardzo rzeczywiście interesującej opery Cavallego, Francesca Cavallego Callisto, to po prostu się w niej zakochał, a namiętne powracanie do tej płyty sprawiło, że właściwie szybko igła się zdarła i też wykończył gramofon, jaki miał do dyspozycji. Cavalli, Callisto, muszę przyznać, że ta interpretacja, o której za chwilę Państwu opowiem, ale maleńki fragment na wstępie teraz dla nas na zachętę, to ten cudowny świat łączący jeszcze pierwsze dokonania geniuszy, twórców pierwszych oper wynalazku, jakby nie było początku XVII wieku, Claudia Monteverdiego i przejście już do świata opery weneckiej, który współtworzył Vivaldi. Francesco Cavalli, uczeń i muzycznie spadkobierca Monteverdiego, który chyba dopisał kilka bardzo znaczących, pięknych scen już w nowym duchu do ostatniej opery mistrza Koronacji Popei, to właśnie ten piękny, że użyję teraz technicznego słowa, pomost, człowiek, który przeprowadził nas z tego świata wczesnej opery do kolejnych wirtuozowskich popisów. Maleńka scena kończąca akt drugi. Tutaj Sebastian Dose sięgał po różne też muzyczne pomysły z rodem z Wenecji, czasów Cavallego, ale efektowne zakończenie drugiego aktu, którego my dziś nie damy rady posłuchać, bo opera jest długa. Ja wybrałam inne fragmenty. Należy się teraz Państwu po takiej porcji słowa.

Od razu mogli usłyszeć Państwo, że spory skład instrumentalny bierze udział w tym przedsięwzięciu i choć oryginalnie w połowie XVII wieku opera La Callisto była wykonywana przez małą kameralną grupę bodajże sześciorga muzyków towarzyszących sporej rzeszy śpiewaków, to w tym wypadku mamy do czynienia z wielkim zespołem jak na połowę XVII wieku, to 35 instrumentalistów. I tu już tłumaczę, skąd taki pomysł. Callisto, na pewno najczęściej wystawiana i najbardziej znana opera Francesca Cavallego. Jej powstanie jest dobrze udokumentowane, dalej burzliwe losy i tajemnicze zniknięcie na pewien czas sprawiło, że muzycy podejmujący wyzwania rekonstrukcji historycznej dawnego świata opery mieli się do czego odwołać i tu właśnie wielkie zasługi René Jacobsa, którego nagrania słuchał oczarowany energią, zmysłowością, geniuszem tej muzyki młody Sébastien Dossé. Między baśnią, komedią i tragedią, jak opowiada, tłumacząc swoją pracę nad tym dziełem, ten wenecki klejnot porywa nas w wir emocji, przyjemności. Każda kolejna partia wokalna, zwrócą Państwo na to uwagę, jedna wypływa z drugiej. To daleko od tego schematycznego podziału na długie arie z powtórzeniem da capo, na te suche recytatywy. Ten świat żyje energią charakterystyczną dla każdego właściwie gatunku czy formy, kiedy jeszcze jest świeża, nowa, jak wiosna, czyli muzyczna, rozkwitająca przyroda. No więc, jak opowiada Dossé, każda z tych kolejnych wejść partii wokalnych, każda partia jest coraz bardziej wykwintna i ciekawa niż poprzednia. Takie przynajmniej mamy wrażenie, bo akcja się rozwija, narracja nas wciąga. Kiedy więc po debiucie zespołu Ensemble Correspondance na słynnym festiwalu francuskim, który znamy dobrze w dwójce dzięki współpracy z France Musique i właściwie Europejską Unią Nadawców, w Aix-en-Provence w 21 roku wystąpili z sukcesem, zaproponował Sébastien Dossé, by wracając do Aix-en-Provence, mogli zaprezentować właśnie dzieło Cavallego na tym festiwalu. No i wydawało się, że to jest świetny pomysł, ale okazało się, że nie będą przedstawiać Cavallego Callista na małej scenie Teatro de Jules Dupont, podobnej do tej weneckiej, na której odbyło się prawykonanie dzieło Sant'Apollinare. Prawykonanie, tu już podam datę, 1651 rok, lecz w plenerowej scenerii Teatru Pałacu Arcybiskupów, czy tej plenerowej scenerii, gdzie widownia liczy, uwaga, 1400 miejsc, a kanał dla orkiestry jest długi. No i rzeczywiście, by muzyka była słyszalna, należy go wypełnić znacznie większym zespołem. Te warunki

książki początkowo trudne do zaakceptowania były inspiracją, by przepracować partyturę Cavallego i stworzyć nowe dzieło, odwołując się do różnych w końcu wydarzeń z przeszłości. Tak się działo, że muzyka przeznaczona na jeden skład zyskiwała nowe oblicze, kolejne życie, jeszcze w czasach, gdy publiczność pamiętała te pierwsze wykonania. My, pamiętając wykonania René Jacobsa, przynajmniej będąc zaintrygowani nim przez Sebastiana Dose, możemy przecież się do niego odwołać, posłuchamy zatem scen od 1 do 8 z prologiem w tym nowym, większym opracowaniu i przeniesieniu na inny skład Sebastiana Dose. Mamy więc prolog, gdzie natura, wieczność i przeznaczenie zapowiadają, że nimfa Kalisto zostanie wyniesiona do gwiazd i osiągnie nieśmiertelność. No a potem bogowie schodzą do Arkadii. Będziemy świadkami sceny, jak Jowisz zauważy piękną nimfę Kalisto, towarzyszkę bogini łowów Dianę. No i tutaj kolejne piękne sceny, ale one toczą się rzeczywiście tak, jakby narracja pochodziła rodem z dobrego filmu XX wieku. Ensemble Correspondance, świetne głosy, wszystkie nazwiska powiem, podam Państwu później, ale czas na muzykę. 8 scen z 1 aktu w tym nowym, fascynującym wykonaniu Ensemble Correspondance.

tytułowej roli Kalisto. To głos, który słyszeliśmy, taki bardzo koloraturowy, efektowny głos francusko-katalońskiej śpiewaczki Lorany Olivi. Inne głosy to Alex Rosen, bas, Paul Antoine, Benoit Gian, kontratenor, Giuseppina Bridelli, Anna Bonitati, soprane i Zachary Wilder, tenor, te główne partie. Słuchaliśmy 8 scen pierwszego aktu opery La Kalisto Francesca Cavallego, połowa XVII wieku.

i opowieść o nimfie Kalistos, Metamorfos Ovidiusza. To oczywiście wykonanie koncertowe na festiwalu, o którym wspominam, odwołując się do komentarza opowieści dyrygenta Sebastiana Dessé. Ensemble Correspondance poprowadził tu w dużym składzie, bo to wersja opracowana przez niego tak, by publiczność w pałacu czy w plenerze przed Pałacem Arcybiskupów, Teatrem Arcybiskupów na festiwalu Aix-en-Provence mogła rzeczywiście dobrze usłyszeć, a to 1400 osób. To jeszcze Cavalli, nagranie studyjne, Les Arts Floridiens, Ensemble Correspondance, Magnificat, który mógł słyszeć młody Charpentier, gdy zatrzymał się w swojej podróży formotwórczej w Wenecji.

0: Ten sam kompozytor, Francesco Cavalli, ci sami wykonawcy, ensemble correspondant, zespół Sebastiana Dose, to samo miejsce i czas, Wenecja połowy XVII wieku, a dwa kompletnie różne światy. Po fragmentach jego opery Kalisto teraz Magnifikat w nagraniu Sebastiana Dose.
1: Reklama.
2: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
3: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
2: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Alexandre Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leak. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron. Antyk jest bliżej niż myślisz. Nie jako zamknięta epoka, lecz inspiracja, której ślady wciąż znajdujemy w sztuce i kulturze. Zamek Królewski na Wawelu prezentuje wyjątkowe obiekty z różnych części świata. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć jedną z najważniejszych prywatnych kolekcji starożytności i spojrzeć na antyk z nowej perspektywy. Arcydzieła z kolekcji Lanskorońskich. Opowieść o antyku. Wawel zaprasza.
4: Jak mnie kocha Franek, a...

0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama. Słuchają Państwo dwójki, minęła 11.
2: Kwadrans bez muzyki.
1: Ta niezwykła przygoda rozpoczęła się dawno temu za górami, za lasami. A konkretnie w Katowicach. To tam powstało eksperymentalne studio filmów rysunkowych. Rok później instytucja przeniosła siedzibę do Wisły, ale ostatecznie opowieści, które towarzyszyły kolejnym generacjom młodych ludzi w Polsce i nie tylko, powstawały w Bielsku-Białej. Skąd pozdrawia Państwa Jakub Kukla.
3: Pozdrawiam wyraźnie wzruszony, bo za chwilę wyruszymy na spotkanie z bohaterami dzieciństwa kilku pokoleń Polaków. Naszym przewodnikiem będzie Jarosław Ciołek, kierownik Centrum Bajki i Animacji Oko. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zastanawiam się, co tu się wydarzyło, bo pamiętam to miejsce sprzed mniej więcej 7-8 lat i wyglądało zupełnie inaczej. Tymczasem jest wciąż bajkowo, ale też bardzo nowocześnie.
4: To jest właśnie też częste wspomnienie, o którym pan mówi, że goście, wchodząc do tego nowego budynku, dzielą się z tym, że o, wyglądało tutaj inaczej, ale centrum właśnie Oko powstało po to, żeby w takich już warunkach dzisiejszych pokazać właśnie gościom naszym, jak się tworzyło bajki rysunkowe kiedyś, bez komputerów, czyli ta metoda, jaką powstał Reksio, Bolek i Lolek i wiele, wiele innych naszych postaci.
3: Dwa piętra. Na pierwszym pokazują Państwo, jak powstawała warstwa obrazu, na drugim jak tworzony był dźwięk, mniej więcej?
4: Nawet dokładnie tak właśnie, jak Pan powiedział. Zaczynamy na tym pierwszym piętrze też troszeczkę o historii. Właśnie, żeby to sobie umieścić w czasie. 47 rok powstaje studio filmów rysunkowych, chwilę w Katowicach, chwilę w Wiśle, ale potem już w latach 50. w Bielsku-Białej, w tym miejscu, w którym właśnie też jesteśmy. I jak już ten kontekst historyczny potrafimy sobie umiejscowić, to już się zastanawiamy, jak oni po wojnie zdobywali pewne materiały, żeby robić bajki. Też skąd pomysły, gdzie się uczono tej techniki.
3: Skąd pieniądze?
4: To też oczywiście. Widzimy ołówek, czyli ważny element w tworzeniu bajki. Od ołówka, od kreski wszystko się zaczyna.
3: Na ścianie widzimy kilka postaci. Przyznaję, że nie wszystkie rozpoznaję, ale to są jakieś bardzo skomplikowane niemal wykresy, co przedstawiają.
4: Patrzymy na pokolorowaną już postać, a ona jest naniesiona na celuloid, taką folię animacyjną, czyli przezroczystą folię. I tutaj widzimy też takie numerki, numery kolorów. Czyli reżyser, tworząc taką wzorcową taśmę animacyjną, właśnie wskazuje, jakimi kolorami należy malować tą postać. I już wszyscy potem na kolejnych etapach produkcji po prostu wiedzą.
3: Czyli żeby nie było niedomówień, to twórcy nie operują, czy nie operowali nazwami typu Siena Palona albo Błękit Paryski, tylko numerami.
4: Tak, ale właśnie wspomniałem, że w studio powstało w 1947 roku, więc ten początek był trudniejszy. Skąd farby? A już farby, które miałyby numerację, to już w ogóle sytuacja niemożliwa, więc faktycznie te pierwsze lata to mieszanie farb. Uzyskiwano po prostu jakieś pigmenty, z których dało się stworzyć wiele kolorów i na pewno to nie była taka sytuacja, że był jakiś oznaczony numer, więc prawdopodobnie posługiwano się takimi określeniami, jak pan przed chwilą wspomniał, ale też skąd folia animacyjna, skąd ten celuloid. Tutaj ratowały nas szpitale, wręczając nam klisze rentgenowskie. Te klisze tutaj były wypłukiwane w jakichś specyfikach, do takiej przezroczystości, czyli my dostawaliśmy te klisze z tymi zdjęciami, czaszek, kości, czyściliśmy tą folię i można było po prostu już tworzyć bajkę rysunkową.
3: Polak potrafi. Czyli to, co oglądaliśmy później

0: To jest stół operatora obrazu, operatora kamery.
1: Nie zauważyłem kamery na górze, rzeczywiście.
0: Nad tym stołem właśnie znajduje się kamera poklatkowa, która rejestruje to, co na tym stole właśnie widzimy, co położymy sobie. Czyli jeżeli mamy scenę z Reksiem, widzimy tam jakieś podwórko, czyli to podwórko trzeba było namalować, więc ktoś wykonywał pracę plastyczną, powiedzmy na papierze. I to była ta warstwa dolna, a na to nakładano już te folie, o których wcześniej opowiadałem, z postacią. I w ten sposób mieliśmy już kadr, scenę konkretną, jakieś akcji. Ale oczywiście wciąż to jest statyczna sytuacja. Nic się tu jeszcze nie rusza, postać nie biega, Reks się nie macha ogonem. Dopiero operator, rejestrując kolejne klatki, czyli zmienia te folie, zrobi zdjęcie, nakłada kolejnego Reksia w kolejnej fazie ruchu. Zmienia znowu folię, faza ruchu kolejna i tak dalej, i tak dalej. Tu od razu powiem, że na 10-minutowy odcinek Reksia trzeba było tych Reksiów narysować od 5 do 7 tysięcy, żeby uzyskać po prostu ten ruch.
1: Mówimy o czasach przedkomputerowych, to wszystko było rysowane ręcznie.
0: Tylko i wyłącznie praca ręczna, rejestracja była oczywiście już na kamerze, ale wciąż tutaj komputera jeszcze nie było.
1: Wspomniał pan o szokującej z dzisiejszej perspektywy liczbie 5 do 7 tysięcy rysunków. Dodajmy głównej postaci, głównego bohatera, a reszta?
0: Reszta też musiała być najpierw narysowana. Jeżeli oglądamy znowu tego Reksia, widzimy te kury, koguty, kaczki, tak? To są wszystkie postaci do najpierw narysowania, a potem do przeniesienia na folię animacyjną, na celuloid, czyli do pokolorowania.
1: Benedyktyńska praca. Ale jak pięknie nam umeblowała dzieciństwo, prawda?
0: Oczywiście, że tak. I teraz też, jak dzieci potem z wystawy schodzą do kina, to tą bajkę się ogląda już zupełnie z innej perspektywy, bo wiedzą, ile pracy trzeba było wykonać.
1: Tymczasem wkraczamy do Królestwa Dźwięku. Przed nami kilka artefaktów. Ten największy to wiatrownica. To coś wystarczyło, żeby imitować w filmach odgłos wichury?
0: Tak, wystarczyło. Zresztą za chwileczkę nawet zademonstrujemy. Właśnie, jak czegoś nie było gotowego, jak na przykład pokrywki z garnków, to trzeba było coś sobie zmontować, stworzyć. I tak właśnie nasi pracownicy stworzyli urządzenie, które właśnie nazywa się wiatrownica. No właśnie po to, żeby jak Bolek i Lolek siedzą na przykład w kuchni i odrabiają lekcje i nagle otwiera się mocno okno, wiatr i zrywa im te kartki z zeszytów, to właśnie...
1: Technika analogowa to jednak cudne zjawisko.
0: A ta zabawka dla zwierząt mogła nam posłużyć... No właśnie, możemy taką scenę sobie wyobrazić, właśnie przypomnieć sobie Reksia, podnosi uszko, słyszy właśnie coś tam w oddali, biegnie do stawu, a tam...
1: Państwo nie widzą tego, co Reksio, więc dodajmy, że to jest różowy prosiaczek.
0: Który właśnie imitował dźwięk na przykład kaczki. Zresztą na pewno tak było. Właśnie dlatego ją tutaj na wystawie demonstrujemy.
1: Są też... Łupiny kokosa. Rozumiem, że to są końskie kopyta.
0: Tak jest. To też trzeba było mieć umiejętność taką nie tylko trzymania tych łupinek, co też majstrowania, używania swoich dłoni. Nie wiem, czy mi to się uda teraz.
1: Całkiem, całkiem.
0: Całkiem, całkiem.
1: I trzeci przedmiot, nie wiem jak to nazwać, to jest wałek po prostu?
0: Na pewno jest to instrument taki dziecięcy, faktycznie taki rodzaj tarki. I ta tarka właśnie imitowała dźwięk. No i myślę, że słuchacze sobie już odpowiedzieli, a ja nie muszę zdradzać.

0: Rerekumkum, rerekumkum.
1: Instrumenty instrumentami, ale jest też gablota, w której znajduje się partytura. Mają Państwo też w zbiorach nuty?
2: Zachowały się właśnie zapisy nutowe. Też taka ciekawostka, bo tutaj będąc na wystawie i pracując z gośćmi, rozmawiając z naszymi gośćmi, od nich się też coś ciekawego dowiadujemy. Nie tak dawno właśnie dostaliśmy informację, jak ktoś zauważył ten zapis nutowy, o, to taki skarb, ponieważ zazwyczaj jeżeli ten zapis powstawał w ramach umowy, na przykład o dzieło, to był dołączany do umowy, być może do jakichś rachunków i sobie tak w działach księgowych były zachowywane, a po iluś tam latach były po prostu niszczone jako dokumenty takie księgowe. Także to są skarby.
1: I my w tej chwili widzimy nuty do utworu Reksie Czyścioch, partia klarnetu i partia gitary basowej. A o tym, kto tworzył muzykę dla studia filmów rysunkowych, powiemy właśnie teraz, bo podchodzimy do wyświetlacza, na którym są twarze i nazwiska kompozytorów. Właściwie można powiedzieć, że śmietanka polskich twórców jazzowych i nie tylko.
2: Tak, tak. To było bardzo właśnie ważne tutaj przez kierownictwo studia filmów rysunkowych. Słusznie uważała, że ta ścieżka to musi być coś też tak ważnego jak ten obraz filmowy. Więc zapraszano tutaj twórców pierwszoligowych. Tutaj widzimy Komedę Trzcińskiego, Wojciecha Karolaka, Kisielewskiego, Stanisława Sojkę i można tak wymieniać Krzysztofa Pendereckiego.
1: Jana Kantego-Pawlośkiewicza.
2: Tak. I właśnie możemy też te utwory sobie tutaj odsłuchać. To oczywiście były filmy dla widza dziecięcego, ale też trzeba pamiętać, że też robiliśmy filmy dla widza dorosłego, tak? Nie młodego i wtedy właśnie tutaj Krzysztof Komeda na przykład do filmu Rondo stworzył właśnie ścieżkę dźwiękową.
1: Wspomnieliśmy już, że to są postaci, to były animacje, na których wychowały się całe pokolenia Polaków, ale chyba powinniśmy tę wypowiedź uzupełnić. Polaków i nie tylko, bo...
2: Tu oczywiście wspomnę o Bolku i Lolku. To była produkcja wyjątkowa właśnie pod względem tej skali. Bolek i Lolek był dystrybuowany do prawie 90 krajów na świecie. Goście, którzy nas odwiedzają, szczególnie wakacje, którzy przybywają tutaj do Bielska-Białej, to są goście z różnych kontynentów i zawsze mamy jakiś rodzaj takiego zdziwienia i zaskoczenia i to nas cieszy, że na przykład goście z Wenezueli na hasło, a czy wy państwo znacie Bolka i Lolka? Oczywiście, że tak. Więc ta rozpoznawalność była gigantyczna i trzeba też sobie powiedzieć, że to były duże wpływy dla państwa socjalistycznego, taki solidny produkt eksportowy, ale to nie znaczy, że się władza nie dzieliła ze studiem. Dzięki pieniądzom też z dystrybucji studio filmów rysunkowych mogło kupować sprzęt na zachodzie za dewizy i mogło sobie go wyposażyć bardzo dobrze i faktycznie w latach 70. studio bielskie było jednym z najnowocześniejszych w Europie.
1: Wspominaliśmy właściwie o historii i mogłoby się wydawać, że animacje produkowane tu w Bielsku-Białej to już przeszłość. Tak jest istotnie?
2: Nie jest to przeszłość. Na pewno przeszłością jest technologia, technika. Tutaj też od razu powiem, właśnie wystawa opowiada o tej technice tradycyjnej rysunkowej. Ostatni film, który zrobiliśmy tą techniką, to jest rok 2002. Czyli wcale nie tak bardzo dawno, a potem już było przejście na komputery. Studio faktycznie od powstania, od 1947 wciąż tworzy filmy. Mamy teraz taką serię, którą właśnie produkujemy, już jest pierwsza seria gotowa, już można ją obejrzeć w telewizji. Baczne oczka. Bardzo ważna dla nas animacja, ponieważ skierowana do najmłodszych, ale też do dzieci, które mają problemy z widzeniem. Czyli za sztabem naszych animatorów też są lekarze, psychologowie, którzy tutaj podpowiadają, jakie tempo ma mieć bajka, jak gruby kontur powinna mieć postać, jakich kolorów unikać, jak powinien pracować ktoś głosem, tak, też to ma znaczenie. Czyli taka bezpieczna bajka dla małych dzieci. Jeżeli mielibyśmy komuś powiedzieć, albo rodzic by zapytał, którą bajkę pokazać tak bezpiecznie, to mówimy baczne oczka, śmiało. To są krótkie też odcinki, nieprzebodźcowane, powolne, takie, które no właśnie trochę nawiązują do tych starszych naszych bajek, które po prostu były takie spokojne, mądre, no i dziecko

0: Wszystko się po prostu dobrze czuło, oglądając taki film.
1: To na koniec, jednym zdaniem. Kto tu się bawi lepiej? Ci młodsi czy ci starsi?
0: Odpowiem, że na pewno starsi się bawią świetnie. Jeżeli dzieci widzą, że babcia czy dziadek, czy mama i tata też się bawią świetnie, więc oczywiście do tej zabawy no, przyczepiają się do rodziców i też tutaj po naszych takich interaktywnych elementach, jak na przykład szuwary Pampaliniego, też śmiało tam wchodzą i na przykład oglądają fragmenty filmów w korach drzew.

Słuchają Państwo Dwójki, Kwadrans po 11:00, dawno, niedawno. Paweł Worobiej i Magdalena Łoś. I oczywiście za chwilę już kolejne premiery płytowe. W tej części spotkania tylko Bach i francuscy wykonawcy Les Arts Florissants.

Les Airs Florissants i muzyka Bacha. Za nami to finałowe ogniwo Glorii z Wielkiej Mszy Hamol w katalogu kompozytora oznaczonej numerem 232 i summa jego życia, jeśli chodzi o muzykę, no właściwie międzywyznaniową, bo przecież najpierw Kyrie i Gloria powstały jako taki krótki cykl mszalny protestancki, no a później mamy muzykę uniwersalną całego Kościoła chrześcijan. No i także myślę w tym wypadku rzecz nie do przecenienia, bo gdy w 2018 roku ukazało się nagranie, które poprowadził William Christie, no był to mały szok dla wszystkich przyzwyczajonych od dekad do wykonań muzyki francuskiej. Bacha wykonywali koncertowo, ale to był taki powrót i pokazanie na płytach, co potrafią, a jednocześnie przyjechali do Gdańska na Actus Humanus Resurrectio i wykonywali pasję janową. Wrócą na kolejne święta wielkanocne i ciąg dalszy nastąpi. My teraz jeszcze na chwilę wrócimy do mszy Hamol, gdzie jednym z solowych głosów był niezwykły głos Tima Mida, tak przez państwa kochanego angielskiego kontratenora. Będzie więc Agnus Dei z tego opublikowanego już 8 lat temu nagrania. No a potem nowość płytowa, dziś wydana, trzecie ogniwo bachowskiej serii tych wykonawców.

Tim Mead i Les Arts Florissants, zespół w tym nagraniu wydanym w 2018 roku w mszy Hamol, z której Agnus Dei właśnie zabrzmiało w dwójce, poprowadził szef założyciel William Christie. Ten najnowszy bachowski album wykonawców francuskich, który dzisiaj się ukazał, to trzeci tom serii, którą pilnie śledzimy, przedstawiając Państwu każdy z odcinków bachowskiego serialu Francuzów. To życie z muzyką i kolejne przystanki na drodze zawodowej, życiowej Jana Sebastiana Bacha, ilustrowane muzyką. Ten wydany dziś tom trzeci to życie w muzyce w Köthen, gdzie Bach zaczął pracować w 1017 roku. No i w ten sposób Les Arts Florissants zabiera nas tam właśnie ze świetnymi solistami, grupą wybitnych instrumentalistów, także solistów, bo przede wszystkim ten trzeci tom przypomina o instrumentalnych dokonaniach kompozytora. Trzeci album to czas pracy Bacha w Köthen, owocny właśnie na tym polu, ostatni przystanek przed docelowym i tym najważniejszym miejscem, jakim był w jego życiu Lipsk, i tam kolejne już lata od 1723, gdy zamknął rozdział pracy w Köthen dla księcia Leopolda. Jeden z utworów, kantata świecka, to właśnie dzieło związane z księciem, ale ja dla Państwa wybrałam ten instrumentalny, dobrze tu reprezentowany rozdział na tej właśnie płycie. To między innymi koncert piąty brandenburski, także preludia instrumentalne Benjamin Allard, tu także bierze udział w nagraniu jako skądinąd znany Państwu solista, a cały album otwiera druga suita Hamol w katalogu Bacha, pozycja 1067, i jej właśnie z nowej płyty Les Arts Florissants słuchamy.

Gabriel Rubio, flet traverso, Buddy Nary zamyka drugą suitę orkiestrową Hamol Jana Sebastiana Bacha. To nowe nagranie zespołu Les Arts Florissants. Zespół prowadzi Paul Agnew. Interpretacja z wydanej dzisiaj płyty francuskiego zespołu. A przypominam, że to trzeci album bachowskiej serii tych wykonawców, serii zatytułowanej Życie w muzyce. Les Arts Florissants pokazuje nam w niej chronologicznie kolejne etapy życia kompozytora. Ten trzeci album to czas pracy Bacha w Köthen, a więc ten ostatni przystanek przed docelowym i najważniejszym miejscem, jakim był w jego życiu i pracy, Lipsk. Interpretacje francuskiego zespołu Les Arts Florissants kończą dzisiejsze spotkanie, kolejną audycję Dawno Niedawno. Dziękuję za dziś, zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Magdalena Łoś.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
1: Przez ostatnie 2 lata namnożyło się wierszy o wojnie w Ukrainie. Lepszych i

0: gorszych. Będących prawie dziennikiem, tak jak tom Anety Kamińskiej, czy niemal reportażem. Tom Macieja Woźniaka, U otwarte, łączy w sobie odwołanie do historii Ukrainy, dawnych związków z Polską, wydarzeń, które w tej chwili dzieją się na stadionach piłkarskich, z ironiczną obserwacją reakcji możnych tego świata. Przyznam, że czasami przydałby się przypis wyjaśniający, kto jest kim.
1: 22 sierpnia. Córeczka tatusia. Jako córka wieszcza skomentowała własną śmierć parę miesięcy wcześniej. To dobrze. Przedstawienia są różne, mają różne rezultaty. O tym, czy głos z pogiętych blach, z płonących resztek wraku jest głosem także jej matki Rosji. Czy Daria to dziecko z gwałtu, czy z koncyliacji? Zdecydują eksperci. 23 sierpnia. Nie umieli wyłączyć magazynu w chmurze. I widać z bliska, jak kradną sedesy, kotły, budy dla psów, ba, magnesy na lodówkę. Chmura widzi i grzmi. Jest obłokiem wiedzy, bóstwem rządnym krwi kliknięć, szarowań. Żeby wyjść z jej gmaszystka, trzeba by mieć rower przy butach klamerki zamiast złomu z fabryk Małyszewa, Jobsa, Gatesa. 24 sierpnia. Niewidzialne radio Gnom. Nic tylko raz się nie zdarza. Putin ugrzązł za Dnieprem jak Napoleon w Rosji. Wolałbym nie mieć w hymnie Napoleona. Jeżeli już coś stamtąd, to radio Gnom na falach szorstkich od szkwału. Anegdota o Broniewskim, jak odmawia Bierutowi, ma tak wiele wersji, że musi być coś więcej niż prawda lub fałsz. 27 sierpnia. Seans. Idziemy z tatą grzbietem od Rawki do Czeremchy i łapie nas chmura. Według mapy z lewej jest Wołosate, z prawej nic. Republika Socjalistyczna, gołe warstwice, schody do Odessy, tylko wektor nie ten. Bo grzmot za grzmotem wspina się po nich w naszą stronę. Nie zapomina się takich scen. 28 sierpnia. Teren i seks. O narodzie niehistorycznym przed Ławrowem bełkotał Dmowski. To już lepsza psychoanaliza Juliuszowa o rozciętej dłoni i wygnaniu nago na koniu w step szerszy niż oko. Z chłodnego jaru idącym włóżmy w usta słońce. Pozwólmy zdjąć łachy starych map i blizny starych krzywd. Także nam uczynionych. 6 października. Rzecz o Prypeci. Wyszła z Polski. Już nie wraca. Inaczej niż z Ukrainy, gdzie ledwie jest z powrotem. Ma radioaktywny nowotwór. Swoją srebrną alchemią uchyla go Tarkowski. Wchodząc do czczego imperium. Ja to oglądam nie tylko z kraju wziętego za kołnierz i przesuniętego w bok. Na wypitej jodynie stoi moja dawna flotylla.
0: Wiersze Macieja Woźniaka z tomu U otwarte czytał Łukasz Lewandowski. Dziękuję Państwu za uwagę. Iwona Smolka.

Powitałam Państwa dźwiękami trombity, na której zagrał Stanisław Michałczak. To muzykant i multiinstrumentalista, regionalista, znawca muzyki i kultury góralskiej, który wywodzi się z Tylmanowej, a mieszka w Kościelisku. Będzie można go wraz z synem Jaśkiem, a także z muzykantami młodego pokolenia Pawłem Majerczykiem i Andrzejem Gutem Mostowym usłyszeć na najbliższym koncercie z cyklu Muzyka Gór. Koncert ten odbędzie się w ramach Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja już za 3 tygodnie, 22 maja w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Dzisiejsza audycja będzie pierwszą z 3 piątkowych źródeł i będzie poświęcona uczestnikom koncertu Muzyka Gór. Zagrają na tym koncercie muzycy górale, żywieccy, śląscy i podhalańscy. Pierwszą audycję poświęcimy właśnie Podhalu. Porozmawiamy z muzykantem najmłodszego pokolenia, Janem Michałczakiem. Porozmawiamy na różne tematy. O jego muzycznych korzeniach, o stylu grania syna i ojca Stanisława Michałczaka, a także ich przodków, do których należeli między innymi Bartuś Obrochta czy Bronisława Dziadonika. Do tego posłuchamy fragmentu archiwalnego wywiadu z Janem Karpielem z 1997 roku, którą to rozmowę przeprowadziła Maria Baliszewska. A rozmawiano między innymi o projekcie Namysłowski i Górale. Posłuchamy nagrań Bartusia Obrochty, przodka Jana i Stanisława Michałczaków, a także nagrania z zarejestrowanego w 1994 roku w trakcie trwania Jazz Jamboree koncertu kwartetu jazzowego Zbigniewa Namysłowskiego, z którym Stanisław Michałczak grał w sekcji góralskiej. Przypomnę, że Namysłowski i Górale w tym składzie nagrali płytę w 1995 roku zatytułowaną Namysłowski Quartet i Zakopane Highlanders Band. Ta płyta jest zdobywczynią Fryderyka. A rozpoczynamy od utworu Orą Ojciec, Orą Stryk, Zalycą się Zalycą w wykonaniu zespołu 9 Sił z płyty Nowej Wiesny Przyse Czas. Ze składu koncertowego w tym utworze usłyszymy na skrzypcach prym Jan Michałczak, na skrzypcach sekund Paweł Majerczyk, a na piszczałce bezotworowej Stanisław Michałczak.

polskie regiony karpackie ze względu na swoje uwarunkowania geograficzne i wielowiekowe procesy osadnicze są obszarami o niezwykle bogatej i zróżnicowanej kulturze. Wśród zamieszkujących je grup etnograficznych do najliczniejszych, najbardziej charakterystycznych i najbogatszych w żywe tradycje należą górale żywieccy, śląscy i podhalańscy. Każda z tych grup posiada niepowtarzalne, a zarazem spójne, mimo wewnętrznych odrębności, cechy kulturowe, które wyróżniają je na tle pozostałych regionów. Tym, co je łączy, są tradycje pasterskie, przyniesione przez wywodzące się z Bałkanów plemiona wołoskie, które migrowały w różne rejony Europy, a które to w wiekach od XV do XVII osiedlały się na tych terenach i w dużym stopniu ukształtowały lokalny folklor muzyczny i jego instrumentarium. Ideą koncertu Muzyka Gór jest odnalezienie wspólnego muzycznego mianownika, który łączy te odrębne kultury góralskie. Muzycy tradycyjni z Beskidu Żywieckiego, Śląskiego i Podhala połączą swoje siły, by ukazać z jednej strony unikalność i odrębność tych regionów, a z drugiej to, co je łączy i to, co świadczy o wspólnych muzycznych korzeniach. Podhale reprezentować będzie skrzypek Stanisław Michałczak, któremu towarzyszyć będą wybitni młodzi muzycy. Jego syn Jan Michałczak, a także Andrzej Gutmostowy i Paweł Majerczyk. Oni są zafascynowani z kolei muzyką tradycyjną w jej najbardziej archaicznym brzmieniu. Artyści kultywują tradycje zapoczątkowane przez swoich dziadków i rodziców, cenionych muzyków, śpiewaków i instruktorów zespołów regionalnych. W koncercie Muzyka Gór zaprezentowane zostanie szerokie instrumentarium tradycyjne górali polskich. Od instrumentów takich jak piszczałki, okaryny, dwojnice czy rogi, przez skrzypce, złupcoki i basy, po gajdy śląskie, które wybrzmią w rękach muzyków kapeli Wałacha, dudy żywieckie, na nich z kolei zagrają muzycy składu niearchaicznego i kozę podhalańską, na której zagrają muzycy pochodzący z tego regionu.

0: Nazywam się Jasiek Michałczak, pochodzę z Kościeliska i w koncercie Muzyka Gór będę razem z moim tatą Stanisławem Michałczakiem i z moimi kolegami Pawłem Majerczykiem i Andrzejem Gutem Mostowym. Będziemy reprezentować region Podhala.
1: Jak to jest być pra, pra, pra wnuczkiem Bartłomieja Obrochty i Bronisławy Koniecznej Dziadońki?
0: Bycie potomkiem Bartka Obrochty to jest ciekawa sprawa o tyle, że przez to czuję się jakby zobowiązany do podtrzymania tradycji grania Bartka Obrochty, które zostało w pewien sposób zapomniane, mimo że było uwiecznione na wałkach woskowych, jego gra była zapisywana. Tak naprawdę przez jakiś czas na Podhalu nikt nie pokusił się o to, żeby to jego granie odtworzyć.

0: Ja się poczułem do tego zobowiązany.
1: I w jaki sposób odtwarzasz jego grę? Słuchając tych nagrań archiwalnych i czerpiąc z tego, co, jakiej muzyki nauczył cię twój tata, dziadek, i jakoś na swój sposób interpretujesz, w jaki sposób kontynuujesz to dzieło?
0: Oczywiście staram się interpretować na swój sposób. Nie chcę jeden do jeden odtwarzać czyjegoś grania, ale dzięki temu, że gra Bartka Obrokty została bardzo dobrze udokumentowana, mogę zarówno z zapisów nutowych Stanisława Mierczyńskiego zajrzeć do tych wariantów melodii, które on grał, do ozdobników i zestawiając to z dość dużym materiałem z wałków woskowych, które nagrał Jerzy Zborowski, mogę jedno z drugim połączyć i no i bawić się tą muzyką Bartka Obrokty, wzbogacając je o jakieś takie swoje podejście.
1: A jakbyś miał porównać twoją manierę wykonawczą z manierami twojego taty? Bardzo jesteście daleko od siebie, czy jednak kontynuujesz sposób gry taty?
0: Jeśli mam porównać manierę wykonawczą moją i mojego taty, to okazuje się w ostatecznym rozrachunku, że one są bardzo podobne. Z jednej strony w ogóle to nie powinno dziwić, no bo tata był moim, jest moim największym wzorem, jak chodzi o góralską muzykę i wiele od niego otrzymałem, ale też nigdy nie starałem się go naśladować. Starałem się słuchać tam starych nagrań, starałem się szukać jakiegoś swojego sposobu, swojej drogi. To w pewnym momencie okazało się, że gramy i tak bardzo podobnie. Ja nie wiem, zawsze się śmiejemy, że to jest genetyka, może mamy podobne podejście, podobne charaktery. I na koniec wyszło tak, że nasze style gry są mi tak bardzo podobne.
1: Ty już jesteś szóstym pokoleniem muzykującym z obu linii, i Tylmanowskiej, i Polaniarskiej. Jak się rozgałęziają te twoje linie muzyczne, jeśli chodzi o twoje korzenie?
0: Moje korzenie muzyczne są dość ciekawe, bo mimo że no mój tata też jest muzykantem, powiedzmy, podhalańskim, większość życia spędził na Podhalu, on z Podhala wcale nie pochodzi, bo pochodzi z Tylmanowej. To jest wieś położona nad Dunajcem, stanowiąca taki bufor pomiędzy regionem pienińskim a regionem lachowskim. No i właśnie przodkowie mojego taty tam też grali. Mój dziadek ze strony taty, też Jan Michałczak, był organistą w kościele. Był skrzypkiem i grał na akordeonie. Znowu jego ojciec, czyli mój pradziadek Tomek Michałczak, tak samo był organistą i był podobno według wspomnień mojej babci i innych, był świetnym prymistą, skrzypkiem. No i oni grali w Tylmanowej. Była to muzyka taka, która już dzisiaj w takiej

swojej formie zanikła, coś pomiędzy właśnie muzyką góralską, pienińską, a muzyką lachowską. Były to składy skrzypce prym, skrzypce sekund, kontrabas, mała sekcja dęta, czyli klarnet i trąbka. A z drugiej strony moja mama pochodzi z Podhala, kościeliska. Mój dziadek Józef Bukowski-Terała grał na basach. No i mój dziadek był prawnukiem właśnie Bartka Obrokty. I w rodzinie był jeszcze Andrzej Sobczyk, czyli brat mojej prababci, on również grał na skrzypcach, więc ta tradycja muzyczna się w prawie każdym pokoleniu się przewija.

0: Miałeś możliwość słyszeć dziadka albo może i pradziadka grających?
1: Miałem możliwość słyszeć na żywo grę tylko mojego dziadka ze strony mamy, mój dziadek i pradziadek ze strony taty, którzy grali na skrzypcach, no zmarli dużo przed moim urodzeniem, więc nie miałem okazji ich słyszeć ich grania i niestety to granie nie zostało też uwiecznione na żadnym nagraniu, nad czym bardzo, bardzo z tatą ubolewamy, no ale takie były realia czasów, że na bieżąco nie dokumentowało się niektórych rzeczy.
0: A szkoda, że Polskie Radio tam niestety do was nie dotarło o czasie. Oprócz ciebie na scenie wystąpi wspominany już tata twój, Michałczak Stanisław. Opowiesz trochę o twoim tacie, ale z perspektywy nie takiej dokumentującej jego dokonania muzyczne, około muzyczne, ale z perspektywy jego syna. Masz jakieś wspomnienia dziecka, które dopiero zaczyna muzykować pod okiem taty? Przypominasz sobie coś, co ci tak bardziej zapadło w pamięć? Może pierwszy kontakt ze skrzypcami, choć on pewnie bardzo szybko nastąpił, co?
1: Tak, no mój tata jako ojciec jest człowiekiem bardzo wyrozumiałym, takim, no ja bym powiedział, że to jest dusza człowiek. No jest to człowiek na pewno bardzo wrażliwy, to też widać to w muzyce. Na muzykę jest tata bardzo, bardzo wrażliwy, wyczulony. Po prostu słyszy różne aspekty muzyki i skupia się i na melodyce, na harmonii. No jest muzykantem dość wszechstronnym i wracając do tego, jaki był mój pierwszy kontakt z tą muzyką, no nie pamiętam tego, ale od kiedy pamiętam, w domu muzyka była pod różnymi postaciami. Do taty przychodzili muzykanci po prostu, żeby z nim pograć. Pamiętam tam przez mgłę muzykantów moich sąsiadów, z którymi grywam dzisiaj, no ode mnie starszych, ale z początkiem mojego grania się wiąże na przykład takie wspomnienie, że dzięki właśnie tacie, dzięki obecności tej muzyki w domu po kilku latach, bo kiedy zaczynałem grać po góralsku, miałem 12 lat, było to dość późno, ale kiedy zacząłem się uczyć góralskiej muzyki, ją grać, okazało się, że wszystkie te melodie ja skądś znam. I to jest takie właśnie ciekawe, że ta muzyka była dzięki tacie w domu na tyle, może często, na tyle mi się wryła w pamięć, że jakoś tak podprogowo do takiego umysłu 2-3-letniego dziecka wpadło pełno różnych melodii, które potem się okazało, że skądś znam, było mi po prostu łatwiej mi je przyswoić i nauczyć je ograć.
0: No zanurzony byłeś od maleńkości, jeszcze nawet pewnie i przed twoim urodzeniem byłeś zanurzony w tej muzyce. Kto oprócz ciebie będzie reprezentował Podhale na koncercie Muzyka Gór 22 maja w studiu imienia Lutosławskiego?
1: Na koncercie Muzyka Gór zagrają oprócz mnie i mojego taty moi bardzo dobrzy koledzy, z którymi gram już wiele lat. Paweł Majerczyk.

No jest to mój najlepszy kolega, my się znamy od praktycznie od pierwszej klasy szkoły muzycznej i pierwszej klasy szkoły podstawowej, no myśmy się tam w ogóle poznali, zaczęliśmy grać, no mając te 11-12 lat. No i praktycznie całe życie nasze muzyczne jesteśmy skazani na siebie, że tak powiem, po prostu wszystko, co robimy muzycznie, robimy razem, znakomitą większość rzeczy. Paweł jest doskonałym skrzypkiem, prymistą, jest również dudziarzem, gra na instrumentach pasterskich, bardzo dobrze śpiewa. I Andrzej Gudmostowy, tak samo jak z Pawłem, już się poznaliśmy w szkole muzycznej. No Jędrek jest w młodym pokoleniu, teraz na podchodzie powiedział, jest to prymista wybitny przez swoją autentyczność. On nawiązuje w swoim graniu do stylów takich troszkę zapomnianych, takich niżno-podhalańskich, jak styl Bronisława Sojki z Ludźmierza, czy Stefania Kozleśnicy. Są to style grania już dzisiaj, nie powiem, że niechciane, ale bardzo niepopularne, bo bardzo mało osób uznaje je za na tyle efektowne, żeby się ich uczyć, żeby grać tymi stylami. Jędrek to właśnie robi. No i tak samo jak Paweł gra na dudach podhalańskich i na piszczałkach.

0: Będziecie grać w koncercie Muzyka Gór, czyli Porozumienie Muzyków Ziem Górskich. I jest to Beskid Śląski, Żywiecki i Podhale. Najpierw zapytam o te różnice. Czy wy czujecie te muzyczne, bo duchowe to pewnie górale, to wszyscy jedna wielka rodzina, ale muzycznie, czy wy czujecie różnice między sobą? To raczej tak.
1: Muzycznie między tymi trzema regionami jest bardzo, ale to bardzo wiele różnic. Na tyle wiele tych różnic jest, że z pozoru trudnym zadaniem było szukanie podobieństwa. Te różnice są widoczne i w repertuarze, i w harmonii, przy muzyce smyczkowej, w sposobie harmonizacji, i przy ogólnie budowie melodii, przy tekstach, już o gwarach nie wspomnę, ale na pozór te inne regiony są ze sobą bardzo związane. Jest bardzo wiele wspólnych melodii z takiego dawnego, można powiedzieć, wołoskiego członu, bo wszyscy jesteśmy potomkami pasterzy wołoskich, którzy łukiem Karpat kiedyś koczowali, przechodzili. Mimo że jesteśmy wszyscy w południowej Polsce, w Małopolsce, no to ta każda muzyka góralska, bo nie ma jednej muzyki góralskiej, jest ich wiele, one się między sobą różnią.
0: To stąd ten dodatek do tytułu waszego koncertu Porozumienie, że musieliście gdzieś wypracować tę wspólną nutę?
1: Tak, to porozumienie polega na tym, że postanowiliśmy, że skupimy się na tym właśnie, co te nasze folklory muzyczne łączy, a nie to, co dzieli. Bo tych połączeń, jak się okazuje, jest bardzo wiele. Wystarczyło tak naprawdę pierwsze spotkanie, kiedy żeśmy się spotkali właśnie w celu wynajdywania tych połączeń. Jak zaczęło się grać jakąś melodię, no to wszystkie regiony zaczęły kojarzyć ze sobą melodie podobne, które można ze sobą łączyć, które wychodzą jedna z drugiej, jakoś korespondują, albo są po prostu tą samą melodią, dokładnie, często z tym samym tekstem, tylko po prostu zagrane w jakiejś tam innej manierze, czy w innej sekwencji. W imieniu podhalańskiej części składu Muzyki Gór chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na nasz koncert, który się odbędzie 22 maja w Studiu Koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Na koncert Muzyka Gór, który stanowi porozumienie między góralskimi regionami południowej Polski, Podhala.

0: wspominany Stanisław Michałczak, którego będzie można usłyszeć na żywo podczas koncertu Muzyka Gór 22 maja. Wcześniej z kolei usłyszeliśmy kapelę Władysława Obrochty z Zakopanego w nagraniach z 1977 roku, a także nuty sabałowe zagrane przez Jana Karpiela Bułeckę. Muzyką Skalnego Podhala zainteresował się w latach 90. Zbigniew Namysłowski. W tym roku mijają 32 lata od stworzenia jednego z najbardziej oryginalnych i zaskakujących projektów Zbigniewa Namysłowskiego. Projektów, które łączył jazz z muzyką góralską. Artysta zawsze uważał, że muzycy podhalańscy, podobnie jak jazzmeni, swingują. Co więcej, w swoich utworach często wykorzystywał motywy i skalę góralską. Na przykład w Piątawce, Siódmawce, albumach takich jak Kujawiak Goes Funky czy Polish Jazz Yes. Nigdy jednak wcześniej nie grał z muzykami spod samiuszkich Tater. Postanowił zatem sprawdzić, jak taka konfrontacja sprawdzi się na żywo. No i stało się. Wraz ze swoim kwartetem i zespołem prymisty Jana Karpiela Bułecki nagrał materiał, który ukazał się na płycie Zbigniew Namysłowski Quartet i Kapela Górali Zakopiańskich lub nazywanej inaczej Zbigniew Namysłowski Quartet and Zakopane Highlanders Band. Album wydała austriacka oficyna Koch Jazz w 1995 roku. Płyta wywołała zachwyty fanów i krytyków, a Namysłowski i górale ruszyli na podbój świata. Wszędzie byli gorąco oklaskiwani, natomiast największy szok wywołali w Meksyku, gdzie wcześniej nikt niczego podobnego nie widział i nie słyszał. A wcześniej, o czym opowiadał Jan Karpiel w wywiadzie z Marią Baliszewską, muzycy zagrali wspólnie 20 października 1994 roku w trakcie trwania Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Jazzowej Jazz Jamboree. A jeszcze wcześniej pojawił się pomysł.
1: Lubiłem jazzu słuchać, ale tradycyjnego. Bawiło mnie to strasznie, bo jazz tradycyjny ma takie brzmienie charakterystyczne. I Old Metropolitan Band na przykład, jak mieli taką wiązankę góralskich melodii zrobionych, świetnie, na jazz tradycyjny. Kiedy mi zaproponowano tą kompilację, Zbyszek już przyjął z gotowymi pomysłami wtedy, no i wcześniej myśmy, z gotowymi opracowaniami. On po prostu wcześniej wziął sobie kilka kaset, które mu dostarczono i wybrał
2: nuty
1: i wybrał tak bardzo trafnie, bo wybrał z każdego rodzaju po jednym. Znaczy pokazał piękny przekrój muzyki góralszczyzny, tak. Łącznie z jedną spiską melodią, która mu się spodobała, czyli pod Jaworem Podzielonym. To wyszedł świetny z tego zresztą
2: numer,
1: tak. Prawda? Ale jest tam i z Bujnickiej, Krzesane, i Ozwodne, i Janosikowe, i Balladowe,
2: Ozwodne. Piękna góralska fuga Pośtyry Krzesane.
1: Pośtyry jest,
2: tak.
1: Krzesane jest. Myśmy zaczęli grać koncerty. Także już po tych kilkunastu koncertach, gdzie dopiero na tych koncertach. I teraz to mówię z pełną odpowiedzialnością. Dopiero na tych koncertach pewne pomysły, bo przychodziły i się to doaranżowało do reszty. I to są już w wielu przypadkach pomysły nasze, wspólne, a niczyje inne.
2: Bo tak naprawdę dopiero w trakcie tych koncertów zaczęliście grać razem.
1: Tak,
2: ten
1: dopiero
2: początek
1: wtedy.
2: To było trochę dwie oddzielne
1: zupełnie
2: grupy.
1: Tak.
2: A na... potem to rozumienie muzyczne się zaczęło.
1: Doprośmy znana dopiero Ciężary Boskie, ja na początku nie wiedziałem, gdzie ja mam wejść. W ogóle nie kapowałem, gdzie tam, co się gdzie kończy, jak to zaczyna jeszcze. Jak improwizacja szła, to trzeba było liczyć takty, żeby się kapnąć. No ale w końcu się to zgrało. Na rzecz Jamboree sukces pełen. Po Jamboree było tyle propozycji na trasę, że jakby ułożył trasę koncertową, to byśmy rok w domu nie byli w ogóle. Nie szukajmy w sztuce ludowej XIX wieku. Patrzmy na nią w ten sposób, że ona trwa, ona się zmienia, ale trwa. Ale trwa, bo zawsze się znajdzie ta grupa ludzi, która ją będzie w jakiś sposób udoskonalać, żeby ona nie została wyparta przez co innego. A Podhale ma na szczęście jej tyle jeszcze, że...
2: Jest się czym karmić.
1: Że jest się czym karmić i jest... Jest możliwość podawania jej w takiej formie, ja nie mówię o stylizacji jakiejś skrajnej, żeby ona była mile słuchana przez wszystkich i żeby oni ją, wtedy ją doceniają. O, pięknie grają, nie brzejsą i no fajnie grają, to i

0: wtedy ta muzyka będzie egzystować, czy no, krakowskie, czy podhale, tak. to ona przetrwała, bo była brzmiąca, praktyczna. No, każdy dąży do doskonałości.
1: I połączeniem tradycji i nowoczesności, o którym zresztą wspominałam już dziś, pożegnam się z Państwem. Koncert Namysłowski i Górale odbył się 20 października 1994 roku w sali kongresowej w ramach 36. Międzynarodowego Festiwalu Jazz Jamboree. Zagrał kwartet Zbigniewa Namysłowskiego w składzie. Namysłowski Zbigniew saksofony, Możdżer Leszek fortepian, Wegehaupt Zbigniew kontrabas, Konrad Cezary perkusja, a kapelę góralską stanowili Topa Wojciech śpiew, Karpielian Bułecka, Majerczyk Piotr i Michałczak Stanisław skrzypce, Zatorski Jan Siecka basetla. A razem wykonali m.in. utwory Ej Juchasicek z bacą, Zabłąkana owieczka, Hej pod Jaworem Zielonym, Krywaniu, Krywaniu, Zbójnicki i Dziejanko, Skarga Podhala i Pośtyry, który to utwór za moment usłyszymy. Zapraszam na kolejną piątkową audycję Źródła poświęconą muzykom grającym w koncercie Muzyka Gór, a w niej w przyszłym tygodniu, w piątek, wybiorą się Państwo ze mną do Beskidu Śląskiego, do Istebnej, gdzie odwiedzimy Zbigniewa Wałacha. A za dzisiejsze wspólne spotkanie dziękuję Patrycja Cisz.

0: Zapiski ze współczesności.
1: Beata Stylińska, witam Państwa. Przed nami ostatnie spotkanie z maestro Wojciechem Rajskim, który jutro podczas koncertu Orkiestry Polskiego Radia odbierze diamentową batutę. Dziś maestro wspominać będzie swoją działalność pedagogiczną.
2: Pierwszą profesurą, jaką miałem w moim życiu dorosłym, to była profesura w Karlsruhe. Byłem kierownikiem muzycznym szkoły operowej, czyli musiałem dyrygować orkiestrą szkolną, przygotowywać śpiewaków i wystawiać premiery operowe raz albo dwa razy w roku. Tam była znakomita pani reżyser, pani Ackermann i z nią miałem współpracować. Ale nie było to coś, co mnie fascynowało. Ja już od razu mówiłem na początku, jak obejmowałem profesurę, że właściwie nie powinienem jej nie obejmować, bo ja wolę profesurę symfoniczną. No ale pani rektor, którym jestem do dziś zaprzyjaźniony, przekonała mnie i przyszedłem. Szybko z tej profesury zrezygnowałem, ponieważ dostałem telefon od pana Stanisława Leszczyńskiego, aby budować orkiestrę w Warszawie. Po kilku latach pracy w Warszawie nagle okazało się, że jest wolne miejsce na dyrygenta w Wyższej Szkole Muzycznej we Frankfurcie i w Berlinie. Tak myślałem, gdzie się zgłosić, a moi znajomi Niemcy mówią, jak to gdzie? Zgłaszaj się i tu i tam, bo nie wiadomo, gdzie się dostaniesz. Zgłosiłem się do dwóch i wylądowałem na pierwszym miejscu w Berlinie i na pierwszym miejscu we Frankfurcie. I myślałem sobie, co mam robić, Berlin czy Frankfurt. Ale ze względu na o wiele lepsze połączenia z Frankfurtu, z Polską, mimo że Frankfurt jest dalej oczywiście niż Berlin, wtedy były lotnicze połączenia bardzo dobre. Myślę sobie, wezmę tę gorszą profesurę we Frankfurcie, ale będę mógł przynajmniej latać do Polski, kiedy będę chciał, 2-3 razy dziennie, nie będzie problemu z komunikacją. I tak zostałem profesorem

we Frankfurcie. Uczyłem tam kilkanaście lat i tak mniej więcej pierwszych 5 lat uczenia były to dla mnie niezwykle interesujące lata, bo żeby uczyć innych, trzeba też przeanalizować to, co się samemu robi, bo już ileś lat po studiach to już człowiek tak nie myśli, tylko drugie automatycznie. Więc ja musiałem wiele rzeczy analizować, co mi też bardzo dało dużo jasności, jeśli chodzi o pewne problemy w drukowaniu, jak też musiałem zajmować się bardzo teorią albo historią muzyki niemieckiej, która w Polsce nie była aż tak pielęgnowana i może nie była tak nawet ważna. W Polsce trzeba było w tym czasie drukować sercem i romantycznie, nie szukać jakiegoś drugiego dna, czy domyślać jakieś intelektualnych podtekstów, a tam przychodzili studenci, którzy ręką nie potrafili uczyć, ale przeczytali 5 książek o Brahmsie i mówili, a tutaj Brahms w tym takcie zrobił to, a tu w tym tamto. No i ja zobaczyłem, że poziom tej teorii jest tak wysoki, przed każdymi lekcjami zacząłem się dokształcać, co mi bardzo dobrze zrobiło i wyszukiwałem nawet jakieś stare książki, bo tam biblioteka była świetna, bo w Polsce na przykład o Brahmsie mieliśmy jedną książkę Ludwika Erharda i to było wszystko. A tam były analizy angielska, niemiecka, austriacka, ten drugi to, ten drugi tam to robił. Były też właśnie analizy, na przykład jak grano na kontrabasach w tym czasie, czego ja nie widziałem i czego nie wiedział dyrektor Rowicki i kazał mi grać na piątej strunie, a w tym czasie nie było w tym mieście piątej struny, o czym ja się dowiedziałem 20 lat później, że na przykład w pewnych miastach były kontrabasy pięciostrunne, a w innych były cztero. I kompozytorzy często tak pisali, jak w tym mieście grano, bo przecież nie było nagrań, nie było transmisji, a do innego miasta jechało się z Hamburga do Monachium 2 dni, prawda, karetą. To były takie tematy bardzo ciekawe. Albo na przykład, że jakiś kompozytor ukrył w jakimś temacie jakiś tekst do swojej ukochanej i co ten tekst znaczy i tak dalej, i tak dalej. Więc to było dla mnie niezwykle ciekawe zajęcie, takie dokształcanie się z historii i z teorii muzyki. Po kilku latach zacząłem się zastanawiać, że coś za mało wychodzi dobrych dyrygentów z mojej klasy. Myślę sobie, jak to jest możliwe. I zacząłem analizować, jak było za moich czasów. Ilu dyrygentów wyszło z klasy profesora Wisłockiego i Madeja dobrych. I też patrzę, że na przestrzeni lat takich naprawdę dobrych to było kilku. No i myślę sobie, to chyba nie jest tak źle. Ale zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest. I w Niemczech jest taki kierunek muzyczny, czyli Schulmusiker, czyli ludzie, którzy będą uczyli muzyki w szkole, ale oni muszą mieć zawsze uczyć dwóch przedmiotów. Zawsze musi być albo muzyka i matematyka, albo muzyka i sport, albo muzyka i chemia i tak dalej. Żeby mieć lepsze karty przy przyjęciu do szkoły, to taki Schulmusiker wolał studiować dyrygenturę, bo wtedy mógł prowadzić orkiestrę szkolną, która w ogóle grać nie potrafiła, ale on ją mógł prowadzić, niż na przykład, gdyby był, ja wiem, organistą czy kimś innym. Także wielu tych Schulmusiker chciało studiować dyrygenturę, a ja nie rozumiałem tego, dlaczego oni tak się garną, a potem nie studiują. A druga taka grupa takich ananasków to byli Kirchenmusiker, czyli muzycy, którzy później mieli prowadzić muzykę w kościołach ewangelickich. Tam to już było trochę poważniejsze, bo oni tam mieli zawsze chór, też mieli 2 razy w roku orkiestrę, grali na organach przeważnie i to był taki kantor, jak się dawniej mówiło. I oni studiowali dyrygenturę, a ja widzę, że oni nie mają takiej motywacji, no bo zadyrygować 2 razy w roku jakimś tam oratorium, to nie trzeba mieć być aż takim dyrygentem, żeby jak się dyryguje Święte Wiosny. Więc dopiero zorientowałem się, że jest duża grupa osób, które nie chcą być dyrygentami wielkimi, zawodowymi, tylko chcą mieć taką dyrygenturę użyteczną. Ale w tym Frankfurcie wyszło z mojej klasy przez te 10 lat 3 świetnych dyrygentów. Wszyscy byli szefami różnych orkiestr. Jeden nawet dyryguje w Monachium w tej chwili, a wszyscy są też profesorami dyrygentury. I tak prowadziłem tę klasę dyrygentury, grając często na fortepianie, bo szkoły niemieckie,
jak mówiłem, są lepsze niż polskie,

ale nie wszędzie jest taka dyscyplina. W Gdańsku na przykład jest dyscyplina dwa razy większa i lepsza niż była we Frankfurcie. Niekiedy brakowało pianisty, to niech się profesor martwi, prawda? No to ja się dałem do fortepianu i musiałem grać te partytury. Żwlałem to niż grać opery śpiewakom w Karlsruhe. Jak doszedłem do wieku emerytalnego, nie chciałem więcej uczyć, zwłaszcza, że jak powiedziałem, to uczenie dla mnie było fascynujące przez pierwsze lata, a uczenie dyrygentów różni się tym od uczenia pianistów lub innych instrumentalistów, że przy egzaminie wstępnym właściwie przyjmuje się kandydata na dyrygenta w taki niedokładny sposób, bo pianista musi już przedtem grać 10 lat na fortepianie i zdaje egzamin, a dyrygent nigdy nie dyrygował, tak jak ja u profesora Madeja, nigdy nie dyrygował niczym i staje i mu się wydaje, że on coś umie, a nic nie umie. Ocenić, kto jest dobrym, a kto złym, jest trudno na początku. Można ocenić, kto jest inteligentny, kto jest muzykalny, kto ma dobry słuch, ale czy ktoś będzie dobrze dyrygował w sensie manualnym, trudno ocenić. To widać dopiero po 2-3 latach dyrygowania. Więc dlatego to jest taka troszkę podstawowa szkoła dyrygentury, mimo że jest to wyższa szkoła. I to mnie troszkę tak zniechęcało. Ale jak odszedłem z Frankfurtu, a jeszcze prowadziłem Polską Filharmonię Kameralną, zgłosiła się do mnie Akademia Muzyczna z Gdańska, czy bym nie chciał mieć stanowiska profesora. I tu jest ciekawostka, że inaczej się zostaje profesorem w Niemczech, a inaczej w Polsce. W Niemczech i podejrzewam w wielu innych krajach ogłasza się konkurs, zgłasza się, jak w tym wypadku we Frankfurcie, około 80 dyrygentów, wybiera się z tego około 10 do wąskiego grona, z tego wąskiego znowu się wybiera 4, oni muszą zadyrygować koncertem i odbyć jedną albo dwie lekcje, pokazać jak uczą. Natomiast w Polsce na pewno się zgłasza ogromna ilość osób, ale zdaje się egzamin z języka, zdaje się egzamin z historii sztuki, pokazuje się, jakie się prace napisało, ale nie pokazuje się lekcji. Czyli w Polsce przyjmuje się kandydata na profesora bez oglądania jego umiejętności, jak on uczy. I to jest moim zdaniem niedobre. No i zacząłem pracę w Gdańsku, ale w Gdańsku był porządek jak w niemieckiej armii, proszę pani, w wyższej szkole. Wszystko było zorganizowane, pianiści byli na miejscu, albo jeden, albo dwóch, no w ogóle bez porównania. Ja mówiłem, że lepiej studiować w Niemczech z tego względu, że ma się kontakt ze światem, ale organizacyjnie szkoła podstawowa, liceum i wyższe tylko w Polsce. Chyba około 10 lat uczyłem w Gdańsku, też mało wypuszczam dobrych dyrygentów. No i obliczyłem, że też wyszło spod mojej ręki 2 do 3, którzy dobrze dyrygują i z tego wniosek, że albo trzeba dokładnie przyjmować, albo nie trzeba mieć tyle klas dyrygentury, bo na przykład jeśli w każdej wyższej szkole, żeby była katedra dyrygentury, musi być 4 profesorów, no to jest moim zdaniem kompletnie za dużo. To tylu dyrygentów się nie wypuści i tylu w ogóle nie potrzeba. Po iluś latach uczenia też zrezygnowałem. Mam bardzo miły, sympatyczny kontakt z wyższą szkołą w Gdańsku, jak też i we Frankfurcie, ale już nie uczę tam. Niekiedy zadyrygowałem jakiś koncert i nawet muszę powiedzieć, ostatnio dyrygowałem 2 lata temu koncert. W takim malutkim składzie grał kwintet. Tak zagrał kwintet, że go postawić mikrofon i nagrać. Ale to nie była moja zasługa, to był dobry skład, no i oczywiście jakoś tak to wyszło. To uczenie bym podsumował tak. Sprawiało mi wielką radość na początku, później było takie mało zadowalające i w sumie z obu tych profesorów zrezygnowałem. Wolałem poświęcić się życiu rodzinnemu, ale brałem udział w pracach jury w różnych konkursach, przeważnie w Niemczech, w konkursach dyrygenckich, najczęściej w konkursach imienia Scholtiego we Frankfurcie, jak też w konkursach fortepianowych i też mi to nie dawało satysfakcji, bo miałem zupełnie inne zdanie niż większość jury. To jest dowód na to, jak w sztuce wszystko jest względne i jednemu się podoba to, a drugiemu się podoba zupełnie coś innego. Także praca w jury, w konkursach też nie dawała mi

0: satysfakcji. Jedyną satysfakcją to dawała im praca w orkiestrze, zwłaszcza w mojej orkiestrze, wszystko jedno, czy radio, czy Polska Filharmonia Kameralna, bo jeśli jakiś utwór na przykład opracowaliśmy i po roku czy półtora roku znowu do tego utworu wracaliśmy, to ja już nie startowałem z tego poziomu pierwszej próby, tylko trzeciej lub czwartej. I tak po kilku latach te utwory były bardzo dobrze dopracowane i na przykład z Polską Filharmonią Kameralną daliśmy, mogę powiedzieć szczerze, kilka, bo nie kilkadziesiąt koncertów na najwyższym poziomie światowym, ale takim rzeczywiście, że mogliśmy wyjść po każdej orkiestrze. Nie graliśmy tak na co dzień, ale jak tak się zebrało w czasie na przykład tournée, gdzie graliśmy 20 koncertów, podobny program, no to jak później orkiestra grała, to ja już w ogóle nie musiałem do pulpitu podchodzić i wykonanie były rewelacyjne. Także praca z własną orkiestrą zawsze mi dawała największej satysfakcji, dyrygowanie gościnne mniej. No a tak z ciekawostek, to nie słucham swoich nagrań w ogóle do dzisiaj, bo wiem, że się zawsze może coś zdarzyć, znaczy, że się zawsze zdarzało. Nigdy nie ma idealnych nagrań. Zawsze jakiś błąd został, którego się nie zdążyło poprawić, albo przy montażu nie dało się tego, albo na przykład powiedział reżyser, że tak, mamy materiał, a potem się okazało, że nie mamy materiału, albo odwrotnie. Także ja nagrań nie słucham. Miło mi jest, jak odwiedzam znajomych i nagle puszczałem jakieś nagrania, a ja czuję, to jest, mówię, całkiem niezłe. Mówię, a to twoje. No tak, to mi trzeba przyjąć. Ale generalnie nie wyciągam szafki nagrań i słucham i nie delektuję się, to jest moje nagranie. Stwierdziłem już w ostatnich latach, że cierpi na to moja rodzina. I tak sobie przypominałem, jak wielu moich znajomych, a zwłaszcza kobiet, mówiło, szkoda, że ja wyjeżdżałam na turniej, zostawiałam dziecko z babcią, bo jednak nie było to dobre. I ja też dużo jeździłem, żona się na to zgodziła, ale stwierdziłem po latach, że to jednak jest za dużo. Pomyślałem sobie, to uratuje ostatnie lata w wychowaniu moich dzieci. Oni wtedy mieli lat 15 czy 14 i dobrze zrobiłem, bo w ostatnim momencie jeszcze ich, nazwijmy to, uchwyciłem jako ojciec lub jako wychowawca i teraz mamy znakomitą sytuację w domu, znakomity układ. Ja sobie na przykład teraz nie wyobrażam, żeby wyjechać na miesiąc na turniej i zostawić chłopaków. Nie ma tego w moim życiu. Stwierdziłem, że jednak rodzina ponosi ofiary, jeśli ktoś jest albo sportowcem, albo muzykiem i ciągle go w domu nie ma. I tak jestem bardzo zadowolony ze swojego życia w tej chwili.
1: Bohaterem Zapisków ze współczesności był w tym tygodniu maestro Wojciech Rajski, który prowadził radiową orkiestrę w latach 1993-2006. Beata Stylińska, dziękuję za dziś i za cały tydzień. Przypominam, że w sobotę, 9 maja, Wojciech Rajski odbierze Nagrodę Polskiego Radia Diamentową Batutę.
2: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 13.
3: Dwójka, jesteś na miejscu, Adam Nowak.
2: A w dwójce czas na wiadomości kulturalne. Aldona Łaniewska-Wołk, zapraszam. Marta Eloy-Cichocka została laureatką Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej za najlepszy przekład poetycki. Nagrodzony tom to Surita Raula Surity. Poznaliśmy też 5 polskich książek nominowanych do tegorocznej odsłony nagrody, informuje prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek.
4: Wszystkie je łączy jakaś próba poszukiwania schronienia, że są bardzo intymne. Mniej jest w nich, by tak rzec, z kwestii bieżących i politycznych, a więcej jest tego, co chyba, nie wiem, powinno być w poezji, to znaczy kwestii bardzo intymnych i kwestii poszukiwania swojego miejsca. Oczywiście mam książkę, na którą będę stawiał, ale nie powiem, nie przyznam się, co to za książka.
2: Nominowane tytuły to Nauka oddychania Zofii Bałdygi, Trzy kobiety Jerzego Jarniewicza, Outback Marii Kwiecień, Skroń Marleny Niemiec i Alice Ubbo Agaty Puwalskiej. Nagroda imienia Wisławy Szymborskiej zostanie wręczona 29 czerwca podczas Festiwalu Miłosza w Krakowie. Światowej sławy kontratenor Jakub Józef Orliński i pianista Michał Biel wystąpią podczas koncertu, który wieczorem otworzy po kilkuletnim remoncie amfiteatr w Łazienkach Królewskich w Warszawie. W nowym sezonie zaplanowaliśmy tu koncerty oraz spektakle teatralne.

0: unikalne, zapowiada dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska.
1: Z powrotem planujemy, by ta scena była dostępna dla najróżniejszych wydarzeń muzycznych i teatralnych, nie tylko z Polski, ale także i z Europy. Staramy się, by były to różnorodne wydarzenia. Amfiteatr 2.0 otwieramy niezwykłym koncertem naszego wybitnego Jakuba Józefa Orlińskiego w duecie z Michałem Bielem. Natomiast to, co przed nami, to między innymi współpraca z Teatrem Siemaszkowej w Rzeszowie, ale to będą również wydarzenia związane z Dniem Dziecka, z przedstawieniem dla najmłodszych.
0: Amfiteatr w obecnej formie powstał w 1790 roku według projektu królewskiego architekta Jana Krystiana Kamzecera. Dziś stanowi unikatową w skali europejskiej scenę teatralną, a zarazem jedną z zaledwie dwóch królewskich scen teatralnych w Polsce. Początek koncertu w Łazienkach Królewskich w Warszawie o 19:00. Z kolei monodram Welewetka, jak znikają Kaszuby będzie można dziś zobaczyć w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Spektakl inspirowany jest książką reporterską pod tym samym tytułem Stasi Budzisz. Autorka przyznaje, że współtworzyła scenariusz spektaklu przygotowany przez Aleksandrę Engler-Malinowską i reżyserkę Ewelin Kaufman.
2: Miałam wgląd do ich prac w trakcie układania tego monodramu. Była to moja babcia, ale też losy jej przedstawione na tle tej wielkiej historii, która się przetoczyła przez Kaszuby. To jest też wzbogacone o opowieść Aleksandry Engler-Malinowskiej. Ona jest też Kaszubką. Jej opowieść idzie z Ofu, jest takim nawet nie tłem, ona jest osobną opowieścią też o Kaszubach. Z zupełnie innej perspektywy, ponieważ ona od dziecka tak naprawdę rosła jako Polka w przekonaniu swojej własnej polskości. Ja miałam trochę odwrotną historię.
0: W monodramie gra Aleksandra Długosz. Początek spektaklu Welewetka, jak znikają Kaszuby o 18:00 w sali konferencyjnej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Przedstawienie jest jednym z elementów upamiętniających 81. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. Do obchodów upamiętniających koniec wojny przygotowuje się także Londyn. Brytyjskie flagi pojawiają się na ulicach, okolice pałacu Buckingham wypełniają się mieszkańcami i turystami, a media na wyspach relacjonują przygotowania do Victory in Europe Day.
3: W centrum Londynu trwają już próby wojskowych parad, a część ulic wokół Westminsteru została z tego powodu zamknięta. Żołnierze ćwiczą ceremonialne przemarsze przed wielkimi obchodami VE Day. Obecnie próbę ma szkocki regiment. W oficjalnych uroczystościach udział weźmie król Karol III, a także królowa Kamila, książę William i księżna Kate. Wieczorem Londyn ma zamienić się w ogromną scenę patriotycznych obchodów z koncertem transmitowanym przez telewizję BBC. Brytyjczycy przypominają dziś również historyczne sceny z 8 maja 1945 roku, gdy tłumy mieszkańców wyszły na ulice Londynu świętować zakończenie wojny. W mediach społecznościowych pojawiają się archiwalne zdjęcia, a ludzie w całym kraju przebierają się w stroje z tamtych lat. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Tak, kończymy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 16:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
4: Autopromocja.
5: Witam Państwa, mówi Antoni Dudek. Serdecznie zapraszam na kolejny program z cyklu Rzeczypospolite. W najbliższy wtorek o godzinie 19:00 będę rozmawiał z panem doktorem Tomaszem Kozłowskim z Instytutu Pamięci Narodowej i Polskiej Akademii Nauk na temat relacji polsko-amerykańskich w latach 80. XX wieku. Serdecznie zapraszam, Antoni Dudek.
4: Autopromocja.
6: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest już prawie 6 minut po 13:00.
7: Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu
8: jest
7: historycznej plaży.
8: Jest
9: się w budynku się znajdujemy.
10: Drodzy Państwo, praca radiowca to nie tylko sam.
4: Słowa i dźwięki, reportaże i dokumenty.
6: W piątkowe popołudnie słuchamy radiowej niefikcji. Kłaniamy się, dzień dobry, Paweł Worobiej i Bartosz Panek. Będziemy z Państwem do mniej więcej 13:50. A historia, której dziś posłuchamy, to historia, w której niemałą rolę odegrał przypadek.
11: No był stan wojenny.
12: Jeden telefon zmienił życie.

0: Małgosi, Tomka i Mateusza Sikorów.
1: Myśmy mieszkali na ulicy Ordynackiej i akurat Skoty przejeżdżały. Już odblokowane były linie telefoniczne i zadzwonił mój kolega z Australii. Tutaj jadą Skoty, a on mówi, że siedzi sobie w ogrodzie, jest 27 stopni, popija zimne piwo. Przyjeżdżaj. Mówiłem, no ty chyba zwariowałeś, przecież tu nikt w tym kraju nie dostanie paszportu teraz.

0: Nick Cave rozpoczyna muzycznie dzisiejszą opowieść. Stanowi wstęp do historii Tomka Sikory, który może nie tak jak Nick Cave, bo on urodził się w Australii, ale potem z niej wyjechał, ale jednak spędził Tomasz Sikora w Australii wiele lat i tam rozwinął swoją karierę fotografa, artysty, który tworzy, kreuje zdjęcia. How long have I waited? Jakże długo czekałem. Na co, na kogo czekał nasz bohater Tomasz Sikora? To nie jest koniecznie najważniejsze, fundamentalne, centralne pytanie, które pada w reportażu, jednak ta perspektywa uzupełnia jego opowieść, szkic biograficzny, który przygotowała Alicja Głów, dodaje tej opowieści kolejną warstwę znaczeniową. A było to tak. Droga życiowa Tomka Sikory, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich fotografów, zaczęła się od przypadkowego wejścia do ciemni. To tam, jak wspomina sam Sikora, po raz pierwszy doświadczył magii obrazu, który pojawiał się na papierze, no i właśnie wtedy zrodziło się w nim zamiłowanie do fotografii. A ona stała się z czasem nie tylko pasją, ale i zawodem. Tomasz Sikora dorastał w domu artystycznym między rzeźbami i sztalugami. Miał jednak zostać geodetą. Po kilku latach porzucił studia. Trafił też na staż do paryskiego laboratorium Kodaka, a potem został reporterem pierwszego kolorowego pisma w Polsce, czyli Perspektyw. Jego talent szybko zaprowadził go dalej i przez 20 lat wraz z żoną i synem, mieszkając w Australii, realizował kampanie reklamowe dla znanych marek, takich globalnych marek, rozpoznawalnych w zasadzie już w każdym zakątku świata. Dziś od ponad 20 lat mieszka w centrum Warszawy, a w swojej pracowni, otoczonej imponującym dorobkiem artystycznym, nieustannie pracuje nad nowymi projektami, organizuje wystawy, szuka kolejnych sposobów, by opowiadać o świecie obrazami. Przed nami Zatrzymać czas. Reportaż Alicji Głów.
1: Tutaj mam swoją norę, czyli miejsce, które jest kompletnie zawalone wszystkim, czym się da. Jak widać, nowe rzeczy przykrywają stare i nie wiem, kiedy to się uda odkopać, ale przyjdzie taki dzień, że trzeba będzie to zrobić. To jest tylko tutaj. Ja mam dużą piwnicę, jeszcze pa kamerę, gdzie po prostu prawie się ruszać nie można. No to jest taki dorobek jednak całego życia. Żal ściska, bo każdy przedmiot oczywiście jest podobnie jak

0: fotografia ma taki zapis pamięci. Zresztą robiłem na ten temat i ciągnę nadal taki projekt, który się nazywa Przejrzystość Rzeczy, który opowiada o tym, że otaczamy się przedmiotami, które nie mają żadnej wartości materialnej, ale właśnie są zapisem jakiegoś wydarzenia albo przeżycia emocjonalnego, albo jakiegoś okresu czasu. Ale jeśli chodzi o pracownię, to tu są... Tu była ciemnia. Jak została już wybudowana, jest mokry stół i tak dalej, to się okazało, że ciemni już w zasadzie nie potrzeba. Tę technologię najnowszą, czyli komputerową i co za tym idzie, obróbkę fotografii przez Photoshop czy tam inne programy, przyjąłem z ulgą, dlatego że nawąchałem się tych kwasów przez całe życie ogromną ilość. I do dzisiejszego dnia, jak odkopuję jakieś stare odbitki, niedopłukane do końca, to aż mnie odrzuca, bo tam czuć zagnieździł się jeszcze zapach utrwalacza. Tu jest takie miejsce.
1: Safe na aparaty.
0: To jest tak, no, na dyski, ale wie pani, o co chodzi głównie. Bo gdyby tu leżały aparaty, a nie daj Boże wybuchłby pożar, no to po aparatach. Natomiast to jest odporne na temperaturę. Więc dyski zewnętrzne i takie rzeczy, one by tam przetrwały. Negatywy, chociaż ja negatywy tu trzymam, ale one są, większość jest tam zdigitalizowana.
1: Ma pan swój ulubiony aparat oprócz telefonu?
0: Oczywiście. Tu jest w szufladzie. Nie. O. Proszę, on jest jednym obiektywem z zoomem, tak się go trzyma na biodrze. A to jest akurat nie ten zoom. O, i tak się idzie po ulicy, widać co się dzieje i z biodra się robi zdjęcia. Tyle.
2: Dzień dobry.
3: Czy zrobić wam? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Alicja Głuch, miło mi.
3: Coś do picia? Kawę albo herbatę?
0: Nie kawę, a pani...
3: Ja herbatkę. Herbatkę? Dobrze.
0: Herbatkę jako...
4: Wielkie pudła z tajemniczymi napisami i teczki wypełniają to pomieszczenie prawie po sam sufit kamienicy. Na ścianie wisi kilka zdjęć. Zatrzymuje się przy parze starszych ludzi, wtulonych w siebie. W ich oczach dostrzegam pewien rodzaj nostalgii, spokoju i miłości. Nie przyglądają się sobie, lecz patrzą w stronę autora zdjęcia.
0: To są rodzice.
2: Podobny jest pan trochę do taty.
0: Tak?
2: Tak.
0: Zawsze wszyscy tak mówili. No, to jest Małgosia, którą pani poznała przed chwilą, żona i nasz synek. Ma ponad 50 lat już teraz.
2: A tu jest małym chłopcem, więc dawno temu zdjęcie
0: dawno
2: zrobione.
0: Dawno temu było tak, jeszcze przed wyjazdem do Australii i to wiele lat.
2: Jak się zaczęła fotografia w pana życiu?
0: No, w taki sposób, jak zwykle, wszystko przypadkowy. Bo moja siostra, która była starsza 8 lat, miała narzeczonego fotografa, który kiedyś przyszedł do nas i zostawił taki ogromny aparat. On się nazywał Pentacon 6, 6x6, z długim obiektywem. I poszli sobie do kina. Ja miałem wtedy, ja wiem... może 14-15 lat, zobaczyłem ten aparat. Wziąłem go bardzo delikatnie do rąk. On był ciężki, jak nie wiem co. Podszedłem do okna i nagle spojrzałem przez ten duży obiektyw i zobaczyłem w kamienicy naprzeciwko nas taką półintymną sytuację. I sobie pomyślałem, rany boskie, to jest niesamowite, bo gdybym umiał zrobić zdjęcie, to bym... był takim nie tylko świadkiem, ale

0: Również miałbym zapisaną tą sytuację, zatrzymałbym ten czas i wykradłbym to. I wtedy ten Marek Czudowski, który właśnie był tym partnerem mojej siostry, wziął mnie do ciemni. Pamiętam wtedy pierwszy raz zobaczyłem, jak się wywołują zdjęcia, ale też pierwszy raz znalazłem się na podłodze, bo on mi kazał włączyć światło i wsadziłem dwa palce w kontakt i było lekkie porażenie. Także ten dzień bardzo dobrze pamiętam. No i oczywiście na każdym człowieku to robi piorunujące wrażenie uczestniczenie przy porodzie obrazu. Bo białą kartkę się wsadza, naświetlono białą kartkę, wsadza się do jakiejś tam wody, to jest, potem się dowiedziałem, czy to jest wywoływacz. I nagle przy tym oliwkowym świetle zaczynają się wyłaniać kontury i tak dalej. No to nieprawdopodobne wrażenie robi do tego stopnia, że myślę, że wiąże emocjonalnie od razu z tym procesem i z fotografią na całe życie. To jest żaden film, który pokazuje jakieś tam cuda, ani opowiadanie nie są, nie działają tak mocno, bo w tej sytuacji jesteśmy świadkiem cudu. Ktoś mówi, a dlaczego pan mnie fotografuje? Ja mówię, bo pani jest piękna. To nie jest wystarczający argument czasami. Jak widzę, że nie jest, to mówię, dlatego że na moim zdjęciu się pani nigdy nie postarzeje. No to jest śmiech i no dobra. Bo tak jest, my zatrzymujemy czas.
1: Kiedy zaniósł swój pierwszy film do wywołania, to usłyszał, że zostanie fotografem, bo wyszły mu 4 zdjęcia. Jako syn malarki i rzeźbiarza, powoli zmierzał w stronę artystycznego zawodu, jednak nieco okrężną drogą.
0: Pojawiłem się w pracowni u taty jako student geodezji po półroczu. No i powiedziałem tacie, że chciałbym zrezygnować ze studiów. No to mnie wyściskał, wycałował i mówi tak, tylko nic nie mów mamie, ja to z nią załatwię. Bo wtedy w ogóle każda rodzina uważała, że dzieci muszą być wyedukowane i to nie tylko maturalnie, ale również pójść na jakieś wyższe studia, więc ja na siłę poszedłem na geodezję ze względu na to, że ktoś mi powiedział, że tam jest taki wydział fotopografii, czyli robienia zdjęć terenów z góry. To, co teraz drony robią spokojnie. W pewnym momencie podszedłem do profesora i zapytałem się, ile jest miejsc na specjalizacji, bo to była specjalizacja po 3 roku. On powiedział jedno, no to podziękowałem mu i poszedłem do ojca i właśnie powiedziałem mu, że nie.
2: I mama udało się przekonać? Tata
0: tak.
2: Załatwił?
0: Tata załatwił to jakoś, tak. Tak, to są, z dystansu czasu to się wydaje, że to jest taka krótka rozmowa, czy coś, co się stało, ale to się tak trochę ciągnęło wszystko w czasie. Ale byli bardzo szczęśliwi, jak zauważyli, że ja nie zajmuję się byle czym, tylko po prostu czymś poważnym i potem ten pobyt we Francji i potem już ta pierwsza, jeszcze przedtem pierwsza publikacja, no to byli dumni wręcz. A ojciec bardzo zadowolony, zresztą jak po tym momencie, kiedy uciekałem przed gitowcami i postanowiłem sobie w tramwaju, że wyjadę z kraju, przyszedłem do ojca i powiedziałem mu, że chciałbym wyjechać, że może się z siostrą moją skontaktujemy jakoś i tak dalej. I zapytałem go, czy ma jakiś pomysł, jakbym mógł zarobić na bilet. Wtedy nie było pracy takiej otwartej dla młodych ludzi. No i ojciec powiedział tak, słuchaj, bo ja wtedy trochę malowałem. Jak mi się coś spodoba, to kupię od ciebie jakiś obrazek i będziesz sobie składał na to. I kupił chyba 6 obrazków i to akurat wystarczyło na bilet.

0: We live.
1: Z wielkimi nadziejami ruszył na zachód. W głowie miał jeden cel – uczyć się fotografii. I to się udało we francuskim laboratorium Kodaka.
0: Od pierwszego dnia była już tęsknota za Polską. Aczkolwiek te pamiętam, jak jechałem pociągiem i nagle zobaczyłem na własne oczy to, co widziałem tylko na pocztówkach z daleka, czyli akurat oświetloną niesamowicie Sacré-Cœur, to łzy mi płynęły po prostu po twarzy, bo to się tak urealniło, to, co znaliśmy tylko z pocztówek. To były takie z jednej strony ogromna radość, bo jest się zupełnie w innym świecie, a z drugiej strony taka trochę cały czas sytuacja, że patrzyło się na wszystko jak przez szybę, bo w zasadzie nic nie było do dotknięcia. Nie można było pójść do kawiarni napić się kawy, no bo nie było pieniędzy, prawda? Chodziłem sobie po tym Paryżu w soboty i w niedzielę, mimo że tam był, tak jak wszędzie jeszcze wtedy, sześciodniowy dzień pracy, ale jak to studio, w którym pracowałem, zobaczyło, że ja robię jakieś takie fajne zdjęcia w niedzielę ludzi na ulicy, to zaproponowało mi, że będą mi dawali filmy i aparat i żebym też w sobotę to robił, dawali mi wolny dzień z laboratorium. Życie nie było takie łatwe, ale ta euforia wynikająca z tego, że się jest w takim mieście, w którym się w ogóle samotności nie czuje, idąc po ulicach, bo te wszystkie kawiarnie otwarte, ludzie patrzą w kierunku ulicy, więc na mnie również ma się takie poczucie, że jest się częścią tego miasta. Mimo że były takie momenty, pracując właśnie w laboratorium Kodaka, w pewnym momencie, jak byłem w meczu, to zauważyłem, że ludzie się ode mnie odsuwają, bo miałem jakieś takie niesamowite plamy czerwone na twarzy.
2: Czyli nie ze względu na zapach, ale na wygląd skóry od chemikaliów.
0: Tak, bo nie pachniałem na szczęście chemikaliami, tylko po prostu to tak zadziałało. Jak wróciłem do domu, spojrzałem w małe lusterko i okazało się, że to nie boli, ale jest. I strasznie się ucieszyłem, bo to się wiązało z tygodniem niechodzenia tam do laboratorium. Można było biegać po Paryżu i robić różne fajne zdjęcia. Znaczy łapać życie na gorąco, tak bym to nazwał. Przez ten rok zbudowało się takie portfolio, z którym w formie slajdów miałem takich 10 torebek foliowych, w których było po 20 slajdów. Jak przyjechałem do Polski i poszedłem właśnie do Perspektyw na spotkanie z naczelnym, jak on to zobaczył, no to po prostu mówi, że absolutnie chcielibyśmy z panem współpracować, ale jak się zwolni etat. Ten etat się zwolnił po roku, a przez ten rok właśnie pracowałem jako taki wolny strzelec. I już było wiadomo, że fotografia to nie tylko miłość, ale również pozwala zarabiać na życie, bo z tego oczywiście zaczęły płynąć środki na utrzymanie. To był stan wojenny.
1: Jeden telefon zmienił życie Małgosi, Tomka i Mateusza Sikorów.
0: Myśmy mieszkali w

0: Ta jadą Scotty, a on mówi, że siedzi sobie w ogrodzie, jest 27 stopni, popija zimne piwo. Przyjeżdżaj. Mówiłem, no ty chyba zwariowałeś, przecież nikt w tym kraju nie dostanie paszportu teraz. To ja ci załatwię, opłacę takie warsztaty, które będziesz prowadził na prywatnym uniwersytecie i przez Pagard możesz dostać paszport. I tak się stało. I byłem absolutnie zachwycony. Już wiedziałem, że dopóki się tam nic nie zmieni w Polsce, a nic tego nie zapowiadało, no to czas prowadzić rodzinę. I już, no, to nie było łatwe. Rok czekaliśmy. Ja musiałem dostać tam stały pobyt. To też nie było łatwe. W pierwszej agencji, do której przyszedłem, wpierw przyszedł do mnie taki najważniejszy, kreatywny dyrektor. I jak zobaczył ten kalendarz i pierwsze zdjęcie, to sięgnął po telefon i wszyscy tam musieli przybiec z działu kreatywnego. On im kazał to oglądać. Tam leżały obok też zdjęcia z Alicji w Krainie Czarów i mówi, zobaczcie, jak wygląda reklama w Europie. Oczywiście ja im nic nie mówiłem, że to jakie były powody takiego podejścia. Natomiast pytali mnie, ile to kosztowało. Ja mówię, no wiecie, między 2 a 3,5 litrówki wódki mnie to kosztowało. No jak to, zaczęli się śmiać. Oczywiście ja rozmawiałem przez tłumacza, bo ani me, ani be po angielsku wtedy. Oni mówią, no dobrze, no ale przecież ile kosztował dyrektor artystyczny? A ja się pytam, a co to jest? No jak to? No dyrektor artystyczny, ten, który wymyśla kampanię. No to w takim razie to ja byłem dyrektorem artystycznym, to za darmo pracowałem. No dobrze, a modele to znajomi, a kostiumy, no sami sobie szyli, a makijażysta sami sobie robili. No a te lokalizacje, kto znalazł lokalizację, wiesz, no po prostu ja pękałem ze śmiechu, bo się okazuje i wtedy kopnął mnie ten tłumacz w nogę i dał mi to zrozumienia, że jak tak dalej będę opowiadał, że ja wszystko robię za darmo, to nikt mi roboty nie da. Bo to przecież tyle jest tych elementów przy produkcji, ludzi, którzy zarabiają, żyją z tego, a jak ja zacznę krzyczeć, że ja mogę wszystko za darmo zrobić, to mnie wykopią z tego rynku po prostu. W wiadomości to te świnki wyciągnę, żeby było widać jak to, o czym my rozmawiamy.
1: O. I ta książka powstawała, jak pan mieszkał w Australii, tak?
0: Tak, powstawała, jak mieszkaliśmy. O, się coś skryło. No, akurat taki egzemplarz się trafił. No, w każdym razie idea była taka, żeby robić sobie zdjęcia w różnych miejscach, a potem powstawał do tego tekst.
1: Walizki, mnóstwo akcesoriów też, no, na tych zdjęciach.
0: No więc właśnie, my mamy nie tylko świńskie ryki, ale mamy właśnie takie bermudy, dziurawe buty. Ja miałem kapelusz z taką siatką na muchy, bo to jest typowy australijski. Bartek, który nie miał włosów już wtedy, nie musiał nic na głowę zakładać. O, i tu jesteśmy, to zdjęcie zrobione na przykład na tej świętej górze na Hayes Rock. Wtedy jeszcze każdy mógł tam wejść, w tej chwili już nie można wchodzić na tą górę. To zdjęcie było robione w ten sposób oczywiście, a wydrukowane. Jest taka piękna sekwencja.
1: Do góry nogami, a właściwie jakby nogami.
0: Jakbyśmy lecieli, tak. Tak, bo to jest taka piękna historia o tym, jak Zanzi, czyli Bartek, a ja miałem na imię Tlisio, jak Zanzi namawia Tlisio, żeby fruwać. No więc Tlisio uważa, że to jest niemożliwe, żeby fruwać, bo my jesteśmy świnkami. Okazuje się, że jeśli człowiek zamknij oczy i imaginuj, jeśli sobie coś wymyśli, zamknie oczy, no to zaczyna fruwać i robić różne rzeczy niemożliwe. O. Ja myślę, że teraz o wiele łatwiej mi jest znowu żyć, być tu i teraz, ze względu na to, że po prostu już nie mam takich obowiązków, jakie kiedyś miałem. Każdy człowiek ma zbudować gniazdo, zapewnić, że w tym gnieździe zawsze ziarno będzie, prawda? Mówię z pozycji nazwiska, czyli

0: sikory, utrzymać tą rodzinę, no to to wiele razy spędzało sen. Nie można było w ogóle spokojnie, były nerwy i tak dalej. Przyszedł taki moment na przykład, kiedy kampania zdobyła nagrodę za najlepszą fotografię w Australii reklamową wtedy. I w następnym roku wygraliśmy znowu konkurs na najlepszą fotografię reklamową i wtedy nagle się okazało, że nikt do nas nie dzwoni ze zleceniami. Wydawałoby się, że taka sytuacja napędza klientów. Przyszedł do nas przedstawiciel banku z cyferkami i powiedział: kochani, macie overdraft, czyli długu 110 tysięcy, znaczy umówiliśmy się na taki overdraft, a wy już przekroczyliście to o 20, macie minus 130. I zaczął z nami rozmawiać na ten temat, dawał nam takie różne rady. To ja wtedy szybko zrobiłem, nie wiem, kilkadziesiąt odbitek takiej fotografii autorskiej, wsiadłem na rower i jeździłem po wszystkich agencjach reklamowych i oni mnie przyjmowali z radością. Siadaliśmy przy stoliku i ja mówię tak: słuchajcie, jest taka sytuacja, że jeśli nie dostanę od was roboty w ciągu 2 tygodni, zamykamy studia i nie będzie studia Tomek Enderek, tak się nazywaliśmy. On mówi: jak to? Ja mówię: no tak, no bo przecież my potrafimy te najprostsze prace wykonywać, które wy rozdajecie wszystkim innym fotografom, a myśmy przestawali takie roboty dostawać. A on mówi tak: no tak, no bo wy jesteście artystami i my tak nie mamy odwagi wam dawać takiej byle jakiej pracy, a nie mamy nic takiego kreatywnego, żeby wam podesłać. No, no to ja jeszcze raz powtarzam, macie 2 tygodnie. I jak runęły roboty od razu. Takie najprostsze, które każdy inny mógł zrobić. No bo z tego się żyje, a z czegoś, co można potem wysłać na konkurs, no to taka praca to jest raz na rok, 2 razy w roku. A tak to trzeba wszystko robić, co przyjdzie.
1: Okazało się, że na pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego też trzeba było znaleźć jakiś sposób.
0: Kiedy właśnie dostałem taką pierwszą międzynarodową kampanię fotografowania, znaczy reklamowania hoteli Sheraton i to dotyczyło Azji, to na skutek papierów od tej agencji reklamowej nowozelandzkiej, która nas zatrudniła, przyspieszyliśmy ten okres wyczekiwania na przyznanie obywatelstwa australijskiego, które nie wykluczało obywatelstwa polskiego. To była podpisana między tymi państwami umowa. W związku z tym, jak już mieliśmy te paszporty, to ja wyjechałem sam w pierwszą tę podróż i ta Azja tak mnie zmieniła, tak mnie niesamowicie zmieniła, wytrąciła mnie z tego spokojnego, takiego australijskiego, komfortowego życia, że po powrocie wiedziałem, że jeśli nie zaczniemy podróżować razem, to może dojść do takiego rozejścia się, bo zaczynalibyśmy być zupełnie innymi ludźmi. Jednak wszystkie przeżycia powodują, no, cały czas się zmieniamy w zależności od tego, gdzie jesteśmy i co się wokół nas dzieje. No i po tej pierwszej podróży postanowiliśmy, że Małgosia będzie w ekipie. Szybko się nauczyła wszystkich funkcji asystenckich, ładowania filmów i tak dalej, i tak dalej. I była w drugiej podróży już asystentką, a potem założyła studio, była stylistką i już jeździła jako stylistka, ubierała modeli i tak dalej, i tak dalej. Także od tego czasu już cały czas razem, nawet tutaj na wystawy jeździmy razem.
2: I z państwem jeździł też syn?
0: Nie, no jak on był w szkole, to nie mógł jeździć. To babcia się pojawiała i pilnowała. Pilnowała, no. Ktoś musiał coś tam nakarmić.

0: dziecko, on miał 12 lat, jak przyjechał, 13 lat jak przyjechał do Australii, jak zaczęliśmy jeździć, to już miał, to miał 15 czy 16. Nadal taki okres, w którym no trudny, piękny, ale trudny.
1: Podróżowaliśmy i to wszystko było strasznie intensywne, strasznie szybkie, bo jeśli mieliśmy jakąś taką pracę na miesiąc, która musiała być, nie wiem, chyba w 10 krajach w ciągu miesiąca i na różnych kontynentach, no to w zasadzie co 3 dni byliśmy w innym kraju. I to było, mimo że robiłam te zdjęcia, prawda, ale w ogóle tego nie absorbowałam tak do głębi, bo nie było kiedy. No więc teraz i to leżało w pudłach i właśnie mam nadzieję, że jeszcze zdążę, że będę wszystko pamiętała. I te zdjęcia są w zasadzie wybawieniem, bo nigdy nie robiłam żadnych notatek. Ale niektóre zdjęcia obejrzę pierwszy, w zasadzie drugi raz od chwili odebrania z zakładu fotograficznego, kiedy się jeszcze przed fotografią cyfrową oddawało zdjęcia do odbijania na papier. Także to wszystko, to fajna podróż zresztą, bo tak jakby to zrobić to jeszcze raz. Bo przekazujemy to wszystko do archiwów tam takich państwowych, czy Akademii Sztuk Pięknych, czy też jest takie Muzeum Emigracji w Gdyni, fantastyczne.
2: Jaki ten pan Tomek jest tak w domu? Jakie cechy może pani dostrzega?
1: No to, co mogę powiedzieć, że tak powiem publicznie, no bo nie będziemy wchodzić aż w takie bardzo osobiste rzeczy, prawda? No to generalnie, tak jak wydaje mi się, że większość ludzi go widzi, bo jest takim dosyć otwartym człowiekiem, że jest taki bardzo właśnie przyjazny ludziom, nie wybiera sobie jakiejś grupy, tylko w zasadzie otwarty jest dla wszystkich i im bardziej może jakiś taki kontrowersyjna osoba, to może go bardziej jeszcze ciekawi. Nie lubi ludzi agresywnych chyba, bo jakoś tak się źle z tym czuje. Generalnie lubi być optymistyczny, nawet jeśli na siłę chyba. Lubi taki wierzyć w coś, że nie jest aż tak źle, więc to takie jest dosyć ujmujące dla wielu i właśnie też postrzegane jest jako taka osoba niesłychanie optymistyczna. Ale oczywiście różnie to bywa tak naprawdę, prawda? No bo ma różne wątpliwości, prawda? I wiele niepokoi w związku z tym, co się dzieje na świecie i między ludźmi, także... No a poza tym jest rzeczywiście bardzo kreatywny, nie ustaje w ciągłym nie tylko robieniu zdjęć, ale wymyślaniu różnych projektów i to go rzeczywiście tak trzyma do przodu. No.
2: Bardzo pani dziękuję.
1: Ach, proszę.
2: Na szczęście.
1: Na szczęście jak najbardziej.
2: Pomogę. Oj, może?
1: Nie, wiesz co? Trzeba uważać tutaj, bo tu jest woda. Ja tu zaraz przyniosę tego.
3: Małgonia? Jeszcze tylko biorę, to wsiadamy. Proszę się napić herbaty w nowej szklance.
0: Resztkę.
2: A ile lat jesteście państwo razem?
0: Od zawsze. Od zawsze, od szkoły podstawowej. Znaczy, znamy się od szkoły podstawowej. W tej samej klasie byliśmy od 5. klasy. No tak razem to już, nie wiem, 55 lat.
2: Całe życie razem.
0: Razem, tak, tak.
4: Dobry wieczór wszystkim. Powiem wam parę słów może, skąd się wzięła ta idea. Ina zaprosiła mnie na wystawę i tak się złożyło, że wypadła nam data 14 lutego. Pomyślałem sobie, że to musi być wystawa poświęcona relacjom, takim ciepłym relacjom międzyludzkim. I usiadłem sobie przed komputerem i wyszukałem właśnie takie zdjęcia, które świadczą o tym, że na różnym poziomie może być bardzo fajnie, prawda, między ludźmi w każdym wieku.
5: Gdzie one powstały? Każdy z nich ma swoją historię.
0: Kazimierz, Paryż.
5: To jest też Paryż?
0: Tak, to jest nad Sekwaną. Tam są takie nad Sekwaną takie miejsca, gdzie ludzie sobie tańczą, zamontowane są głośniki. Raz tam idzie tango, raz idzie blues, raz rock and roll.
5: A to Kazimierz,
0: to jest Kazimierz.
5: Kazimierz.

0: dolny. Jeszcze dolny.
1: Tak, tak. Nie
0: Krakowski. Nie krakowski. Tak.
2: Komu?
0: Magdzie.
1: Magdzie.
3: No w tym roku w ciągu 6 miesięcy 4 wystawy. To nie jest mało. Powiedziałbym, że to jest nawet za dużo, bo robię taki nowy projekt też, przy którym jest bardzo dużo pracy arcyciekawej, bo muszę się spotkać z 40 kompozytorami na przykład i poznać ich, porozmawiać z nimi, no ale sfotografować, ale to nie wszystko, bo to jest... W przyszłym roku porozmawiamy o tym, jak już się zakończy. Znaczy w tym roku się zakończy, ale to jest... Po prostu bez żadnych oporów można sobie robić wszystko, co się chce zrealizować. Po prostu. Tak czasami jak tu siedzę właśnie, to sobie myślę, cholera, to trzeba to wszystko jakoś poukładać. No jest to trochę poukładane, ale nie można takich rzeczy zostawiać w takim stanie. Trzeba się liczyć z tym, że to odejście nadejdzie. I... Może to nie jest takie eleganckie słowo, ale trzeba się myśleć o pakowaniu. Przed najdłuższą podróżą i być może najwspanialszą.
4: Zatrzymać czas. Tak zatytułowała swój reportaż Alicja Głów, a opowiadał Tomasz Sikora. Bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie w Słowach i Dźwiękach w piątek w dwójce Paweł Worobiej i Bartosz Panek. Zachęcam, Paweł też zachęca do zerknięcia na stronę polskieradio.pl, do słuchania reportaży i dokumentów, które powstają w studiu reportażu Polskiego Radia. No a na koniec raz jeszcze Nick Cave and the Bad Seeds. Tym razem będzie to opowieść pod tytułem The Carney.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Zapraszam na kolejne listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do żony Jadwigi, Niny. W małżeństwie tych dwojga były także okresy względnego spokoju. Czyta Krzysztof Gosztyła.
2: Zakopane 27 lipca 1923. Najdroższa Nineczko, dziękuję ci bardzo za list. Skłamałem, że nikt mnie nie odprowadzał dla celów następujących. A. Od wtorku już miałem wrażenie, że chcesz wyjechać koniecznie po mnie z Warszawy. B. Cały dzień mego wyjazdu oznaczał to samo. Chciałaś się upewnić, czy wyjeżdżam na pewno o 8:30. A kiedy nie przyszłaś na mój pociąg,

Myślałem, że nie pojedziesz wcale i poleciłem Reynellowi, żeby zbadał, co się stało, zostając aż do odejścia twego pociągu. Byłem przekonany, że nie wyjechałaś. Mimo to jest w tym wszystkim coś niejasnego, jak w całym układzie twego życia w Warszawie. Ponieważ jestem do ciebie bardzo przywiązany i chodzi mi o ciebie także, nie tylko o mnie. Każda niejasność zamraża zupełnie moje uczucia do ciebie i staję się wtedy zimnym obserwatorem i zakręcam się. Proszę cię bardzo, bądź ze mną zupełnie szczera, bo inaczej stosunek nasz się zdeformuje i będziemy musieli się rozstać. Co będzie dla mnie okropną katastrofą. Nie jestem podejrzliwy, jak to twierdzisz. Nie lubię tego. Jeśli mam wątpliwości, to wtedy, gdy jestem do tego zmuszony. A znowu, z drugiej strony, nie jestem takim idiotą życiowym, za jakiego mnie uważasz. W twoim wyjeździe było coś niejasnego i jest mi to szalenie przykro. Czekam bardzo twojego przyjazdu. Właśnie dlatego może mam pewne myśli i widzę rzeczy ukryte, że cię kocham. Powinnaś to zrozumieć i ocenić. Nie wiem, czy znajdziesz kogoś, który by był więcej do ciebie przywiązany niż ja. Całuję cię bardzo serdecznie. Proszę cię bardzo o zupełną szczerość. Pokój jest wolny od 30 lipca. Czekam cię jak najwcześniej. Twój. Mama zasyła ci ukłony. Zakopane, 8 października 1923. Najdroższa Nineczko, wczoraj nie zdążyłem napisać do ciebie, bo niańczyłem cały dzień niejakiego M. Sierpskiego, handlarza obrazów z Paryża, który robi szalone obietnice, ale nie wiem, czy je spełni, bo dziś znowu mam wrażenie, że to jest ciemna jaliczność. Poznałem go ze Stryjeńską. Byliśmy razem u Mieczysławskiego i wykonałem jego portret. E plus B. Dziś miałem iść na halę. Ale śnik straszny i szaro. Dziś czuję się trochę lepiej. Ale wieczorem, w dzień twego wyjazdu, byłem bardzo zgnębiony. Ten pan ma oryginały Picassa i innych w kufrze, wystaw to sobie. Czekam na dentyścinę bez skutku. No już 11:30. A Sierpski ma jakieś zawikłania paszportowe. Może to zwykły rzeźmieszek? Oczywiście palę. A nie palenie? Od jutra. Ale mam się dobrze. I na razie bzik nie grozi. I staraj się wracać prędko i bez zawikłań. I opisz dokładnie widzenia się z przy i nie przy jaciółmi. Całuję cię bardzo. Twój ukochany Staś. Zakopane, 9 października 1923. Najdroższa Nineczko, bardzo dziękuję ci za list. Jestem bardzo zmęczony, bo wczoraj musiałem wypić 0,5 litra czystej, aby zrobić 5 portretów Sierpskiego. Albo to podejrzana figura, albo jedyny człowiek, który może moje malarstwo, a kto wie, czy nie sztuki, lansować w Paryżu. Bardzo proszę cię, przyjeżdżaj prędzej. Całuję cię bardzo. Kocham cię. Jedynie z tobą czuję się możliwie. Matrony kłaniają się. Twój Staś. Zakopane, 10 października 1923. Najdroższa Nineczko, wybacz, że krótko piszę. Jestem bardzo zajęty tym Sierpskim. To jedyna nadzieja na Paryż. Opanowuję go i lansuję beznadziejnie. Dziękuję ci bardzo za duży list, ale sam nie jestem w stanie nic napisać. Dopiero dziś o 12:00, za godzinę, zaczynam definitywnie nowe życie, NP i tak dalej. Bardzo czekam prędkiego przyjazdu, bez ciebie fatalnie się czuję. Detale ustnie, bo dosłownie pióro wypada mi z ręki, taki mam wstręt do pisania. Całuję cię bardzo. Twój Staś. Zakopane, 14 października 1923. Najdroższa Nineczko. Dziś robiłem za ten ołówek tego kretyna. Po południu Kraszewska. Dziś dopiero wyjeżdża Sierpski. Zdaje się jednak, że to jest uczciwy człowiek. No bądź co bądź, mam Picassa. Wziął fizdulkę i ma zająć się też tłumaczeniem na francuski. Nie wierzę w nic, ale robię wszystko tak, jak gdybym wierzył. Nareszcie uwolnię się od koszmaru i zacznę istotniej pracować. No jeszcze zostaje Irena za fizdulkę. Wczoraj napisałem plan lokomotywy i pewno za parę dni zacznę pisać. Skonsolidowało się. Definitywnie. Jutro dopiero nie palenie. Dziś przestanę po skończeniu Kraszewskiej. Cały ten tydzień bez ciebie był nieistotny w wielkich rzeczach, ale może opanowanie Sierpskiego wyda jakie rezultaty. Straszna historia z tym wybuchem. Oby to nie było coś z konsekwencjami. Jakiś niepokój czuć w powietrzu. Wracaj niedługo. Całuję cię bardzo. Twój Staś.
Zakopane 16.

0: 15 października 1923. Najdroższa Nineczko, udało mi się pięknie zacząć ten dzień. Smutny jesienny spacer z zamkniętym widnokręgiem dokonanego już życia. Wczoraj rano portret pułkownika Brzozy, pierwszy artylerzysta Legionów. NP2, to jest niepalenie, dzień drugi. E plus B. Po południu palenie i z paleniem portret Ireny za fizdulkę. B. Dziś rano P. Listu od ciebie nie było już 4 dni. No, pewno zerwałaś ze mną stosunki. A wieczorem u mnie Czesławskich. Powiedziałem M, że jeśli tak bawi się, byli wszyscy, i Mieciowie, i Stryjeńscy, kwiat, to cóż robią le bafon? Zupełną izolację wprowadzam w życie. Osamotnienie ośrodków pępkowych. Za wczoraj wykonałem 3 akwarele i 2 guaszy. Całuję cię w pępek, twój Staś, NP, 1/2. Wracaj prędko i niedługo. Bardzo mi ciebie brak. Picasso wisi na ścianie. Wszyscy są straszni dranie. Dzinia Sienkiewiczówna wyszła za Kornigowicza. Świat się przekręca. Zakopane, 18 października 1923. NP2. Stan ciężki. Byłem o ciebie niespokojny. 3. dzień nie ma listu. Był u mnie wczoraj Gucio i mówił, że w piątek telefonował i ciebie nie było. Wczoraj malowałem tuszem, guaszem, duszą i guanem z kakao. Co będzie, ani mi się śni. Pogoda powoli się ukonstytuowuje. Sienkiewiczówna ożeniła się z Korniłowiczem. No, mam poczucie jakichś potwornych intryg dookoła metafizycznego pępka. Twój Witkacy. Zakopane, 25 października 1923. Najdroższa Nineczko. Jestem bardzo zmartwiony zwłoką w przyjeździe. Bardzo potrzebuję twego towarzystwa. 4. dzień NP, z wyjątkiem od 5 do 7, 3 papierosy dnia 1 z powodu zęba. I o napisaniu czegoś istotnego mowy nie ma. Między innymi zajęciami kocham cię. W Krakowie rzeczy. Bardzo proszę o porozumienie się z Rottersmanem, Karmelicka 57, 2. piętro. Odbierz koniecznie multiflakopula od Trzcińskiego i wręcz go z prośbą o niezgubienie. Ostatni egzemplarz. Pani Izie Kozłowskiej w hotelu Saskim do rąk. I o ile można, odbierz od Solskiej zieloną pigułkę i też wręcz Izie. Ja jej przyszlę pentemychos. Przywieź wszystkie nieoprawione, niebędące jego własnością obrazy od Rottersmana. Irenka wściekła. Przesyłam ci list dla niej. Cała bażancość umysłowa wyjrzała z formy tego zakazu. Całuję cię bardzo serdecznie. Twój mąż Witkacy, NP. I odbierz kurkę wodną od Pipera. Oprócz tego odbierz od Teofila bzik tropikalny, straszliwy wychowawca. Jeśli Izie nie jest multiflakopulo zaraz potrzebny, to lepiej przywieź go tu dla przepisania. W załączniku list do Irenki.
1: Do listów Witkacego czytanych przez Krzysztofa Gosztyłę wrócimy w poniedziałek o 13:50.
2: Słuchają państwo Dwójki, wybiła 14.
3: Winiawski Caprice.

0: Kłaniamy się Państwu. Dzisiejszą audycję realizuje Paweł Worobiej. W dwójkowym studiu mówią Państwu dzień dobry.
1: Maria Sławek.
0: I Przemek Psikuta. Spotykamy się jak w co drugi piątek o godzinie 14 po to, aby słuchać kolejnych kaprysów, kolejnych polonezów, kolejnych sonat skrzypcowych. Konkurs Wieniawskiego w 10 odsłonach. Dziś odsłona 7. Dziś, proszę Państwa, dwa konkursy, jakże różniące się.

0: między sobą. Dotarliśmy do roku 1996. Wówczas w październiku odbył się 11. turniej w Poznaniu.
1: Tak, i ostatni, jak to mówią, w XX wieku, prawda? Bo to jest, dzisiejsza audycja będzie taka przełomowa w tym sensie, że kończymy wiek XX, zaczynamy wiek XXI. Czy za tym coś będzie szło, jakaś konkretna zmiana, informacja, to zobaczymy. Ale tak, jest to też ta ostatnia, 96. rok, edycja konkursu przed dużymi zmianami, jeśli chodzi o i o skład jury, chociaż też i w tym roku się trochę zmieni, prawda, bo już są pewne wyciągnięte, mam wrażenie, konsekwencje z konkursu poprzedniego. No i ciągle jeszcze będzie ten dwubój polsko-japoński.
0: Tak, to będzie ten ostatni konkurs, tak, gdzie rzeczywiście rywalizują między sobą te dwie drużyny, jeśli już trzymamy się terminologii
1: sportowej. No trzymamy
0: się
1: od początku w zasadzie konkursu, bo trochę już komentatorzy w 1935 roku nas zachęcili do tego,
0: tak,
1: żeby mówić właśnie o tym w ten sposób. I trochę jest to nieuniknione, ale rzeczywiście w 1996 roku to jeszcze ciągle jest konkurs bardzo polsko-japoński.
0: Tak jest. A konkurs następny, którym również dziś się zajmiemy, 12, ten, który otworzył nowe milenium, rok 2001, to był konkurs, już od razu uprzedzamy, wyjątkowy, arcyciekawy i tak jak powiedziałaś, te zmiany, na które dosyć długo czekała jednak publiczność, bo całe te lata 90. to się jakoś no nie chciało samo zmienić, doszło do kilku przewartościowań, ale ten konkurs w roku 2001 był rzeczywiście inny, choćby za sprawą wielkiego Szlomo Mińca, który wziął sprawy w swoje ręce. I od niego wyszły pewne pomysły, pewne inicjatywy.
1: Tak. I to chyba już potem zostało z nami. To znaczy każdy kolejny przewodniczący jury w kolejnych latach, to oczywiście będziemy już za moment omawiać, dochodząc powoli do, no, do już ostatniego konkursu przed tym, który nas czeka w tym roku, ale za każdym razem jest to bardzo istotne, co wnosi osoba tego przewodniczącego jury, prawda? Bo to właśnie od niego zależy program, też w jakimś stopniu zależy od niego oczywiście i od dyrekcji konkursu, kto jest zapraszany do jury, co za tym idzie, jacy uczestnicy będą przyjeżdżać,
0: oczywiście,
1: bo nie jest to żadną tajemnicą, że często przyjeżdżają przecież uczniowie jurorów, albo przynajmniej osoby z tych samych ośrodków, więc to...
0: Wpływa to na,
1: tak,
0: profil, na całą
1: wszystko,
0: linię, na całą linię konkursu. No i od razu, nie uprzedzając faktów, zdradzimy jednak, że konkurs w 2001 roku wygrała 16-latka Alena Bajewa, która była rewelacją tego konkursu. No i my już nie możemy się doczekać, kiedy przedstawimy państwu jej nagrania.
1: Oj, tak. Zresztą ten konkurs w 2001 roku to było dla mnie, teraz jak się przygotowywałam do audycji, to taki powrót do bardziej świadomych chyba wspomnień ze słuchania konkursu, bo wtedy już byłam taką nastolatką grającą już jakoś intensywniej na skrzypcach i marzącą właśnie pewnie też o tym, może nie o samym konkursie, ale o tym, żeby grać tak jak ci dosłownie kilka lat tylko ode mnie starsi koledzy, prawda? No bo
0: to
1: Alena Bajewa miała, tak, ona miała 16 lat, a ja miałam 13. I ja wtedy grałam pewnie Dudziarza co najwyżej, a ona wygrała konkurs Wieniawskiego, więc...
0: Ona miała 16 lat, tak jak powiedziałaś, a 15 lat miała zwyciężczyni konkursu pierwszego, Jeanette Neve.
1: No właśnie, czyli
0: pewna
1: może tak, zatoczyło to jakieś koło.
0: Klamra, tak.
1: No i tak, rzeczywiście nie mogę się doczekać, bo poza Bajewą, która była absolutnie no, fenomenalna i teraz powrót do tych nagrań też, sami zresztą państwo usłyszą to, bo Bajewa często się pojawia i w Polsce, i na festiwalu Chopiniego Europa. Przez wiele lat mogliśmy jej regularnie słuchać i tutaj na antenie
0: dwójki. I oczywiście
1: dwójki
0: na antenie
1: też.
0: Dwójki, tak jest.
1: Tak.
0: Sprawdziłem, że w tym roku nagrała płytę z sonatami Beethovena dla Alfy.
1: No i to jest w ogóle, to jest wspaniała skrzypaczka i też występuje w duecie ze znakomitym pianistą Wadimem Hołodenko, zresztą to jest jej mąż.
0: Właśnie z nim nagrywa,
1: tak,
0: prawda?
1: Też, i tak, to jest świetne słuchać też tego, jak się ona rozwija jako skrzypaczka, ale zarazem miałam też poczucie, że włączając te nagrania, że ona brzmiała po prostu tak dojrzale, tak wspaniale, właśnie w taki sposób, jak ci wszyscy skrzypkowie sprzed wielu, wielu lat, młodzi, którzy grali od razu jakimś takim jakby swoim gotowym własnym głosem, własnym dźwiękiem.
0: Więc... I byli tak młodzi, tak. To jest

0: właśnie niewiarygodne. Ona też tym nawiązała do lat, do których tak wzdychamy, które tak często pokazujemy też w różnych innych audycjach. Proszę Państwa, gorąco zachęcamy, jak zawsze, do wspólnego słuchania, wspólnego komentowania tego wszystkiego, co tu się dzieje, co działo się w Poznaniu. Podajemy swoje adresy: przemysław.psikuta@polskieradio.pl
1: i maria.slawek@gmail.com.
0: Zaczynamy.
2: Jury 11. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu przyznało następujące nagrody.
3: The jury of the International 11th Henryk Wieniawski Violin Competition has awarded the following prizes, ladies and gentlemen.
2: Pierwsza nagroda nie została przyznana.
3: The first prize has not been awarded.
2: Drugą nagrodę w wysokości 15 tysięcy dolarów amerykańskich otrzymuje...
3: The second prize with 15,000 US dollars goes to...
2: Reiko Otani z Japonii.

0: Trzecią nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów amerykańskich otrzymuje.
1: And the third prize, ladies and gentlemen, and $10,000 goes to
0: Akiko Tanaka z Japonii. Jury przyznało dwie nagrody czwarte ex aequo po 5 tysięcy dolarów amerykańskich.
1: The jury has awarded two fourth prizes, two simultaneous prizes, each $5,000.
0: Otrzymuje je.
1: These prizes go to the
0: Asuka Sezaki z Japonii. I Łukasz Błaszczyk z Polski.

0: Tak było. W części oficjalnej konkursu laureatów, dokładnie 27 października 1996 roku. Wtedy zakończył się 11 konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Zakwalifikowano do niego 50 kandydatów. Do przesłuchań przystąpiło 38 skrzypków z 7 państw. Przewodniczącym honorowym jury był wówczas Sir Yehudi Menuhin, który wręczał laureatom nagrody, a po koncercie laureatów nazajutrz wystąpił w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza jako dyrygent Orkiestry Sinfonia Warszawia, a solistką była Reiko Otani, która ten konkurs tak naprawdę chyba wygrała.
1: No właśnie, to jest pytanie, czy wygrywa ten, kto ma najwyższą nagrodę, czy wygrywa ten, kto ma pierwszą nagrodę,
0: który dostaje złoto, tak.
1: No, to jest specyficzna sytuacja, pierwsza, jaka się wydarzyła w historii konkursu Wieniawskiego, że nie przyznano pierwszej nagrody. Co ciekawe, parę razy tutaj w audycji mówiłam też o takich ciekawostkach związanych z koncertem inauguracyjnym, kiedy to właśnie odchodzono od muzyki skrzypcowej, wiedząc, że przez kolejne kilka tygodni może być tak, że będziemy mieli je już prawie, że dosyć. I pamiętam, że ostatnio mówiłam, że na przykład występował Grigori Sokołow na inauguracyjnym koncercie, a w roku 96 solistą tego koncertu był Aleksiej Sułtanow. I teraz ciekawe, czy to była wróżba, bo Sułtanow przecież dostał drugą nagrodę z Filipem Giuziano, prawda, ex aequo.
0: Dokładnie.
1: Nie przyznano wtedy pierwszej na Chopinowskiej.
0: Chociaż mówiono o nim, że wygrał konkurs.
1: Tak. No i właśnie, i wystąpił na inauguracyjnym i rzucił klątwę na konkurs Wieniawskiego i wtedy też nie przyznano pierwszej nagrody.
0: Coś jest na rzeczy.
1: Tak. No pytanie jest takie, zanim przejdziemy do teorii spiskowych, że rzeczywiście tych uczestników nie było tak wielu. Znowu mieliśmy to, o czym już wspomnieliśmy, czyli bardzo duża ekipa polska i bardzo duża ekipa japońska i wcale nie tak wiele osób z innych krajów. I podnosili różni ludzie głosy, że mimo jakby takiej już powiedzmy zwiększonej intensywności, nie wiem, może to brzydkie słowo, że reklamowania konkursu, ale jednak można by powiedzieć, że ten konkurs może nie potrzebuje aż takiej reklamy. No ale tu honorowy tym przewodniczącym

0: Mnuchin, prawda, sam fakt, że Mnuchin przyjedzie na finał, on zresztą podpisał wszystkie dyplomy, wręczał je osobiście, no to dla samego tego Mnuchina to by było warto moim zdaniem wziąć udział w konkursie. No a już potem grać pod jego batutą, no, to jedno z najlepszych wyróżnień. Więc w jakimś sensie Reiko Tani wygrała z mojej perspektywy tym, że mogła sobie potem zagrać pod batutą Mnuchina i tego jej już nikt nie zabierze.
1: Nikt nie odebrał, tak.
0: Ale rzeczywiście głosy podczas tego konkursu były takie, no one trochę kwestionowały jednak jego poziom. I no ciekawa jestem, co państwo będą myśleli po tych fragmentach, które my dzisiaj zaprezentujemy, bo chyba, Przemku, też nie było tak, że mieliśmy jakoś wyjątkowy urodzaj, jeśli chodzi o ten wybór, prawda? Nie wiem, jakie jest twoje zdanie do końca, ale mi nie było tak prosto
1: nie słuchać
0: było, tych
1: nie
0: nagrań.
1: Było. Słuchaliśmy, odrzucaliśmy. Tak, te owoce, które prezentujemy państwu, to oczywiście właśnie po tych przesłuchaniach, trochę tak słuchamy tych materiałów archiwalnych, jak i urożytych kaset, które nadchodziły na konkursy wówczas. Oczywiście wspólnie z Wojciechem Barcikowskim, który jest naszą tutaj prawą ręką
0: no
1: w tych audycjach.
0: Bez niego nic byśmy nie zrobili, proszę państwa.
1: Tak, a zdania były podzielone już nawet w ławach jurorskich, bo kiedy przysłuchujemy się, kiedy przypominamy sobie komentarze, Wanda Wilkomirska na przykład powiedziała wtedy: nigdy w żadnym konkursie, gdzie jestem jurorką, nie zdarzyło się, aby nie przyznano pierwszej nagrody. Ten konkurs jest najlepszym dowodem, że nie należy używać takich słów jak nigdy i zawsze. A na przykład Herman Krebers, wielki skrzypek belgijski, którego nagrania znamy no, z wielu płyt wytwórni Philips, mówił z kolei, że od laureata pierwszej nagrody oczekuje się nie tylko perfekcyjnej gry, ale i wielkiej indywidualności promieniującej osobowości i podkreśla, że zaakceptował, że wybór był wypadkową wszystkich oczywiście ocen, gustów, ale że on obstaje przy tym, że to jest decyzja słuszna.
0: No to ciekawe, prawda? Też jeszcze widzę opinię Charlesa Dreggera, który wygrał ten konkurs, mówiąc o tym, że ten laureat, zwycięzca konkursu wieniawskiego, to musi być skrzypek gotowy do kariery.
1: Niosący w świat, prawda?
0: Tak, taki, który jest jakby już gotowy. O tym, kiedy to czytałam właśnie tego rodzaju wypowiedzi, myślałam sobie też o, prawdę powiedziawszy, nawet o tym ostatnim konkursie wieniawskiego, jaki mieliśmy w Poznaniu. Oczywiście będziemy o tym mówić, ale właśnie to pytanie jakoś utkwiło mi też w głowie. Co do tej gotowości zwycięzcy, zwyciężczyni do kariery i co my pod tym rozumiemy dzisiaj, co rozumieli jurorzy w roku 96, bo to chyba też jest dość ciekawe, prawda? Jaki jeszcze rodzaj kariery, bo tam mówimy o tym czasie jeszcze, powiedziałabym, troszkę analogowym. Przedinternetowym.
1: I jeszcze warto później powrócić do wypowiedzi tych, w cudzysłowie, gotowych nastolatek czy nastolatków wówczas, co mówią o swojej karierze na przykład 30-40 lat później.
0: Tak.
1: Mało kto mówi, że był wówczas gotowy, prawda, po otrzymaniu tego złota czy srebra na konkursie. No to jest szerszy, oczywiście głębszy temat, który poruszamy przy każdej edycji.
0: I też zachęcamy może do dyskusji, bo konkursy jakoś nas otaczają i Chopinowski, i Wieniawski, coraz młodsi są uczestnicy, coraz bardziej jakby też w świecie muzyki klasycznej premiuje się jednak te osoby bardzo, bardzo młode, ale też takie, które są gotowe na pewne działania w social mediach i tak dalej, więc myślę, że to niestety wszystko razem jest dzisiaj ważne i jednak różni się dzisiejsza perspektywa od tej omawianej przez nas sprzed tych 30 lat.
1: Na pewno.
0: Smutno trochę powiedzieć, ale rok 96, proszę państwa, był 30 lat temu.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. Tylko 3 dekady temu. Czwarta nagroda. Czwarta nagroda, którą otrzymali Asuka Sezaki z Japonii oraz Łukasz Błaszczyk, reprezentant oczywiście naszego kraju. I może zanim powiemy o ich grze, o ich prezentacjach, to po prostu posłuchajmy. Wybraliśmy

0: Wybraliśmy dwa przykłady. Na początek Asuka Sezaki w kaprysie Henryka Wieniawskiego, w kaprysie Azdur siódmym z opusu 10, czyli ta słynna La Cadenza.
1: Tylko Przemku, jeszcze poprawię ci, bo przez to, że nie ma drugiej nagrody, że nie ma pierwszej nagrody, to jesteśmy trochę, oni dostali czwarte miejsce.
0: Czwarte.
1: Trzecie to jest czwarte miejsce.
0: Ja przesuwam wszystko.
1: Tak, egzekwo. Musimy się pilnować dzisiaj, bo rzeczywiście to jest nietypowa sytuacja.
0: No strasznie namącili jurorzy, bo gdyby była pierwsza,
1: to byśmy
0: druga
1: nie mieli dzisiaj kłopotu.
0: A tak mamy rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, czwartą nagrodę ex aequo. Gra Asuka Sezaki, tak grała w pierwszym etapie 15 października.

0: Ja nie wiem, dlaczego nie przyjeżdżają. To znaczy, powiem pani, jakie są takie pogaduszki, bo ja się o to pytałam ze rozmaitych ludzi, dlaczego nie jedziesz na koncert. Bo kiedyś, jak była sytuacja polityczna, bo niezbyt pewna.
1: Wanda Wiłkomirska.
0: Rosjanie. Coś takiego było faktycznie, że to nie wiem co, ale pierwszy musi być Rosjanin. Ja pamiętam, jakie były właśnie o Charlesa Tegera wielkie boje.
2: 62 rok.
0: Tak, i wywalczono, że on dostał pierwszą nagrodę. Później nagle nie było jakichś takich rewelacyjnych Polaków, po prostu młodych nie było już. I wtedy wygrały konkurs trzy Japonki.
2: Wtedy, kiedy Keiko Urushihara wygrała.
0: Ja byłam po raz pierwszy w komisji. Ta dziewczynka była rewelacyjna i te inne też. To w jakimś sensie tych Japończyków podbudowało, że to znaczy jest japoński konkurs. I od tego czasu nie ma konkursu wieniawskiego, żeby nie było Japończyków. Ja nie wiem, dlaczego Niemcy nie przyjeżdżają na ten konkurs. Jest takie coś, ach nie, wiesz, to i tak jakiś Polak dostanie. Ten konkurs w jakimś sensie niesłusznie gdzieś ma jakąś zapapraną opinię.

0: No, ciekawie wypada zderzenie muzyki Wieniawskiego z muzyką Witolda Lutosławskiego. Tak jak to u nas dziś się odbyło, 2/4 nagrody w 1996 roku w Poznaniu. Caprice la Cadenza w rękach Asuki Sezaki, urodzonej w roku 1977 reprezentantki Japonii. A przed chwilą finałowe presto z partity Witolda Lutosławskiego. Łukasz Błaszczyk, Andrzej Gus przy fortepianie. Łukasz Błaszczyk, rocznik 1971, czyli można powiedzieć, no, porównując go do innych laureatów, doświadczony już wówczas młody skrzypek, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie profesor Iwony Wojciechowskiej.
1: Zresztą teraz też bardzo uznany pedagog, który pewnie szykuje niejedną osobę na tegoroczny konkurs. Ale tak, jeszcze zerkam sobie w tą historię konkursu, gdzie można przeczytać różne ciekawostki, no bo już trochę już zdradziliśmy, że były próby podejmowane, żeby jednak zachęcić do udziału w konkursie bardziej. Też zmieniały się troszkę zasady, zmniejszyły się skład jurorów, prawda? To zostały te osoby, które były, tak jak chociażby Wanda Wiłkomirska, której głos słyszeliśmy przed chwilą, która myślę, że mocno przeżywała tą sytuację, sądząc po tej wypowiedzi, ale też po kilku innych, których słuchałam.
0: Zaangażowana była bardzo, prawda?
1: Tak, oczywiście.
0: W konkurs.
1: Tutaj też się odbyła preselekcja na podstawie kaset wcześniej i tą preselekcję robiła jakaś osobna komisja krajowa i tutaj były takie sugestie, że może ta komisja przegapiła jakieś utalentowane osoby. No tego oczywiście nigdy nie wiadomo i niestety...
0: Ale podejście tak. do tej preselekcji uległo diametralnej zmianie, tak. Bo 5 lat później Szlomo Minc przesłuchał wszystkie
1: osobiście.
0: Kasety. Osobiście.
1: Tak. No i potem te preselekcje rzeczywiście już tak wyglądały. To znaczy chyba chodziło o to, żeby jednak nie oddawać tego osobom innym, które być może mogą szukać jakichś innych rzeczy lub skupiać się na kwestiach, które są na przykład dla jurorów tych ostatecznych już mniej istotne. Trudno powiedzieć. Natomiast tradycyjnie zerkamy na program, który rzeczywiście to jest niesamowite, jak ten program się zmienia z konkursu na konkurs, że o ile jeśli chodzi o pierwszy etap, to on już się utrzymuje od jakiegoś czasu w takim układzie, o którym wspominałam nieraz, czyli jest to taki test sprawnościowy z Bachem, z fugą oczywiście, lub Szakoną, Wieniawski, jeden z kaprysów z opusu 10. Paganini lub Lipiński tutaj też się pojawia, no i Mozart, czyli ten taki żelazny zestaw obnażający wszystko. I jak już się człowiek tak obnaży, to może jechać dalej do drugiego etapu, w którym, i to prawdopodobnie też wzbudzało pewne kontrowersje, no bo drugi etap bardzo mocno polski. Bo mamy Polonę z Wieniawskiego, mamy jeden z mitów Szymanowskiego lub romans, i obowiązkowa partita Witolda Lutosławskiego. No utwór fenomenalny, przed chwilą słuchaliśmy. Też taki, który daje bardzo dużo pola dla pokazania jakby swojego wyczucia czasu i swojej wyobraźni dźwiękowej. Są tam te fragmenty ad libitum, które naprawdę pozostawiają takie duże pole manewru. Więc myślę, że to wybór bardzo dobry, ale być może wówczas jeszcze za bardzo niszowy dla skrzypków z całego świata.
0: No właśnie, nie wiemy jak duża ilość, prawda, kandydatek, kandydatów

0: aha, bo była obowiązkowa partita, tak, więc wszyscy grali ją w
1: wszyscy grali partitę. Potem w kolejnym konkursie będziemy mówić o innym utworze obowiązkowym, skomponowanym specjalnie na ten konkurs. Ale tak, tutaj mamy partitę, no podejrzewam, że te 30 lat temu to mogło jeszcze nie być tak znaną pozycją repertuarową i mogło trochę ludzi straszyć.
0: Dopiero po tym konkursie tak, to się zmieniło. Wszyscy już partitę
1: wszyscy już znali,
0: dobrze
1: znali.
0: Ale trzeci potem etap jeszcze, sonata,
1: tak, prawda? Jeszcze w tym drugim etapie był jeszcze utwór dowolny, także tam można sobie było coś dorzucić, ale pewnie raczej coś w stylu właśnie Wieniawskiego, wariacje nad własnym strzelam, albo Cigane, czyli tych takich znanych utworów wirtuozowskich. No ale to jest trudny etap. I potem trzeci etap, sonata, i tutaj znowu na przykład nie mamy sonat Beethovena, nie mamy sonat Brahmsa w tym roku. Pojawia się Fauré, pojawia się Paderewski, co jest dość dziwnym wyborem,
0: co
1: moim
0: jest
1: zdaniem.
0: Dziwnym wyborem, pojawia się sonata ad opus 162 Schuberta, bardzo wymagający.
1: Bardzo wymagający i bardzo mało taki spektakularny w takim znaczeniu, w jakim byśmy myśleli na konkursie, tak? Że Schubert sonata Adur versus na przykład Brahms Demol to w ogóle... No to
0: kompletnie
1: akurat Brahmsa nie ma,
0: są
1: inne światy, no ale Strauss, sonata Esdur. Też utwór, który przez, pamiętam te czasy przecież dobrze, pamiętam płytę Kyung-Hwa Chang z Zimmermanem. To była chyba pierwsza płyta z sonatą Straussa, jaką kiedykolwiek trzymałam w ręku. Ja był jeszcze Respighi. To były naprawdę takie utwory, które się nie zdarzały za bardzo w repertuarze skrzypcowym, przynajmniej tutaj u nas.
0: A to też nas może dzisiaj z dzisiejszej perspektywy trochę dziwić,
1: tak,
0: ale tak było.
1: Ale to rzeczywiście, chyba że mają państwo jakieś inne wspomnienia, ale ja osobiście pamiętam to w ten sposób. No i potem mamy dwa koncerty i tutaj też mam taką refleksję, że się pojawiają takie koncerty, no nie te z tej najwyższej półki, to znaczy mamy Beethovena oczywiście, ale wyleciał nam już Sibelius, wyleciał Brahms.
0: No one za chwilę przylecą.
1: Przylecą, tak, ale tutaj pojawiają się na przykład, ja nie pamiętam, żeby potem były Lalo do grania, albo Saint-Saëns, albo Vietau.
0: To
1: są takie bardziej licealne pozycje.
0: Ale są stale oba koncerty Szymanowskiego,
1: tak,
0: prawda, w repertuarze. Jest drugi koncert Prokofiewa.
1: Jest, chociaż nie wiem, czy ktokolwiek go grał, ale jest. Jest Karłowicz, no, też bardzo trudny koncert i bardzo piękny, ale no, oczywiście dalej są obowiązkowe koncerty Wieniawskiego.
0: Tak jest.
1: Natomiast no, jest to pewna ciekawostka i zwyciężczyni konkursu grała koncert Saint-Saënsa, a zdaje się laureatka drugiej, przepraszam, też mi się będzie to myliło, trzeciej nagrody, grała Symfonię Hiszpańską, więc takie, mnie to osobiście trochę zaskoczyło, bo to nie jest ten taki top repertuarowy finał konkursu.
0: Tak, na pewno tak. Jeszcze zamykając sprawę, znaczy nie zamykając, ale jeszcze a propos Christiana Zimmermana, to za chwilę ustawi nam się cała orkiestra, Polska Orkiestra Festiwalowa, bo przecież Łukasz
1: tak.
0: Błaszczyk, którego przed chwilą słuchaliśmy, był koncertmistrzem drugich skrzypiec w Polskiej Orkiestrze Festiwalowej Zimmermana. Prawda? Co...
1: Tak, ale nie wiem, czy tutaj nie było też Marii Nowak na tym konkursie. Czy na tym, czy na kolejnym. W każdym razie ona też była.
0: Też była, a pamiętam, że...
1: I teraz dalej gra z Zimmermanem, przecież na tej płycie właśnie ostatniej z kwartetami Brahmsa, to też ona gra na skrzypce.
0: No właśnie, a pamiętam, kiedy opowiadaliśmy o konkursie w 91 roku, też już pojawili się przecież skrzypkowie z tego fantastycznego zespołu. Wspomniałaś o Symfonii Hiszpańskiej Eduarda Lalo. No to posłuchajmy jej finałowego ogniwa. Tak grała Akiko Tanaka, która odebrała w 1996 trzecią nagrodę.

0: Zainteresowanie konkursem blednie i od paru lat zarówno organizatorzy, jak i wszyscy, którzy kochają ten konkurs, obserwujemy, w jaki sposób dominacja dwóch narodowości odpycha troszeczkę wszystkich zainteresowanych z całego świata, którzy by chcieli może i stanąć do tego konkursu.
1: Ale przepraszam, co to znaczy odpycha? Przecież nikt nikomu nie broni, nigdzie nie jest zapisane, że ma wygrać Polak albo Japończyk.
0: Tak się jakoś składa, że z wyjątkiem poprzedniego konkursu, gdzie mieliśmy podwójnych laureatów pierwszej nagrody, poprzednio Japończycy.
2: Nieoceniona Dorota Juszczyk, drążąca temat. To opinia Tadeusza Gadziny, taka przerażająca, ale tak wyglądał konkurs Wieniawskiego w połowie lat 90. Tadeusz Gadzina jako komentator wówczas. No a przed chwilą Akiko Tanaka, brązowa medalistka, zdobywczyni trzeciej nagrody w finałowym rondzie Symfonii Hiszpańskiej Demol op. 21 Eduarda Lalo, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Grzegorza Nowaka. To występ finałowy z 26 października.
3: No, zresztą skrzypaczka, która miała też tylko nagrody na konkursie Sibeliusa w Helsinkach, miała nagrodę trzecią na ARD. Miała też nagrodę na konkursie Joachima w Hanowerze, także raczej nie była to jakaś kontrowersja konkursowa. Raczej zastanawiam się...
2: Uczyła się u Wandy Wiłkomirskiej.
3: Też. No, zastanawiam się nad tym już takim biadoleniem trochę o tej Japonii cały czas, prawda? Od tych kilku konkursów. I tak sobie myślę, że może to kwestia polityczna, ale jakoś nie przypominam sobie, żeby ludzie aż tak strasznie lamentowali, że sami Rosjanie wygrywali konkursy Wieniawskiego w przeszłości. Coś takiego stało się, że jakoś zalazło za skórę ludziom to, że Japończycy, a potem Chińczycy, a potem Koreańczycy wygrywają te nasze konkursy, podczas gdy przecież wszyscy wiemy, że powinni wygrywać.

0: oglądać Polacy. Nie, no, żartuję, ale...
1: Tak, ale tak, no, jest trochę tak, jak mówisz, i był ten taki klimat, taki nastrój. Pamiętamy wypowiedzi Jana Webera przy całej swojej niechęci do Japończyków. Prawda?
0: Dokładnie. Wydaje mi się, że to jest trochę przesada i że no po prostu tutaj rzeczywiście pani Dorota Juszczyk dobrze powiedziała, no nikt nikomu nie broni przyjeżdżać na konkurs i nie ma żadnych też limitów narodowościowych, prawda? Więc to się przecież wszystko bardzo szybko skończyło. Też ten boom akurat Japonii na konkurs Wieniawskiego, bo pewnie były inne konkursy, na których były po prostu wyższe nagrody, były bardziej prestiżowe koncerty potem i tak dalej, bo tutaj już wchodzą brutalne reguły rynku i myślę, że to jest trochę problem konkursu Wieniawskiego, lub był, prawda, że po prostu w innych miejscach są większe nagrody, lepsze, potem konsekwencje jakby dla laureatów są fajniejsze.
1: Tak. Ale w 96 roku to był rzeczywiście japoński finał. No i dochodzimy do tej, która zdobyła główną nagrodę. Nagrodę drugą, srebro. Reiko Otani, urodzona w roku 1972. Pochodząca z Tokio, taka konkursowiczka, w wielu konkursach startowała, później przeniosła się do Europy, studiowała w Brukseli w klasie Igora Oistracha tuż po tym konkursie.
0: Tak, i zresztą jest to skrzypaczka, która jest dalej aktywna, nagrała też na przykład komplet sonat Isaia. Dosłownie parę dni temu widziałam też ogłoszenie jednego z kursów skrzypcowych w Polsce, którym będzie można z nią popracować. I myślę, że pojawia się tutaj co jakiś czas. I muszę powiedzieć, że mieliśmy do wyboru kilka utworów, które przygotował nam Wojciech Barcikowski. I kiedy posłuchałam najpierw sonaty Schumana, to miałam takie mieszane uczucia. Wydawała mi się ona strasznie ciężka, strasznie taka toporna i rzeczywiście myślałam sobie, no tak, no to nie brzmi to jak granie zwycięzcy, prawda, konkursu.
1: No może tak, chociaż ja tam jakieś elementy dostrzegłem, że tak się wyrażę, fajne, i myślałem, że tego Schumana posłuchamy, ale cieszę się...
0: Aha, ja to chyba zbojkotowałam.
1: Ale cieszę się, że zabrzmi Sensans, bo ona znakomicie czuła właśnie koncerty skrzypcowe, co zresztą wspominałaś, grała pod batutą Menuhina i po poznańskim konkursie jeszcze kilkakrotnie razem ze sobą występowali.
0: Tak,
1: więc
0: musiało mu się też spodobać,
1: więc
0: prawda?
1: O to chodzi.
0: Tak, też o tym czytałam, ona jeździła w trasy też z Simfonią Warszawią, między innymi, ale też pograła trochę z innymi orkiestrami. No i właśnie ja posłuchałam tego Sensansa z naszych tych archiwalnych radiowych zbiorów, ale też można zobaczyć na YouTubie jak z wizją po prostu te fragmenty, jest taki reportaż o konkursie kilkuczęściowy. I ona mi się ogromnie spodobała w tym Sensansie. Wydaje mi się, że to jest tak piękna interpretacja, bardzo taka szczera, nie przerysowana, nie przesłodzona, a w takim koncercie, który jest piękny, ale to zdaje się mówił Dawid Oistrach chyba do Kai Danczowskiej kiedyś, żeby grać pięknie, a nie piękniusio. Mhm. I tak zdarza się ludziom.
1: A to piękniusio się zdarza piękniusio, w tym koncercie
0: No jakoś tak bardzo się chce, bo on naprawdę jest bardzo słodki, ale nie trzeba go jeszcze dosładzać. Ona moim zdaniem tego nie robi, gra przepięknie. I w tym finale ja miałam takie poczucie, że właściwie jeśli chodzi o to zdanie, o tym, że ktoś jest gotowy do grania, to moim zdaniem, proszę bardzo, jak najbardziej gotowa do grania i myślę, że takich koncertów miała właśnie w rękawie jeszcze trochę i była gotowa i grała.
1: No to słuchamy.

0: Dokładnie 2 minuty po godzinie 15:00, program drugi, a w nim w Poznaniu jesteśmy, dokładnie 30 lat temu. Tak kończyła swój występ Reiko Otani z Japonii. Tak domykała trzeci koncert Hamalopus 61 Camila Saint-Saënsa z Towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod batutą Grzegorza Nowaka. Gorące oklaski, wrzawa, 25 października. No i cóż, za takie granie chyba należał jej się złoty medal.
1: Mi się też wydaje, że to jest jakiś niepokojący wiatr zawiał od strony Warszawy i konkursu szopenowskiego. No i tak mi się wydaje, że, no bo to tak brzmi dobrze, prawda, że o, nie przyznamy pierwszej nagrody, bo po prostu nikt nam aż tak nie pasuje do tej naszej wizji. Jesteśmy tacy, właśnie mówiłam ci poza anteną, że jesteśmy tacy kontrowersyjni i tacy bardzo okrutni. Nie wiem, może przesadzam, ale wydaje mi się, że...
0: No cieniem się to położyło, tak, na te lata 90. I Warszawa, i Poznań.
1: I to jest trochę przesada też, bo gdyby to było jakoś rzeczywiście to granie naprawdę takie sobie... jakieś, nie na poziomie odpowiednim do konkursów, ale przecież posłuchaliśmy już sobie tutaj na antenie całkiem wielu laureatów tych wszystkich już lat. No ja nie mam poczucia, że to nagranie, które
0: na ich tle wypada jakoś,
1: że to jest jakoś gorzej, tak? Tak? To jest po prostu też inny kaliber koncertu. Muzycznie to jest na pewno trudniejsze do porównania na przykład z Czajkowskim czy Brahmsem. Też jeśli chodzi o rozmiary, formę tego utworu, no ale naprawdę nie przesadzałabym i wydaje mi się, że czasami nie warto być aż tak kontrowersyjnym.
0: I tu stawiamy kropkę i przenosimy się w nowe milenium, cytując słowa tego, który dokonał rewolucji w roku 2001. Chcemy od skrzypków wszystkiego. Szukamy diamentów. Kogoś, kto nie tylko będzie grał najlepiej na konkursie, ale kogoś, kto w sposób poważny będzie w stanie przenieść przeszłość w przyszłość. Chcemy przede wszystkim wielkiego artyzmu. Tak w przeddzień 12. konkursu w 2001 roku powiedział Szlomo Mintz, którego długo namawiano do tego, aby podjął się tej pracy kierowania obradami jury. Wcześniej jemu powierzono tę wstępną selekcję, prawda? I chyba dobrze się stało. Znaczy nie chyba. Wiemy z perspektywy lat, z perspektywy czasu, że skierował konkurs na dobre tory.
1: Tak, chociaż w jakimś sensie może nam się wydawać kontrowersyjne to, że te kasety odsłuchuje jedna osoba, prawda? Tam oczywiście był obecny dyrektor konkursu, ale jednak to jest jeden człowiek. I to potem też tak było. Czy w przypadku przesłuchań właśnie kaset, czy na tych w edycji w 2011 roku, kiedy Maksim Węgorow osobiście przesłuchiwał na żywo uczestników, ale to też, on miał tam takiego jurora pomocniczego, ale wydaje mi się, że to on podejmował decyzje ostateczne i to zawsze jest jakieś ryzyko.
0: Odpowiedzialność ogromna.
1: No tak. Ja myślę, że jestem w stanie powiedzieć z takiego punktu widzenia jurorskiego, zwłaszcza w ostatnich czasach wiele z przesłuchań trzeba odsłuchiwać właśnie na gdzieś w online. W naszym wypadku już teraz kaset się przecież nie przesyła. No ale to bardzo wiele zależy od tego, jaki sprzęt ktoś ma, na jakim to nagrał, prawda? W jakiej przestrzeni występował.
0: A my jesteśmy tylko ludźmi, ten, który
1: tak,
0: słucha.
1: No, ten, który słucha, też chce na przykład już pójść do toalety albo
0: tak
1: robi sobie kawę i akurat nie usłyszał do końca kaprysu. Ja nie

0: twierdzę, że tak było, tylko że to jest bardzo ludzkie i że czasami po prostu obecność drugiej, trzeciej osoby w takim jury pomaga. Po prostu pomaga, bo ta odpowiedzialność też się jednak chyba rozkłada w jakiś taki sposób bardziej przemyślany.
1: No, pod tym względem tak. Tutaj jeśli się skoncentrujemy na tym etapie pierwszym, to na pewno tak, ale dalej myślę, że ten konkurs układał się ciekawie pod zwierzchnictwem Szlomo Mińca. 46 kandydatów przystąpiło do przesłuchań z 16 państw. Po raz pierwszy przewodził imprezie obcokrajowiec, szefował jury. Koncert inauguracyjny, arcyciekawy, ponieważ wystąpiła Royal Philharmonic Orchestra z Londynu.
0: No ale tu właśnie widzimy, że osoba takiej, to była wtedy wielka gwiazda Szlomo Mińc w tamtych czasach. Teraz już może skrzypkowie z młodszych pokoleń aż tak dobrze go nie kojarzą, ale za tych dawniejszych czasów to jednak był i jego nagranie Kaprysów Paganiniego.
1: Właśnie chciałem o tym powiedzieć, no, że jeżeli ten long play Deutsche Grammophon mieli młodzi uczestnicy, no to...
0: To było kultowe. Zresztą no też on przecież tą orkiestrę na koncercie inauguracyjnym dyrygował i grał jednocześnie koncert Beethovena, czyli też już w takiej formule bardzo nowoczesnej, prawda? Nie aż tak często spotykanej wcześniej. No i też pewnie dzięki niemu taka orkiestra tej miary się pojawiła w Poznaniu. To wszystko dorzuca te kolejne kamyczki do ogródka prestiżu konkursu. No i wydaje mi się, że to bardzo dobry pomysł, bo też widzimy nie tylko, że właśnie tych uczestników jednak było dużo więcej, bo na początku zgłosiło się 95. Mam na myśli tych przed preselekcją, prawda?
1: Tak, to była blisko setka.
0: Tak. Nie wiem, co prawda, co było do grania na tej preselekcji, no, ale to już mamy prawie 100 osób i 23 kraje, czyli już nie ma tej dominacji polsko-japońskiej, o której mówiliśmy wcześniej.
1: Oczywiście, i wyłaniamy 50%, bo 50, więc co druga kaseta lądowała no, w koszu.
0: No niestety tak, to jest to bardzo brutalne, ale też trzeba powiedzieć uczciwie, że ten konkurs miał wspaniałą ekipę uczestników. No i to wszystko już wyglądało trochę bardziej, cały czas nie chcę się kręcić wokół tych samych słów, że prestiżowo czy zachodnio, bo to w ogóle nie o to chodzi, ale jeśli chcemy, żeby impreza nie kojarzyła się wyłącznie z czymś takim para ogólnopolskim, tylko pod hasłem międzynarodowym, albo polsko-japoński konkurs Wieniawskiego, no to takie ruchy były potrzebne. Też się troszkę zmieniło jury, na to jury zawsze ma wpływ przewodniczący. Ono dalej było małe w stosunku do tego, co bywało w poprzednich latach. No i z tych polskich jurorów to została oczywiście Wanda Wiłkomirska, Jadwiga Kaliszewska i Konstanty Andrzej Kulka.
1: A z tych surowszych no, ponownie przyjechał Herman Krebers.
0: Herman Krebers, tak. Ale też Koichiro Harada na przykład. Patrzę teraz w tej kronice konkursowej, że tutaj brakuje jednego jurora, czyli Ishaka Raszkowskiego, ale no, z Londynu. Tak, no, jest to zdecydowanie inna klasa konkursu.
1: I urodzaj medalowy, bo tutaj dodajmy na trzech stopniach podium stanęło sześcioro uczestników.
0: Dobrze, że nie było tego podium, bo by się tam nie zmieścili
1: nie
0: ci
1: zmieścili
0: od trzeciej nagrody, na pewno, nie?
1: Tak. No i może już tradycyjnie rozpocznijmy od oficjalnego ogłoszenia wyników tego konkursu, a potem mamy dla państwa niespodziankę.
2: Jury 12. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego przyznało trzy nagrody trzecie ex aequo w wysokości 15 000 dolarów, dyplomu i brązowego medalu Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego. Jedna z tych trzech trzecich nagród trafia w ręce Hiroko Takahashi z Japonii.
3: Trzecia nagroda. 15 000 dolarów, dyplom oraz brązowy medal Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego –

0: otrzymuje Bracha Malkin, Stany Zjednoczone.
1: Ostatnią, trzecią nagrodę dostaje Gaik Kazazian z Armenii. $15 000, dyplom i brązowy medal.

Druga nagroda, ex aequo, 20 tysięcy dolarów, dyplom oraz srebrny medal Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego otrzymuje Roman Simowicz, Jugosławia.

20 000 dolarów, dyplom i srebrny medal Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego to druga nagroda. Su Jin Han z Korei.

I proszę Państwa, pierwsza nagroda, 25 tysięcy dolarów, dyplom i złoty medal Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego. Otrzymuje Alona Bajewa, Rosja.

Jak sobie myślę, słuchając tego po 25 latach, że to jest w ogóle jedna z ciekawszych, interpretacji na tle historii konkursów Wieniawskiego, ta kreacja bardzo młodej Aleny Bajewej, która urodziła się w Kirgistanie w roku 1985.

0: Miała 16 lat wówczas.
1: Nie, no to jest jakiś absolutny odjazd. Ona, gdybym nie wiedziała, że to gra 16-letnia dziewczyna, to bym powiedziała, że to gra...
0: Gidon Kremer.
1: No, nawet może... No, Kremer też, ale myślałam sobie jeszcze o jakichś takich, jeszcze pokolenie wstecz właśnie. Bo ja myślę, że to wcale nie jest przesadą, żebym powiedziała, że to gra jakiś taki tak zwany stary skrzypek. Jeden z tych największych. Super mocny dźwięk, bardzo, ale nie przyżyna w żaden sposób, tylko po prostu to jest piękny, ale też bardzo zdecydowany, prawda? Też w tym nie słychać żadnego wahania,
0: nasycony
1: żadnej nieśmiałości.
0: Tak,
1: jest tym,
0: tak,
1: jest mnóstwo takiego też pewnej dobrej nonszalancji w tym utworze, ale zarazem technicznie błyskotliwie, absolutnie. Wspaniałe to. I pamiętam zresztą to uczucie, kiedy wszyscy byliśmy wbici w fotele, akurat przed radioodbiornikami w moim wypadku.
0: Ona to zagrała w pierwszym etapie.
1: Tak, już po pierwszym etapie w szkole pamiętam, że wszyscy po prostu zwariowali i w ogóle było już jasne, że to jest...
0: Zdaje się, że tak. Nie powiedzieliśmy jeszcze, co to było. To była Paganiniana Natana Milsteina.
1: A tak, przepraszam, rzeczywiście nie powiedzieliśmy. Czyli, z wrażenia.
0: Czyli utwór napisany przez jednego z największych skrzypków, jakich zna historia, więc z jednej strony wszystko pod palcami, bo pisał
1: jest pod palcami,
0: nie da się
1: ukryć, ale no, to, że jest pod palcami, to jest tylko jeden z elementów, które są jakoś tam w miarę, coś może być wygodne, niewygodne, ale to jeszcze trzeba właśnie tak to grać. No, proszę państwa, to jest zjawiskowe wykonanie.
0: To była wielka ozdoba tego konkursu, piękny finał, piękne zwieńczenie. My zaczynamy tak trochę od końca, bo byliśmy świadkami ogłoszenia wyników, ta część oficjalna, to przepełnione podium, na co zwracamy uwagę, 3/3 nagrody, które my też tylko dziś wymienimy, ponieważ chcemy skoncentrować się na zdobywcach drugiej nagrody, bo tam się pojawiły bardzo ciekawe
1: osobowości. Tak, po prostu teraz jest klęska urodzaju i musielibyśmy jeszcze z 2 godzinki tutaj posiedzieć, żeby tak ze spokojem... te nagrania Ibrahy Malkini, Gejka Kazaziana i Hiroko Takahashi państwu pokazać, ale to wszystko na szczęście jest też częściowo, nie te nagrania, które my mamy, ale inne utwory można już odsłuchać, choćby w tej kronice konkursowej, która była już wtedy kręcona. To są takie reportaże telewizyjne dostępne w internecie, więc warto sobie do tego zajrzeć. Też jest to taka sentymentalna trochę podróż w przeszłość, bo mnie się oczywiście wydaje, że to było dosłownie wczoraj, ale jednak nie i na nagraniach to też wyraźnie widać. A jestem też trochę znajomych twarzy, bo i Jakub Haufa był nagrodzony na tym konkursie, miał troszkę dalej miejsce, ale to przecież znany nam koncertmistrz Symfonii Warsowi, Jarosław Nadrzycki, też wspaniały skrzypek, więc bardzo mocna ekipa.
0: Pęka już ten podział Polska-Japonia, to od razu widać, kiedy spojrzymy na podium, prawda? Armenia, Stany Zjednoczone, Japonia, Korea, Jugosławia, no i Kirgistan, powiedzielibyśmy, prawda? Wtedy Bajewa, tak, oczywiście pod flagą Rosji.
1: Rosyjską była... jest też bardzo zdeklarowanie antyrosyjska,
0: tak,
1: tak na marginesie. Jej mąż jest zresztą Ukraińcem. No i może przejdźmy jeszcze chwilę do programu.
0: Oczywiście.
1: Bo znalazłam informację też o tym, co trzeba było nagrać. I teraz to jest ciekawe, bo to, co trzeba było nagrać, to to, co zwykle było w pierwszym etapie.
0: Właśnie, czyli, bo podkreślmy wyraźnie, że to był konkurs, który znów się skurczył do 3 etapów.
1: Tak, skurczył się do 3 etapów. Przypominamy, że wcześniej były takie rozbudowane te etapy trzecie o jedną sonatę. Mówiłam nieraz, że to trochę dziwne, bo wydawałoby się, że tutaj powinien być ten jakiś recital, a tu tylko jedna sonata. Teraz to się zmieniło. Natomiast w zasadzie to są 4 etapy, no bo pierwszy etap po prostu wyleciał nam na kasety.
0: Klasyfikacja kasetowa.
1: Tak,
0: i niestety
1: tak.
0: Bacha słuchał tylko Shlomo Mintz kaset.
1: Dokładnie, Bacha słuchał tylko Shlomo Mintz. Bacha słuchał też, znaczy jeszcze słuchał kaprysów, oczywiście Wieniawskiego, Lipińskiego lub Paganiniego, ale tam było tylko, na przykład Paganini miał być tylko numer 8, 11 i 18. Też takie kaprysy bardziej niszowe, jeśli
0: Czyli
1: mogę tak
0: zawężona
1: powiedzieć.
0: Zawężona tutaj.
1: Zawężone, ale nie ma tych takich najbardziej część. Hitowych. 8, 11, 18 trudne bardzo i takie kaprysy rzadko wybierane

0: 11 owszem, posłuchaliśmy go tutaj nieraz, ale 8 i 18 to są absolutnie nie wybierane na konkursach kaprysy. I Mozart, druga część trzeciego koncertu G-dur, czyli też nie dowolny koncert, nie pierwsza część, tylko druga z KV-216.
1: Żeby było łatwiej sortować.
0: Tak, i ten Bach też, tylko z sonaty G-moll, Adagio i Fuga.
1: No tak, to myśląc o tym, co powiedziałaś kilkanaście minut wcześniej, absolutnie się

0: kiedy już ci wybrani poniżej 50-orga, prawda, wychodzili na estradę, od razu pokazywali poważne rzeczy, no między innymi ten utwór dowolny na skrzypce solo lub z fortepianem trwający od razu 10 minut.
1: Tak, ale oprócz tego pozycją obowiązkową, którą też trzeba było wysłuchać kilkadziesiąt razy, było rondo Adur Schuberta. Zresztą też słuchałam przed audycją w wykonaniu Bajewej, też no, fenomenalne wykonanie. Oprócz tego jeszcze w tym etapie trzeba było zagrać wariacje na temat własny albo Fausta, albo Legendę i Scherzo Tarantelle, czyli
0: patrona konkursu.
1: Dodam, że Rondo Adur Schuberta też jest utworem w jakimś tam stopniu wirtuozowskim, w każdym razie trudnym. Więc mamy utwór dowolny, który prawdopodobnie wszyscy też wybierali raczej z tego właśnie koszyczka Paganiniany, Cigany i tak dalej. Wirtuozowskiego Wieniawskiego, trudnego Schuberta i jeszcze nowość w konkursie, czyli utwór napisany specjalnie na ten konkurs. W tym wypadku było to Capriccio Interotto Krzysztofa Meyera.
0: Czy ten utwór przetrwał, czy umarł śmiercią naturalną później?
1: Nie, grywa się go czasami, chociaż na pewno po konkursie wszyscy byli absolutnie tym już zbombardowani, że tak powiem. Spotykam się z tym utworem co jakiś czas, ale nie mogę powiedzieć, żeby to weszło na stałe do takiego repertuaru skrzypcowego.
0: Czyli pierwszy etap, jakiego wcześniej nie było.
1: Tak, no zwłaszcza przez ten utwór obowiązkowy właśnie i stopień trudności tego etapu skrzypcowy. Potem mamy drugi etap i tam właśnie wylądowały sonaty. No i tu mamy powrót Brahmsa, wszystkich trzech sonat, co za chwilkę będziemy słuchać też tego
0: Bartoka,
1: powrotu.
0: Bartoka, dwie sonaty.
1: No, Bartok to jest bardzo ciekawe, że tutaj wrócił Bartok. Nie pamiętam, czy ktoś grał Bartoka. Szostakowicz został, Szymanowski jest, jako pewnie taki trochę kompromis, bo były pewne spięcia między dyrektorem Andrzejem Wituskim a Szlomo Mincem w kwestii proporcji utworów polskich do utworów niepolskich. Mm-hmm. No, Beethoven też tylko jest trzecia, szósta, nawiasem mówiąc, moja ukochana i rzadko grywana i konia z rzędem, jeśli ktoś teraz potrafi szybko powiedzieć, która to jest szósta, bo prawie nikt nigdy nie wie. I dziesiąta. No i potem mamy trzeci etap i jest grupa A. I tu jest ciekawostka, drodzy państwo, bo tutaj jest polonez Adur lub Dedur z orkiestrą. Tego też nie było wcześniej. I potem jest jeden z koncertów i tu można było wybrać koncert Wieniawskiego, ale można było nie wybrać.
0: No i tu wróciły, tak. Tu mamy szeroką paletę wielkich koncertów.
1: No wszystkie te najważniejsze, plus Dworzak.
0: Plus Dworzak, właśnie.
1: Ale to jest pierwszy konkurs, podczas którego można było nie grać koncertu Wieniawskiego. Taka
0: obejść
1: ciekawostka.
0: Go.
1: Można było się wywinąć z tego. Ale nasi laureaci się nie wywinęli, niektórzy. I na przykład my dzisiaj nie mamy chyba przestrzeni na to, żeby pokazać nagranie koncertu Fismol, prawda, w wykonaniu Romana Simowicza. Ale polecam to bardzo serdecznie.
0: Gorąco
1: bo pamiętam
0: polecamy.
1: W ogóle
0: tak.
1: To, jak on grał na konkursie.
0: Bo my chcemy złapać, uchwycić go w etapie drugim. Simowicz, o którym pisano już podczas konkursu, że ma niemal bezgraniczną wyobraźnię, wrodzoną muzykalność, wirtuoz, błyskotliwy. Podobał się. Słyszeliśmy podczas ogłoszenia wyników, ale usłyszymy to także podczas owacji. Roman Simowicz chyba jeden z ulubieńców wówczas publiczności.
1: Ja pamiętam, że też bardzo go lubiłam i nawet potem przyjechał na koncert. On chyba i Sujin Han też do Gdyni, o ile pamiętam, że tam był, można było ich posłuchać i był szał. Mhm. Natomiast Roman Simowicz, to, jeżeli dobrze pamiętam, to on jest koncertmistrzem LSO, London Symphony Orchestra, czyli jest
0: nie najgorzej.
1: To, nie najgorzej, tak. Nie najgorszy kawałek kariery, ale no może posłuchajmy rzeczywiście, bo ja pamiętam tą sonatę Brahmsa d-moll w jego wykonaniu. Tu przy fortepianie towarzyszyła mu Żanna Parchomowska i no cieszę się, że możemy teraz sobie wspólnie posłuchać tych dwóch części.
0: I to właśnie nawet dwóch części, tak. Trzeciej i czwartej, tak, grał w drugim etapie 22 października.

0: Żanna Parchomowska, przepraszam, przy fortepianie i Roman Simowicz w sonacie Demol opus 108 Johannesa Brahmsa. Dwa ostatnie ogniwa, no i gorące oklaski, absolutnie zasłużone.
1: Tak, no jakoś z wielkim sentymentem w ogóle wracam do tego nagrania, bo po prostu przypominają mi się czasy tego konkursu i tego, jak właśnie w szkole muzycznej byliśmy wszyscy tym pochłonięci i tego właśnie późniejszego słuchania na koncertach i też wielkiej fascynacji tą sonatą Brahmsa. Wtedy była bardzo popularna, modna, tak, aha, na konkursach i pamiętam, że no marzyłam, żeby grać to i jednak zawsze to było trochę poza zasięgiem. A no, wspaniałe wykonanie z konkursu. Wydaje mi się, że naprawdę skrzypek to jest taki pełną gębą i chyba jego późniejsze osiągnięcia artystyczne też jakoś o tym świadczą.
0: Potwierdzają, tak.
1: Potwierdzają.
0: Roman Simowicz, który podzielił drugą nagrodę, druga nagroda ex aequo, odebrała ją także znacznie młodsza, o ponad 5 lat młodsza od niego Koreanka Sujin Han.
1: Tak, Korea Południowa i Wielka Brytania, bo ona się przeprowadziła z Korei do Wielkiej Brytanii już jak miała 2 latka,
0: aha,
1: więc reprezentowała potem obydwa te kraje. No i rzeczywiście rocznik 86, co oznacza, że w czasie tego konkursu miała lat 15 i pamiętam to też, że była... Nie była najmłodsza chyba na konkursie, bo wydaje mi się, że Mayuko Kamio była jeszcze młodsza, ale nie dostała żadnej z tych wysokich nagród, Japonka. Więc śledząc tutaj informacje w internecie, natrafiłam na taką właśnie, że to była najmłodsza.

0: młodsza w historii konkursu Wieniawskiego laureatka tych wysokich, tak zwanych top prizes, więc być może rzeczywiście tak.
1: Czyli nie tylko Bajewa, wracamy tutaj do tych...
0: No Bajewa rok starsza, niestety, i rocznik 85. Ale pamiętam Su Jin-han jako właśnie taką zjawiskową nastolatkę. Dziewczyna zresztą też dalej aktywna, dalej grająca, dalej jest związana z londyńskim środowiskiem muzycznym, a uczyła się też i u Feliksa Nerejewskiego, chyba najdłużej w tej szkole słynnej Menuhina, ale też u Kyungwa Chang, u Anny Czumaczenko. Anna Czumaczenko to też jest taka topowa pedagogzka. Skrzypiec, zresztą jej uczniowie, absolwenci też później wygrywali, bo choćby Veriko Czumburica jest z jej klasy.
1: No proszę.
0: Więc, ale to nie tylko ona, bardzo, bardzo wielu wspaniałych skrzypków z klasy Anny Czumaczenko wyszło.
1: I Su Jin-han w Londynie wygrała konkurs na koncert z Londyńską Orkiestrą Symfoniczną, grając wtedy koncert skrzypcowy Sibeliusa, który wybrała również w Poznaniu. I mamy teraz dla Państwa finałowe ogniwo Allegro Manon Tanto z tego trzeciego etapu, który był wówczas etapem finałowym, ostatnim, 27 października. Koreance towarzyszy oczywiście Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, a dyryguje José María Florencio.

0: Pierwszy Sibelius wykonany w XXI wieku w Poznaniu. Jeden może z pierwszych.
1: Może tak, nie wiemy w sumie, co grali pozostali.
0: Finaliści. Sujin Han tak grała na instrumencie guadagniniego.
1: Tak, chociaż sobie myśleliśmy, że czy tak bardzo było słychać, że to był instrument guadagniniego. No cóż, zostawiamy to może do oceny państwa. No, pamiętajmy, że dziewczyna 15-letnia wówczas i pamiętajmy,

0: Tam też właśnie z tych poprzednich etapów świetne jej wykonanie, więc w tej chwili już nie pamiętam po prostu, że ten finał może nie był aż tak znakomity, ale...
1: Ale Sibelius. No tak. Państwo Sibelius. Wiedzą, kochamy ten koncert, więc wyłuskujemy.
0: Nie mogliśmy sobie odpuścić.
1: Tak,
0: oczywiście.
1: Ciekawe interpretacje. No i dochodzimy oczywiście do pierwszego stopnia podium. 16-letnia Alena Bajewa, fenomenalna. Na zakończenie dzisiejszej audycji posłuchamy jej Wieniawskiego i posłuchamy przede wszystkim jej wypowiedzi, jej słowa, bo mamy pamiątkę po pobycie młodej skrzypaczki, która rozmawiała z Andrzejem Dąbrowskim. Bardzo dziękujemy za dziś. Spotykamy się za 2 tygodnie i to będzie już nasze 8 spotkanie w tym cyklu. Dzisiejszą audycję zrealizowali Paweł Worobiej i Magdalena Wojtulanis. Kłaniamy się Państwu.
0: Maria Sławek.
1: I Przemek Psikuta.
2: Wieniawski's music is a legacy for...
3: Twórczość Wieniawskiego to spuścizna, która zmieniła cały muzyczny świat, nie tylko skrzypcowy. Dorobek, który kompozytor po sobie pozostawił, jest niezwykle cenny i piękny. Wieniawski był jednym z najwspanialszych twórców piszących na skrzypce. Dlatego już od najmłodszych lat traktowałam go niemal jak Boga.
2: Since I was a child, of course, I was, you know, looking as a god to him. And my personal relationship with Wieniawski,
3: moja osobista relacja z jego twórczością ma kilka poziomów. Wszystko zaczęło się, kiedy jako małe dziecko grałam jego kaprysy. Utwory, które są niezwykle wygodne do grania. Kiedy się je gra, czuje się, że kompozytor z troską myślał o wykonawcy. Od samego początku miałam z Wieniawskim bardzo osobistą relację. Nie sposób nie odczuwać przyjemności z grania jego muzyki.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Dziś sięgniemy po wiersz jednego z nestorów współczesnej ukraińskiej poezji, pokazujący, jakie ślady pozostawia wojna. Przekład Anety Kamińskiej czyta Andrzej Mastalerz.
2: Wasyl Hołoborodko. Ucieczka. Ten, kto ucieknie przed niebezpieczeństwem śmierci, cały czas będzie leżał. A jeśli nawet będzie chodził, to nie będzie mówił. A jeśli nawet będzie mówił, to sam do siebie. Zechce wyjść z ciasnego pokoju, do którego wprowadził się tymczasowo, ale nie znajdzie wyjścia. Wszędzie, gdzie się tylko odwróci, natknie się na jedne wielkie drzwi, które nigdy się nie otwierały i nie otworzą. Epifania. Ucieczka? Nie. Ucieczka. Symbol o znaczeniu. Być tym, co pozbawia możliwości przebywania w miejscu, gdzie się długo mieszkało. Sierpień 2014 rok.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 16:00.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Rafał Augustyn.
0: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Witam Państwa ponownie i zapraszam na Wiadomości Kulturalne. W Baranowie Sandomierskim dobiega końca Kongres Polskich i Ukraińskich Historyków. Trzy dni debat objęły okres od średniowiecznej Rusi przez dzieje I Rzeczypospolitej aż do najtrudniejszego czasu, czyli wieku XX. Najbardziej oczekiwaną była dyskusja o historii i upamiętnieniu rzezi wołyńskiej, mówi profesor Grzegorz Chryciuk z Uniwersytetu Wrocławskiego.
2: I ekshumacje, i taki uczciwy dialog, ale pozbawiony elementów wpływów jakichś tam zewnętrznych, pozbawiony politycznych motywacji. Myślę, że jest jakąś drogą do wyciszenia emocji, bo nie sądzę, żeby nam się udało stworzyć jeden wzorzec, jedną książkę, ale myślę, że właśnie taka spokojna rozmowa, to wykorzystywanie pełne źródeł, a poszukiwanie nowych źródeł, no jest tą drogą do tego, by różnić się pięknie.
0: Kongres zakończy dziś debata o podręcznikach szkolnych i pamięci zbiorowej. Spotkanie polskich i ukraińskich historyków podsumuje w poniedziałkowym poranku Dwójki profesor Hieronim Grala. Do repertuaru Polskiej Opery Królewskiej wraca tymczasem Tyton i Aurora. Operę w gatunku pastorałki heroicznej skomponował w połowie XVIII wieku Jean-Joseph de Mondeville. Polska prapremiera tytułu w reżyserii Natalii Babińskiej miała miejsce rok temu. To właśnie ta inscenizacja powróci dziś i jutro na deski Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii.
3: Mamy z jednej strony prostą historię, zaczerpniętą z mitologii, pasterską, taką sielską, można powiedzieć. Natomiast w samej muzyce jest tyle warstw, tyle komplikacji, tyle się dzieje. Zestawienie z jednej strony tej absolutnie niesamowitej muzyki z prościutką historią było ogromnym wyzwaniem dla reżysera.
0: Mówi Natalia Babińska. Reżyserka odczytuje libretto barokowe.

0: nowej opery w kontekście kiełkującej wówczas myśli oświeceniowej. Tyton staje się astronomem, a ukochana Aurora wskazuje mu drogę naukowych poszukiwań. Transmisja Tytona i Aurory z Teatru Królewskiego w Łazienkach w Warszawie rozpocznie się na Antenie Dwójki dziś o 19:00. A najbliższy weekend w Poznańskim Muzeum Narodowym będzie można spędzić z Witkacym. W programie m.in. spontaniczna grupa rysunkowa i performance Teatru Czterech wokół twórczości Witkacego. To już kolejna odsłona cyklu wydarzeń poświęconych polskim artystom. W maju w kolejne weekendy będzie mowa nie tylko o Witkacym, zapowiada Katarzyna Drozdowska-Sawińska z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Także weekend Jaremy i Tadeusza Kantora. Witkacy, Jarema i Kantor to artyści, których możemy połączyć oczywiście z teatrem i ten aspekt teatralny zdecydowanie będzie także w maju wybrzmiewać. Pojawi się monodram Niemyte dusze, narkotyki reżyserii Anny Kękuś. Oprócz tego pokaz nagrania ostatniej sztuki Kantora Dziś są moje urodziny.
0: Cykl wydarzeń ukazujących polskich twórców w Muzeum Narodowym w Poznaniu potrwa do połowy lipca. Po roku od uruchomienia przez Muzeum Powstania Warszawskiego projektu Wytwórnia Pamięci udało się zebrać około 650 wspomnień świadków historii z całej Polski, których posłuchać może każdy po wejściu na stronę wytwórniapamięci.pl. Warto o tym pamiętać w kolejną rocznicę zakończenia II wojny światowej. Jak mówi zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski, projekt polega na zbieraniu i utrwalaniu przez uczniów wspomnień osób, które pamiętają niemiecką okupację.
2: To jest projekt otwarty dla wszystkich. Każdy może nie tylko wspomnienia swojej babci, prababci, dziadka, pradziadka tam załączyć, ale także może obejrzeć wszystkie pozostałe wspomnienia, do czego zresztą zachęcam. Mamy już ponad 2000 użytkowników tej platformy, więc zachęcam, żeby kolejni dołączali.
0: Wspomnienia znajdują się na platformie wytwórniapamięci.pl w zakładce Biblioteka Pamięci. Można tam również znaleźć przydatne informacje o tym, w jaki sposób nagrywać, jak przygotowywać się do rozmowy i jak ją poprowadzić. To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskiejradio.pl.
3: Reklama. Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
4: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
5: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
4: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Przyszłość dzieje się na naszych oczach. Czy jesteśmy na nią gotowi? Czy sztuczna inteligencja może czuć i gdzie dziś przebiegają granice człowieczeństwa? Androidy, balet Roberta Bondary, inspirowany światem science fiction w estetyce neo-noir i cyberpunk. Muzykę stworzoną specjalnie na potrzeby spektaklu skomponował Przemysław Zych, dyryguje Marta Kluczyńska. Na premierę 10 maja zaprasza Polski Balet Narodowy, patron medialny Polskie Radio. Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Alexandre Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leak. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.

0: pierwsza w Safe. Miliardy na modernizację armii. Rok Leona XIV w Watykanie. 4-letni Fabian, ciężko ranny po wypadku, potrzebuje wsparcia.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
4: Reklama.
5: Tu Dwójka, 8 minut po 16.

0: To jest program Wybieram Dwójkę, 8 maja, w 128 dzień roku. Słońce zajdzie o 20.12, chociaż w Warszawie przynajmniej za chmurami. Dzień będzie trwał 15 godzin 19 minut i to jest jednak ekscytująca wiadomość, bo jeszcze pamiętamy te popołudniowe ciemności. Życzenia imieninowe przyjmują Benedykt, Bonifacy, Dionizy, Ida, Izabela, Michał, Stanisław, Stanisława i Wiktor. Setne urodziny obchodzi dzisiaj David Attenborough. To dopiero piękny wiek, mimo nieoszczędzającego trybu pracy. Sir Davidowi życzymy kolejnej setki. W dwójce do 18 dotrzymają Państwu towarzystwa Magdalena Wojtulanis, Beata Stylińska i Adam Suprynowicz. O 16.30 odwiedzą nas pianistka Emilia Sitarz i kompozytor Sławomir Wojciechowski, żeby opowiedzieć o nowym cyklu wydarzeń Narodziny Dźwięku, którego pierwszy koncert odbędzie się w przyszłą środę w Poznaniu. Po 17.00 gościnią Małgorzaty Niecieckiej-Mac będzie Ania Muszyńska, kuratorka wystawy prac Tadeusza Kantora i Marii Jaremy, towarzyszącej tegorocznemu Biennale w Wenecji. Będzie, jak to często przed weekendem, zapowiedź premiery teatralnej. Niedaleko od siedziby dwójki jest w Warszawie Teatr Gulliver, w którym w niedzielę odbędzie się premiera spektaklu zatytułowanego Ucho w reżyserii Jury Dziwakowa. To propozycja dla widzów od 4 roku życia, którzy też czasami muszą podzielić się swoimi problemami.
1: Ci bohaterowie, którzy przychodzą do tego ucha, znajdują w nim po prostu kogoś, kto jest obecny i gotowy na to, żeby wysłuchać, bo czasami tyle wystarczy.
0: Rozmowa z twórcami tego bardzo ciekawie zapowiadającego się spektaklu już za kilka minut. Jeszcze w tej godzinie trochę o fałszywych informacjach, wcale nie pochodzących z jakichś pokątnych źródeł. Artystka Weronika Gęsicka wyszukała i zilustrowała za pomocą sztucznej inteligencji fałszywe hasła, które znalazła w renomowanych encyklopediach. Trudno uwierzyć?
2: Wszystkie publikacje kupowałam na różnych aukcjach internetowych i kiedy rzeczywiście w ogóle pierwsze hasło, które zaczęłam ilustrować, znalazłam je w tej encyklopedii, wówczas uwierzyłam, że to się dzieje, że to jest prawdziwe.
0: Prawdziwe, fałszywe hasła w prawdziwych encyklopediach. O tym przed 17. A po 17.30 zajrzymy jeszcze na nową wystawę prac z kolekcji Lanckorońskich na Wawelu. Jej tematem jest antyk. Muzykę na dziś miał przygotować Karol Furtak i proszę, rzeczywiście, informacja potwierdzona.

0: Claudio Borges i Peter Noć w fragmencie drugiej sonaty wiolonczelowej F-dur op. 99 Johannesa Brahmsa. Jako radiowcy dobrze wiemy, że potrafią Państwo zamienić się w słuch i proszę to po prostu teraz zrobić. Chcemy Państwu powiedzieć o przemianie książki estońskiej autorki Piret Raut w spektakl białoruskich i polskich twórców. Także o kolejnych przemianach tytułowego ucha.
1: Mówią, że potraficie słuchać jak nikt inny.
2: Może. Mam taką nadzieję.
1: A ja noszę w sobie smutek zbyt wielki dla jednego małego słonia.
3: Jakub Kowalczyk, jako że gram ucho, mogę powiedzieć, że cała ta historia jest o tym, ile możemy komuś dać, po prostu go słuchając.
1: Czy twoja małżowina jest dość głęboka, by przyjąć do siebie zapach mojego kraju? Czy przyjmiesz do siebie moją historię, bym nie musiał jej już dźwigać sam?
3: Ucho wyrusza w podróż, dlatego że, można powiedzieć, traci głowę. Z perspektywy ucha, można powiedzieć, że głowa traci ucho. Z mojej perspektywy to ucho traci głowę i nagle

0: zostaje samo i musi wyruszyć w podróż i jakby nauczyć się, co to znaczy być samemu i być czymś osobnym i wystarczającym.
1: Na początek ucho mieści się w dłoni, a potem jest niemal wielkości widzów zasiadających na widowni.
0: Ucho zmienia na przestrzeni spektaklu swój rozmiar. Pozwala nam to między innymi pokazać kontrast między wielkością też innych bohaterów, których spotyka i których słucha.
2: Anna Przygoda i w spektaklu Ucho gram żabę, słonia, zająca, a także siostrę Jakuba Franciszka Annę. Każdy z tych bohaterów mierzy się z czymś innym. Żaba ma swój jakiś problem, jakiś kompleks, jakiś kłopot, który jest dla niej trudny. W momencie, kiedy takie ucho się znajduje, ktoś, kto po prostu jest obok, ona ma możliwość, żeby ktoś wreszcie dostrzegł ją taką, jaką ona chce być naprawdę. Tak samo jest z zającem, tylko on ma z kolei inny kłopot. Nikt nie może go zrozumieć, bo on jest za szybki, działa kompulsywnie. On sam nie wie, co robi. Nikt nie może zrozumieć, dlaczego tak robi. On sam nie rozumie, dlaczego tak. A w końcu znajduje się takie ucho, które po prostu, że tak powiem kolokwialnie, podchodzi i go ojoja. I że czasami po prostu tyle wystarczy. Ktoś, żeby nas wysłuchał, zrozumiał. Tak samo ten słonik, który jest tutaj taką małą, drobną lalką i on się mierzy z takimi trudnościami w wymowie, w śmiałości. Jest taki bardzo wycofany, a nagle znajduje kogoś, kto mu daje czas. Daje mu przestrzeń na to, żeby po prostu w swoim tempie, w swoim rytmie opowiedział historię tego, skąd pochodzi, z czym mu tutaj trudno. I tak myślę, że w ogóle ci bohaterowie, którzy przychodzą do tego ucha, znajdują w nim po prostu kogoś, kto jest obecny i gotowy na to, żeby wysłuchać. Bo czasami tyle wystarczy.
3: To był impuls. Tak, czysty impuls. I teraz bałwan zamiast nosa ma dziurę, a ja w brzuchu wyrzuty sumienia o smaku karotki. Z witaminą!
4: Jura Dziwaków, adaptacja tego tekstu i reżyseria.
1: Podróżujemy z uchem przez świat dźwięków, ale przede wszystkim przez świat opowieści.
4: Tak, ja czuję, że to jest podróż, bo od samego początku nawet rozmawialiśmy o tym, że to nawet blisko do Odysseusza, że ucho jak taki nowy Odysseusz, który wędruje w świecie nowych myśli, które przychodzą przez ucho do głowy, do samego ciała i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Jako reżyser łączy pan na tej niewielkiej scenie Lilliput Teatru Gulliver tradycyjny teatr lalkowy ze współczesną animacją przedmiotu, wizualizację, ale pozostawia pan tę najbardziej klasyczną część teatru, czyli kurtynę.
4: Wykorzystujemy stare, nowe klasyki. Moje to było marzenie, żeby wrócić się do teatru lalek, bo jestem sam lelkarzem i myślę też o tym, że to nie tylko świat tego, czy abstrakcji, czy zwierząt, czy bałwana, ale to żywe dzieci, które ubierają się w te postaci, bo oni tutaj, te lalki mają takie twarze jakby takie dzieci. I to ucho tutaj występuje jak nowa dorosła postać, jak na przykład człowiek stanowi się czy ojcem, czy matką, tutaj ucho stanowi się tym samym i jeszcze drugim przewodnikiem do tych małych dzieci, które w postaciach tych zwierząt albo innych obiektów, które tutaj znajdują się na tej scenie.
5: Tatiana Dziwakowa, jestem scenografką i tworzyłam lalki i kostiumy do tego spektakla.
1: A także ucho w różnych scenicznych rozmiarach.
5: I obrazach, i sensach, i podsensach, i wszystkich, co można z tym dodać jeszcze.
1: To jest spektakl dla młodego widza, ale pani jako autorka scenografii i lalek proponuje dorosłym wyprawę nie tylko w świat zmysłów, ale w świat historii sztuki.
5: Po prostu staraliśmy się w każdej scenie założyć jeszcze dodatkowe takie warstwo wiedzy. To Dawid, Michelangelo, wszyscy ludzie, którzy skończyli ASP, oni rysowali te części

0: jego głowy. To też Van Gogh. Chcemy jakoś wprowadzić jeszcze, staramy się wprowadzić Beethovena. W tym kierunku szliśmy.
1: Premiera spektaklu zatytułowanego Ucho w warszawskim Teatrze Gulliver w niedzielę 10 maja. O 16 i o 18 na te spektakle już nie ma biletów, ale spektakl będzie grany przez cały nadchodzący tydzień i przyszły weekend również. Twórców spektaklu wysłuchała Dorota Kołodziejczyk. Więcej do słuchania w najbliższych minutach. Proszę zostać z nami.

Ja, Ignaca Franza von Bibera, Combattimento Consort Amsterdam pod dyrekcją Willema de Frienda. 27,5 minuty po 16. Teraz będzie można do nas zadzwonić i zdobyć zaproszenia na dwa koncerty, które da w naszym studiu imienia Witolda Lutosławskiego. W poniedziałek Jehuda Prokopowicz, laureat Nagrody Specjalnej Polskiego Radia za najlepsze wykonanie Mazur.

Koncerty o 18 i o 20. W programie obu znajdą się oczywiście mazurki Chopina. W pierwszym koncercie zestawione z Mozartem i Listem, w drugim z Bartokiem. Można się zapisać na oba koncerty, no bo można pójść na ten o 18, poczekać nawet mniej niż godzinkę, myślę, wliczając bisy po pierwszym recitalu. No i pójść sobie na ten drugi. To wszystko umożliwimy, jeżeli zadzwonią do nas Państwo pod numer 22 645 22 22. Wszystko jeszcze wyjaśni Beata Stylińska. A już za chwilę w studiu goście, którzy zaproszą na trochę inny recital fortepianowy. Tymczasem Jehuda.

0: To tak pięknie gra mazurki. Jehuda Prokopowicz, laureat Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. To był Mazurek D-dur op. 33, numer 3. Jest 16:31. Aha, jeszcze przypominam nasz numer telefonu 22 645 22 22. Zaproszenia na dwa koncerty Jehudy Prokopowicza w poniedziałek w studiu imienia Witolda Lutosławskiego.
1: Goście dwójki.
0: Teraz z fortepianu koncertowego przerzucamy się na pianina. Emilia Karolina Sitarz, pianistka.
2: Dzień dobry.
0: I Sławomir Wojciechowski, kompozytor.
3: Dzień dobry.
0: Pretekstem do naszego spotkania jest zaplanowane na przyszłą środę pierwsze wydarzenie cyklu Narodziny Dźwięku, w którym będą mogli wziąć udział nasi słuchacze w Poznaniu. Więc Emilio, zacznijmy może od tego, czym są Narodziny Dźwięku.
2: Narodziny Dźwięku to przede wszystkim całoroczny projekt Stowarzyszenia Kwadrofonik, który otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Muzyka. To przede wszystkim obchody setnej rocznicy urodzin Georgi Kurtaga oraz Mortona Feldmana, koncerty w całej Polsce, także wykłady, ale też inspirowanie się tymi kompozytorami i zestawianie ich z muzyką najnowszą, z muzyką improwizowaną i z polskimi kompozytorami, takimi jak na przykład Tomasz Sikorski czy Wojciech Ziemowit-Zych.

0: Ale Narodziny Dźwięku to także projekt nowego duetu, możemy powiedzieć, czyli Sławomir Wojciechowski, elektronika i ja na pianinach starych, preparowanych, zdezelowanych, gdzieś znalezionych po prostu w każdym mieście, gdzie gramy.
1: W opisie projektu Prep Piano, bo taki to ma podtytuł, czytamy: jest jakaś tajemnica w instrumencie, który żył kilkadziesiąt lat, oferował brzmienie, drewno, metal, wibracje, przyjmował nacisk setek palców i dłoni i te tajemnice objawiają się, kiedy dotykamy klawiatury. To piękne, taki magiczny opis, bardzo wrażliwy i czuły tego dźwięku, który daje stary instrument. To właśnie, to nie są stare fortepiany, takie odrestaurowane z czasów Chopina, tylko
0: to są
1: zużyte.
0: Po prostu zużyte instrumenty, które znajduje albo kupuje, często nawet nie wiedząc, co takie pianino za sobą niesie, czy fortepian. Kupuje je zazwyczaj albo znajduje gdzieś po prostu pod kątem konkretnego koncertu w danym mieście. Teraz będę miała dwa pianina, które wyprowadzają się już ze szkoły muzycznej w Poznaniu i my je właśnie bierzemy na koncert. I to są instrumenty zjawiskowe, dlatego że ja kocham to, co nieprzewidywalne w muzyce, ten element improwizacji i to, co nas zaczyna fascynować, to są instrumenty, które wydają bardzo różne dźwięki. Nie dość, że są rozstrojone, zacinają się albo nagle zaczynają brzmieć jak dzwon. Zamiast dźwięku usłyszymy jakiś tylko stukot. Poza tym to są pianina, które też w czasie koncertu coś się z nimi zaczyna dziać, bo jeśli jest stare pianino, które nie było używane i nagle ta materia znowu rusza, ta cała machina, to tam wydarzają się rzeczy bardzo ciekawe, ale trzeba być otwartym na to, co nieprzewidywalne.
1: Czyli to jest też trochę wydarzenie site specific pod tym względem, że są to pianina poznańskie.
0: Tak, Poznań, miasto doznań i no, poznamy je dopiero 13 rano, jak przyjadą.
1: Sławomir Wojciechowski, jak ty się zapatrujesz na tę niedoskonałość pianina starego?
2: Wydaje mi się, że paradoksalnie one stają się na powrót doskonałe, bo lądując w szkole muzycznej czy filharmonii, one stają się takim reliktem właściwie naszej kultury, która uzgodniła im, jaką funkcję będą pełnić i zazwyczaj jest to Czajkowski, Chopin plus inne rzeczy. I one tracą jakby swój kontakt z tą dłonią, która rzeczywiście przebudowuje je, przestraja to, co się działo w baroku, prawda? Że ten instrument jest instrumentem. Dla mnie pojęcie instrumentu też jest bardzo takie inspirujące i kreatywne. Ponieważ instrument to jest rzecz, która służy do wydobywania dźwięku i przy pomocy której też bawimy się fantazjowanie na temat tego dźwięku. Więc to, co Emilka robi z pianinami, jest cudowne, bo my tam rzeczywiście możemy sobie zacząć znowu bawić się w kreatywność, w szukanie tych dźwięków, nie wiadomo gdzie wkręcić tą śrubę. Nikt nad nami nie stoi, że tutaj nie wolno, a proszę założyć rękawiczki, tak jak się to czasami zdarzało.
1: Czyli instrument będziecie preparować.
2: To znaczy robi to Emilka, ja natomiast mam inny instrument. Ja mam instrument, klawiaturę plastikową, która pozwala mi wejść do komputera i też do syntezatora analogowego Korga. Te wszystkie klawiatury są ze sobą połączone i one w jakiś sposób działają ze sobą, że są kontrolowalne. Natomiast wydaje się to też troszkę takim ułomnym instrumentem plastikowym i tak dalej. Natomiast te dźwięki, które są w komputerze, one są też dźwiękami bardzo mi bliskimi. To znaczy są dźwięki, które lądują na moim komputerze od lat, są tam przesuwane, przesegregowane, sortowane, przepracowywane, na nowo budowane, więc jest to bardzo osobiste mój taki właściwie taki playground, gdzie ja te dźwięki rzeczywiście sobie trzymam. Jest ich straszliwie dużo. Zawsze jestem przerażony tym, jak wyciągam jakieś stare foldery i widzę, że to są prawie gotowe utwory. Więc teraz w tym grzebie i wyciągam i próbujemy to z Emilką jakoś połączyć. To też można manualnie kontrolować, wejść w jakieś interakcje. Więc przed nami duża. Już mieliśmy takie... Przecież my współpracujemy ze sobą już od właściwie
0: 20
2: lat.
0: My się znamy. 15, bo przecież tak. Zresztą kompozycja Sławka dla kwadrofonika była jedną z pierwszych, jaką wykonywaliśmy, więc oczywiście ja znam Sławka od tej strony kompozytorskiej, ale na scenie będziemy pierwszy raz.
2: Razem, tak, jako wykonawcy.
1: Słyszałem, że...
2: Co mnie tremuje bardzo.
1: Że Emilia nie daje ci dotknąć tych pianin.
2: Nie, dowiedziałem się, że to będą dwa pianina, więc powiedziałem, które moje, ale niestety nie będzie mi danych zagrać na tych pianinach, więc muszę się...
1: Masz swoją elektronikę.
2: Mam swoją elektronikę.

0: sobie rekompensować tutaj sztucznie ten ubytek.
1: Czyli jak to jest, bo no trochę macie coś przygotowanego, ale tak mówicie w czasie przyszłym, że to dopiero będą te pianina, czyli to dopiero jeszcze będzie powstawało.
2: Tak, to jest w dużej mierze no, koncert improwizowany. Ja kiedy poznaję te pianina, przede wszystkim zapoznaję się oczywiście z ich możliwościami, z barwą, poznaję brzmienie strun, sprawdzam, które struny można spreparować, które najlepiej brzmią pod kątem flażoletów, które zostawiam takie nienaruszone, bo jedno pianino będę miała, to wiem, bardzo stare i bardzo rozstrojone, a jedno troszeczkę taki model no, nowszy, lata 60. powiedzmy. I to pianino będzie zapewne też częściowo spreparowane. Ja bardzo lubię grać na dwóch klawiaturach jednocześnie, dlatego, że te same dźwięki w lekkim rozstrojeniu dają przecudowne efekty i po prostu, no, znaczy dla mnie granie na dwóch klawiaturach jest już w zasadzie tak samo naturalne jak granie na jednej. Jest to fantastyczne, ale nie jest dla mnie jakimś wyzwaniem. Jest to w ogóle naturalne, że już biorę po prostu dwa pianina, a nie jedno.
1: I co z nimi się potem dzieje?
2: No, szukamy zawsze miejsca dla takich pianin. Czasami zostawiamy w miejscu, gdzie gramy. Czasami lądują u znajomych. Tutaj też prowadzimy rozmowy, żeby przekazać te pianina młodym poznańskim kompozytorom, którzy mogliby też je zużyć albo na właśnie projekty jakichś takich instalacji dźwiękowych, a zawsze takie mniejsze poręczne pianino też może jeszcze trochę popodróżować. Jest wielce możliwe, że ten jeden model pojedzie z nami dalej w Polskę z koncertami Feldmana.
1: No właśnie, Kurtak i Feldman, Sławku, to są ważni dla ciebie kompozytorzy?
0: Znam, cenię, ale nie są na pewno jakimś takim estetycznym fundamentem dla mnie, ale bardzo ich lubię za, na przykład Feldman był dla mnie takim odkryciem pewnego takiego skrajnego redukcji gestu. Jak wiemy, tam te dźwięki, które rzeczywiście nabierają znaczenia poprzez to, że przypadkowo albo tak straszliwie monotonnie się ze sobą składają i to poczucie czasu mnie fascynowało w czasie studiów. Natomiast Kurtak, być może dlatego, że on jest tak bardzo otwarty na mieszanie dźwięków ze sobą, na taki bardzo otwarty i często niesamowicie skrajnie naiwny, ale taki właśnie dobrze pomyślany naiwny sposób, że nie boi się zestawień dziwacznych dźwięków w tych swoich utworach orkiestrowych. To jest w ogóle te wszystkie cytry, cymbały, harmonijki ustne, to jest cudowna wyobraźnia.
1: Czyli ten utwór Narodziny Dźwięku, który będą państwo mogli poznać w Poznaniu, czy to jest, ponieważ jest to utwór częściowo improwizowany, więc do jakiegoś stopnia można go powtórzyć, ale właściwie jest to dosyć trudne, bo to będą dwa inne pianina przy następnej okazji.
2: Będą przy następnej okazji, która będzie już 13 i 14 czerwca, będzie pianino i fortepian tym razem, bardzo stary, którego też jeszcze oczywiście nie znam. Będziemy grać tutaj w Warszawie. To będą takie kilkugodzinne performanse, nawet jednego dnia jeszcze dołożymy do naszego duetu Tomka Janówte, więc będzie trio. I to będą też przez 3-4 godziny będziemy grać na placu Wilsona w Parku Żeromskiego w ramach zapowiedzi festiwalu Transformy. I tam będziemy grać też. Zobaczymy właśnie, w ilu procentach uda nam się powtórzyć ten materiał. W ilu procentach wymyślimy coś nowego, bo każdy instrument daje, w ogóle otoczenie też ma na to wpływ. No i czas, bo w Poznaniu mamy jeden koncert, a w Parku Żeromskiego powtórzymy ten set, powiedzmy taki godzinny czy 45-minutowy kilka razy, więc no może za trzecim, czwartym razem już będziemy chcieli iść w coś nowego.
1: Bardzo jestem ciekaw, jak się stopią te dźwięki twoje z komputera, Sławku, i z te dźwięki Emilio z tych pianin. Rozumiem, że te dźwięki pianin nie będą przetwarzane.
0: Teraz nie, ale może się pokusimy o przetworzenie właśnie.
2: Ja Sławka jeszcze do tego namówię.
0: Jest na to pomysł, ale chwilowo tak.
2: Ja myślę, że dla mnie też wyzwaniem będzie znalezienie jakiegoś klucza do takich modeli rytmicznych, bo Sławek konstruuje fantastyczne rytmy, a ja na przykład bardzo często gram no tak.

0: tak... No nierówno po prostu, nierówno i nie razem. I właśnie jestem ogromnie ciekawa tego efektu. Następną próbę mamy za kilka dni i będziemy sprawdzać.
1: Teraz powinno się to znaleźć na nagłówkach. Znana pianistka, gram nierówno i nie razem. Emilia Sitarz. Ja jeszcze muszę dodać, że w Lublinie na festiwalu Kody też będzie można posłuchać Feldmana w wykonaniu Emilii Karoliny Sitarz, Ewy Lipien i Magdaleny Kordy-Lasińskiej Pękali, a ja o tym wspomniałam. Dlatego, bo, że płyta, prawda?
0: Tak.
1: Będzie płyta.
0: Tak.
1: A wcześniej 18 maja w Nocnej Strefie przedstawię koncert zarejestrowany w naszym studiu koncertowym imienia Władysława Szpilmana, podczas którego właśnie wykonałyście utwór Mortona Feldmana Crippled
0: tak.
1: Symmetry.
0: I jeszcze w maju zabrzmi Kurtak, cały album Jatekok w ramach konferencji w Akademii Muzycznej w Katowicach. Chyba 26 jeszcze ustalamy daty. Będzie też wtedy mój wykład o Kurtagu. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Katowic.
1: Tymczasem już 13 maja o 20 w Przystani Sztuki w Poznaniu, czyli pod gołym niebem.
0: Tak.
1: Obok Ronda Caponiera, prep piano Emilia Karolina Sitarz i Sławomir Wojciechowski, którzy byli moimi gośćmi. Dziękuję.
0: Dziękujemy.

0: finał koncertu wiolonczelowego Artura Onegera. Johannes Moser i niemiecka filharmonia radiowa Saarbrücken Kaiserslautern pod dyrekcją Christopha Poppena. To, o czym będziemy za chwilę mówić, to, co można zobaczyć na wystawie w Białostockiej Galerii imienia Ślędzińskich, w większości jest nieprawdą. Wszystkie prace na wystawie Encyklopedia to ilustracje fałszywych haseł, które można znaleźć w encyklopediach, w słownikach, w leksykonach od początku istnienia tych publikacji, czyli od XVIII wieku. Fałszywe hasła kryją się wśród tysięcy prawdziwych.
1: Błędy to są intencjonalne, nieprawdziwe wpisy, które były umieszczane przez redaktorów jako ochrona przed plagiatem lub jako forma redakcyjnego żartu.
2: Artystka Weronika Gęsicka.
1: To było coś zamierzonego.
3: Widzimy tu przede wszystkim prace, które są ilustracjami w postaci kolaży.
2: Kuratorka Katarzyna Sagatowska.
3: Do fałszywych haseł. Te kolaże oparte są najczęściej na archiwalnych zdjęciach. Weronika bardzo często w ten sposób pracuje, że przetwarza archiwalne zdjęcia z banków zdjęć na przykład, ale tam, gdzie nie było archiwów przed wynalezieniem fotografii albo w XIX wieku, gdzie nie było jeszcze tak bardzo rozbudowanych archiwów fotograficznych, Weronika stworzyła sama archiwa przy pomocy sztucznej inteligencji.
1: Zamierzeniem też tego projektu było stworzenie ilustracji, które nawiązywałyby do różnych obrazów, które każdy z nas ma gdzieś w swojej pamięci, klisz kulturowych i wizualnych.
2: Zaczynamy z tej wspaniałej sali. Są tutaj stare księgi.
3: Przechodzimy przez ścianę, która prezentuje ilustrację do jednego z haseł opowiadającego o bibliotece, w której zawiera się kilkaset książek. Fototapeta z książkami stwarza iluzję, że właśnie są to półki z książkami i możemy wejść do kolejnych przestrzeni, gdzie znowu będą książki. Zresztą książki są, w dwóch kolejnych salach są rzeczywiste publikacje, w których znajdują się fałszywe hasła, zaznaczyłyśmy je, żeby widzowie mogli zobaczyć, że to są prawdziwe fałszywe hasła. Zresztą potwierdzanie prawdziwości tych haseł zajęło Weronice kilka lat researchu, badania, zanim zaczęła pracę wykonywać do cyklu Encyklopedia. Bardzo są poruszające i jeszcze bardziej działają na widza, pokazując, że to nie są hasła, które artystka wymyśliła, tylko że naprawdę od XVIII wieku w publikacjach tak istotnych jak encyklopedie, które traktowaliśmy zawsze jako
2: sprawdzone źródło wiedzy.
3: Tak. Jeszcze w czasie mojego dzieciństwa wszystko się sprawdzało w encyklopedii, jeżeli miało się wątpliwości i nikt nie podważał, że może być fałszywe.
2: To musiała być dla pani też oprócz tej żmudnej pracy ciekawa zabawa gry wyobraźni, żeby właśnie te hasła później zmieścić w pracach.
1: Wszystkie prace to są kolaże stworzone albo na bazie zdjęć archiwalnych, albo za pomocą sztucznej inteligencji. Przed każdą ilustracją starałam sobie wyobrazić jak najbardziej prawdopodobną wersję wizualną danego tekstu. Jak to powinno wyglądać?
3: W tym cyklu znajduje się kilka rozdziałów i te kilka rozdziałów chciałyśmy tutaj pokazać na wystawie. Kolaż fałszywych portretów na podstawie słownika biograficznego z XIX wieku ze Stanów Zjednoczonych.
2: Czyli te postaci nie istnieją?
3: A co więcej,

0: Jako że wszystkie te fałszywe osoby były mężczyznami, do ilustrowania ich wizerunków Weronika użyła nie tylko ich biografii tekstowej zawartej w publikacji, ale również swojego autoportretu. Kolejny rozdział to są te prace abstrakcyjne. W pierwszej sali mamy taką pracę. Kolaż, który powstał z około 800 kawałków obrazów wytworzonych przy pomocy sztucznej inteligencji. Kolejny element gry prawda-fałsz zaproponował dwie gabloty i w tych gablotach też są obrazy, które wyglądają jak zdjęcia, które ilustrują kolejne fałszywe hasła. No i plus oczywiście to oryginalne publikacje, czyli podsumowując, chciałyśmy dać taki możliwie bogaty materiał, który ma widzów wywołać po pierwsze niepewność, czy to na co patrzy jest prawdą, czy nieprawdą, ale chyba najbardziej to, żeby wychodząc z tej wystawy ludzie przestali wierzyć rzeczywistości.
1: I to się dzieje rzeczywiście. Ufam książce, a nagle okazuje się, że ona kłamie. Czyli przenosząc to metaforycznie, nawet tak trwały dorobek nie mówi prawdy.
2: I na początku było we mnie takie niedowierzanie, jak to w ogóle jest możliwe, że w takich publikacjach jak encyklopedie, słowniki czy leksykony można umieszczać fałszywe hasła. Myślę, że tak na 100% uwierzyłam, że jest to prawdziwe, kiedy otrzymałam pocztą zamówioną pierwszą z publikacji. Wszystkie publikacje kupowałam różne aukcjach internetowych i kiedy rzeczywiście w ogóle pierwsze hasło, które zaczęłam ilustrować, znalazłam je w tej encyklopedii, wówczas uwierzyłam, że to się dzieje, że to jest prawdziwe.
1: Właściwie te wszystkie emocje, które towarzyszy dziecku też.
0: Myślę, że warto przyjść dla pierwszej wykonanej przez Weronikę Gęsicką ilustracji do hasła Jungftag, ponieważ zarówno obie ilustracje są przepiękne, jak również definicja jest wspaniała, to się znajduje w pierwszej sali. Jungftag to miał być gatunek perskiego ptaka, gdzie samiec miał tylko jedno skrzydło, samica tylko jedno skrzydło i lot był możliwy jedynie, gdy były razem połączone kółeczkiem i haczykiem.
3: Wystawa Encyklopedia Weroniki Gęsickiej można oglądać w Galerii Ślędzińskich do połowy czerwca. Poleca Dorota Sokołowska. Za 5 minut 16, o 17 przegląd stron kulturalnych prasy azjatyckiej, a teraz muzyka Melchiora Franka i wspaniała Dorota Emils z zespołem Laut & Company.

0: Autopromocja.
1: Skrzypaczka, dyrygentka, jedna z najważniejszych postaci polskiego wykonawstwa historycznego, kierująca jednym z najciekawszych zespołów muzyki dawnej w Europie. Gościem audycji Cafe Muza będzie Martyna Pastuszka, założycielka i artystyczna liderka Och Orkiestry. Porozmawiamy o ostatnich sukcesach zespołu, o pracy nad repertuarem i o tym, jak dziś brzmi muzyka dawna. Zapraszam w niedzielę o 10:00. Klaudia Baranowska.
2: Kino dokumentalne pozwala lepiej zrozumieć świat.
3: Ma też wartość terapeutyczną, gdy w emocjach i doświadczeniach bohaterów odnajdujemy własne.
2: W najbliższym wydaniu audycji Dwójka na Miejscu odwiedzimy festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
3: Nasze dwójkowe studio w warszawskiej Kinotece odwiedzą znakomici twórcy, a wśród nich Małgorzata Szumowska, Michał Englert i Maciej Cuska.
2: Zapraszamy w sobotę o 15:00. Monika Zając
3: i Małgorzata Niedziecka-Mac.
0: Autopromocja.
4: Program drugi, zbliża się 17:00. Za chwilę to Państwo usłyszą.
5: Przegląd prasy zagranicznej.
4: Witamy Tomasza Sajewicza.
6: Sztuka ogrodów na spektakularnej wystawie w byłej brytyjskiej kolonii, która ma szansę stać się jedną z najciekawszych propozycji wystawienniczych w Azji w tym roku. Rozkwit. Sztuka ogrodów wschodu i zachodu w Muzeum Sztuki w Hongkongu. To spektakularna wystawa, która łączy tradycje ogrodnicze Chin z tradycjami Francji i Włoch, kładąc szczególny nacisk na chińską dynastię Qing i francuski Wersal. Pisze o niej m.in. hongkoński dziennik South China Morning Post. Wystawa zorganizowana wspólnie z Muzeum Pałacowym w Pekinie, Instytutem Sztuki w Chicago i Pałacem Wersalskim gromadzi dzieła sztuki z różnych epok, odzwierciedlając uniwersalną radość, jaką ludzie czerpią z natury i prowadzenia własnych ogrodów. Wystawę urozmaicono studiami flory i fauny, takimi jak zachwycające drzeworyty japońskiego mistrza Katsushiki Hokusaya z kolekcji Instytutu Sztuki w Chicago. Nacisk położono jednak na twórczość człowieka. Ogrody, kulturowy konstrukt tak stary jak ludzkość, który naśladuje idealizowaną wizję natury. Wypożyczone z Wersalu obrazy, takie jak The Royal Isle Grove, The Marsh Grove i The Water Theater, wszystkie anonimowe, ale prawdopodobnie namalowane przez tę samą osobę, świadczą o docenieniu elementów wodnych oraz ujarzmionych krzewów i drzew, co musiało być zgodne z ideą, że człowiek opanował naturę i mógł się nią swobodnie bawić, zauważa hongkoński dziennik. Z kolei chińskie ogrody z XVIII i XIX wieku naśladowały naturalne widoki. Kiedy dynastia mandżurska zaczęła rządzić Chinami, skopiowała wykwintne chińskie ogrody z południowego regionu Jiangnan i odtworzyła je na terenie pałacu Qing na północy. Yuan Mingyuan, stary pałac letni i arcydzieło ogrodnictwa dynastii Qing, zniszczone przez francusko-brytyjską operację podczas II wojny opiumowej, zawierał wiele replik słynnych południowych widoków Chin, a nawet osobliwy hołd dla architektury europejskiej w pałacach w stylu zachodnim, które cesarz Qianlong zamówił u jezuickich misjonarzy dworskich. W rozkwicie dwie anonimowe reciny przedstawiające zniszczone budynki pałacowe dają jasny obraz ich wyglądu. Na innym anonimowym obrazie z Muzeum Pałacowego widzimy starszego cesarza Qianlonga grającego na cytrze, doceniającego wszystkie uroki jednego ze swoich ogrodów. Drzewa, skały, rośliny i staw pełen lotosów. Woda i rośliny wodne, kluczowe elementy architektury krajobrazu, to powracające tematy na wystawie. Zwiedzający mogą zobaczyć dwa z najsłynniejszych obrazów roślin wodnych w historii sztuki. Staw z liliami wodnymi i lilie wodne Claude'a Moneta, oba wypożyczone z Chicago i będące prawdziwymi hitami wystawy w Hongkongu. Na wystawie znajdują się też rzadko pokazywane przykłady malarstwa ogrodowego szkoły Ling.

0: Nan, w szczególności prace Guan Yanchenga, znanego również jako Tin Chua. Przedstawiają one rodzaj ogrodów, które były ulubionym miejscem bogatych kupców i uczonych na południu Chin, z brukowanymi ścieżkami, roślinami doniczkowymi i pawilonami chroniącymi przed bezlitosnym słońcem i monsunowymi deszczami. Wystawę poświęconą ogrodom w Muzeum Sztuki w Hongkongu można oglądać do końca lipca. Jesteśmy tuż po nowojorskiej Met Gali Anny Wintura. Japońskie media piszą o Instytucie Kostiumów w innym niż gala kontekście. Ubrania zaprojektowane przez japońską artystkę Tamae Hirokawę, znaną stworzenia bezszwowych dzianin inspirowanych koncepcją skóry, trafią na stałe do kolekcji Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku i zostaną zaprezentowane w ramach nowej wystawy. Hirokawa dołączy do innych japońskich projektantów, takich jak Issei Miyake, Rei Kawakubo i Hanae Mori, których prace znajdują się w kolekcji Instytutu Kostiumów, jednego z największych na świecie działów kuratorskich zajmujących się modą. Andrew Bolton, kurator Instytutu Kostiumów, określił pracę Hirokawy jako niezwykłe, mówiąc, że nie tylko angażuje się w ciało na poziomie symbolicznym, ale także wykorzystują zaawansowaną technologię, aby rozwijać sztukę mody. O tym m.in. agencja Kyodo.
1: To wszystko czyta dla nas w obcych językach i relacjonuje Tomasz Sajewicz. Program drugi, 4 minuty po 17. Posłuchamy teraz muzyki Karola Lipińskiego pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Wojciecha Rajskiego, który będzie jutro pełnić szczególną funkcję podczas koncertu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Ale najpierw Lipiński.

0: Symfonia C-dur Karola Lipińskiego, pierwsza część w nagraniu Polskiej Orkiestry Radiowej, jeszcze wtedy pod batutą Wojciecha Rajskiego. I teraz wszystko wytłumaczę. Jutro nie będzie opery pod gwiazdami, bo opera będzie dzisiaj. O 19:00 już połączymy się z Polską Operą Królewską, aby transmitować Tytona i Aurorę Jean-Josepha Cassanea de Mondonville. A jutro połączymy się ze studiem koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego o godzinie 19:00 i tam będzie koncert Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Bassema Akiki i gościnnie Wojciecha Rajskiego, który odbierze 14. w historii diamentową batutę podczas tego koncertu. Solistą będzie Michał Wawrzyniak, fagocista. Słuchać będziemy koncertu fagotowego F-dur Gioachina Rossiniego, Rossiniana Ottorina Respighiego, poematu symfonicznego Prorok samego Bassema Akikiego i tańca słowiańskiego Antonina Dworzaka. Wojciech Rajski podobno też zadyryguje. Zapraszamy jutro do słuchania tego koncertu, a może jeszcze zdążą się Państwo nań wybrać na 19:00 do studia imienia Witolda Lutosławskiego. To jutro, a teraz jest 17:12 w piątek.
1: Gość dwójki.
0: Gościa przedstawi Małgorzata Niedziecka-Mac.
2: Dzień dobry Państwu, a z nami jest Ania Muszyńska, kuratorka wystawy, o której mówić będziemy za moment. To połączenie z Wenecją. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: To już piąta prezentacja polskiej sztuki organizowana przez Fundację Rodziny Staraków w Wenecji. I kolejna porcja prestiżowego wydarzenia, bo nie jest

0: wcale tak łatwo, by wystawy te towarzyszące Biennale zostały uznane za oficjalnie towarzyszące Biennale. Duże wyróżnienie, mamy się czym pochwalić.
1: Tak, rzeczywiście to jest nasza piąta obecność podczas Biennale w Wenecji i czwarta, która uzyskała tytuł Collateral Events, który wiąże się z złożeniem projektu w ramach konkursu, który to opracowuje Biennale. Komisja powołana przez Biennale ocenia projekty i wybiera te, które najbardziej aktualnie nadają się, kontekstują w odpowiedni sposób, rezonują z tematem, który podejmuje Biennale w wystawie głównej tworzonej przez wybranego kuratora, kuratorkę.
0: Wystawa Tadeusza Kantora i Marii Jaremy, czołowych przedstawicieli światowej awangardy powojennej, szczególnie Tadeusz Kantor i jego sztuka, potrafiła poruszyć serca i Amerykanów, i Japończyków, opowiadając o zapadłej dziurze, jak sam mówił, o Wielopolu. Państwo tym razem pokazują nie tylko twórczość plastyczną, ale właśnie twórczość teatralną Kantora i uznawane za arcydzieło spektakl Umarła klasa z 75 roku Rejestracja. Będzie można zobaczyć spektakl, który już nieraz poruszył serca tych, którzy opłakiwali świat ten powojenny.
1: W samej rzeczy tak właśnie zaplanowaliśmy tę wystawę. To pokaz, ja bym tutaj nie rozdzielała Kantora malarza, Kantora sztuk wizualnych od Kantora reżysera, człowieka teatru, ponieważ on sam wielokrotnie tak opisywał swoją twórczość, że nie ma jednego bez drugiego, że jedno wynika z pierwszego, pierwsze z drugiego. W związku z tym to jest całkowicie naturalne, że taka twórczość, chcąc pokazać jakiś fragment Tadeusza Kantora, bo przecież pokazanie całego Tadeusza Kantora to byłoby gigantyczne wyzwanie i na pewno przestrzeń musiałaby być zdecydowanie większa. Pokazanie Tadeusza Kantora, jego obecności w świecie sztuki, w wyborze takim, który ukazuje różne jego aktywności, był całkowicie uzasadniony. Ale nie wspomniała pani tutaj o obecności Kantora we Włoszech.
0: No właśnie, no szczególnie w Wenecji.
1: To prawie jego drugi dom. On tych ojczyzn, które opiekowały się nim jako twórcą, jako kreatorem, miał wiele i właściwie w każdym miejscu, w którym się pojawiał, był entuzjastycznie przyjmowany, stwarzane były mu warunki do pracy. Tak było we Florencji, tak było w Norymberdze, tak było w wielu innych miejscach. I w każdym z tych miejsc jego twórczość pozostawiała taki stygmat bardzo wyraźny, który zapada w pamięć do tego stopnia, że dziś spotykane osoby, które pojawiają się już w orbicie naszej realizacji tu w Wenecji, czy są ze świata, wspominają: tak, niezwykłe, tak, widziałem spektakl w latach 70., spektakl w latach 80., tu w Paryżu, tu w Londynie. Więc to, gdy raz się było obecnym i gdy raz doświadczyło się tej niezwykłej opowieści zaproponowanej przez Tadeusza Kantora, nie sposób ją zapomnieć.
0: A w 1960 roku sam Tadeusz Kantor był bohaterem polskiego pawilonu na Biennale w Wenecji.
1: Tak, rzeczywiście był już w Wenecji, ale wcześniej, w 1958 roku, film, który jest inspirowany obrazami czy też akcją powstawania obrazów informelowych, dostał nagrodę na Biennale w Wenecji. Jest jednym z pierwszych filmów na świecie, pierwszych filmów o sztuce, który nie używa narracji. Jest tylko rzeczywiście akcją, energią taką, która pokazuje, w jaki sposób konstruowane były te obrazy nazywane dzisiaj informelami.
0: Mówi pani o filmie Uwaga, malarstwo Antoniego Nurzyńskiego i Mieczysława Waśkowskiego. I ten film także na państwa wystawie będzie obecny.
1: Tak, jest obecny, uzupełnia wspaniały pokaz informeli, który zaproponowaliśmy publicznie.

0: publiczności podczas tego biennale i tej wystawy. To są obrazy również niezwykłe, ponieważ także te, które były pokazywane w 1961 roku na wystawie zaproponowanej i zrealizowanej przez Petera Sessa w MoMie, która prezentowała 15 polskich malarzy, wśród nich właśnie Tadeusz Kantor, właśnie z informelami. Dwa z tych, które wówczas tam były prezentowane, dziś można zobaczyć w Wenecji.
1: Na wernisaż, który w sobotę w Wenecji na Placu Świętego Marka przypomni światu nie tylko o Kantorze, ale także o twórczości Marii Jaremy, wybiera się między innymi dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Borys Kudliczka. Zdradźmy dlaczego.
0: Borys Kudliczka, wydaje mi się, jest wielkim admiratorem aktywności kreatywnych, sztuki. Zawsze bardzo chętnie uczestniczy w takich zjawiskach, ale tutaj z całą pewnością to jeden z powodów, kiedy będzie mógł zobaczyć w pełnej krasie rekonstrukcję kostiumów Marii Jaremy, które dzięki uprzejmości Opery Narodowej i pracowni Opery Narodowej zostały wykonane na podstawie fotografii ze spektakli oraz projektów artystki, które się zachowały.
1: To rekonstrukcja kostiumów do spektaklu Kantora Montwa?
0: Tak, który realizował wspólnie z Marią Jaremą i wieloma innymi artystami, którzy współtworzyli Krikot 2.
1: O Krikot 2 i Marii Jaremie, ci, którzy do Wenecji nie dotrą, mogą nieco poczytać i przypomnieć sobie tę niezwykłą historię współpracy Kantora i Marii Jaremy na wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale przypomnę, że my rozmawiamy o wielkiej wystawie, która w Wenecji otwarta od soboty, Maria Jarema i Tadeusz Kantor. O kim państwo myśleli, tworząc tę ekspozycję?
0: Wszystkim tym, którzy rzeczywiście są zanurzeni w sztukę, myślę, że postaci Tadeusza Kantora specjalnie nie trzeba rekomendować, bo dla nich jest to wielkie, wspaniałe spotkanie. Natomiast na pewno zależy nam na tej publiczności, młodej publiczności, która nigdy wcześniej z tą postacią, tymi postaciami nie miała okazji się spotkać. I jestem całkowicie przekonana, że wszyscy ci odbiorcy, którzy po raz pierwszy staną w obliczu tych realizacji i tych artystów, będą wzruszeni, zapamiętają i będzie to dla nich ogromne przeżycie.
1: W jaki sposób prace Tadeusza Kantora i Marii Jaremy dotarły na Plac Świętego Marka?
0: Oczywiście najpierw podróżowały w wspaniałych skrzyniach samochodami, które były w asyście kuratorów, kurierów z instytucji, które współpracują przy wypożyczeniach. Następnie zostały załadowane do łodzi, bo jak wiadomo, od wielkich obrazów, wspaniałych fortepianów, po każdą butelkę wody mineralnej trzeba ją dostarczyć płynąc. Inaczej nie ma takiej możliwości. Więc przepłynęły kanałami przez Canale Grande pod Plac Świętego Marka, gdzie zostały wyładowane na wózki i dostarczone bezpośrednio do prokurii, gdzie wystawa ma miejsce.
1: Wyobrażam sobie, że dla Wenecjan to taki powszechny widok, wyładowanie z gondoli dzieł sztuki, ale dla państwa pewnie moment niezwykle wzruszający.
0: Absolutnie, tym bardziej, że za każdym razem mamy takie prywatne swoje archiwum, ja i zespół kuratorski Magda Marczak i Kama Kierębka w swoich iPhone'ach do tego, aby wracać do tych momentów od samego początku. Winiarski, Forsfield, Kuryluk, Wróblewski, a teraz Kantor i Jarema, bo to już jest 10 lat naszej historii.
1: Maria Jarema i jej prace to język abstrakcji, w którym każdy może podążyć własną ścieżką interpretacji, ale jak jest z malarstwem, z plastyką Tadeusza Kantora? Czy ona dziś faktycznie nadal jest międzynarodowa, nie tylko renomą, ale czy jest zrozumiała przez międzynarodową społeczność?
0: Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, dlatego że to malarstwo mówi językiem malarstwa światowego. Te wszystkie historycznie obszary, które interesowały twórców w latach 50., 60. i później, odbiły się

0: bardzo wyraźnym echem, ale także w twórczości Tadeusza Kantora, ale także język kompletnie osobny, który stworzył, jest niezwykle pociągający, zarówno w tej sferze plastycznej, jak i znaczeniowej przede wszystkim. To mam na myśli tutaj ambalaż. Jego pomysł na przedstawienie figuratywne, które nie jest dosłownym, ale właśnie zapakowanym, wyizolowanym, owładniętym pewną tajemnicą, jest zawsze ciekawe do tego, żeby wchodzić w głąb, eksplorować, dowiadywać się. I nie chodzi o to, żeby obrazy wyrażały współczesność za każdym razem, dzisiejszą, aktualną, ale chodzi o to, żeby wyrażały coś, co jest ponadczasowe i coś, co zawsze powrotem będzie właściwym.
1: Ta wystawa jest też, wpisuje się w to, o co apelowali organizatorzy tegorocznego Biennale, czyli by artyści i wystawy skupiały się na wyciszeniu i takim subiektywnym przeżyciu. Jak ta wystawa jest zaaranżowana i co pomoże jeszcze zwiedzającym w tym wyciszeniu?
0: Wystawa opiera się na kilku, można powiedzieć, takich kapsułach. Zaczynamy od początku, od Informelu, który jest naturalny i w tym momencie, w momencie przełomu lat 40. i 50. niezwykle współczesny i odważny. Natomiast z całą pewnością świetnie obrazuje potrzebę Kantora, która manifestuje się w procesie, bo to malarstwo jest procesem. I to procesem, który nie kończy się po odejściu od płótna, ale jeszcze trwa, ponieważ farba rozlana, wyciśnięta na płótnie, ona pracuje nadal. Ten proces zostaje powołany przez artystę, ale później już uwolniony i samodzielny. Dalej ambalaże, o których wspomniałam. To niezwykle pojemne i ważne dla Kantora działanie. Dalej połączenie z teatrem, tym początkiem awangardowym, tym jak myślał o formie wizualnej tu Goplana i w tym wszystkim zanurzona jest Maria Jarema, która ma swoją obecność bardzo wyraźną, indywidualną, która wybrzmiewa wspaniale w swoich monotypiach, ale to połączenie Tadeusza i Marii to właśnie teatr i stąd te kostiumy, stąd te wspólne historie. Wzruszającym jest list, który napisał Tadeusz Kantor u progu swojego życia do Marii Jaremy w formie takiego poematu, który także jest bardzo ważną częścią tej wystawy.
1: Czy ta wystawa będzie opowiadać także o przyjaźni tej dwójki artystów?
0: To jest bardzo ważne. Dla mnie, jako osoby, która zastanawia się i konstruuje, wybiera, ten obszar ludzki jest niesłychanie istotny. I tutaj jest to coś, co jest piękne i wzruszające. Jeżeli słyszy się i czyta się słowa, jestem dumny i wzruszony, że szedłem z tobą dobry kawał drogi, no to po wielu latach po śmierci Marii Jaremy, niosąc ją w swoim sercu, w swoim umyśle, bo były to te energie i intelektualna, i emocjonalna, bo w tym liście wspomina jej śmiech, który dawał mu najwyraźniej tak wiele radości i optymizmu, to chyba mówi samo za siebie.
1: Tadeusz Kantor bardzo często powtarzał też, że Maria Jarema śni mu się już, kiedy odeszła i udziela mu rad artystycznych i zawsze tych rad Tadeusz Kantor słuchał. Wystawa jest wydarzeniem towarzyszącym tegorocznemu Biennale. Jak wygląda Wenecja w przededniu tego ważnego artystycznego święta?
0: No, Wenecja zapełniła się tłumnie, tak jak wieczorami wracałyśmy po montażu i pracach nad wystawą, kiedy miasto o godzinie 9, 10 już cichło, pustoszało, uliczki tylko oświetlone.

delikatnym światłem, tak? Wczoraj miasto huczało, tu wszystko buzuje, tu jest tak intensywnie. Ten koloryt, który w Wenecji jest zawsze, bo można spotkać każdy typ ludzki właściwie, to jeszcze intensywniej. Ten świat, świat sztuki, świat ludzi zainteresowanych sztuką, pracujących w tej materii jest no, już legendarnie kolorowy, zróżnicowany i to wspaniale widać. To jest tak przyjemne. Wszyscy mówią o sztuce,

0: Więc wydaje się człowiekowi takiemu jak ja, że wszystko kręci się wokół sztuki i to jest dla mnie wspaniałe i bardzo radosne.
1: A i na Vaporetto, i na Placu Świętego Marka, i w czasie tego całkiem niekrótkiego marszu dzielącego Państwa wystawę od Pawilonu Polskiego można usłyszeć zapewne także polskie głosy i język polski.
0: Tak. Wiele takich spotkań już się odbywa. Cały czas widać tę obecność. Na naszą wystawę także już przychodzą ważni goście. Miałyśmy wspaniałą okazję, może tu nie z językiem polskim, ale z bardzo ważną obecnością. Była u nas Cecilia Alemani, oglądała wystawę, była zachwycona, więc to takie spotkania w Wenecji też są możliwe.
1: Mówiłyśmy o Teatrze Wielkim Operze Narodowej, ale to Krikoteka, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora, jest partnerem przede wszystkim merytorycznym wystawy.
0: Tak.
1: To powiedzmy jeszcze na koniec o konserwacji prac, bo by te elementy scenografii spektakli Tadeusza Kantora dotarły, jak mówiłyśmy, między innymi na Łodzi do Wenecji, trzeba było wykonać też pracę w Polsce, pracę konserwacji trzeba było między innymi bohaterów umarłej klasy uczesać i nieco odprasować.
0: Pewnie tak, natomiast umarła klasa i ten właśnie obiekt, który został powołany przez samego Kantora, bo on chciał, żeby to funkcjonowało jako samodzielne dzieło sztuki i on to stworzył, to był jego pomysł, na co dzień jest pokazywane w Krikotece. Teraz zostało przygotowane naturalnie przez kuratorów z Krikoteki, w asyście kuratorów z Krikoteki dowiezione do Wenecji i ustawione pod ich czujnym okiem. W związku z tym rzeczywiście jest to zadbane na najwyższym poziomie, tak jak myślę wyobrażałby sobie Tadeusz Kantor, który tę instytucję powołał, bo to był jego pomysł. Jego pomysłem jest powołanie instytucji, która jest zajmuje się dokumentacją jego twórczości i pamięcią o jego twórczości, czyli Krikoteka.
1: Wystawa, o której rozmawiamy, Tadeusz Kantor i Maria Jarema w Wenecji, jest, co ważne, otwarta dla wszystkich zwiedzających. Wstęp jest wolny. W poniedziałki wystawa jest jedynie zamknięta. Ania Muszyńska, kuratorka tej wystawy, opowiadała prosto z Wenecji dla Państwa o tym, co już od soboty będzie można zobaczyć w tej stolicy kultury, nie tylko włoskiej, ale i europejskiej w tym czasie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam.
2: A rozmowę przeprowadziła Małgorzata Niedziecka-Mac.

Molto vivace z kwartetu smyczkowego D-dur Benjamina Brittena w nagraniu znakomitego Belcia Quartet. To jest program Wybieram Dwójkę, jest 17.35, Adam Suprynowicz przed mikrofonem jeszcze do 18. Już za chwilę wybieramy się na Wawel, na nową wystawę, a teraz jeszcze zaproszenie... Bo tak, nie mamy już zaproszeń na poniedziałkowe dwa koncerty Jehudy Prokopowicza, ale mamy zaproszenia już na jutro do studia imienia Władysława Szpilmana na kolejny koncert, audycję, bo to taki specjalny rodzaj koncertu z klasyką przez Polskę, który poprowadzi Klaudia Baranowska, a jej gościmi będzie Polish Violin Duo, czyli Marta Gidaszewska i Robert Łaguniak. Jeśli chcą się Państwo wybrać do nas, tutaj do studia Szpilmana, proszę teraz zadzwonić 22 645 22 22 i zarezerwować sobie krzesełko.

0: Gawota z piątej sonaty Arcangela Corellego grał ensemble Aurora. Arcydzieła z kolekcji Lanskorońskich. Opowieść o antyku. Taki tytuł nosi nowa wystawa w Zamku Królewskim na Wawelu. Trzon ekspozycji stanowią wybitne dzieła sztuki starożytnej greckiej i rzymskie rzeźby, elementy architektury, prace z ceramiki. Karol Lanskoroński tworzył swoją antyczną kolekcję w czasie archeologicznych wypraw na Bliski Wschód. W XIX wieku liczyła ona około 400 obiektów, ale na wystawie zobaczymy około 30 prac ocalałych z dwudziestowiecznej zawieruchy. O wawelskiej wystawie i o fenomenie kolekcji antycznej Karola Lanskorońskiego opowiedzieli Justynie Nowickiej kuratorzy Bartłomiej Makowiecki i Joanna Winiewicz-Wolska.
1: W czasach, kiedy ta kolekcja była tworzona, kiedy Lanskoroński budował pałac jako schronienie dla dzieł sztuki minionych epok, jak to mówił, ta kolekcja była najważniejszą częścią tego jego sanktuarium, tego jego muzeum. Zresztą tutaj nadmieniam od razu, że on tego słowa bardzo nie lubił i pewnie by się nie ucieszył, że my używamy słowa muzeum, ale dla tej kolekcji antyków on w zasadzie przeznaczył jedną salę specjalnie właśnie na pomieszczenie tych ponad 400 obiektów, które nabył w przeciągu nie wiem, chyba kilku, czy wręcz czy kilkunastu, ale nie więcej lat. No i ta wielka sala, największa na środku pałacu, na pierwszym piętrze, najlepiej oświetlona, była zdobiona freskami, które kupił w Rzymie i tam była ekspozycja dzieł sztuki antycznej, które kupował w Smyrnie, w Konstantynopolu, głównie na Rodos, bo to było oczywiście związane z jego wyprawami archeologicznymi. Jeżeli popatrzymy do dawnych słowników, to Lanskoroński figuruje jako badacz, archeolog, jako kolekcjoner dopiero na drugim miejscu. Czyli on z tym antykiem był związany ściślej niż, prawda, potem z malarstwem włoskim. I my mówimy, że to jest mało znana część, natomiast wtedy rzeczywiście była to jedna z nielicznych, tak dużych kolekcji prywatnych antyków w ogóle w Europie, a w Wiedniu to już na pewno.
2: Katalog wydany towarzyszący tej wystawie rekonstruuje tę kolekcję po raz pierwszy. Kolekcja nigdy do tej pory nie miała opracowania w formie katalogu, ani za czasów Lanskorońskiego, kiedy ona znajdowała się w jego rękach. Tak naprawdę wyrywkowe informacje z 39, 42 i lat kolejnych pozwoliły na zobrazowanie tej kolekcji w formie katalogu. A wybór był dość trudny z jednej strony, a z drugiej strony dość łatwy. Niewiele obiektów przetrwało w zbiorach muzealnych. Nieszczęśliwie albo szczęśliwie w zbiorach muzealnych zagranicznych i to dość dalekich, bo sięgamy po Stany Zjednoczone, po Boston, po Richmond. Więc to są odległości znaczne i zgody na pozyskanie tych obiektów są trudniejsze do uzyskania. A z drugiej strony jeszcze, czy trzeciej strony, pojawia się zagadnienie wielkości niektórych obiektów. Najbardziej znaczący obiekt znajdujący się we wnętrzu Pałacu Lanskorońskiego w sali fresków to monumentalny sarkofag z pochodem erosów, mierzący 2 metry na 1,5, marmurowy, bez wieka, ale ważący tak naprawdę w tonach. To są tony kilogramów, które by trzeba było przetransportować pewnie samolotem do Polski. Nie dało rady takich
3: obiektów. Statkiem już tutaj raczej jakaś fabuła filmowa
2: zaczyna
3: rozwijać.
2: Więc wybór był troszkę prostszy. Tych obiektów, jak mówię, jest niewiele w zbiorach muzealnych. Większa część, tak mi się wydaje, znajduje się w zbiorach prywatnych obecnie. Więc tutaj wybór był ograniczony na tyle, na ile mamy wiedzę o tych obiektach, które się znajdują i są identyfikowane z kolekcją Lanskorońskiego.
3: Ta wystawa jest z jednej strony niezbyt wielka, no bo to jest tak, jeśli dobrze zapamiętałam, około 30 obiektów, czy niespełna. Niemniej, właściwie z drugiej strony, mówi nam bardzo wiele o antyku, pokazuje i różne języki, i różne epoki, i geograficznie też różne miejsca, więc wybór jakoś tam uwarunkowany, czy bardzo poważnie uwarunkowany, bardzo ciekawy.
2: Tak, no nie chcieliśmy pokazać tylko i wyłącznie zabytków starożytnych. Ta wystawa nie jest tylko i wyłącznie opowieścią o kolekcji Lanskorońskiego, ale opowieścią o antyku właśnie. Tak jak Lanskoroński rozumiał antyk, jak za jego czasów w Belle Époque ten antyk był postrzegany, był rozumiany, był brany na warsztat w życiu codziennym. Na warsztat w życiu codziennym.

0: codziennym, w takim kulturowym aspekcie. Dlatego pojawiają się na wystawie gipsy, odlewy gipsowe rzeźb, które Lans Koroński darował Instytutowi Historii Sztuki, wtedy Gabinetowi Historii Sztuki Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, jako aparat naukowy, a z drugiej strony też, jak to Lans Koroński nieraz mówił, szlifowania smaku odbiorców. A inne zagadnienie to na przykład aparaty naukowe, zbieranie aparatów naukowych, czyli autentycznych zabytków w gabinetach archeologii czy gabinetów historii sztuki, aby adepci nauk mogli poznać te dalekie obiekty namacalnie na zajęciach, na ćwiczeniach studenckich.
1: Teraz chcę zapytać, wrócić jeszcze do początku naszej rozmowy właśnie do tego paradoksu. Najbardziej jego znana kolekcja, taka najważniejsza, można powiedzieć, no, przynajmniej na pewnym etapie. Dlaczego tak mało o niej wiemy? Pytanie wydaje się, odpowiedź wydaje się oczywista, bo chyba doszło do jakiegoś poważnego rozproszenia.
2: Odpowiedź jest oczywista, ponieważ jak powiedziałam na początku, te przedmioty, te obiekty, te zabytki były w jednej sali, sali fresków, ogromnej sali. Po II wojnie światowej okazało się, że pałac nie istnieje, bo zbombardowany został w listopadzie bodajże 1944 roku, więc siłą rzeczy nie było dla tych zabytków już miejsca. A to nie jest obraz, prawda, który można wyjąć z ramy i przemieścić. To były bardzo ciężkie też niektóre rzeźby. W związku z tym jakoś udało się chyba Antoniemu Lanskorońskiemu wytransferować tę kolekcję za granicę i to była kolekcja, która była w zasadzie regularnie wyprzedawana, no bo po prostu nie było, już nie było mowy o tym, żeby zaaranżować ją w taki sposób, w jaki zrobił to Karol Lanskoroński. Natomiast no, dla takich przedmiotów już miejsca w prywatnych domach już nie było. Ani Karolina, ani Antoni, ani Adelaida prawdopodobnie taką powierzchnią nie dysponowali, więc to wędrowało na rynek antykwarski, taka wielka aukcja w 1967 roku w Londynie, rok potem później. I te gro tych zabytków po prostu wywędrowało do prywatnych i do państwowych kolekcji na całym świecie.
3: Dodam, że pokazywane na Wawelu starożytne dzieła sztuki wypożyczone zostały ze zbiorów najważniejszych instytucji muzealnych na świecie. Wystawa arcydzieła z kolekcji Lanskorońskich Opowieść o Antyku będzie czynna do końca wakacji, a wybrała się na nią Justyna Nowicka.

0: Beethoven, wariacje na temat Quante più bello z opery Paisiella la Molinara. Olli Mustonen grał na fortepianie, oczywiście za 9 minut 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: W programie inauguracyjnym Wolnej Europy nie mogło zabraknąć generała Władysława Andersa, naczelny wódz polskich sił zbrojnych, następca prezydenta RP na uchodźstwie, był symbolem całej polskiej emigracji niepodległościowej, uwielbianym przez wojsko, cenionym przez sojuszników. Oto fragmenty jego wystąpienia na antenie radiowej w dniu 3 maja 1952 roku.
5: Drodzy rodacy, bracia nasi, przemawiam w dniu 3 maja, łącząc się serdeczną myślą z wami, w tym zawsze dla nas uroczystym Dniu Święta Narodowego. Z ciśniętym sercem myślę o tym, co się dzisiaj w kraju dzieje. Wiem, jak życie wasze zamienione zostało w nieprzerwane pasmo ponurych dni niedostatku i coraz większej udręki. Przeżywacie ciężkie chwile, poddanie uciskowi wroga, który otwartym terrorem albo podstępną prowokacją i zatruwaniem umysłów narzucił Polsce żelazną obręcz swego aparatu państwowego, złożonego z agentów i bolszewickich siepaczy. Zapewne w swych myślach stroskanych zwracacie się do nas, którzy pozostaliśmy na zachodzie. Chcecie wiedzieć, jak długo potrwa niewola i kiedy wreszcie wróg z ziemi Polski odejdzie. Niosę wam słowa otuchy. Kraje świata wolnego budzą się z odrętwienia i otrząsają z trucizny podszeptów o dobrej woli i o dobrych zamiarach władców Kremla. Wielkie potęgi Zachodu zrozumiały już, że stają wobec najgroźniejszego w dziejach świata spisku, zmierzającego do podboju całej kuli ziemskiej i do obrócenia wszystkich narodów w niewolę. Toczy się już nawet walka orężna, ale daleko od nas i nie tam, gdzie może przynieść rozstrzygnięcie. Ważniejsze jest, że Zachód podjął już wysiłki zmagania o uratowanie duszy i umysłu człowieka,

0: zoczadzeń kłamstw i propagandy komunistycznej. Na tym polu niemało już zrobiono. Przykładem tego jest dzisiejsze otwarcie amerykańskiej radiostacji Komitetu Wolnej Europy, z której przemawiam, a która ma służyć polskim słuchaczom. Jesteśmy tutaj po to, aby bronić praw Polski, a wszystkie siły nasze skierowane są ku najwyższemu celowi uwolnienia Polski od bolszewizmu. Rodacy w kraju, na was spada obowiązek rozumnego oszczędzania i zachowania wszystkich sił żywotnych narodu. Wiem, że z dniem każdym dajecie niezliczone przykłady bohaterskiego patriotyzmu i ukochania wiary naszych ojców. Serca nasze i wasze biją jednakowo. W obliczu dzisiejszego położenia, nad wyraz ciężkiego dla naszego narodu, pragnę wyraźnie oświadczyć, że uczynimy wszystko, co leży w ludzkiej mocy dla wyzwolenia Polski. Nasz sztandar państwowy, dzierżony tutaj na Zachodzie przez prezydenta i władze legalne Rzeczypospolitej, nigdy nie skapitulował przed żadnym z obu najeźdźców. Sztandar ten z orłem białym w koronie odniesiemy do Polski i oddamy w ręce narodu. Tak nam, Boże, dopomóż.
1: Prawie cztery dekady później, 22 grudnia 90 roku, ostatni prezydent na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, przekazał prezydentowi Lechowi Wałęsie insygnia władzy prezydenckiej II RP. Chorągiew, pieczęci kancelarii prezydenta, oryginał konstytucji z 35 roku oraz ordery Orła Białego i Polonia Restituta.
2: W archiwach Wolnej Europy szperał dla nas jak zawsze Andrzej Mietkowski. No i tak zwykle kończymy dziś program Wybieram Dwójkę, tak będzie i dzisiaj. Przygotowała go Beata Stylińska, za konsuletą pozostanie z Państwem Magdalena Wojtulanis na ten długi, bardzo atrakcyjny wieczór w naszym programie. Muzyką na ostatnie dwie godziny oprawił Karol Furtak. Mówił do Państwa Adam Suprynowicz. Za chwilę klub jazzowy i koncert Agizarian, a o 19 połączymy się z Teatrem Stanisławowskim w Łazienkach. Stamtąd dzisiaj transmisja spektaklu Polskiej Opery Królewskiej. A tę godzinę kończymy jeszcze muzyką Antonina Dworzaka z kercem z kwintetu fortepianowego Adur, Frank Brale i ensemble Exploration. Dobrego wieczoru, dobrego weekendu.

0: Autopromocja.
1: Czy Piastowie handlowali niewolnikami?
2: A jeśli handlowali, to czy na skalę ogólnopaństwową?
1: O tym dowiemy się już w sobotę o 23:00 w Mediewannie. Zapraszają
2: Łukasz Modelski
1: i Andrzej Kozicki.
3: Gigant czy muzyczny rzemieślnik?
4: Dziecko szczęścia czy ofiara własnego sukcesu?
3: Najlepszy kucharz wśród kompozytorów?
4: Autor oper, których w większości nie znamy.
3: Oraz tych, które stały się fundamentem historii opery.
4: Na spotkania z Gioachino Rossinim zapraszamy w niedzielę o 14:00. Agata Kwiecińska,
3: Adam Banaszak.
0: Autopromocja.

0: Program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 18.
1: Klub jazzowy. Zapraszają Radiowa Dwójka i TVP Kultura.
0: Andrzej Zieliński, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś przed nami perła polskiej wokalistyki jazzowej. Perła wydobyta z dna morza, zawieszona na pięknym złotym łańcuszku, ale nie zamknięta w gablocie w Muzeum Narodowym, koncertująca w Polsce i na świecie. Nasza duma, nasza ambasadorka, nasza gwiazda, Aga Zarjan i jej zespół.

potrafiła krzepić mnie, gdy wątpiłam, gdy szans wokół było coraz mniej. La, la, la, la, tak się co dnia

0: trzy utwory na dobry początek. Rozpoczęliśmy od Long As You're Living, później Laval's City Mall, a przed chwilą Na Moście w Avignon. Aga Zarian i jej zespół w składzie Michał Tokaj przy fortepianie, Łukasz Żyta na perkusji, Michał Barański na kontrabasie i oczywiście Aga Zarian, liderka, która śpiewa. Witamy cię w naszych skromnych progach.
1: Cześć, witam.
0: Rozpoczęliśmy dzisiejszy koncert od przedstawienia cię jako wokalistki jazzowej, ale tak sobie pomyślałem, że może lepszym sformułowaniem byłoby opowiadaczka historii, z angielskiego storyteller.
1: To bardzo miłe, że zwróciłeś uwagę na to, że interpretacja piosenki jest dla mnie bardzo ważna, bo tak naprawdę zawsze stawiam znak równości. Muzyka, czyli piękna harmonia, wysublimowana melodia, ciekawy rytm, to jest coś, co zwraca moją uwagę, ale tekst jest równie ważny. Nie mogłabym śpiewać grafomańskich tekstów czy piosenek, które dla mnie nie mają żadnego znaczenia.
0: No właśnie, wkładasz ten tekst na sam początek, na samą górę drabiny, jeżeli chodzi o wartości, ale też chyba inspirujesz się wielkimi interpretatorkami tekstów. Kalina Jędrusik, Ewa Demarczyk, Abby Lincoln.
1: Tak, i z tego świata jazzu oczywiście, ale też ze świata polskiej piosenki. I sięgam do poezji, wybitnej poezji, chociażby naszego noblisty, ale też świetnych różnych poetek anglojęzycznych i polskojęzycznych. Też staram się czasami własne teksty pisać. Dla mnie warstwa interpretacji tekstu jest ważniejsza niż to, żeby się ścigać w improwizacjach, które tak genialnie możecie usłyszeć, jak improwizują moi muzycy. No. Tutaj jest ich pole do popisu, a ja opowiadam.
0: Jesteś takim medium tak naprawdę, pośrednikiem między tekstem a publicznością. Na początku skupiałaś się na tekście anglojęzycznym. Dwie płyty nagrałaś po angielsku i dużo czasu zajęło ci, zanim przeszłaś na język polski. Trudny to jest organizm, jeżeli chodzi o muzykę jazzową, o wokalistykę jazzową?
1: Teraz już wydaje mi się, że śpiewanie po polsku jest dla mnie bardzo miłe, ale kiedy z Michałem Tokajem dostaliśmy propozycję, znaczy ja dostałam propozycję, ale realizował ją Michał Tokaj, płyta Umiera Piękno, on napisał muzykę i za tę płytę dostałam Fryderyk, ale znowu powtarzam, nie ja dostałam, bo to nie ja piszę wszystko, ja śpiewam, wybieram teksty. Michał napisał muzykę, to wtedy poczułam, jakie to jest wyzwanie śpiewać po polsku, dlatego że język polski jest w ogóle trudny. Trudna dykcja, transakcentacje, żeby ta dykcja nie była niechlujna, bo bardzo nie lubię niechlujnego śpiewania. Po angielsku jest łatwiej, bo angielski jest jak guma do rzucia. Tam można sobie na więcej pozwolić i to wszystko jest w konwencji. A tutaj no, to było spore wyzwanie, ale bardzo się cieszę, że nagraliśmy płytę i Umiera Piękno, i potem Księgę Olśnie.

0: I zresztą jestem wokalistką jazzową, a moje dwa Fryderyki do tej pory to muzyka poetycka. Ja nie mam w jazzie Fryderyków, więc gdzieś tam docenione zostały te albumy polskojęzyczne.
1: A co przed nami znów? Mistrzyni słowa Agnieszka Osiecka
0: Tak,
1: i Krzysztof Komenda.
0: wspaniała, wspaniała. No, mamy polskie perełki, mamy polskie evergreeny, mamy tak cudowne utwory, jak się tylko w tej studni polskiej piosenki gdzieś się zajrzy do tej studni głębiej. To są czasami jakieś przykurzone perełki, zapomniane utwory. Staram się też do takich utworów wracać i Prawo i Pięść to przecież 64 rok, a ta piosenka nadal w nowych interpretacjach, w nowych wydaniach brzmi bardzo dobrze i to jest właśnie ponadczasowe. Dobre utwory, dobre piosenki nie mają daty przydatności do spożycia i mamy takie.
1: Aga Zarian wraca teraz do studia. Dziękujemy ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A przed nami, bo tytuł nie padł, przed nami Nim wstanie dzień. Krzysztof Komeda, muzyka, Agnieszka Osiecka, tekst, wykonanie, Aga Zarian i zespół.

0: W programie drugim Polskiego Radia i w TVP Kultura Aga Zarjan i jej zespół za nami wybuchowe I Hear Music. A właśnie do naszego studia wkracza pianista zespołu, czyli Michał Tokaj, zwany również dyrektorem artystycznym Agi Zarjan. Witamy cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Od ilu lat współpracujecie razem? Kiedyś to liczyliście?
1: No próbowaliśmy. Jest to na pewno przeszło 20.
0: 20 lat.
1: Znamy się mniej więcej, to była końcówka lat 90. 98, coś takiego.
0: Tam była taka słynna wyprawa do Nowego Jorku. A to pełna
1: chwilkę
0: inspiracji.
1: Później, tak, chwilkę później, rok 2000.
0: No tak. Właśnie, Aga Zarjan, tak jak wspomniałem, bardzo lubi o tobie mówić, dyrektor artystyczny. Na czym polega i z czym wiąże się komponowanie, aranżowanie, opracowywanie utworów dla wokalistki?
1: No cóż, na pewno trzeba wziąć pod uwagę to, że będziesz miał większość weekendów zajętych. No rzeczywiście, no jest tutaj dużo rzeczy do ogarnięcia. Trzeba napisać, trzeba wymyślić, trzeba oczywiście dopasować tonację do jakby skali głosu.
0: No właśnie, powiedzmy, każdy wokalista czuje się dobrze na innej poduszce tonacyjnej, moglibyśmy
1: tak
0: powiedzieć.
1: Tak, tak. No, na pewno jest to bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku Agi. Aga bardzo lubi śpiewać naturalnie, więc oczywiście zauważyłem w sumie przez lata, że ten jej zakres głosu się powiększył.
0: O
1: dziwo, bo chyba z reguły jest tendencja odwrotna. Natomiast tutaj rzeczywiście ona pracuje nad tym, żeby te skalę rozszerzać. Aczkolwiek tych skrajnych rejestrów używa tylko w ostateczności.
0: Powiedziała Aga we wcześniejszej rozmowie, że bardzo ważny jest dla niej tekst. Gdy ty opracowujesz

0: czujesz muzykę, to właśnie też chcesz pokazać niejako ten tekst, też chcesz pokazać właśnie jej głos, ale podający tekst, więc trzeba trochę grać wolumenem dźwięku.
1: Tak, tak. Wolumenem i jakby przestrzenią w rejestrach. Trzeba słuchać głosu, słuchać tekstu, najlepiej znając go już wcześniej. Pisząc utwór, zastanawiam się, co to wszystko ma znaczyć i co ja mam zrobić, żeby nie zepsuć, broń Boże, niczego, żeby nie było za dużo dźwięków. Wydaje mi się, że im mniej jest materiału, tym większa szansa na to, że coś się może jeszcze wydarzyć też na tym polu improwizatorskim. Tak? Jeżeli wprowadzimy za dużo rzeczy, to wtedy mamy mało możliwości ruchów.
0: Tak, czyli jeżeli aranżacja będzie zbyt rozbudowana, no to ta improwizacja później będzie miała mniej możliwości do tego, żeby wypłynąć. No właśnie, czyli gracie wtedy, kiedy macie coś do powiedzenia. Na tym to tak naprawdę
1: polega. Mam nadzieję, że właśnie tak to słychać, no bo na tym to polega. Ja przynajmniej tak się staram. Jeżeli nie mam nic do powiedzenia, to słucham wtedy bardziej niż próbuję coś powiedzieć. Jak samo jest w muzyce.
0: Powiedz jeszcze, jak pracujecie razem z Agą? Czy siadacie razem przy fortepianie, czy wysyłacie sobie demówki? Jak opracowujecie te utwory, jak tworzycie kompozycję?
1: No, na początku na pewno jakieś spotkanie bywa potrzebne, żeby ustalić takie rzeczy, które później spowodują, że unikniemy, nie wiem, 5 wersji różnych, które ja na przykład stworzę i potem wysyłam i potem coś jest nie tak. Raczej na początku ustalamy te najważniejsze szczegóły. No i potem efekt jest taki, że Aga mówi, no, bardzo fajnie, może tutaj w tym miejscu coś jeszcze byśmy zmienili, ale raczej to już później idzie gładko. Najważniejszy jest ten pierwszy moment, pierwsze decyzje.
0: Czyli to zakliknięcie waszych pomysłów tak naprawdę. Tak. Zakliknięcie. No to idźcie klikać dalej. Michał Tokaj był gościem klubu jazzowego. Wracaj do swoich muzycznych przyjaciół. A ja Państwu przypominam, słuchają Państwo klubu jazzowego, programu Drugiego Polskiego Radia i TVP Kultura. Wracamy na koncert.

0: Michał Tokaj, Łukasz Żyta i Michał Barański to zespół Agi Zarian, która dziś występuje w klubie jazzowym. Za nami utwór Meltemi, czyli grecki wiatr, który znalazł się na najnowszej płycie artystki, która właśnie wkroczyła do studia. Witamy cię ponownie.
1: Witam, cześć.
0: Wiem, że Meltemi to twój utwór, jeżeli chodzi o tekst i wiem, że nieprzypadkowo to jest grecki wiatr.
1: No nieprzypadkowo, bo kiedy następuje taki moment, kiedy człowiek już jest bardzo przemęczony podróżowaniem, koncertami, projektami i też życiem rodzinnym, to każdemu się należą wakacje i od 6 lat właśnie grecka wyspa mało uczęszczana Karpatos jest tym kierunkiem, a tam wieje ten ciepły, przyjemny, kojący wiatr.
0: I on właśnie cię zainspirował do napisania tego tekstu.
1: Tak, on mnie zainspirował i na tej płycie Second Time Around, myślę, że to jest taka jedna z tych lżejszych piosenek. Larry Kuntz napisał muzykę ciepłą, bosanowe, melodyjną, o wyjątkowej urodzie. W ogóle Larry Kuntz świetnie pisze różne utwory, ale widzę, że wspaniale w bosanowie, bo na Looking, Walking, Being też jest jego utwór, też bosanowa. Lubię ten gatunek, chociaż nie śpiewam bardzo często takich piosenek. Jednak zdecydowanie więcej jazzowych, bardziej utworów zaśpiewałam w życiu.
0: Second Time Around, czyli drugi raz, moglibyśmy to tak przetłumaczyć. Podobno drugi raz do tej samej rzeki się nie wchodzi, a ty usilnie starasz się udowodnić, że można, a nawet powinno się wchodzić dwa razy do tej samej rzeki.
1: Tak, ja robię sobie takie prezenty muzyczne i na 30 urodziny nagrałam płytę Picking Up the Pieces,
0: no,
1: drugą.
0: To była bardzo ważna płyta, która niczym turbo doładowanie w silnik V6, V8 przyspieszyło twoją karierę.
1: Tak.
0: Podwójna platyna?
1: Chyba tak. Ale nie wszyscy wierzyli, że się uda, bo duety z kontrabasem, duety z gitarą, utwory w metrum nieparzystym, nie po polsku, a jednak zapełniłam jakąś niszę. I tak już to trwa. I teraz na 50 urodziny, dopiero co skończyłam 50 lat, zrobiłam sobie taki prezent. Dziękuję. Taki prezent i nagrałam z tym samym składem, czyli Larry Kuntz, Darek Oleszkiewicz i Muniongo Jackson. Taki bardzo może rzadki w sumie skład, i to nasze brzmienie jest takie przestrzenne i ciepłe.
0: No i ważne, gdzie nagrywaliście?
1: No nagrywaliśmy w słonecznej Kalifornii. No. Tak, ja z tych 12 płyt 4 nagrałam w Stanach. Jestem bardzo wierna, mam takie muzyczne plemię i w tym moim muzycznym plemieniu są ci trzej panowie wymienieni. Są też muzycy, którzy ze mną dzisiaj tutaj występują. Czasami mieszamy składy. Pojawiają się też inni goście, też jest Dawid Doruszka z nami czasami. No jest to rzeczywiście taka grupa w sumie może kilkunastu muzyków, z którymi od tych 25 lat współpracuję. Czasami tylko zapraszam szczególnych gości, tak jak płyta z Brianem Bladem, czy no niestety już nie ma jej wśród nas, Jerry Allen, wspaniała, wybitna pianistka. Uważam, że trzeba sięgać gwiazd i trzeba spełniać marzenia, bo każdy z nas tutaj jest tylko krótką chwilę, więc starajmy się po prostu występować z tymi, którzy nas inspirują. A wszyscy ci muzycy, z którymi mam zaszczyt pracować, naprawdę są dla mnie inspiracją i bardzo ich podziwiam za to, ile wnoszą do tej pięknej muzyki, jaką jest jazz.
0: Powiedziałeś, że spotkaliście się po 20 latach ponownie, w Los Angeles ponownie. Jak zmienili się panowie? Jak ty się zmieniłaś po tym czasie?
1: Słuchaj, to jest tak jak z przyjacielem i rozmowa, która trwa i jest urwana na jakiś czas i potem z różnych powodów się nie widzicie i potem się spotykacie i jest tak, jakby nie minął czas w pewnym sensie. To jeżeli chodzi o taką chemię i o taki flow i o taką po prostu prawdziwą, dobrą relację, która nie jest sztuczna i która jest taka organiczna. A jeżeli chodzi o ten czas, no 20 lat, szczególnie w moim przypadku,

0: przypadku, no bo myślę, że mam więcej do powiedzenia właśnie, znowu wracam do tekstów. Ta płyta nie jest ani jakaś przełomowa, ani rewolucyjna, broń Boże, i taką też nie miała być, ale myślę, że to, co się zmieniło, no ci trzej panowie to są muzycy, którzy grają z największymi, Stevie Wonder, Sting, ale też Brad Meldau, ale też Natalie Cole, Joe Zawinul, no Stevie Wonder, ta lista jest długa, i też jazzmeni, Pat Metheny, Darek Oleszkiewicz z nim ostatnio grywa.
1: Czołówka.
0: Ale już tak nie chwaląc, chociaż ja bardzo chętnie chwalę muzyków, z którymi gram, mówiąc też o moim rozwoju, no bo oni już byli bardzo dojrzali, kiedy ze mną nagrywali, do tego zmierzam. A ja jednak przez tych 20 lat sporo przeżyłam i jednak właśnie w tej moim opowiadaniu tych historii mam nadzieję, że mogę jeszcze więcej opowiedzieć.
1: Zapraszamy cię, żebyś opowiedziała nam jeszcze więcej historii.
0: Z przyjemnością.
1: Aga Zarian wraca do swoich mistrzów, do swojego polskiego zespołu. Ja przypomnę, słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia, oglądają nas państwo w TVP Kultura. To jazzowy klub, w którym dziś występuje Aga Zarian. Ja się z państwem żegnam, Andrzej Zieliński. Do usłyszenia.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 19. Łączymy się teraz z Teatrem Królewskim w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Na miejscu jest Marcin Majchrowski.

wieczór. Bardzo serdecznie Państwa witam. Dzisiaj wprawdzie piątek i właśnie piątkowy wieczór, ale jakbyśmy wyprzedzili trochę czas i czekają nas teraz prawie 3 godziny wypełnione francuską muzyką operową z XVIII wieku. To będzie transmisja spektaklu Polskiej Opery Królewskiej, nad którym kierownictwo muzyczne sprawuje Krzysztof Garstka, a reżyserii teatralnej dopilnowała Natalia Babińska. Titon l'Aurore, czyli pastorale Eroik w 3 aktach, jedno z najważniejszych dzieł, które skomponował Jean-Joseph de Mondonville. Tyton i Jutrzenka, premiera tej opery odbyła się w styczniu 1753 roku. Mondonville miał wówczas 42 lata, był w apogeum sił twórczych. No i to nie jest nie tylko sztandarowy przykład francuskiego gatunku, którego nazwa już padła, czyli pastorale Eroik, ale także dzieło, które stało się swoistym orężem frakcji stawiającej osiągnięcia opery francuskiej ponad tradycją włoską, takiego sporu estetycznego. Mityczna opowieść o pasterzu Tytonie zakochanym ze wzajemnością w bogini poranka, czyli właśnie Aurorze, jest pod względem artystycznego bogactwa po prostu wyjątkowe. Pomysłowością brzmieniową, harmoniczną, kolorystyczną może wręcz oszołomić zarówno recytatywy, jak i arie, ale też pełne blasku, pełne kolorów, epizody instrumentalne doskonale podkreślają dramaturgię tego dzieła, na przykład jak zaznaczyła w swoim tekście Marta Dziewanowska-Pachowska, sugestywnie oddzielając dzień od nocy, oddając zmienne nastroje i różnorakie charaktery bohaterów. Jean-Joseph de Mondonville, ochrzczony 25 grudnia 1711 roku, pochodził z Narbonne, to jest południowa Francja, przeszedł na świat w arystokratycznej rodzinie, ale zubożałej. Był skrzypkiem i kompozytorem, za życie cieszył się wielkim uznaniem i popularnością. Pierre-Louis Daquin, mogą Państwo natrafić na takie stwierdzenie, czyli syn kompozytora od słynnej kukułki, twierdził: gdybym nie mógł być Rameau, z pewnością nie chciałbym stać się nikim innym, tylko Mondonville'em. W 1733 roku przeniósł się Mondonville do Paryża. Tam zyskał patronat kochanki króla, czyli Madame de Pompadour. Piastował kilka stanowisk muzycznych, w tym skrzypka w słynnym Concert Spirituel. Jego pierwszym dziełem był Tom Sonat właśnie na skrzypce, opublikowany w 1733 roku. Potem był skrzypkiem w Chapelle Royale, skrzypkiem orkiestry kameralnej. Wziął udział w około 100 koncertach i wykonaniach. W tym samym roku wykonano również kilka jego wielkich motetów, które spotkały się z wielkim uznaniem. Dekadę później prawie, w 1740 został mianowany sous-maître, a w 1744 roku intendentem La Chapelle Royale. Wystawiał opery, grał, był także związany z teatrem Petit Cabinet, kontynuując jednocześnie karierę skrzypka w latach 40. XVIII wieku, no a w 1755 roku został dyrektorem Concert Spirituel. Autorstwo libretta Tytona i Jutrzenki ciągle budzi kontrowersje. Prolog przypisywany jest Antoine'owi Houdard de la Motte, natomiast tekst zasadniczej części dzieła podzielonej na 3 akty miał

by napisać Abbé de la Mar. Tyton i Jutrzenka i ogromny sukces premiery okazał się zresztą ważnym zwycięstwem obozu francuskiego. Pastorale Héroïque była jednym z najpopularniejszych dzieł Mondonville'a i doczekała się później kilku wznowień jeszcze za jego życia. No potem, jak to bywało z muzyką XVIII wieku, na długie dekady popadła w zapomnienie, ale pod koniec wieku XX i w XXI została ta opera reaktywowana i z powodzeniem cieszy uszy współczesnych słuchaczy, a także święci triumfy wśród teatromanów i operomanów. No to może, bo całość jest podzielona na dwie części, czyli prolog i akt pierwszy, a po 20-minutowej przerwie akty drugi i trzeci, opowiem Państwu, o czym to jest, według oczywiście librecistów i Mondonville'a. Prometeusz w prologu wykrada ogień bogom, no i tchnął życie w posągi zdobiące jego pałac. Zaprosił także Amora i świtę Amora, aby nauczyć je rozkoszy śmiertelnej egzystencji, gdyż człowiek śmiertelny, co umie być kochany, zdolny jest przerosnąć bogów. No a w akcie pierwszym przenosimy się w inną przestrzeń. Tutaj rozdygotany z emocji Tyton czeka na nadejście Jutrzenki. Kiedy Jutrzenka przybywa, kochankowie wymieniają przysięgi. Tyton nie może jednak ukryć zazdrości, czymże jest bowiem pospolity pasterz, a on przecież jest pospolitym pasterzem wobec całego rozkochanego wałroża Olimpu. Jutrzenka wypomina mu tę nieufność, przecież dla niego poświęciła bogów i zaszczyty. Wszyscy tańczą i śpiewają na cześć tego związku, który jednak nie wszystkim jest w smak, no bo oto Eol, zakochany w Jutrzence, nie cofnie się przed niczym, teraz zaś znalazł sobie sojuszniczkę w pięknej Pales. Ona jest nieprzytomnie zakochana w Tytonie. Idąc za jej radą, Eol rozkazuje wiatrom, by porwały pasterza. Aleksander Rewiński to Tyton, Julia Pliś Jutrzenka, Paweł Michalczuk bas, Prometeusz i Eol, Olga Pasiecznik Pales, Joanna Sojka Lamour i Nimfa, zespół wokalny Polskiej Opery Królewskiej i zespół instrumentów dawnych Polskiej Opery Królewskiej Capella Regia Polona. A dyryguje od klawesynu Krzysztof Garstka. No i oto właśnie oklaski dla dyrygenta, dla Krzysztofa Garstki, który wchodzi do orkiestronu, w którym zasiadają już muzycy, i rozpoczynamy prolog do Tytona i Jutrzenki.

0: No i tak oto kończy się pierwsza część dzisiejszego spektaklu Tyton i Jutrzenka Jeana Józefa de Mondonville. To jest spektakl Polskiej Opery Królewskiej, który transmitujemy z Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Emocje się podniosły, no bo przecież chodzi o to, że tutaj rywalizują bogowie z śmiertelnikami o względy właśnie Jutrzenki i Tytona. Bo także i ten prosty pasterz może wzbudzać różne emocje. Julia Pliś to jest Jutrzenka, Paweł Michalczuk Eol i Prometeusz w prologu, Olga Pasiecznik bogini Pales, Joanna Sojka Miłość i Nimfa potem, zespół wokalny Polskiej Opery Królewskiej i zespół instrumentów dawnych Capella Regia Polona, a całość od klawesynu prowadzi Krzysztof Garstka. Za mniej więcej 20 minut, proszę Państwa, akt drugi i trzeci tej opery, a teraz posłuchamy rozmów z Natalią Babińską. Rozmawiała Monika Kopcik, Natalią Babińską, reżyserką Tytona i Jutrzenki, oraz z Olgą Pasiecznik, która opowiedziała o odkrywaniu twórczości operowej Jean-Josepha de Mondonville'a.
1: Repertuar baroku francuskiego oczywiście nie jest czymś dla mnie obcym, bo wielokrotnie śpiewałam utwory i sceniczne, operowe, ale też oratoria, kantaty, więc towarzyszy mi ta muzyka od kilkudziesięciu lat, ale muszę absolutnie się przyznać, że muzyka Mondonville'a była dla mnie totalnym odkryciem i zainteresowałam się tym kompozytorem wyłącznie z powodu tej propozycji zaśpiewania w Tytonie i Jutrzence. Odkryłam, jak wspaniałą muzykę napisał, nie tylko operową, ale też instrumentalną, i to było dla mnie wielkim też odkryciem jego motety, więc zrozumiałe też jest wykorzystanie też chóru w taki sposób, jaki wykorzystuje w tej operze, absolutnie po mistrzowsku. Moim zdaniem te chóralne sceny, nawet nie wiem, czy nie są jeszcze lepsze od tych solistycznych. Czy historia obeszła się z jego spuścizną sprawiedliwie? Nie wiem, trudno to powiedzieć. Na pewno nie w takim samym stopniu, jak się obeszła z muzyką Bacha, którego moglibyśmy, gdyby nie Mendelssohn, w ogóle nie wiedzieć, że taki kompozytor był. Nie, więc w tym przypadku nie mamy wątpliwości. Jeśli chodzi o Mondonville'a, prawdopodobnie ta jego twórczość jest bardzo nierówna, ale zdecydowanie Titon Héros na pewno są po prostu na pewno jego najlepszym dziełem, o czym świadczą liczne nagrania i francuskie nagrania, ale też fakt, że po ten tytuł sięgają różne teatry na świecie. A więc zetknięcie z tą muzyką było dla mnie na pewno bardzo wielkim, przyjemnym zaskoczeniem. Okazało się, że oprócz Lully, Rameau, Delalande'a i tak dalej, czy Boismortier, okazało się, że jest muzyka, którą gdzieś tam przeoczyliśmy, a która jest warta naszej uwagi.
2: Ta opera gatunkowo jest określana jako pastoral héroïque, czyli opowieść pasterska. Pani kreuje postać Pale, czyli mściwej bogini, która knuje przeciwko miłości Tytona i Aurory. Czy ta partia ze względu na gatunek to jest dla pani szczególne wyzwanie w porównaniu z innymi rolami w operach barokowych francuskich?
1: No tu muszę zdradzić pewną tajemnicę, mianowicie gdy zadzwoniono do mnie i zapytano, którą z sopranowych partii raczej wolałabym wybrać w tej operze, właściwie chwili się nie zastanawiałam i od razu powiedziałam, że będzie to Pale, dlatego że Titon i Aurore jest moja 60, znaczy była moja 65 premiera, można powiedzieć jubileuszowa. I jak wcześniej przez kilkadziesiąt lat miałam okazję kreować postacie zdradzonych księżniczek, opuszczonych hrabin, szlachetnych, królowych i tak dalej. Więc stwierdziłam, że nastąpił ten moment, gdy mogę sobie pozwolić na coś innego. Tak więc mogę po prostu wreszcie zagrać prawdziwie czarny charakter. Prawdziwie po prostu osobę zaprzeczającą wszystko to, co robiłam wcześniej. Więc było to dla mnie i wyzwaniem aktorskim, ale też i wokalnym, ponieważ

0: Wasz głos, w którym zawsze poszukiwałam kolorów, jakby to powiedzieć, terapeutycznych i dla ucha, i dla publiczności. I też myślę, dla budowania pewnych tych postaci szlachetnych, tak w tym przypadku musiałam znaleźć w nim czasami coś tak ostrego, szorstkiego i nieprzyjemnego, żeby rzeczywiście wyszła z niej intrygantka, manipulantka, mataczka. Ona jest też cyniczna uwodzicielka i taka flirciara. Z drugiej strony jest wampirzyca. Trudno w niej się doszukać jakichś w ogóle pozytywnych cech, ale próbuję też podejść do niej trochę tak, jakby to powiedzieć, wielostronnie, przynajmniej dopatrzyć się jakiejś jednej sceny, w której jest w niej cień czegoś bardzo takiego ludzkiego, co być może nie zasługuje na jakąś sympatię, ale na pewno zasługuje na politowanie się. Więc będzie to jakiś tam jeden z lamentów, w którym obnaża się jako nie tylko bogini okropna, mściwa, ale też jako kobieta, która cały czas otrzymuje kosza od kogoś, kto jest po prostu obiektem jej miłości.
1: A czy muzycznie ta partia była też dla pani ciekawym, nowym odkryciem?
0: Umówmy się, już w samym tytule, który, tak jak pani powiedziała, pastoral héroïque, można by powiedzieć, że to są dwa słowa zaprzeczające, prawda, siebie. Z tym drugim héroïque miałam do czynienia bardzo często, zwłaszcza jeśli chodzi o muzykę francuską, więc ktoś, kto przybywa jakby w paradygmacie tej narracji francuskiej opery barokowej, połączenie z tym pastoral nie jest takie oczywiste, nie jest takie łatwe. I też wiemy, w jakich okolicznościach, w jakich warunkach ta opera powstawała. Tak więc, gdy zobaczyłam, jak jest wypisana ta moja palę, stwierdziłam, że na pewno przyłożę się troszeczkę do tego, żeby tę postać rozbudować również wokalnie, więc na pewno zaryzykowałam dopisać pewne kadencje. I w tym moim wydaniu będzie to partia, która naprawdę będzie, no myślę, że wokalnie bardzo ciekawa, ponieważ obejmuje w skali ponad 2,5 oktawy, więc wydaje mi się, że żeby wyrazić tak naprawdę całą tą paletę tych jej okropnych cech charakteru, w tym ambitusie, który proponuje Mondonville, a jest to jakieś 1,5 oktawy, bo ona jest napisana nieco niżej od postaci Aurory, stwierdziłam, że jednak ta rozpiętość musi być podkreślona jakąś taką ostrością, wręcz rozsunięto do granic możliwości wokalnych i na górze, i na dole. Też w tym pomogła inscenizacja pani Natalii Babińskiej, której niestety słuchacze radia nie zobaczą, więc jest to oczywiście wielka szkoda, tak więc zapraszam na kolejne jakieś spektakle, które będą w Polskiej Operze Królewskiej, bo moim zdaniem jest to jedno z piękniejszych przedstawień również wizualnych, ale też bardzo ciekawe jest rozwiązanie reżyserskie. Sama treść tej opery, ta historia daje szansę również ją umieścić w czasie takim nieokreślonym, co dokładnie zrobiła reżyserka. I mamy tutaj i teatr barokowy, wizualnie jakieś tam mamy nawiązania do tego, ale również mamy bardzo współczesną historię, która świetnie się przekłada, bo jakby te tematy miłości, zazdrości, zemsty, manipulacji, intryg, wydaje mi się, że tak długo jak człowiek będzie istniał, tak długo będą z nami tego typu emocje i przeżycia, więc bardzo łatwo tego typu historie barokowe, klasyczne wcale nie tak łatwo, ale barokowe dużo łatwiej umieścić we współczesnych realiach, więc jest to po części też spektakl współczesny. I też jestem bardzo wdzięczna, że chyba już jestem na takim etapie swojej kariery, gdy dostaję w pewnym sensie od reżyserów carte blanche, jeśli chodzi o budowanie mojej postaci i miałam dość duży wpływ na to, w jaki sposób chciałabym ją zbudować też sama. Więc myślę, że jest to jakaś taka propozycja wspólna i pani reżyser, ale też i moja.
1: Wspomniała pani o realizacji Natalii Babińskiej. Reżyserka czerpie z myśli oświeceniowej i włącza te konteksty do inscenizacji. Tyton jest naukowcem, jest uczonym. Mimo, że nie jest to osadzone w żadnym konkretnym momencie, możemy domyślać się, że ta inspiracja oświeceniowa była bardzo mocna w pracy nad tym spektaklem. Czy uważa pani, że to przesłanie opery może być też interesujące współcześnie? Czy to jest taki obrazek pasterski, który wymaga pewnych dopracowań czy przesunięć gatunkowych, tak żeby przemówił do współczesnego widza?
0: Ja myślę, że w naszej gonitwie za tym, jaki sposób przemówić do tego współczesnego widza, czasami po prostu zapędzamy się tak daleko, że odchodzimy zupełnie daleko od pierwowzoru. I wydaje mi się, że w tej operze jest bardzo dużo myśli i bardzo dużo idei, które możemy wykorzystywać i próbować tego współczesnego widza przy okazji też edukować. Ja wciąż czekam na to, że któraś opera barokowa zostanie wreszcie wystawiona

0: tak jak była wystawiona opera barokowa, chociażby ze względów poznawczych. Domyślam się, że dla współczesnego słuchacza i widza może to być w pewnym sensie nudne, ale skoro nie jest nudne dla naszych słuchaczy chodzenie, powiedzmy, do Louvre czy do jakiejś galerii sztuki, więc wydaje mi się, że zobaczenie i usłyszenie opery barokowej w sposób taki, w jaki była wystawiona kiedyś, chociażby ze względów poznawczych, jest to po prostu coś, co trudno przecenić, bo widzimy, że coraz młodszy widz oczekuje od nas przeniesienia tego, co widzi codziennie na ulicy, na tę samą scenę. Myślę, że do tego nie potrzebujemy zbyt wielkiej, głębokiej wiedzy. Natomiast wystawienie takiej opery w prawdziwie barokowym stylu potrzebuje ogromnego nakładu pracy, nie tylko muzykologicznego i historycznego, tanecznego i tak dalej, ale też no, intelektualnego. Po prostu musi zagarnąć też i tych śpiewaków i artystów do takiego bardzo poznawczego trybu pracy, do którego bardzo często współczesny i muzyk, ale też słuchacz nie jest przyzwyczajony, a wydaje mi się, że jesteśmy od tego, żeby raczej to oświecenie również prowadzić w sposób taki właśnie, jaki wytłumaczyłam przed chwilą. Myślę, że opera ta w tym wydaniu, tak jak powiedziałam, niestety publiczność nie zobaczy tej wizji, ma też szansę przemówić językiem wyłącznie dźwięku. Słowa też, dlatego że tak jak wiemy w operze barokowej prawie połowa składa się z recytatywów. To są bardzo ważne te dialogi, one są bardzo często i dowcipne i takie właśnie pełne takiej intrygi, więc warto by było, żeby były zrozumiane, ale wydaje mi się, że tu dla słuchaczy radia będzie bardzo ważnym docenienie samej siły i piękna tej muzyki, która wydaje mi się, zwłaszcza w wielu fragmentach arii i churalnych, naprawdę jest w stanie nas oczarować.
1: Tak mówiła o operze Jean-Josepha de Mondonville'a Olga Pasiecznik, która kreuje partię Palais. Rozmawiałam również z reżyserką Tytona i Aurory, Natalią Babińską, którą zapytałam o koncepcję inscenizacji, odczytanie opowieści o pasterzu Tytonie i bogini Aurorze przez pryzmat myśli oświeceniowej.
2: Pomysł wziął się właśnie z tego, co powiedziała do mnie muzyka, bo ta muzyka, bym powiedziała, przypomina oratorium w takich rozbudowanych partiach, w ogóle churalnych, w których w zasadzie nie ma akcji. Jest tylko opiewanie jakiegoś zjawiska czy jakiejś cechy, na przykład miłości. I te kunsztowne, polifoniczne formy narzucają właśnie coś więcej niż pasterski, sielski nastrój. Że tam pobrzmiewa jakaś wielka idea, myśl, coś, co jest dużo głębsze i należy podążyć za tym właśnie, co niesie muzyka, a traktować pasterską historię jako po prostu pretekst. Druga sprawa. Mamy czas oświecenia w zasadzie, kiedy tworzy Mondonville. No mówi się, że to jest jeszcze opera barokowa, ale mówmy się, że jeśli chodzi o to, co się działo wtedy już w kręgach intelektualnych, co się działo we Francji, no to to już było po opublikowaniu takich sztandarowych dzieł oświeceniowych. Więc to również mnie zainspirowało do tego, żeby pokazać jakiś taki mechanizm rozwoju umysłu, takiego awansu ludzkiego, takiej ewolucji, można powiedzieć, kiedy człowiek od takiego zwykłego, jakiegoś prymitywnego tworu staje się istotą myślącą, czującą, świadomie podejmującą decyzje, znającą swoje ograniczenia i także swoje możliwości i wreszcie osobą, która w jakiś sposób duchowo awansuje i staje się istotą boską. Taką właśnie ideę o rozwoju człowieka chciałam przeprowadzić w tym spektaklu. To mi powiedziała raczej właśnie ta warstwa muzyczna plus duch czasów. A co jeszcze ciekawe, dodaliśmy do tego symbolikę z kart Tarota. Jako, że właśnie dokładnie w tym samym czasie we Francji Tarot stał się niezwykle popularny. I to jako karty do wróżenia, więc równolegle z tym oświeceniowym, racjonalnym nurtem rozwijał się taki bardziej zabobonny, można powiedzieć, wróżbiarski nurt. I dlaczego by z tego właśnie nie skorzystać, jako że karty Tarota są bardzo takie nasycone znaczeniami i moim zdaniem bardzo się sprawdzają w teatrze.
1: Karty Tarota pojawiają się w prologu, który w oryginale, w librecie dotyczy sytuacji stworzenia człowieka przez Prometeusza, obdarzenia go ogniem i nadania ludziom samodzielności. Tutaj Tarot staje się też symbolem chyba losu ludzkiego, to znaczy to jest opowieść dużo szersza niż tylko ten mitologiczny moment stworzenia.
2: Jak najbardziej się z tym zgadzam. Ten prolog w operze trwa w zasadzie 1/4 całego dzieła. Więc to nie jest błahy prolog, który powstał dlatego, żeby

laurkę wręczyć królowi, jak to bywało, prawda, w operach Liliego. Tylko to już zdecydowanie jest niesienie jakiejś idei. Ja bym powiedziała, że wręcz ten prolog jest takim najważniejszym punktem, a cała reszta opery jest uzasadnieniem jeszcze tego prologu. Więc w zasadzie nagromadziliśmy działania w

0: wartości, do jakiejś profesji, do bardzo różnych rzeczy. Niektórych ciągnie bardziej w stronę dobrego, innych w stronę złego. I tak to już jest ten nasz ludzki rodzaj pokolorowany. No i właśnie, czy to przeznaczenie można oszukać, czy to przeznaczenie można z kolei jakoś rozwinąć właśnie, żebyśmy potrafili, mimo z naszymi jakimiś ograniczeniami, czy z jakąś wgraną ideą w środku, funkcjonować dalej mimo wszystko, albo funkcjonować właśnie wspaniale i rozwinąć skrzydła dzięki temu, że mamy taką, a nie inną cechę. Zresztą uzupełniamy się jako ludzie.
1: W tej inscenizacji Tyton jest uczonym, astronomem. Czy w takim ujęciu postacie mitologiczne w pani inscenizacji tracą ten wymiar ponadnaturalny, czy te dwa światy współistnieją?
0: Myślę, że wszystkie te postaci zachowują swoją siłę. Z tym, że Jutrzenka, ta wybranka Tytona, astronoma u nas, naukowca generalnie, tak, astronom był dość wyrazisty, ponieważ patrzy w niebo i tam może wypatrzeć swoją ukochaną. No wiadomo, Jutrzenka to jest Wenus, planeta, ale też Jutrzenki też wypatrywano na niebie. Natomiast jeśli chodzi o samą symbolikę Jutrzenki, to też chodziło mi o ideę i o inspirację. O coś, co przychodzi, oczywiście musi nas zastać przy pracy, jak to mówił Picasso, ale kiedy już przyjdzie, to nagle otwierają nam się zupełnie nowe drzwi i nagle właśnie przychodzi ten moment przebłysku geniuszu, kiedy znajdujemy odpowiedzi na te nurtujące nas pytania i co więcej, możemy też obdarować naszą wiedzą innych. Zresztą ta scena jest pokazana w naszym przedstawieniu, że nie wzywamy po prostu wieśniaków, żeby razem z nimi tańczyć i śpiewać, tylko wzywamy po to, żeby się podzielić tym nowym, tą nową ideą, która właśnie została w końcu odnaleziona, tymi odpowiedziami na nurtujące pytania, tym progresem w ogóle takim intelektualnym, który się wydarzył, a wcześniej, jeszcze chwilę wcześniej widzimy Tytona w fazie frustracji, kiedy właśnie nic mu nie wychodzi, niech przyjdzie w końcu ta inspiracja, niech przyjdzie ta aurora i mu wreszcie powie, gdzie jest to światełko w tunelu. W końcu przychodzi, możemy się rozwinąć. I kiedy społeczeństwo się rozwija, no to wkracza niechętna temu władza. No bo myślącymi ludźmi trudniej rządzić. I właśnie taką władzą jest Eol, król wiatrów. No i oczywiście królowi po pierwsze nie podoba się to, że Tyton tak bardzo i rośnie w siłę i za jego pośrednictwem ludzie też rosną w siłę. No ale przede wszystkim sam chciałby zawładnąć tą aurorą i sam by chciał wiedzieć, co robić, żeby mieć, zyskiwać więcej, rządzić i niepodzielnie właśnie opanować cały świat i wszystko mieć pod kontrolą, bo to jest właśnie osoba bez tego talentu, bez tej inspiracji, nie myśląca o dobru ogółu, tylko tak naprawdę o swoim trochę prymitywnym zysku. I jak się obserwuje rządzących na tym świecie, jakoś ma się wrażenie, że tych eoli to mamy bardzo dużo. No i było tak wcześniej i no chciałabym, żeby wreszcie spełniło się to przesłanie naszego spektaklu, żeby ten człowiek zmądrzał generalnie, żeby jakoś zobaczył, że nie musi zabierać innym, że dzielenie jest lepsze niż trzymanie kurczowo przy sobie. No ale to zawsze artyści byli tacy naiwni i marzycielscy, aczkolwiek marzyć zawsze można, któż nam zabroni.
1: Pani inscenizacji też towarzyszą projekcje czy teksty wyświetlane w niektórych scenach. Tutaj zacytuję jeden z nich. Kto tworzy, ten ma moc zmieniania świata. Czy to są też myśli zaczerpnięte właśnie z filozofii oświeceniowej, czy raczej teksty, które pani współcześnie uważa za istotne?
0: To są dodatki, które mają jeszcze zainspirować i pobudzić dodatkowej refleksji, sprowokować jako trochę odbiorców. Nie każdy w ogóle lubi takie teksty. Ja sama jestem taka, nie powiem rozdarta, bo to za mocne słowo, ale zastanawiam się, w jaki sposób je przemycić. Myślę, że takie teksty nam dodają jakąś warstwę interpretacyjną, natomiast aktualnie kombinuję, w jaki sposób zrobić to tak, żeby one były absolutnie uzasadnione scenograficzne, nie typu, że jest kamień, tak jak mamy obraz Poussin Et in Arcadia Ego, że właśnie jest coś wyryte na kamieniu i wtedy nie można dyskutować z takim tekstem, to jest po prostu element dekoracji. Bardzo mi właśnie zależało, żeby Tyton zaistniał jako

0: osoba, która inspiruje, która szerzy ideę, coś więcej niż odkrycie astronomiczne, ponieważ jak się powie o astronom, no to powiedzmy, a może Kopernik, a może prawda, heliocentryczny system, albo Kepler, równania Keplera i tak dalej. No nie, ta astronomia i ten wielowymiarowy model wszechświata, jaki Tyton prezentuje ludziom jako to odkrycie swoje, no to to jest metaforyczne, bo chodziło o to, że przekraczamy jakąś granicę. Jest taki drzeworyt wyglądający na średniowieczny, ale też znalazłam informację, że to jest jednak XIX wiek, człowieka, który właśnie przekracza sfery niebieskie i wyciąga rękę w stronę jakiegoś nieznanego. Wszyscy znamy ten drzeworyt. Tak. Ja szukałam długo właśnie skąd pochodzi, potem dowiedziałam się właśnie, że to jest tylko stylizowane. Natomiast to jest dla mnie symbol tenistenizacji, właśnie przekraczanie takich z góry nadanych granic, żeby zachęcić nas wszystkich do przekraczania tych granic. I nawet jak kogoś wkurzy wyświetlany cytat na ścianach opery, bo dlaczego, niech każdy sam wpadnie na to, o czym to jest, to jest to w jakimś stopniu też zmuszenie też do myślenia o czymś jeszcze, nie tylko o tym, co się widzi, więc takie było założenie. I na pewno z ideami, które tam wyświetlamy, ja się zgadzam.
1: Z Natalią Babińską, reżyserką Tytona i Jutrzenki, a wcześniej z Olgą Pasiecznik rozmawiała Monika Kopcik. A my wracamy, proszę Państwa, do Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii, w Łazienkach Królewskich w Warszawie i zapraszamy na drugą część spektaklu Tyton l'Aurore, czyli Tyton i Jutrzenka Jeana Josepha de Mondonville'a. Premiera tego spektaklu, który oglądają dzisiaj widzowie tutaj w teatrze, odbyła się 4 października 2025 roku, ale to przecież ciągle bardzo świeża produkcja. No jeszcze raz podkreślam, że w tej inscenizacji wyreżyserowanej przez Natalię Babińską Tyton przyjmuje postać młodego astronoma, błyskotliwego uczonego, który jest właśnie taką metaforą, uosobieniem rozumu, a jego muza i ukochana, czyli właśnie Jutrzenka, Aurora, niczym iskra Boża, mu wskazywać właściwą drogę tych naukowych poszukiwań, ale także moralnych wyborów i wspierać w dążeniu do dokonania odkrycia zmieniającego bieg historii ludzkości i historii świata. Na drodze do ich szczęścia natomiast właśnie stają te emocje innych, nienawidzący wolności Eol oraz zakłamana manipulatorka Pales. No i tylko niezłomna konsekwencja i niegasnąca wiara w sens obranej drogi mogą przeprowadzić kochanków przez nikczemne próby zniewolenia ich umysłów, ich ciał, a ludzkość poprowadzić ku nowej nadziei, ku przyszłości. Taka jest oś metaforyczna tego spektaklu. Tyton i Jutrzenka, ta opera odegrała ważną rolę w tej słynnej kłótni o komików Querelle de Buffon, konfrontacji artystycznej i wielkim estetycznym sporze między zwolennikami opery francuskiej i włoskiej, która właśnie w połowie XVIII wieku, w latach 50. szalała w Paryżu. Członkowie tego stronnictwa francuskiego zadbali o to, by premiera Tytona odniosła spektakularny sukces i rzeczywiście takim sukcesem była, a ich przeciwnicy i oponenci twierdzili, że zagwarantowali sobie ten wynik, ponieważ salę akademii Royal de Musique wypełniła właściwie Gwardia Królewska, żołnierze, oficerowie. Tam, gdzie odbywała się inscenizacja, nie zostali wpuszczeni oponenci i to wszystko w ten sposób zapewniło sukces temu francuskiemu stronnictwu. A przed nami akt drugi i trzeci Tytona i Jutrzenki Mondonville'a. Jutrzenka na początku aktu drugiego opłakuje utratę kochanka, no i opiera się umizgom Eola, który z zemsty postanawia zabić Tytona. Głuchy na błagania Pales rozpoczyna śmiercionośną burzę, ale Pales zaklina się, że zdoła odwieść Tytona od ukochanej. Pales udaje współczucie i uwalnia pasterza Tytona. No i akt trzeci, Pales uśpiła Tytona wraz z przybyciem jutrzenki, zamierza bowiem pogrążyć go w przedwczesnej starości i śmierci. Tyton umiera niebawem w ramionach ukochanej, która przysięga mu wierność nawet poza grób. Gotowa jest wręcz wyrzec się nieśmiertelności i umrzeć wraz z nim. Na szczęście pojawia się wszechmocny Amor, no to jest właśnie

ten chwyt Deus Ex Machina i przywraca życie Tytonowi, wynosi go do rangi nieśmiertelnego, ponieważ nikt nie zasługuje bardziej na nieśmiertelność niż wierni kochankowie. Aleksander Rewiński, tenor to Tyton, Julia Pliś, sopran Jutrzenka, Paweł Michalczuk, Eol, Olga Pasiecznik, Pales, Joanna Sojka, Miłość, Lamour i zespół wokalny Polskiej Opery Królewskiej i zespół instrumentów dawnych Polskiej Opery Królewskiej, Capella Regia Polona. Wszystko już gotowe. Za chwilę do klawesynu i pozytywu podejdzie Krzysztof Garstka, który właśnie od instrumentów klawiszowych prowadzi dzisiejszy spektakl.

Wielkim peanem na cześć miłości kończy się to Pastorale Eroik z prologiem w trzech aktach Tyton i Jutrzenka Jeana Josepha de Mondonville'a. Opiewajmy chwałę i moc miłości, która włada sercami. No a wcześniej padały takie stwierdzenia, że Jutrzenka zaczyna dzień, ale dzięki miłości wszystko każdego dnia rozkwita. To właśnie to przesłanie, które towarzyszy temu dziełu Mondonville'a z lat 50. XVIII wieku. Państwo usłyszeli je w wykonaniu zespołów Polskiej Opery Królewskiej. Aleksander Rewiński to był Tyton, Julia Pliś Lohor, czyli Jutrzenka, Paweł Michalczuk, który teraz wychodzi na scenę, Prometeusz i Eol, Olga Pasiecznik, ta złowroga bogini Pales, Joanna Sojka. Olga Pasiecznik właśnie w różowej sukni wychodzi na scenę pokłonić się publiczności. Joanna Sojka, właśnie Miłość i Nimfa. No i zespoły wokalny Polskiej Opery Królewskiej i zespół instrumentów dawnych Capella Regia Polona. A dyrygował od klawesynu i pozytywu Krzysztof Garstka. Aleksander Rewiński właśnie wyszedł, czyli tytułowy Tyton. No i Julia Pliś, Loror, Jutrzenka. Ona też dopełnia tutaj składu wykonawców. No ale oczywiście były jeszcze zespoły taneczne i tancerze. Joanna Lichorowicz-Greś, Wowa Makowski, Wolodymyr Ryga i Izabela Zawadzka. Asystent Piotr Kędziora, mózg Andrzej Klepacki, to role nieme, które się tutaj również pojawiały na scenie. Reżyseria Natalia Babińska, zresztą z Natalią Babińską rozmowę Państwo słyszeli, a kierownictwo muzyczne, jak wspominałem, sprawuje Krzysztof Garstka, który właśnie teraz odbiera aplauz publiczności tutaj w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Pora już, proszę Państwa, kończyć naszą dzisiejszą transmisję. Bardzo wiele tutaj było ciekawych tropów i wątków, i tych interpretacyjnych, i tych założonych przez twórców, czyli librecistów i Mondonville'a, bo przecież ten pean na cześć miłości, która wiąże wszystko, co żyje, na końcu jakby jest głównym tenorem przesłania całego dzieła, ale wcześniej przecież te czarne charaktery tego spektaklu, czyli właśnie Eol i Pales, mówili o tym, że zemsta ma więcej uroków i smakuje bardziej niż miłość. Wszystko bardzo symboliczne i bardzo wieloznaczne. Z odniesieniami, tak jak to wspominała reżyserka w rozmowie z Moniką Kopcik, Natalia Babińska, i do racjonalizmu XVIII-wiecznego, ale także do tarota, bo symbole z talii tarota były tutaj obecne i w prologu, i w pierwszym akcie bardzo symbolicznie i bardzo wymownie. Reżyseria dźwięku Gabriela Blichasz i Michał Bereza, współpraca Dariusz Binkowski, Janusz Graczyk, Krzysztof Przybyła, nad całością czuwała Małgorzata Parlińska. W imieniu wszystkich bardzo Państwu serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego spektaklu w naszym

0: naszej transmisji i żegnam się, oddając głos do studia programu drugiego. Marcin Majchrowski, dziękuję, do usłyszenia. Tam czeka na Państwa Ewa Szczecińska.
1: Bardzo dziękujemy Marcinowi za poprowadzenie transmisji. Wracamy z Łazienek Królewskich do dwójkowego studia. A zanim zaproszę Państwa na Międzynarodową Trybunę Kompozytorów, audycję Joanny Grodkowskiej, proponuję jeszcze fragment tria e-moll Józefa Haydna w nagraniu na instrumentach historycznych. Patrick Cohen na fortepianie, Eric Hobart na skrzypcach i Christoph Kłę na wiolonczeli.

0: historyczne fortepian, skrzypce i wiolonczela pod palcami Patryka Cohena, Ericha Hobarda i Christopha Quena w finałowym rondzie z tria e-moll Józefa Haydna. Cały czas słuchają Państwo Dwójki. Ewa Szczecińska, ja mówię już do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
3: Spotkaj się ze mną jak kiedyś, a czas niech znowu się dłuży.
2: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
4: Przyszłość dzieje się na naszych oczach. Czy jesteśmy na nią gotowi? Czy sztuczna inteligencja może czuć i gdzie dziś przebiegają granice człowieczeństwa? Androidy, balet Roberta Bondary, inspirowany światem science fiction w estetyce neo-noir i cyberpunk. Muzykę stworzoną specjalnie na potrzeby spektaklu skomponował Przemysław Zych, dyryguje Marta Kluczyńska. Na premierę 10 maja zaprasza Polski Balet Narodowy, patron medialny Polskie Radio. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla Dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
5: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
4: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diametowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie Dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
1: Reklama.
6: Program drugi Polskiego Radia jest 22.
7: Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów.
6: Za konsoletą Dwójki nadal Magdalena Wojtulanis, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, to czas w Dwójce na muzykę najnowszą. I ostatnią już moją zapowiedź przed moim wylotem do Rygi, gdzie 12 maja rozpoczną się przesłuchania 72. Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów. Po raz pierwszy w Rydze na Łotwie dzięki zaproszeniu łotewskich mediów publicznych. 72. Trybuna, proszę wyobrazić sobie, że nawet konkurs piosenki Eurowizji jest nieco młodszy, zresztą odbywa się w tym samym czasie

co tegoroczna trybuna. To, przypomnę, flagowy program Międzynarodowej Rady Muzycznej. Powstał w 1955 roku i do dziś wypromował ponad 400 kompozytorów, no i kompozytorek. A po 71 edycjach nadal pozostaje tą najważniejszą platformą promocji muzyki współczesnej w radiu publicznym z kilkuset odtworzeniami wybranych, tych rekomendowanych i tych najwyżej punktowanych utworów w ciągu ostatniego tylko sezonu we wszystkich radiofoniach, które uczestniczą w trybunie. No a trzeba też dodać, że tych nagrań, które prezentowane są na trybunie, mogą słuchać również inne radiofonie zrzeszone w Europejskiej Unii Nadawców. Polskie radio na trybunie, trzeba się chwalić, od lat odnosi spektakularne sukcesy. W ostatnich latach zwycięzcami byli Agata Zubel, Andrzej Kwieciński, Artur Zagajewski, Monika Szpyrka i Rafał Ryterski. Oczywiście wielu jeszcze innych kompozytorów znalazło się w gronie tych rekomendowanych. W tym roku Polskie Radio reprezentuje utwór Jacka Sotomskiego Melancholia, koncert fortepianowy w wykonaniu Małgorzaty Walentynowicz i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Vincenta Kozlowskiego w nagraniu z Festiwalu Prawykonań w Katowicach w ubiegłym roku. No a skoro mówimy o polskich kompozytorach, to muszę Państwu powiedzieć, że będzie ich więcej na trybunie, bo jak doniósł mi o szczegółach tej właśnie niespodzianki Ralf Halik, Dania ma w tym roku aż 3 szanse na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów. Radio duńskie reprezentować będą swoimi nowymi utworami Aya Yoshida, Luis Alenius i Adrianna Kubica-Cypek. A więc polska kompozytorka, również wybrana przez radio duńskie, znajdzie się ze swoim nowym utworem w przesłuchaniach trybuny. Dziś powracam do tych nagrań, które miały według mnie największą szansę poza koncertem fortepianowym Jacka Sotomskiego na prezentację na trybunie. Mam też jeszcze jedno nagranie Martyny Koseckiej, nieco starsze, ale świetne. Zacznę jednak od Eremos. To nagranie z Festiwalu Prawykonań z ubiegłego roku. Eremos to dzikie, opuszczone miejsce, w którym nie da się żyć. Muzyka ukazuje kolejne fazy zagrożenia i staje się wołaniem o pomoc. Jens Bracher, trąbka, Przemysław Pacek, Life Electronics, AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. Oto Eremos Martyny Koseckiej.

Alarmistyczna, a czasem łkająca, czasem krzycząca trąbka rewelacyjnego Jensa Brachera, wołająca o pomoc z Eremo, z dzikiego, opuszczonego miejsca, w którym nie da się żyć, z miejsca ogarniętego wojną. Tak można tłumaczyć intencje kompozytorki Martyny Koseckiej. Solowej trąbce towarzyszyła warstwa Live Electronics, realizowana przez Przemysława Packa, a także bardzo delikatne, najczęściej smyczki z Auxo, dyrygował Marek Moś. To było nagranie z ubiegłorocznego festiwalu prawykonań w Katowicach. No a teraz kolejna kompozycja, także z tego właśnie festiwalu, która skupiła moją uwagę. Jej tytuł to Nostalgia, co nie może być przypadkiem, zważywszy, że ten wybrany utwór ma za tytuł Melancholię. Mówię o Nostalgii, czyli kompozycji Ewy Trębacz na dwa kwartety smyczkowe i media elektroniczne. Obok siebie stanęły kwartet Neo, a więc Karolina Piątkowska-Nowicka, Paweł

Paweł Kapica, Michał Markiewicz i Krzysztof Pawłowski jeszcze i Kwartet Śląski. Szymon Krzyszowiec, Arkadiusz Kubica, Łukasz Syrnicki i Piotr Janosik. Dwie części ma ten utwór. Pierwsza zatytułowana jest Blue Rust, a więc niebieska rdza, a druga Iron Orchids, a więc żelazne orchidee. Ewa Trębacz i Nostalgia.

Nostalgia Ewy Trębacz na dwa kwartety smyczkowe i media elektroniczne. Te kwartety to Neokłoczecz i Kwartet Śląski, a utwór miał swoje prawykonanie na Festiwalu Prawykonań w Katowicach w 2025 roku. 15 lat temu, w 2009, utwór Ewy Trębacz Things Lost, Things Invisible na orkiestrę symfoniczną i ambisoniczną przestrzeń dźwiękową uzyskał rekomendację Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów w Paryżu. No a dziś kompozytorka jest obecna na bardzo wielu prestiżowych wydarzeniach związanych z muzyką najnowszą. Jej utwory były prezentowane w ponad 30 krajach świata, więc może wysyłanie na trybunę jej najnowszego utworu byłoby troszkę niestosowne. Natomiast z pewnością warto myśleć o Monice Szpyrce, której zresztą nowy utwór Soft Body zamówiony przez Polskie Radio miał przed tygodniem prawykonanie w Krakowie. Grała Sinfonietta Krakowia, dyrygował Szymon Morus, to w ramach projektu 10 na 100. 10 zamówień na stulecie Polskiego Radia. No ale ja stawiałam na nieco wcześniejszy utwór zatytułowany Concoidal na elektryczny kwartet smyczkowy i elektronikę, również z Festiwalu Prawykonań w Katowicach. Concoidal oznacza po polsku muszlowy. Termin ten jest najczęściej używany w geologii, mineralogii do opisu charakterystycznego sposobu pękania niektórych minerałów i skał, na przykład kwarcu, krzemienia, ale także szkła. A pęknięcie muszlowe to takie, w którym powierzchnia materiału pozostaje gładka, zakrzywiona i przypomina kształtem wnętrze muszli. Bardzo subtelne są skojarzenia Moniki Szpyrki i jej inspiracje. Ten elektryczny kwartet smyczkowy to neokłoczec i jest jeszcze warstwa elektroniki. Słuchamy kompozycji Concoidal Moniki Szpyrki.

Tom Koidal na elektryczny kwartet smyczkowy i elektronikę Moniki Szpyrki w nagraniu z Festiwalu Prawykonań z Katowic z ubiegłego roku. No a ten elektryczny kwartet to był Neo Quartet. I ostatni utwór, nieco starszy, bo z warszawskiej jesieni 2022 roku i znów Martyna Kosecka, jej kompozycja zatytułowana Eskatos, At One End of a Continuum. Utwór zainspirowany pojęciem entropii na amplifikowany klawesyn i wielokanałową elektronikę, który podejmuje temat stanu nieporządku, przypadkowości, nieokreśloności. Rosnąca entropia, jak pisze Martyna Kosecka, entropia połączeń i struktur pogłębia nieporządek dźwięków i wywołuje powolną agonię ruchu, cierpienie wszech rzeczy. Dźwięk klawesynu przeistacza się w dźwięk konającego wszechświata. Utwór dedykowany gośćce Isfording i to ona wykonuje partię klawesynu. A więc Eskatos Martyny Koseckiej.

0: Martyna Kosecka i jej Escatos na amplifikowany klawesyn i wielokanałową elektronikę. Słuchaliśmy nagrania z prawykonania utworu na warszawskiej jesieni w 2022 w partii klawesynu Gośka i Swording. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Joanna Grodkowska.
1: Autopromocja.
2: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
3: 12 maja 1884 roku zmarł Bedřich Smetana. Dokładnie dlatego rok rocznie inauguracja festiwalu Praska Wiosna to koncert odbywający się 12 maja, w programie którego jest to najbardziej nieśmiertelne dzieło Bedřicha Smetany, czyli jego poemat Ma Vlast, Moja Ojczyzna. Nie inaczej jest w tym roku. Tym razem Ma Vlast wykona Orkiestra Symfoniczna Radia Praskiego pod batutą Petra Popelki, a koncert ten transmitować będziemy na falach programu Drugiego Polskiego Radia. Na transmisję z Rudolfinum zapraszam we wtorek o 20:00. Do usłyszenia, Karol Furtak.
4: Kino dokumentalne pozwala lepiej zrozumieć świat.
5: Ma też wartość terapeutyczną, gdy w emocjach i doświadczeniach bohaterów odnajdujemy własne.
4: W najbliższym wydaniu audycji Dwójka na miejscu odwiedzimy festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
5: Nasze dwójkowe studio w warszawskiej Kinotece odwiedzą znakomici twórcy, a wśród nich Małgorzata Szumowska, Michał Englert i Maciej Cuska.
4: Zapraszamy w sobotę o 15:00. Monika Zając
5: i Małgorzata Nieciecka-Mac.
1: Autopromocja.
6: Dwójka. Jesteś na miejscu. Andrzej Paluch.
7: A naszego programu słuchają Państwo w piątek, 8 maja. Jest 23:00.

Magdalena Wojtulanis i Przemek Psikuta. Witamy Państwa, kłaniamy się. Witamy w dwójkowym Jam Session, która jak zawsze potrwa do godziny pierwszej w nocy. Dziś sporo brzmień kameralnych. Dziś w roli głównej duety. Duety, czyli temat rzeka, jeśli mówimy o muzyce improwizowanej, o muzyce, która spotyka się na gruncie różnych nurtów, różnych instrumentów. Dziś głównie duety akustyczne, choć nie tylko.

głównych rolach gitara, kontrabas, perkusja. Spotkania kameralne, spotkania intymne, takie, w których liczy się przede wszystkim dialog, muzyczna rozmowa, wymiana myśli, wymiana także brzmień, bo dziś pojawią się spotkania, duety nieoczywiste, takie, gdzie właśnie brzmienie powstające z połączenia dwóch sił jest nową jakością. Jak zawsze gorąco zachęcam Państwa do wspólnego słuchania, do wymiany właśnie myśli pomiędzy nami. przemyslaw.psikuta@polskieradio.pl. Tak jak powiedziałem, to temat rzeka. Dziś wkraczamy znów do tej szerokiej rzeki, a takim pretekstem do wyboru duetów, od razu Państwu powiem, jest nowa płyta Thomasa Morgana, fantastycznego basisty, którego słuchamy od lat, który tworzy właśnie między innymi duety z takimi gigantami jak Jacob Bro, jak Bill Frisell, jak Craig Taborn. Niedawno opublikował płytę Around You is a Forest. Płytę, o której jest głośno także z tego powodu, iż Thomas Morgan nie gra tutaj na kontrabasie, a tak naprawdę gra na nim tylko przez chwilę, a następnie słyszymy przede wszystkim jego wirtualny instrument, który nazwał Woods, który stworzył, napisał sam specjalny program, w którym określił parametry brzmienia tego instrumentu. No i z tym instrumentem spotykają się, czyli z Thomasem Morganem, spotykają się na tej płycie tacy giganci jak Craig Taborn, jak Gerald Cleaver, Henry Fredgill, Bill Frisell, Immanuel Wilkins, Ambrose Akin-Muzyre i jeszcze kilku innych muzyków. Tej płyty także dziś posłuchamy. Dziś także nowe płyty, które ukazały się niedawno w naszym kraju. Od razu powiem, że na gitarach zagrają między innymi Piotr Pawlak i Rafael Rogiński. A na początek, na otwarcie, jeszcze jeden duet. Płyta, jedna z płyt ubiegłego roku i spotkanie też nieoczywiste, spotkanie brytyjskiego perkusisty Charlesa Haywarda, urodzonego w roku 1951. Muzyka, który 50 lat temu założył grupę This Heat. No i od tamtej pory jest takim, powiedzielibyśmy, dobrym, niespokojnym, bardzo ciekawym, inspirującym duchem wielu różnych projektów, w tym chyba przede wszystkim w tej audycji interesującego nas Tria Massacre, czyli Fred Frith, Bill Laswell i właśnie Charles Haywarde. Charles Haywarde, który spotkał się z Dalekiem, z jednym z najciekawszych twórców hip-hopowych, i nie tylko. No i Dalek przyjeżdża do naszego kraju, dlatego dziś również tak zaczynamy. Dalek wystąpi w sobotę, 16 maja w warszawskim Mechaniku. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać na ten koncert, mam dwa pojedyncze zaproszenia na ten wieczór. Proszę pisać na adres przemyslaw.psikuta@polskieradio.pl.

Between the Word and the Drum. Właśnie gdzieś pomiędzy słowem a bębnami zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Pomiędzy słowem daleka, czyli Willa Brooksa, a bębnami Charlesa Haywarda. Płyta Hayward and Dalek, która ukazała się w ubiegłym roku, o której Janusz Mucha, wujek Gustaw, którego słuchaczom tej audycji nie muszę przedstawiać, napisał, to jest totalna rewelacja. Tak, ta płyta zaskoczyła, myślę, nas wszystkich. Dalek jest już krok dalej, bo w tym roku nagrał i opublikował swoją autorską płytę The Brilliance of a Fallen Moon. Płytę, którą właśnie promuje koncertami także w Europie. Pani Martyna napisała do mnie, że chętnie wybrałaby się na ten warszawski koncert za tydzień, w sobotę w Mechaniku, 16 maja. Pani Martyno, mam dla pani pojedyncze zaproszenie i jeszcze jedno pojedyncze zaproszenie mam dla słuchaczy dwójkowego Jam Session: przemyslaw.psikuta@polskieradio.pl. Will Brooks, MC Dalek, który ze swoją formacją, bo to są jego kameralne spotkania, także z muzykami, którzy mu towarzyszą, działa już od prawie 30 lat. Zaczął pod koniec lat 90., no a lata, ta pierwsza dekada lat 2000, kiedy zaczął nagrywać dla wytwórni IPECAC, dla wytwórni Mike'a Pattona, to był rzeczywiście zupełnie nowy świat. 19 minut po godzinie 23. Duety pod takim szyldem dziś słuchamy najróżniejszych spotkań, jak się dalej okaże. No i teraz sięgamy po kolejną tajemniczą płytę, po płytę, o której też jest głośno. Around You is a Forest. Płytę, której autorem jest Thomas Morgan, stały bywalec naszych spotkań. Amerykański basista, wiolonczelista, rocznik 1981. Z kim on nie grał, można by zapytać. To są nazwiska z tych pierwszych stron amerykańskiego, przede wszystkim jazzu, no bo mamy tu Frizzella, mamy Steve'a Colemana, Joe'ego Barona, Josha Rosmana, Kenny'ego Wallacena, Kenny'ego Wernera. Cała gama fantastycznych muzyków, ale Thomas Morgan to także lider własnych składów, to także partner duetowy właśnie kilku tych, których już wymieniłem. No a ten jego nowy album pokazuje jakby nowe umiejętności, nowe kwalifikacje, nowe zdolności naszego bohatera. No bo chyba nie wszyscy wiedzieliśmy o tym, że jest też magikiem komputerowym, że jest zaawansowanym programistą. Wszystkie te umiejętności pozwoliły mu zbudować wirtualny instrument, który nazwał Woods, który, jak sam mówi, zaprogramował, napisał program, w którym określił parametry instrumentu, który miał w pewnym sensie przypominać marimbę, cymbały, lutnie, harfę. No i tak powstał nowy bohater, nowy twór, Woods. Thomas Morgan, który, jak mówi, uzależniony jest od możliwości, jakie daje nam współczesna technologia, współczesna cyfra. No i mając pozycję takiego już wyjątkowego improwizatora, fantastycznego, także muzyka, który czuje brzmienie swojego instrumentu, zaprosi

kilku muzyków, aby z nim, czyli z Woodsem, z jego Woodsem, zagrali. Płyta wielowątkowa, składająca się z 9 różnych, zupełnie różnych utworów, na początek proponuje 2 spośród nich. Around You is a Forest to jest utwór, który Morgan nagrał sam, a właściwie jest to jego już rozmowa z Woodsem, ponieważ mamy tu jego kontrabas, który spotyka się z przez niego zbudowanym instrumentem i tego utworu posłuchamy jako pierwszego. On zresztą płytę otwiera, a potem przeskoczymy do pozycji 7, aby posłuchać kolejnego spotkania Thomasa Morgana, jego Woodsa, z gitarą Billa Frizzella. Ta druga pozycja nosi tytuł Rising from the West.

Around you is a forest. No i rzeczywiście, wokół nas jest gęsty, dźwiękowy las. I przyznają państwo, nikt na świecie nie gra tak na gitarze jak Bill Frisell. Bill Frisell, który uwielbia tego rodzaju eksperymenty, no i natychmiast przyjął zaproszenie od Thomasa Morgana do zagrania z nim, a właściwie z jego, przez niego stworzonym instrumentem Woods. Bill Frisell, który słuchając tutaj finału tej kompozycji Rising from the West, przypomniały mi się jego poczynania w formacji Naked City. Zupełnie inna historia i ten sam fantastyczny muzyk, improwizator, który czuje jak mało kto właśnie brzmienie, każdy detal, ten kontrapunkt, który tutaj jego gitara tworzy z instrumentem Woods Thomasa Morgana. Rising from the West, a wcześniej utwór, który otwiera całą tę historię, Around You is a Forest, solowy, a właściwie mamy tutaj kontrabas Morgana z brzmieniem jego lutnio, harfo, marimby, tak to roboczo nazwijmy, Woods. Bardzo ciekawy projekt, inspirujący, który z nami pozostanie, bo znakomicie sprawdza się właśnie w nokturnowych pasmach o nocnej porze. Zobaczymy, jak nam się to dziś ułoży, ale chciałbym, abyśmy zajrzeli, powrócili jeszcze do tych historii, do podróży przez las z Geraldem Cleaverem, fantastycznym perkusistą. Pan Piotr napisał: przyznam, że od dawna fascynują mnie takie projekty, które wykorzystują samplery bądź inne dziwne, w cudzysłowie, instrumenty w jazzie i nie tylko w jazzie. Więc, dodaje pan Piotr, chętnie wybrałbym się na koncert Daleka sobotni. Panie Piotrze, dobrze, wpisujemy pana na listę gości, z tym, że bardzo poproszę pana jeszcze o pełne imię i nazwisko. Za 28 minut wybije północ. Podróżujemy dziś. No i teraz proponuję podróż do Słowenii, do stolicy Słowenii, do Ljubljany, gdzie została nagrana płyta Nocturnal Consolations. Płyta, którą słuchacze dwójki już na pewno dobrze kojarzą. No i kolejne spotkanie dwóch znakomitych muzyków, którzy znają się od lat, grają ze sobą od lat. Istok Koren, multiinstrumentalista, tak chyba trzeba o nim mówić, z pochodzenia Słoweniec. Kojarzymy go dobrze z zespołu Shirom. I jego spotkanie z Rafaelem Rogińskim, którego nie muszę państwu przedstawiać. Wybitna postać naszej sceny, gitarzysta, muzyk.

psycholog, podróżnik, który właśnie jest w kolejnej podróży. Miał dziś zajrzeć do nas, do dwójkowego studia, ale umówieni jesteśmy, że w niedalekiej przyszłości usiądziemy tutaj razem z Rafaelem Rogińskim, aby posłuchać także jego interpretacji muzyki Johna Coltrane'a, którego Rafael kocha, którego gra od lat. A w tym roku dużo się wydarzy także w temacie Coltrane Rafaela. No ale dziś posłuchamy fragmentu spotkania z Istokiem Korenem, który gra tutaj na wielu różnych instrumentach. Banjo, gumbri, steel drum, kalimba, harmonium, syntezator analogowy. To wszystko bardzo zniuansowane, bardzo kameralne, jak zaraz usłyszymy, brzmienia. Do tego gitara elektryczna Rafaela Rogińskiego. No i ich wrażliwość przekuta tutaj na muzykę bardzo osobną, bardzo odrębną, o której może powiemy kilka słów po tym fragmencie, który przygotowałem. Sięgam po long play wytłoczony bardzo starannie przez Instant Classic. Druga jego strona, którą otwierają moim zdaniem bardzo interesujące, może nawet najważniejsze kompozycje: The Children Have Grown Up, a następnie I Submerge Myself.

takie właśnie dialogi, takie właśnie niczym nieskrępowane rozmowy prowadzą ze sobą Istok Koren i Rafael Rogiński. Rozmowy podszyte gdzieś w gruncie rzeczy muzyką tradycyjną, tradycją, która kiedyś zbliżyła tych dwóch muzyków do siebie. Ale tu, jak piszą też wydawcy, obaj zrobili wiele, by nic nam nie narzucać. Zmyślnie to skonstruowali, a co my z tym zrobimy, to już tylko i wyłącznie nasza sprawa. Nagrywali bardzo spontanicznie, w tym sensie, że bez żadnych dogrywek, bez żadnych nakładek nagrywali w czerwcu 25 roku w Lublianie. I Submerge Myself i przed chwilą The Spirit is Becoming a Desert. Nocturnal Consolations. Album, do którego powracamy w dwójce. Rafael Rogiński niedawno opowiadał Hannie Szczęśniak o tej sesji szczegółowo. A w czerwcu, myślę, pojawi się w Jam Session także z niespodziankami dla Państwa, z niespodziankami dla słuchaczy dwójkowego Jam Session. Za 3 minuty wybije północ. Tak dziś właśnie podróżujemy nokturnowo, duetowo. No i przed nami

kolejna sesja, kolejne spotkanie i kolejne połączenie, tak jak napisał pan Piotr, tych w cudzysłowie dziwnych elektronicznych instrumentów z na przykład gitarą. No to teraz tak będzie. Sięgniemy teraz po duet Piotra Pawlaka i Jacka Prościńskiego. Duet bardzo ciekawy, który też od lat obserwujemy. Piotra Pawlaka, no myślę, że też nie muszę Państwu przedstawiać. Człowiek, instytucja, urodzony w Gdańsku w roku 1966. Wspaniały gitarzysta, ale też producent, też twórca osobny. Pamiętamy go z tak ważnych dla polskiej alternatywy formacji jak Łoskot, jak Kury, jak Arrhythmic Memory. To nagranie, które dziś Państwu zaprezentuję, jest też z pięknie wydanej płyty winylowej, którą otrzymałem od Piotra Pawlaka, którego pozdrawiam, który też zapowiada wizytę w naszym dwójkowym studiu, nocną wizytę, podczas której będziemy mogli wreszcie porozmawiać i pokazać też inne jego projekty. A dziś muzyka zarejestrowana podczas koncertu, który odbył się dokładnie 3 sierpnia 2025 roku na terenie Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego imienia Teodory i Izydora Gulgowskich w Dzydzach. Wydarzenie to była część programu specjalnego Słońce Księżyc zorganizowanego przez Fundację Lekkość. Materiał, jak piszą artyści, zainspirowany został motywami solarnymi i lunarnymi obecnymi w kulturze pomorskiej. No i przybiera tu formę takiego improwizowanego setu ambientowego, improwizowanego w procesie postprodukcji. Jak czytamy dalej, został ten materiał wzbogacony o dodatkowe partie dograne już po koncercie. Czyli mamy zupełnie inne podejście niż w przypadku Korena i Rogińskiego. Umbra, nazywa się ten projekt, to połączenie sił Piotra Pawlaka i Jacka Prościńskiego. Piotr Pawlak, gitara, elektronika. Jacek Prościński, elektronika, preparowana perkusja. Nagrywał Jan Mróz. Płyta nosi tytuł Sol, Si, Re, Sol. I przed nami teraz część pierwsza strona tego longplaya Sol, Si.

tak kosmicznie, tak księżycowo nam się zrobiło. Umbra i pierwsza część tej opowieści, tej historii Sol Si, czyli improwizowany materiał zainspirowany motywami solarnymi i lunarnymi obecnymi w kulturze pomorskiej. Koncert, który odbył się 3 sierpnia 2025 roku na terenie Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach. Jacek Prościński, elektronika, preparowana perkusja, i Piotr Pawlak, gitara, elektronika, do tego dodatkowy miks, postprodukcja, no i taki właśnie efekt brzmieniowy całości. Właśnie takie spotkania dziś, takich spotkań słuchamy, przyglądamy im się, dajemy się ponieść tej muzyce. No i mimo pewnych trudności dziś, jakie mamy z pocztą radiową, pewne opinie, informacje od Państwa docierają. Pan Jacek

Jacek, nasz stały słuchacz, pisze: bardzo interesująca dziś muzyka, świetne muzyczne duety. Chciałem nawiązać do płyty Itztoka Korena i Rafaela Rogińskiego. Płyty, której słuchałem dziś po raz pierwszy w całości z własnego krążka. To, co mi się w tym spotkaniu podoba najbardziej, to bezproblemowe połączenie różnych światów, różnych tradycji. Fascynujące instrumentarium. Ono tylko pomaga w tym, by nie było nam łatwo sklasyfikować tej muzyki, tej twórczości. Panowie prywatnie przyjaźnią się, szanują nawzajem własne dokonania i to słychać wyraźnie na ich płycie. Słuchając tych nagrań, jednoznacznie określić, do jakiej części świata nas one zabierają, byłoby dosyć to trudne. I to w tym wszystkim, uważam, jest bardzo dobre. Życzyłbym sobie, by jeszcze kiedyś coś razem stworzyli, bo jest chemia pomiędzy nimi. Panie Jacku, na pewno tak i też mam nadzieję, że jeszcze nie jedną rzecz stworzą razem Koren i Rogiński. Pan Jacek pisze dalej tak, Dalek to także wykonawca, którego bardzo szanuję. Jeden z nielicznych, mających coś wspólnego z hip-hopem, których tak naprawdę lubię. No a Charles Highward to symbol awangardy. Bardzo pasuje mi tutaj do MC Daleka. I tu, tak jak ze swoimi kolegami, Dalek proponuje dosyć klaustrofobiczną atmosferę. Zaciekawiła mnie również bardzo twórczość Thomasa Morgana. Zdecydowanie sięgnę po nią, by poznać jej nieco więcej. Tak pisze pan Jacek, którego pozdrawiam. No właśnie, atmosfera tajemnicza, trochę klaustrofobiczna, tak było przed chwilą. Tak jest, mam wrażenie, we wszystkich tych spotkaniach, tak to trochę dziś ułożyłem, zaplanowałem i proponuję teraz, abyśmy na chwilę powrócili teraz do tej płyty właśnie Morgana, o której pan Jacek także pisze. I mając jeszcze w uszach spotkanie jedyne w swoim rodzaju Jacka Prościńskiego i Piotra Pawlaka, ale ta gitara, ta perkusja gdzieś tutaj nam pobrzmiewa. Powrócimy jeszcze do Gdańska, powrócimy do tej sesji, ale tak jak powiedziałem, teraz Thomas Morgan, czyli jego Woods, jego wirtualny instrument, podszyty oczywiście myśleniem kontrabasowym, strunowym, jego instrument, który zawiera w sobie brzmienia afrykańskiej lutni, różnego rodzaju harf, cymbałów, marimby. I teraz posłuchamy spotkania Woodsa z perkusją Geralda Cleavera. To jest najdłuższy utwór na tej płycie. Jeden na pewno z najbardziej właśnie tajemniczych, takich wciągających nas głęboko w ten nocny las. Nosi tytuł Through the Trees. No i Gerald Cleaver, o którym można by długo mówić, który pojawia się w dwójkowym jam session od wielu, wielu lat. Powiem może tylko, że to muzyk niezwykle doświadczony, urodzony w Detroit w roku 1963. Dziesiątki płyt, również mnóstwo płyt wydanych pod jego własnym nazwiskiem, różnych kooperacji, triów, właśnie duetów, mistrz spotkań kameralnych. Zatem Thomas Morgan i Gerald Cleaver.

0: glaciers disappear, shutting off the flow of fresh water to billions more. Northern Canada becomes one of the planet's most immense agricultural zones, while a region Scandinavia could be the next Saint-Tropez. The entire West Antarctic ice sheet could collapse, sending sea levels rising even farther. This could be our world, plus 4 degrees.
1: Tak kończy się Totentanz, kompozycja Rafała Ryterskiego, osnuta wokół motywu tańca śmierci, no ale jednocześnie przepełniona najróżniejszymi cytatami z historii muzyki oraz estetyką muzyki popularnej. Taniec śmierci w rytmie techno, tak można powiedzieć. Kompozycja, przypomnę, zdobyła pierwszą nagrodę na 70. Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów w Wilnie w 2024 roku, a my słuchaliśmy nagrania z festiwalu Warszawska Jesień. 24 września 2022 roku Filharmonia Narodowa, a na scenie Michał Sławecki, kontratenor, Adam Kośmieja, fortepian, Orkiestra Filharmonii Narodowej, całość pod dyrekcją Wimbai Kaziboniego. Zostajemy przy młodych twórcach. Po Rafale Ryterskim pora na Aleksandrę Słysz. W Fantazji Polskiej w dwójce wysłuchamy dwóch kompozycji jej autorstwa. Na początek eksperymenty z łączeniem brzmień akustycznych i elektronicznych wtopionych w otaczającą słuchaczy przestrzeń, czyli The Roofless Act z albumu A Vibrant Touch, a następnie zamówiona przez ORF Music Protocol kompozycja Everything Tends Towards Chaos and Order, czyli elektroakustyczny, ambisoniczny utwór, w którym Aleksandra Słysz eksploruje zjawiska dźwiękowe związane z mikrotonowym strojeniem i rezonansami powstającymi w wyniku specyficznych kombinacji częstotliwości. Aleksandra Słysz i jej muzyka w Fantazji Polskiej.